0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!

To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach, kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel, teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz, teraz długa noc i krótki dzień, może wrócę w parę

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: how we do it.
1: It's been too good.
2: Czekaj, ktoś mi dzwoni. Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze. Rozumiecie? Ej.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i dalej.

otwarte rany, a łzy są słone, wiek umocni. Dajesz nadzieję, zatruwasz przestrzeń, kradniesz oddech od twoich toksyn. Gnije endorfiny, kto bardziej płonie, znowu czuję zapach spaleni.

pan słucha trójkąta. 9007, zaraz wybije piąta, niech pan łyka prądu, by czuć kontakt, chyba czas na przerwę. W końcu to już zontak, miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy, z nimi stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas, jak SND blok. Aha. Czyli pozdro TD. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem i tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję, ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie.

nie myliłem. Znowu ktoś mnie pyta, czy w rapie marzy mi się kariera. Mam 8 lat, nie wiem, wiem, że on będzie mnie wspierał. Mówi mi, żebym się dzielił, żebym mówił zawsze prawdę i że nie ma rzeczy

Štvorka, rádio i podcast. Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: 2, 2, 0, 1, 7. Teraz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plot.

0: gra.
1: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
2: Rydal, proszę się przebierać.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

medalią. 00 rok, my w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś, do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka,

Damn, I'm should be sick, it's like this way, it's like the

0: les embarque sur les bords de notre corps. C'est ta couche de l'eau.
1: Zamknę klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

zaplatí za to. Odviezam kratky, klatka, babky, babka, raz za rok do dvuch. Martví się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to.

leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Zim się zamczalono.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: That's the groove. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami, Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
2: Halo Gdynia
1: i okolic.

0: i ogromny hałas dla Unda da Sea. Pozdro młoda Gdynia.
1: Yeah.
2: Don't cry. Don't cry.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Sport przede wszystkim kojarzy się ze zdrowiem, z dobrą energią i doskonałym samopoczuciem, ale coraz częściej pojawia się pytanie, czy aktywność fizyczna, podobnie jak wiele innych rzeczy, może stać się uzależnieniem. Gdzie kończy się zdrowa pasja do ruchu, a zaczyna się obsesja? Na punkcie treningu, wyników czy sylwetki? O tym porozmawiam dziś z Julią Badowską, psychologiem sportu. Cześć, dzień dobry, witam w czwórce.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Zacznijmy od samych podstaw. Czy od sportu można się rzeczywiście uzależnić?
3: Tak. W moim odczuciu tak. Sportu czy właśnie jakiejś aktywności fizycznej na wysokim poziomie można się uzależnić. Wydzielają się hormony różne, od których możemy się uzależniać, ale też jeżeli aktywność fizyczna jest formą ucieczki od naszych różnych napięć, tak samo jak będzie przy innych uzależnieniach, tak? Czyli jeżeli mamy dużo napięć i uciekamy w alkohol czy inne substancje, tak samo możemy uciekać w aktywność fizyczną.
2: Jakie są pierwsze symptomy tego, że relacja ze sportem zaczyna być niezdrowa?
3: Wydaje mi się, że pierwszym symptomem będą właśnie takie obsesyjne myśli, że nie zrobiłem treningu, że inni mi uciekają, że teraz jestem słaby. Jeden dzień tak odpuszczenia treningu to jest super regeneracja i to jest też forma treningu regeneracja. A jeżeli ktoś ma obsesyjne myśli, że odpuścił i teraz coś już jest gorzej, słabiej, nie daje rady i te myśli właśnie jakoś tak natrętnie wracają, to myślę, że to będzie jakaś taka pierwsza informacja, że gdzieś to idzie w złą stronę.
2: Są jakieś konkretne typy osób, które są bardziej narażone na to, żeby się od sportu uzależnić?
3: Myślę, że te osoby, które gdzieś mają nieprzepracowane dobrze swoje napięcia, emocje, jakieś doświadczenia życiowe i mają właśnie jakąś taką tendencję do tego, żeby uciekać od siebie, a nie się konfrontować z różnymi swoimi trudnościami. No oczywiście tu bym poleciła pójście na jakąś lekką chociaż ale terapię, czy to nie jest tak, że każdy powinien iść na terapię, ale jeżeli gdzieś mamy podejrzenie, że właśnie uciekamy od siebie samego,

0: w trudnych sytuacjach w sport, to myślę, że warto tutaj się zgłosić gdzieś do specjalisty i właśnie, tak jak mówię, nie na wielką terapię, ale sobie gdzieś tam przepracować i zobaczyć, czy to jest zdrowe, czy nie.
1: Przebiegniemy duży dystans, podniesiemy dużo kilogramów, wydzielają się endorfiny, mamy w sobie poczucie satysfakcji z tego wysiłku, ten ośrodek nagrody w mózgu się uruchamia. No to jest wszystko to, co jest chyba dużą funkcją tego, że sport potrafi uzależnić.
0: Tak, mamy też dopaminę, serotoninę, mm-hmm. tak dużo różnych hormonów, które będą nam to nakręcać i może też spójrzmy na to z drugiej strony. To jest oczywiście super fajne i pewnie najzdrowsze z uzależnień, które może być do momentu, aż to się nie zamienia w różne zaburzenia, mm-hmm. tak, które występują w sporcie. Dużo ich występuje, od zaburzeń odżywiania po właśnie zaburzeń takich postrzegania własnej sylwetki, obsesyjnego ważenia się, sprawdzania tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej na brzuchu i w ogóle. I to już znowu są jakieś takie objawy, że warto się zastanowić, czy to jest zdrowe. I też tutaj znowu będzie ważna ta grupa wsparcia, czyli jakaś nasza rodzina, czy przyjaciele, którzy sugerują, że słuchaj, coś gdzieś, nie wiem, za dużo, za bardzo. To warto te osoby gdzieś nie negować, tylko usłyszeć, bo to są przeważnie bliskie nam osoby i wcale nie jest tak, że nam zazdroszczą, tylko rzeczywiście się o nas troszczą. I więc warto, myślę, że je usłyszeć wtedy, te osoby, także sprawdzić, kurczę, może rzeczywiście coś ostatnio przesadzam.
1: Czy to są sytuacje marginalne, czy jednak takie, z którymi się spotykasz na co dzień? Pytając wprost, jak często w pracy psychologa sportu pojawia się ten temat nadmiernego treningu?
0: Myślę, że bardzo często, dlatego że mamy w samym sporcie mamy bardzo mało edukacji sportowej jako takiej, więc od dzieciństwa mamy po prostu wmówione, że mamy robić to, mamy robić tamto, bez tłumaczenia nam, bez tłumaczenia, jak się mamy też regenerować, bez tłumaczenia nam, jak mamy się odżywiać, żeby ten trening miał większy sens i przynosił lepsze efekty, więc myślę, że tutaj po prostu poziom wiedzy jest bardzo niski. Nie zawsze oczywiście, ale też często u trenerów po prostu, którzy mają super wiedzę na temat techniki, co robić lepiej technicznie, ale nie mają też czasu po prostu, żeby z zawodnikami to omówić i też zwrócić uwagę na regenerację, bo mają bardzo dużo innych zadań, tak też organizacyjnych i w ogóle. No i cała ta działka taka świadomego uprawiania sportu jest po prostu bardzo zaniedbana. Tak.
1: Psycholog sportu Julia Badowska gości dziś w Czwórce. Już za moment sprawdzać będziemy, co dzieje się wtedy, gdy treningu zaczyna być po prostu za dużo.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: Słuchacie Rozgrzewki w czwórce. Dziś rozmawiamy o tym, czy sport może uzależnić. Moim gościem cały czas jest Julia Badowska, psycholog sportu. Teraz przyglądać się będziemy temu, co dzieje się, gdy pasja do treningu zaczyna prowadzić do po prostu przetrenowania i presji wyników. Czym twoim zdaniem w ogóle jest przetrenowanie, bo od strony fizycznej, fizjologicznej pewnie łatwo jest sobie to wyobrazić, ale czy przetrenowanie dzieje się też w tej sferze mentalnej?
2: Ja myślę, że wręcz pierwsze sygnały będą z tej sfery mentalnej, tak? Że mamy niechęć do treningu taką regularniejszą, no bo wiadomo, że jak mam iść biegać, a pada, to mi się nie chce, ale gdzieś niechęć do sportu, niechęć do spotkania nawet z tymi znajomymi, których lubię właśnie tam na treningu, to będą takie pierwsze sygnały wypalenia, że już mi się nie chce tego robić i w momencie, w którym mówimy tu o dużej aktywności już, gdzie taka osoba jest bardzo zaangażowana. Bo co innego będzie, jeżeli ktoś był 3 razy na treningu i mu się nie chce iść i uznaje, że to nie jest dla niego. Ale jeżeli mówimy o osobach właśnie bardzo zaangażowanych w sport, to myślę, że pierwsze te symptomy bardzo często są wręcz mentalne. Niechęć, taki dyskomfort, no potem z ciała jakieś takie sygnały trochę bólowe, trochę przeciążeniowe, które mentalnie zaniedbujemy i sobie myślimy, nie, dobra, docisnę ten trening, to będzie mi lepiej, tak, bo mnie tu boli, bo mnie tam boli. Więc myślę, że pierwsze symptomy są mentalne, a potem dopiero idą te takie fizjologiczne, które zauważamy.
1: Ładnie. Dlaczego jest tak trudno zaakceptować, że dzień bez treningu nie musi być dniem straconym?
2: Trudno, jeżeli właśnie wpadniemy w taką pułapkę, że musimy, bo inaczej słabniemy i gdzieś tam to się ociera o ten nasz perfekcjonizm. Trudniej też zaakceptować dzień bez treningu w momencie, w którym mamy bardzo mało świadomości właśnie takiej sportowej, to o czym już powiedzieliśmy, że regeneracja jest istotnym elementem. Jeżeli ktoś nie traktuje regeneracji jako elementu treningowego, to myśli, że dzień bez treningu jest dniem straconym.
1: A czy regeneracja też odbywa się w sferze psychicznej?
2: Tak, na pewno. Jeżeli jesteśmy bardzo zafiksowani na

0: na tą aktywność fizyczną, właśnie, że nie wiem, że coś nam ucieka w grupie społecznej, jak nie poszliśmy na trening, tak, że na pewno coś się działo, co mnie ominęło, więc na pewno to uzależnienie też się przejawia w tym kontekście.
1: Sportowcy, którzy uprawiają sport zawodowo, są pod czujnym okiem swoich.

0: gdzieś społecznie tak jest postrzegane, że więcej znaczy lepiej i to będzie i dotyczyło treningu siłowego, także więcej ciężarów to znaczy, że lepiej, a nieprawda, tak, bo ten ciężar musi być dobrze dopasowany i ilość powtórzeń często będzie dawała lepszy efekt, a nie wcale, że podniosłem swojego maksa dwa razy. Czy więcej znaczy lepiej? No po prostu nie. Oczywiście ważne jest to, żeby trening był regularny, ale żebyśmy mieli na to siłę i żebyśmy mieli przerwy zarówno mentalne, jak i fizyczne od aktywności fizycznej, żebyśmy nie myśleli o tym, żebyśmy mieli inne zainteresowania, żebyśmy mieli inne rzeczy, w których się spełniamy, inne przestrzenie, w których ładujemy baterie. No, tak myślę. Tak? Czyli to może być rodzina, zawodowe spełnienie, no bardzo dużo inne aktywności.
1: Podsumowujemy tę część naszej rozmowy. Przetrenowanie to absolutnie nie jest tylko problem fizyczny, to jest rzecz, która bardzo często zaczyna się nawet w głowie, jak powiedziała moja dzisiejsza gościni Julia Badowska, psycholog sportu. W ostatniej części porozmawiamy o presji wyglądu i o tym, jak sport może wpływać na relacje z własnym ciałem. Do rozmowy wracamy już za moment. Teraz gramy.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.

0: Rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Dziś w rozgrzewce rozmawiamy o tym, że sport nie tylko łączy się z wynikami, ale też z wyglądem i potrafimy się od tej relacji uzależnić. Pomagają w tym wszystkim social media, zdjęcia osób, które wrzucają formę życia. Łatwo jest się porównywać. Moim gościem jest Julia Badowska, psycholog.

0: sportu. Jak dużą rolę twoim zdaniem w sporcie amatorskim odgrywa presja samej sylwetki, tego jak wyglądamy?
1: Myślę, że bardzo. I to jest też jeden z głównych motywatorów do tego, żeby być aktywnym fizycznie. Ale to jest też kwestia właśnie tego, że no, od społeczeństwa jesteśmy zależni. I chcemy w nim się dobrze czuć i chcemy być akceptowani. Od tego będzie zależało nasze przetrwanie. Nawet w kontekście właśnie gdzieś tam genetyki, rozwoju, dalej dla naszego mózgu jesteśmy zwierzętami. Więc jeżeli nie jestem w grupie społecznej, to znaczy, że gdzieś moje przetrwanie jest zagrożone. A wiadomo, że moje przetrwanie, i tak jak mówię, mamy to bardzo mocno genetycznie w ogóle zakorzenione, że nasze przetrwanie to chce być jakby jak najatrakcyjniejszy w danej grupie, no bo wtedy jestem chciany bardziej. Więc będzie to bardzo zależało od tego, jakby bardzo będziemy się nakręcać tym, żeby dobrze wyglądać po prostu.
0: Myślę, że znowu jest to pewnego rodzaju truizm, ale myślę sobie też, że warto na ten temat rozmawiać i przypominać. To, co jest pokazywane w mediach społecznościowych, no nie do końca jest prawdą, mówiąc delikatnie. Jeśli widzimy totalnie dociętą sylwetkę, nie wierzmy w to po prostu. Co dodasz jako psycholog sportu?
1: To jest bardzo ciężki temat, dlatego że ja pracuję bardzo dużo z nastoletnimi zawodnikami, zawodniczkami i oni bardzo dużo obserwują w mediach społecznościowych tego, jak powinni wyglądać, jak powinni się czuć, jak powinien wyglądać ich dzień i bardzo często rozbijamy sobie taką ich wizję, tak? Bo w momencie, w którym oni wstają o 5 rano, robią jogę, piją kawę taką, siaką, potem mają 15 minut medytacji, potem coś tam, potem jadą na trening, zajeżdżają się, no ale przecież trzeba poczytać 10 minut książkę w ciągu dnia, żeby mózg zrobił coś tam. Potem mają, nie wiem, zajęcia tak, czy szkołę, czy studia, znowu trening, no i jak widzą, że panie, które mówią, znaczy tu panowie też, żeby nie było, ale tu akurat jakiś taki mam konkretny przykład w głowie, panie, które mówią, że po prostu one 2 godziny już przed spaniem to robią to i takie rutyny i w ogóle. No więc jeżeli taka zawodniczka w wieku 17 lat próbuje zrobić takie rutyny, jak ma ta pani, która mówi, że jest bardzo szczęśliwa dzięki temu, no i ona chce być też taka bardzo szczęśliwa i jej doba tak potem się ogranicza do 3 godzin snu, no bo nie ma jak tego wszystkiego pogodzić, to jest nierealne, żeby tak funkcjonować, jak często mamy to pokazane w mediach społecznościowych. Więc tutaj jest wręcz mój, myślę, taki apel z dużymi wykrzyknikami, żeby mieć do tego dystans, że to są rzeczy, które są nagrywane na raz 10 po prostu i zmieniana bluzka, tak? I to są tylko jakieś bardzo krótkie rzeczy i te sylwetki też często są specjalnie, ktoś się tak ustawia, żeby lepiej wyglądać i wcale te sylwetki nie są takie. Na szczęście są też te osoby, które właśnie pokazują, że a to moja sylwetka, jak się dobrze ustawiłem, to moja sylwetka, jak się normalnie ustawiam. Ale na pewno to bardzo działa na młode osoby, bardzo. Myślę, że na nas też, ale nie, no, po prostu na wszystkich, tak? Że tak musimy wyglądać, tak powinienem wyglądać. I to robi ogromną krzywdę, ogromną.
0: Jeszcze nie zacząłem zadawać dobrze pytania, a już boję się, że odpowiedź będzie negatywna, ale spróbuję. Czy w ogóle da się zbudować taką relację ze sportem, która w ogóle nie opiera się na presji wyglądu, czy wyniku, czy to jest jakiś nieosiągalny zen?
1: Wydaje mi się, że da się. Tak? Bardzo, tak. Nie wiem, czy ze sportem, czy wracamy tu właśnie do tej aktywności fizycznej, no bo ja gdzieś tam bardzo to odróżniam. Ale wydaje mi się, że się da, jeżeli ktoś to właśnie lubi robić, wie po co to robi, ma przepracowane swoje różne inne mechanizmy, lubi siebie, lubi swoje ciało.
0: Ale zawsze będą się pojawiały te wykrzykniki, to, że biegając widzimy, że ktoś biegnie od nas odrobinę szybciej albo chociaż ma fajniejsze buty od nas.
1: Dobra.
0: I już się zaczyna to, co może się potem stać spiralą negatywnego nakręcania się.
1: Ale to myślę, że nie wiem, może po prostu ja o sobie powiem, bo to w tym kontekście, że ja myślę, że jestem taką osobą, o którą zapytałeś. Nie mam problemu z tym, że ktoś ma lepsze buty, biega szybciej, jest lepszy w czymś, tak? Czy nawet jakiś psycholog sportu ma lepszych zawodników, którzy gdzieś, nie wiem, pojechali na igrzyska, a moi nie pojechali albo coś, że i to jest też kwestia tego, że to już dawno przepracowałam, bo nie oszukujmy się, nie zawsze tak było, ale mam takie poczucie, że lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię siebie, lubię swój zawód. Wydaje mi się, że pod każdym względem rzeczywiście siebie lubię. Więc jestem namacalnym chyba przykładem, że się da. Możesz mi jakieś pytanie zadać?

0: dać o to w tym kontekście. Bo
1: czy można trenować ambitnie i jednocześnie zachować równowagę psychiczną?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli właśnie nie mamy takiego poczucia, że dobra, ten biega szybciej, to znaczy, że jestem gorsza. Po prostu rozumiem to, że ja biegam w moim tempie, bo na to pracuję, na to trenuję. Tyle mam czasu, żeby poświęcić na trening. Tyle mam zasobów finansowych i rozumiem, że gdzieś indziej mam różne inne korzyści, które są dla mnie ważne, więc to, że ktoś biega ode mnie szybciej, upraszając do tego przykładu, nie wpływa w ogóle na akceptację i radość z tego, że ja biegam w tym tempie.
1: Sport potrafi dawać i daje ogromną satysfakcję, energię i poczucie sprawczości, ale jak w każdej dziedzinie życia, najważniejsza jest równowaga między ambicją a zdrowiem. Dziś o tym wszystkim z Julią Badowską, psychologiem sportu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Michał Piwowarek. Moich rozgrzewek możecie słuchać rano, w każdy poniedziałek i wtorek. Już teraz zapraszam na nasz poranek czwórki i życzę wszystkim doskonałego dnia.
2: To była rozgrzewka w czwórce.
3: Can we get some more subs so he can feel it?
4: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you run.

0: pół minuty temu minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Odetchniemy dzisiaj od upałów, ale to będzie w sumie preludium przed tym, co nastąpi w weekend i w kolejnym tygodniu, bo już na najbliższą sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek prognozowane są temperatury powyżej 35 stopni i to właściwie w całej Polsce, więc będzie trzeba uważać, ale zanim to nastąpi, to nieco chłodniejszy, ale też bez przesady, że zimny wtorek. Najchłodniej o godzinie 6 było w Pile, niecałe 9 stopni, a najcieplej, to też mówi, jak się rozłożyła mapa temperatur w Polsce, najcieplej o 6 było w Przemyślu, bo tam prawie 20 stopni już o 6 rano. Wreszcie Polski te temperatury wahają się właśnie od tych około 10 stopni przez 15 do tych prawie 20 na południowym wschodzie Polski. I tak będzie w ciągu dnia. Tam będzie najcieplej, czyli właśnie w okolicach Przemyśla i Rzeszowa 27-28 stopni. W centrum 26-25, 24 stopnie na krańcach zachodnich, a najchłodniej będzie na północy, w Kołobrzegu, w Trójmieście 20-21 stopni. Nigdzie nie powinno padać, wszędzie powinno być słonecznie z ewentualną jakąś drobną ilustracją chmur na niebie, ale to będzie po prostu bardzo ładny i nie tak upalny, więc da się oddychać wtorek.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na otwarte studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włożyć proste.
1: 27 czerwca, Warszawa, letnia.

0: Zaprasza czwórka. Polskie Radio.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Czwórka. Rap gra.
4: Rap gra.
3: Rap gra.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Zaczynamy ponownie otwarte 8 minut po godzinie 7. Otworzyliśmy poranek do godziny 10 we wtorek. Jak codziennie witamy się z wami i zapraszamy na 3-godzinne pobudzenie. Poranne informacje, dużo muzyki, odwiedziny gości, rozmowy i ewentualnie telefony. To oczywiście zależy od was. 22 645 2100. Skoro wtorek, to na stanowisku melduję się ja, Bartek Czarkowski. W porankowej ekipie oczywiście także Dominika Płonka i Numeras. Zapraszam w ich imieniu na środowe, czwartkowe, piątkowe i poniedziałkowe poranki. Dzisiaj wypada nam 23 czerwca i tak jak poranek wypadł mi idealnie w dzień mamy, 26 maja, to dzisiaj wypada mi też idealnie w dzień ojca, więc to jest najważniejsza informacja. Jeśli się budzicie, jeśli zdobywacie wiedzę dzięki porankowi czwórki, to pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby zadzwonić do swoich ojców, chyba że ten kontakt nie jest z jakiegoś powodu dla was istotny. Tak

Takie sytuacje też się zdarzają, wtedy to jak najbardziej rozumiemy i być może takiego telefonu wcale wykonywać nie trzeba. Natomiast jeśli ta relacja jest fajna, to o tym pamiętajcie i dzisiaj do 23.59 macie czas. No niektórzy lubią tak na ostatnią chwilę wykorzystać ten moment i zadzwonić, albo nawet, kto wie, może spotkać się ze swoim ojcem, a może jest bardzo blisko w pokoju obok, dopiero się budzi, więc jeszcze łatwiej powiedzieć mu cześć i złożyć życzenia. Życzenia można składać także Agrypinie, Albinowi, Annie, Arystoklesowi, Atanazemu, Edeltrudzie, Janowi, Józefowi, Marii, Sydonii, Wandzie, Zenonowi i Zenonie. Jan to oczywiście dzisiaj ten najpopularniejszy odbiorca życzeń imieninowych, bo 23 czerwca to chyba jest w kalendarzu to najbardziej znana data imienin Jana, która łączy się także ze świętą Nocą Jana, albo Nocą Świętego Jana, Nocą Świętojańską, ale uwaga, nie mylić tego z Nocą Kupały, która czasami jest naprzemiennie nazywana Nocą Świętojańską, ale ta jest obchodzona, już właściwie to za nami, bo jest obchodzona w nocy z 21 na 22 czerwca, więc Noc Kupały to jednak coś innego niż Noc Świętego Jana, którą możemy obchodzić dzisiaj z nocy 23 na 24 czerwca. Jest to 174 dzień roku, do jego końca pozostało 191 dni. Mówiłem już tydzień temu, że mijanka się zbliża i ona nastąpi w ciągu kilku najbliższych wydań naszego poranka. Kto wie, może trafi nawet na mój wtorkowy poranek. Zobaczymy, nie chce mi się tego liczyć, będę po prostu szczery. Dziś także święto wędkarza, nie mylić z rybakiem. Jaka jest różnica pomiędzy wędkarzem a rybakiem, dowiemy się po godzinie 9, bo będę miał gościa instagramowego, czyli od razu influencerskiego rybaka, który, przepraszam właśnie, nie rybaka, tylko wędkarza, który opowie o tym, skąd, mam wrażenie, i pewnie wy również obserwując jakieś akweny wodne, nadal bardzo dużo młodych ludzi bierze się za ten sport, a może za to hobby, a może jeszcze inaczej trzeba nazwać wędkarstwo. Więc dzisiaj z okazji tego święta zajmiemy się tematem wędkarstwa po godzinie 9 i to jest ewenement, bo zazwyczaj mamy muzycznych gości, ale dzisiaj mamy człowieka, który po prostu może słucha muzyki, a może właśnie tego nie robi wędkując. Dowiemy się i zadamy mu wszystkie nieprzewidywalne pytania w trzeciej części naszego spotkania. Na te trzy części do 10 zapraszam raz jeszcze 12 minut po 7.

ostatnie takty Molesty. Świętujemy z tym zespołem 30 lat na scenie. Molesty Evenement już w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca na scenie letniej, scenie Progresji. To jest warszawska Wola, blisko klubu Progresja. Tam są takie tereny zielone, na których rozstawiona jest, chciałbym powiedzieć, że całoroczna scena, no ale ona jest po prostu całoletnia scena, różne występy od maja do sierpnia. Natomiast w najbliższą sobotę nasze oczy będą tam skierowane z powodu koncertu Molesty Evenement. 30 lat na scenie. Jeśli chcecie uczestniczyć w tym wydarzeniu, to bardzo dobrze się składa.

składa, bo ja mam bilety 22 645 2100. Od tyłu chciałem podać numer telefonu. To jeszcze raz, 22 645 2100. Jeśli chcecie zobaczyć Włodiego, Pelsona i całą resztę ekipy, pewnie także wielu gości na scenie w najbliższą sobotę, to jest dobry moment, żeby do nas zadzwonić i zgarnąć takie wejściówki na 30-lecie. Niesamowite, że to już jest 30 lat Molesty, no ale z drugiej strony 2026, płyta Skandal przecież wyszła niewiele później, no to zrobiło się z tego 30 lat. I to jest też dobra informacja dla fanów piłki nożnej, bo jak wiadomo, trwają Mistrzostwa Świata i jak pójdziecie w sobotę na ten koncert Molesty, to nie przegapicie żadnego meczu, ponieważ akurat w najbliższą sobotę, 27 czerwca, mecze są oczywiście tam o tej 5 rano. Nie wiem, kto na to wstaje. Ja dzisiaj wstałem na poranek, to przez chwilę oglądałem Jordania-Algieria, ale to były takie 3 minuty, dlatego że się szykowałem do wyjścia. Natomiast no, obudzić się o 5 rano, żeby zobaczyć klasyk, jakim jest Jordania-Algieria, to podziwiam. Niemniej w sobotę te mecze wieczorne startują dopiero o 23, więc jeśli jesteście fanami piłki i jednocześnie klasycznego polskiego rapu, to nie musicie wybierać. Można pójść na koncert Molesty, a potem wrócić do domu albo do jakiejś strefy kibica i zobaczyć sobie Panama-Anglia albo Chorwacja-Gana, bo takie mecze będą o 23 w sobotę, 27 czerwca, grane na Mistrzostwach Świata. No to co, wybierzecie zaproszenia od nas, a ja wam mówię, że mamy oczko po godzinie 7, czyli 21 minut po 7 rano i gramy teraz Wax on Wax Off i Awik.

27 minut po godzinie 7 to był Stormzy w utworze zatytułowanym 24 Hours. No to mecze 24 godziny na dobę. Rzeczywiście to jest pewnie jeden z ważniejszych tematów. I tak będzie do połowy lipca, kiedy zakończą się Mistrzostwa Świata odbywające się w trzech krajach, czyli Kanada, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. No skoro powiedziałem o tym, że przez chwilę szykując się do wyjścia z domu na dzisiejszy poranek zerknąłem na mecz Jordania-Algieria, to z dziennikarskiego obowiązku powiem, że było wtedy 1-0 dla Jordanii, ale ten mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Algierii, czyli nie dość, że zremisowali, to jeszcze wygrali ten mecz. Norwegia pokonała w nocy Senegal 3-2. Ja chcę kibicować Norwegii, ale na razie z dwóch meczów, które zagrali, nie widziałem ani minuty na żywo, no bo oczywiście skróty sobie potem sprawdzałem, ale ani minuty na żywo. Nie wiem, dlaczego tak wypada, że te mecze Norwegów są w godzinach, no w samym środku nocy. Przed położeniem się spać na dzisiejszy poranek zerknąłem jeszcze na mecz Francja-Irak. Obejrzałem pierwszą połowę, było 1-0. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 3-0, oczywiście dla Francji. No ale wszyscy mówili o meczu z wczorajszego późnego popołudnia, ewentualnie wczesnego wieczoru, Argentyna-Austria. Argentyna wygrała 2-0 z Austrią, no ale najważniejsze było to, że dwa kolejne gole strzelił Leo Messi i do czego doszło? Że w sumie na tych mistrzostwach Argentyna strzeliła już 5 goli i tych 5 goli strzelił Leo Messi, który stał się jednocześnie piłkarzem mającym 18 goli strzelonych na wszystkich mundialach, w których wziął udział. No i to jest najlepszy wynik dla piłkarza od momentu, kiedy rozgrywane są takie Mistrzostwa Świata. Do wczoraj ten wynik dzierżył Miroslav Klose, ale został wyprzedzony dwoma bramkami.

0: bramkami przez Leo Messiego. Klose już oczywiście nie gra w reprezentacji Niemiec. Messi gra w reprezentacji Argentyny. Prawdopodobnie na mistrzostwach ostatni raz, bo ma 30 prawie 9 lat. Natomiast jeszcze no minimum 2 mecze przed nim, bo trzeci mecz grupowy, no ale ponieważ Argentyna na pewno wychodzi już z grupy, to przynajmniej pierwszy mecz w kolejnej fazie już tej pucharowej czeka Messiego, więc ten wynik, jak sądzę, będzie śrubowany. 7:30, słuchacie Czwórki.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w krótkopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

Almost Famous Focus, 25 minut po godzinie 7. Dzisiaj z pewnym takim niepokojem spoglądam na studio radiowe czwórki i w ogóle na wszystkie przestrzenie, które są przestrzeniami czwórki, dlatego że jeden z naszych dwóch podstawowych kolorów to jest kolor żółty, a ten od kilku dni kojarzy mi się z filmem zatytułowanym Backrooms, film, który rozbił bank w Stanach Zjednoczonych, potem rozbił bank na świecie i kiedy w końcu doczekał się polskiej premiery, to okazało się, że rozbił bank także w Polsce. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale Backrooms, czyli horror, i to taki psychologiczny bym powiedział, okazał się najchętniej oglądanym filmem w ten weekend w polskich kinach, wyprzedzając inną premierę, która pojawiła się na ekranach, czyli Toy Story 5. Wydawało się, że film Disneya, będący kontynuacją ukochanej przez Polaków serii, która właściwie na polskich ekranach gości już od ćwierćwiecza, nie będzie miał żadnych problemów, żeby zwłaszcza w takim okresie letnim, wakacyjnym, chwilę, no taka naciągana to chwila, ale mimo wszystko chwilę po dniu dziecka, to że Toy Story 5 wyląduje na tym pierwszym miejscu właściwie bez większych problemów, a tu okazało się, że ludzie wolą chodzić po przestrzeniach, które trochę przerażają. Ponad 200 tysięcy osób wybrało się w weekend do kina na Backrooms. Zdania są podzielone, ja byłem w grupie, która z jednej strony wyszła niezadowolona, a inne osoby i ja należę do tej grupy. Jednak czują, że w tym filmie jest coś ciekawego i nawet jeśli pewne rozwiązania scenariuszowe, zwłaszcza pod koniec, tutaj bez spoilerów, nie będę wchodził w jakieś szczegóły, może nie do końca mi odpowiadają, to jednak cały klimat tego filmu i to, jak sobie go potrafię zinterpretować, podoba mi się na tyle, że bardzo bym polecał wizytę w kinie i dobicie do tych ponad 200 tysięcy osób. Nie chodzi o to, żeby tutaj jakieś rekordy śrubować w polskich kinach, ale żeby po prostu zobaczyć naprawdę interesujący film. Czy to jest horror? Kłóciłbym się, nie przestraszyłem się ani razu, ale nastrój tego filmu, zbudowane napięcie wystarcza za to, żeby naprawdę prawie 2 godziny w kinie spędzić z dużym zainteresowaniem. Słuchajcie, czwórki, w żółtych przestrzeniach jestem do godziny 10:00.

Kiedy w ubiegłym roku PZ wydawał nowy album Muzyka Popularna, to do wersji preorderowej dołożył epkę, czyli taką krótszą wersję albumu z odrzutami sprzed wielu lat. Na szczęście ta epka pojawiła się nie tylko w wersji fizycznej, ale także kilka tygodni temu w wersji cyfrowej i dzięki temu możemy dzielić się z wami między innymi tym utworem zatytułowanym Zimny. To był PZ Iron Quadrans. Do godziny 8 czas na sprawdzenie, co pojawiło się w katalogu nowości na naszej antenie.

scenie, a tam człowiek, którego za kilka tygodni będzie można zobaczyć na żywo na Cloud Festival w Warszawie. Ten facet to Wiz Khalifa i razem z Machine Gun Kelly mają

0: Grind Every Day, Machine Gun Kelly. Tu czwórka Polski Radio, Wiz Khalifa, nowość na naszej antenie, rzecz, której będziecie słuchać w tym tygodniu wyjątkowo często, no ale na pewno zostanie z nami jeszcze na kilka kolejnych tygodni, zwłaszcza, że na klaucie Wiz Khalifa jako jeden z tych głównych gwiazdorów. Tam line-up już jest zamknięty. Zamknięty jest też line-up festiwalu Open Air. Startuje on za tydzień z lekkim, czyli jednodniowym hakiem. No rozkręca nam się ten sezon festiwalowy, ale trudno się dziwić, skoro mamy w kalendarzu 23 czerwca, więc pora to najwyższa, żeby zacząć podróżować po Polsce za swoimi ulubionymi zespołami albo za zespołami, których jeszcze nie znamy, ale chcemy usłyszeć tych wykonawców na żywo i przekonać się, czy hype rozkręcony w internecie jest tak samo ważny, jak to, co potem możemy zobaczyć na żywo na scenie. Słuchajcie, kolejna pozycja w poranku to zerknięcie na nasz klasyczny, a czasem po prostu aktualny album tygodnia, ale dzisiaj sięgamy akurat do szuflady z archiwaliami, chociaż nie jakoś tak specjalnie odległymi. Oddaję głos Delemowi. Rapowy album tygodnia w czwórce.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Epka Hustle As Usual od Belmondo kończy właśnie 5 lat. Tytus Szyluk, a.k.a. Belmondo, a.k.a. Młody G, to jedna z najbardziej barwnych postaci w polskim rapie. Popularność zdobył dzięki kultowemu już mixtape'owi Sos, Ciuchy, Borciuchy, który nagrał z Kazem Bałaganem, a później działalnością w składzie Mobyn. Jego karierze towarzyszyły liczne kontrowersje i osobiste zmagania, przez co pojawiło się wiele miejskich legend na jego temat. W pewnym momencie raper sugerował nawet zakończenie przygody z muzyką, a mimo to w 2021 roku ukazał się jego pierwszy oficjalnie wydany mini-album, z którego pochodził utwór Kapcza, a ten za chwilę usłyszycie. Mówił do was Del M.
4: Yo, yo. Młody mastermind, miałem masterplan. Miałem tylko zrobić to co mam, z tego co mam.
5: Hustle as usual.
4: Nie sądziłem, że ta droga idzie po tak ostrych

0: logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego sprawdza.

trochę gnać czas. Trap gra to pułapka. Zaznaczam światła, przekształcam zdania. Kapcza, zmienia się background.

0: od zobacza.
1: W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
2: Czwórka. Polskie Radio. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: takim drum and bassowym stylu przekroczyliśmy granicę godziny 8.
1: Pogoda.
0: Patrzę na tę prognozę długoterminową i za tydzień poranek może być prowadzony w okolicach 35 stopni. Wtedy tyle może być na termometrach, ale na razie mamy ten wtorek, ten dzień i jest trochę chłodniej, natomiast to są ostatnie godziny z temperaturami, które pozwalają odetchnąć. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tak jak wam mówiłem godzinę temu, raczej nie powinniśmy spodziewać się dzisiaj deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, tutaj na przykład Łódź czy Warszawa będą miały taką temperaturę na termometrach, do 28 stopni na Zamojszczyźnie, 27-28 stopni. To są właśnie okolice Zamościa, Przemyśla, Leżajska czy Rzeszowa. Jutro podobna temperatura, natomiast od czwartku zaczyna się bardzo gorący czas w prognozie pogody i najbardziej będziemy musieli w Polsce uważać na sobotę, niedzielę i poniedziałek, bo tam wartości temperatur mogą przekraczać 35 stopni. Pewnie w zależności od miejsca i od nasłonecznienia, natomiast no będzie hardkorowo, jak to się mawia. Dzisiaj oddychamy jeszcze swobodnie.
1: Autopromocja.

0: trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
12: Ja sama.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jeśli jeszcze się nie zorientowaliście, to ten utwór, który przed momentem pojawił się na naszej antenie, jest piosenką oficjalną łączoną z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Nosi tytuł Goals. No tak sobie to FIFA wymyśliła. Czy to jest utwór na miarę największych takich hitów czy hymnów piłkarskich? Mam wrażenie, że nie. No ale jest Liza, więc od razu cieplej się robi, jak się słucha takiej muzyki, kiedy jest gwiazda Blackpink gdzieś blisko nas. 8 minut po godzinie 8 to jest poranek w czwórce. 26 maja mieliśmy Dzień Matki, to był wtorek i razem z Martą Zinkiewicz w poranku czwórki przyglądaliśmy się temu, jak TikTok, jak media społecznościowe widzą różne mamy. I już wtedy umówiliśmy się z Martą, że kiedy wtorkowy poranek wypadnie w Dzień Ojca, to zrobimy taką samą rundę po tym, jak internet widzi ojców. No i okazało się, że wypada nam wtorek właśnie 23 czerwca. Przypominam tym, którzy dopiero dołączyli do słuchaczy czwórki, że dzisiaj 23 czerwca, że dzisiaj Dzień Taty albo Dzień Ojca. Nie ma na świecie jednego wybranego dnia, na przykład kraje anglosaskie obchodziły Dzień Ojca w minioną niedzielę, 21, w Polsce jest to 23 czerwca. Jeśli macie dobry kontakt z tatą, jeśli jest gdzieś blisko, jeśli jest też daleko, ale świetnie się dogadujecie, to warto dzisiaj zadzwonić, warto złożyć te życzenia, a my z Martą tematem ojców zajmiemy się dosłownie za kilka minut. Bartek Czarkowski, zapraszam na dwie godziny, kolejne dwie godziny poranka w czwórce. Jestem z wami do 10:00.

0: Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale redakcja muzyczna nieźle się nam postarała z tą nowością w drugiej części poranka, bo to był tata dealera. I dealer też może złożyć życzenia z okazji Dnia Ojca swojemu tacie, chociażby tak jak najpierw robił to Kazik w 90. Oj, to był 5 albo 6 chyba, jak ten utwór się ukazywał. A teraz rework tego utworu przygotowany przez Oskara i przez Stiza, czyli przez duet Problem. Kwadrans po godzinie 8. Zobaczymy, jakie mamy problemy z tatusiami przy okazji internetu. Marta Zinkiewicz już naprzeciwko mnie.
1: Cześć.
0: Przypominałem słuchaczom, że my się umówiliśmy na ten poranek i na tę reporterską część. I
1: no musiało tak być.
0: Skoro była mama w internecie w dniu mamy, to musi być też tata w internecie. Ale słuchaj, skoro to było tak idealnie ułożone, że 4 tygodnie temu we wtorek spotkaliśmy się i porozmawialiśmy o mamach przy okazji dniu mamy, to myślisz, że ktoś wpadł kiedyś w Polsce na pomysł, żeby dzień mamy był, dzień taty był dokładnie 4 tygodnie po dniu mamy? Czy to jest przypadek jakiś?
1: Nie wiem. Wygląda mi to na przypadek. Są to bardzo miłe miesiące. Jest maj, jest czerwiec, jest ciepło, można spędzić czas na dworze. Ale dlaczego to jest 4 tygodnie później? To jest rzecz, której trzeba się dowiedzieć.
0: No ale fajnie, że to jest tak... Akurat z punktu
1: idealnie.
0: Widzenia prowadzących poranek we wtorek, to idealnie się ułożyło, że mieliśmy i dzień mamy i możemy dzisiaj skomentować dzień taty we dwójkę. Marta Zinkiewicz, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry i ja właśnie przejrzałam to, co w internecie się dzieje wokół tematu ojców. I ja tylko przypomnę, że 4 tygodnie temu na Dzień Matki rozmawialiśmy o takich archetypach, takich trochę social mediowych, tiktokowych określeniach, które w jakiś sposób nam etykietują z przymrużeniem oka konkretny typ matki.
0: Ja zapamiętałem beżową.
1: Tak.
0: I migdałową.
1: I migdałową. Była jeszcze cool mom, czyli taka, która chce być tam na bieżąco, blisko znajomych, ale faktycznie te dwa też mi przede wszystkim utkwiły mocno w głowie. No i tak myślę, że słowem wstępu mogę powiedzieć, że przeszukałam naprawdę dużą część mediów społecznościowych tego, jak się mówi o ojcach, przez jaki pryzmat i wydaje mi się, że przede wszystkim nie w kontekście emocji, ale umiejętności. I to możemy sobie podzielić na kilka konkretnych grup. Tak myślę właśnie, jak to możemy wrzucić wszystko pod jeden schemat, no ale zobaczymy. Może jeszcze wyznać jakieś inne popularne w mediach społecznościowych określenia.
0: Zanim zaczniesz, to chciałbym ci tylko przypomnieć, że naprzeciwko ciebie siedzi mówiąc te słowa, który jest ojcem i który ma nastoletnie dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, więc żebyś tutaj jakiejś granicy nie przekroczyła. To pierwsze ostrzeżenie.
1: No właśnie, może wiesz, poczujesz się przy którymś określeniu, że o, to jestem ja.
0: No zobaczymy, bo wysłałaś listę tych określeń i gdzieś tam może się widzę, ale na razie nie będę zdradzał. Oddaję ci głos.
1: No to zobaczymy. Pierwsze co, słuchajcie, od czego chciałabym zacząć, to jest girl dad. Czyli to jest bardzo ciekawe, ponieważ my w Polsce raczej używamy określenia córeczka tatusia. To już się jakoś tak utarło w języku, a w języku angielskim z kolei to jest zupełnie odwrotne, czyli to jest ten tatuś córeczki i to jest jakieś konkretne określenie dotyczące zachowań. Mówi się, że jest to z jednej strony najcieplejszy, taki najbardziej pozytywny internetowy archetyp, bo to są oczywiście ojcowie, którzy pod wpływem tego, że rodzi im się córka, no robią rzeczy, których wcześniej na pewno by nie robili, nie podejrzewaliby się o to i to są te wszystkie nagrania, gdzie ojcowie plotą warkoczyki, czasami na potrzeby zabawy nawet się gdzieś tam poprzyklejają na siebie jakieś diamenciki, przebiorą się i są tak zafascynowani swoją córką, zrobią dla niej wszystko, to są te wszystkie zdjęcia z ukrycia, nagrania, tego naprawdę jest bardzo dużo. I co ciekawe, dotarłam nawet do tego, że w ogóle to określenie i też taki typ ojcostwa, który w mediach społecznościowych zajmuje całkiem sporo miejsca, spopularyzował Kobe Bryant, czyli były amerykański koszykarz. On właśnie mówił o sobie trochę, że jest właśnie takim ojcem i on opowiadał o wychowywaniu córek. Też są w internecie, można znaleźć różnego rodzaju zdjęcia, nagrania jego właśnie w takiej roli. No i to jest po prostu angażowanie się w ten świat, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, to jest to między innymi zaplatanie warkoczy, to jest takie wspieranie zainteresowań. No i

0: Wydaje mi się, że na pewno przeciwieństwo jakiegoś takiego stereotypu może dotyczącego zdystansowanego ojca wobec tych wszystkich takich dziewczęcych, takich trochę śmiesznych, różowych czynności. Nie wiem, czy ty spotkałeś się w ogóle z takim określeniem, bo uznałam, że warto od tego zacząć, bo właśnie wydało mi się to ciekawe, że to jest właśnie ten ojciec córeczki,
1: z
0: a nie odwrotnie.
1: Z określeniem się nie spotkałem, natomiast na pewno spotkałem się z takimi postaciami i być może nawet w części tego opisu odnajduję część siebie i sprzed lat, i może też z aktualnego życia, natomiast zaplatanie warkoczy, czy generalnie robienie jakichkolwiek fryzur, to jest coś, z czym ja sobie, nawet jak widzisz i patrzysz na mnie dzisiaj, to nawet jeśli chodzi o mnie,
0: no, warkoczyków nie masz,
1: niespecjalnie sobie radzę, więc nie mogę też przekładać tego na dzieci czy na inne postaci. No po prostu fryzjerem nie zostanę już, to jest już pewne.
0: No ale jakiś tam kucyk, słuchaj, wszystko przed tobą, to nie jest aż takie skomplikowane, ale
1: jak miałem dłuższe włosy, to też sobie zaplatałem kucyk i nawet ten kucyk na moich włosach wypadał zawsze bardzo mizernie. Chwilę się ponosiło i się rozpadał, także nie. To jest akurat rzecz, której ja nie jestem w stanie dźwignąć.
0: No dobra, no to przechodzimy do kolejnego takiego internetowego archetypu. Jestem ciekawa, czy w tym się z kolei odnajdziesz. To jest, uwaga, fix it that, czyli ojciec, który naprawi wszystko, który mówi nie kupuj nowego, ja jeszcze popatrzę, może coś tam się sklei, może coś się przylutuje, może jakaś część zamienna. Teksty typu to działało, zanim tego dotknąłeś, więc uważaj. No i oczywiście taki fix it that, no to ma swój warsztat pełen śrubek sprzed 20 lat, to są wszystkie możliwe rodzaje śrubokrętów, to są jakieś w ogóle części różnych sprzętów, mebli, które kiedyś coś wypadło, jakaś śrubka się znalazła, ale trzymamy, bo coś się może jeszcze do tego przyda, czyli podsumowując, jest to
1: najlepiej
0: ojciec
1: w foliówce.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jeszcze zamkniętej gumką recepturką na końcu.
0: Tak, ja myślę, że każdy z nas ma przed oczami właśnie taki obraz. Czyli podsumowując, jest to ojciec, który naprawi dosłownie wszystko.
1: To tutaj się niestety nie odnajdę. Jest kilka rzeczy, które potrafię zrobić, ale widzisz, ja na przykład w pewnym momencie swojego życia zacząłem żałować, że mój ojciec, który był taką idealną złotą rączką, naprawdę potrafił bardzo wiele zrobić sam, od uszycia po naprawienie, no może nie samochodu, ale takich sprzętów domowych, na reperowanie czegoś, pomalowanie i tak dalej, że się temu nie przyglądałem i nie wziąłem od niego tej umiejętności i potem żałowałem. Kilka rzeczy mi jeszcze wychodzi, nie jest tak, że mam dwie lewe ręce, więc częściowo także odnajdę się w tym archetypie, który tutaj podałaś. Natomiast no, na pewno nie należę do ojców, którzy potrafią naprawić wszystko i nie pozwolą wyrzucić, bo stwierdzą, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie, tak nie jest, ale myślę, że to akurat u ojców jest bardzo przydatna cecha i warto to pielęgnować i nagradzać i propsować takie zachowania ojców.
0: A ja się zastanawiam, czy nie jest to rzecz pokoleniowa, czyli młodsze osoby w wieku twoim czy moim, my już siłą rzeczy nie mamy takiej potrzeby, nawet nie mamy możliwości naprawiania tych sprzętów, no bo chociażby telefon w tym momencie nawet nie ma wymiennej baterii, więc jakaś taka bardzo podstawowa rzecz już raczej nam odpada i często w dzisiejszych czasach jest tak, że zakup nowego sprzętu to w zasadzie jest niewiele droższa aniżeli koszt naprawy, więc trochę nam się zmieniły czasy.
1: No ale powiedziałbym, że ustawodawcy chcą zadbać o tych fix dad i zmienili w ostatnich latach te przyzwyczajenia. Są wymogi, które nakazują producentom stosowanie części zamiennych oraz takie przygotowywanie sprzętów, żeby dało się jednak je odkręcić, naprawić, a nie tylko wyrzucać co 3 czy co 4 lata. W związku z tym fix dad może się tutaj wykazać dzięki temu.
0: Może fix it people, nam rośnie w ogóle całe przyszłe pokolenie naprawiaczy, ale jednak faktycznie ta dostępność, mam wrażenie, tanich chińskich zamienników i poczucia, że w zasadzie wszystko co nowe możemy sobie za jakieś tam 20 zł dokupić, sprawiła, że coraz mniej osób ma zajawkę na coś takiego.
1: Nie pomaga, ale na pewno tata będzie jakoś tam pilnował. Marta Zienkiewicz, w Dniu Ojca biegnijcie z życzeniami albo po prostu zadzwońcie, wyślijcie wiadomość tekstową, a my z Martą rozmawiamy o tych ojcach, którzy są w jakiejś części fajnie opisywani przez internet. 25 minut po 8. Girl, I'm a wizard. Write rhymes that bring forth whirlwinds and blizzards. Start early and end it. I'm burly beginning MC warfare. I'm bird.

0: Flamka Czwórki. Flamka
1: Czwórki. A w nim Marty Zienkiewicz, który opowiada o internetowych archetypach ojców. Tata, który wszystko naprawi i tata, który ma niesamowity kontakt i potrafi oddać się pasjom swojej córki. To już dwa pierwsze omówione przez nas internetowe... no nie chcę powtórzyć, że archetypy, ale niech będzie, no.
2: Ja mogę powiedzieć, że etykiety.
1: Dobra,
2: oczywiście
1: etykiety.
2: Takie z przymrużeniem oka, bo to jest wszystko oczywiście z miłością do naszych ojców, ale no jednak jak ktoś wrzuci jakiś film, gdzie naśladuje swojego ojca i nagle setki osób piszą, znam to, to myślę, że zawsze wzbudza jakiś taki uśmiech, trochę rozczulenie, że w zasadzie każdy zna konkretne typy zachowań.
1: No ale na razie bardzo pozytywne te dwa opisy, które zaprezentowałaś. Muszę nawet powiedzieć, że na korzyść taty, no bo dwa pierwsze, które opisywałaś miesiąc temu, archetypy przy okazji Święta Mamy, czyli beżowa i migdałowa, no to były takie, wiesz...
2: Słuchaj, beżowa, to tak wiesz...
1: No, różnie można było to odebrać.
2: Tak, ale to też nie było takie stuprocentowo negatywne. No ta migdałowa to było coś takiego szokującego.
1: A zjadłaś migdała dzisiaj?
2: Jeszcze nie. Zostawiłam sobie, słuchaj, na później. Nie ma co za wcześnie takich kalorii przyjmować ciężkich. No dobra, no to trzeci archetyp. I uwaga, myślę, że to ci się może spodobać. To jest właśnie ten cool dad, który mieliśmy...
1: Spodobać albo nie. Mieliśmy też przy mamie.
2: Tak, mieliśmy to też przy mamie. No i oczywiście, jak możecie się domyślać, jest to taki ojciec, który chce być na bieżąco, on chce nadążać za światem dzieci, kultury młodych ludzi, no ale robi to w jakiś taki trochę nieporadny sposób albo przesadnie entuzjastyczny. To są ci ojcowie, którzy próbują zrozumieć i naśladować slang pokolenia Z albo jeszcze młodszego pokolenia Alfa. To jest ojciec, który słucha tej samej muzyki, żeby oczywiście być na bieżąco, ogląda TikToki, żeby być w temacie i to są te wszystkie czynności, które...
1: I zrobił sobie koszulkę 6-7.
2: Na przykład. No i który właśnie wypala czasami z takimi tekstami. Raczej dzieciaki tak reagują, że mówią, tato, co ty w ogóle gadasz? Że to jest jakieś takie właśnie nieporadne, trochę śmieszne.

0: To jest w ogóle jakiś taki tekst czołem młodzieży, to ja myślę, że to jest właśnie jakiś taki początek tego, co może się dziać obecnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju teksty pochodzące z internetu, czyli to też jest taki ojciec, który zamiast takim autorytetem, z troszeczkę dystansem wynikającym z różnicy wieku, no i tej pozycji, no to próbuje być takim kolegą, powiernikiem, no i kimś, kto jest totalnie na równi. No to są też memy, które są wysyłane w rodzinnej grupie Bycie na luzie. Nie wiem, czy coś byś jeszcze dopisał do takiego cool dada.
1: Pewnie coś bym dopisał, zwłaszcza, że trochę się widzę w tej formule, tylko że ja się widzę od drugiej strony, Marta, bo... To, że ja słucham podobnej muzyki jak moje dzieci...
0: A czyli ty niecelowo jesteś tym cool dad.
1: Niecelowo ja nim jestem, tylko tak się po prostu wydarzyło. Ja też
0: zostałem, skazany na bycie cool
1: dad. Ja też zostałem, i to w ogóle ciekawe byłoby do zgłębienia, ja też zostałem ojcem w bardzo młodym wieku. Relatywnie rzecz biorąc, jak się patrzy na to, jakie są dzisiaj sytuacje, kiedy ojciec staje się ojcem, no to raczej jest to później niż wcześniej. U mnie wyszło trochę inaczej dzięki temu. Jestem w miarę młodym ojcem już nastolatków, natomiast tutaj bym to przyjął na klatę, twoją pozycję, tylko mam wrażenie, że jestem trochę przypadkowo takim cool ojcem, a nie... No TikToka na przykład nie oglądam, no ale z tą muzyką, no to słuchamy podobnej muzyki, ale dlatego, że to jest też moja praca i że właściwie takiej muzyki słuchałem całe swoje życie i właśnie moje dzieci się do mnie dołączyły, a nie ja dołączyłem się do nich. No i kilka rzeczy jeszcze bym tam znalazł. No memy na grupie, tak, ale... Na szczęście chyba lajkują i się cieszą z nich.
0: Nie no. Dlatego, że chcą być takie...
1: Dobra, ojciec wysłał, polajkuj.
0: No bo to właśnie też taki typowy archetyp takiego właśnie cool dad. To jest też to, że no bywa to takie czasami lekko cringe'owe, ale w zasadzie na koniec dnia to jest po prostu bardzo sympatyczne, że ten ojciec chce być taki na bieżąco, że się przejmuje, że właśnie stara się zrozumieć ten świat, a nie tylko tam narzeka, że dzisiejsza młodzież to ja w ogóle nic nie rozumiem i wy nie rozumiecie mnie. Więc myślę, że to takie może być właśnie trochę na siłę, to gdzieś tam na końcu to też jest bardzo miłe, że niektórzy specjalnie starając się właśnie próbują wejść w świat
1: tak, no można na pewno przekroczyć w pewnym momencie granicę takiej śmieszności, no, że trzeba z tym uważać i myślę, że najważniejsze, jeśli mogę coś doradzić, nie wiem, trochę młodszym ojcom, którzy na przykład słuchają teraz czwórki, to nie robić tego na siłę i stawiać sobie i dzieciom granicę tego, gdzie wejść, a gdzie nie wchodzić w ich życie.
0: To na pewno. Myślę, że coś, co możemy jeszcze dodać na szybko do tej listy, to jest coś...
1: Przy cool dad, tak? Cały czas jesteśmy.
0: Nie, już przechodzimy do kolejnej etykiety i ja myślę, że ten rodzaj ojca teraz jest w swoim prime time. To Oho. Jest właśnie ten czas, gdzie oni wszyscy wychodzą ze swoich dziupli.
1: A, to już wiem. Myślałem, że bardziej szeroko chodzi ci o konkretny czas teraz w roku po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, tak, tak.
1: No to, to jest opowiadaj ludziom.
0: Barbecue dad. I naprawdę, słuchajcie, w mediach społecznościowych jest masa filmów i w ogóle ci ojcowie, którzy biorą w nich udział, są świetni, bo w ogóle to zaczyna się taką bardzo charakterystyczną muzyką. No, to jest piosenka o tym, że uwaga, tylko wychodzi słońce i oni tam wjeżdżają ze swoimi przyrządami do grilla, machają tymi szczypcami, przewracają te wszystkie kiełbaski, karkówki. No i właśnie to jest ten ojciec, który tylko wyczuje pierwszy promień słońca, kiedy temperatura, no nawet do tych 20 stopni nie dobija, ale już jest potencjał, że można zrobić grilla, no to odpalamy cały sprzęt, zdejmujemy płachtę z tego grilla, który gdzieś tam stał przez kilka miesięcy zapomniany. Zapraszamy znajomych, zapraszamy całą rodzinę. No i to jest właśnie ten ojciec, który jest królem takiego wydarzenia. To jest oczywiście przejęcie pełnej kontroli nad grillem, własne narzędzia, to są zgłębione tajniki wiedzy, jak to zrobić. To jest wymienianie się z innymi ojcami, jakimiś patentami, a jaki sprzęt, a jakie tam nowinki, a jakie w ogóle nowe rzeczy można w tym zakresie zrobić.
1: I to jest barbecue dad.
0: Tak, i uwaga, nikt nie może dotykać rusztu oprócz barbecue dad, bo on wie najlepiej, jak to zrobić.
1: No, rozumiem. To jest z kolei zupełnie obcy mi archetyp. Może dlatego, że nie mam grilla i nigdy nie miałem jakiejś specjalnej zajawki na to. Natomiast w kuchni lubię siedzieć, ale to już pewnie jest inny archetyp, bo no, tutaj to rzeczywiście chodzi o konkretne... umocowanie.

0: Spotkanie się w naturze. Chyba tak to trzeba by nazwać.
1: Tak, to jest też ciągłe komentowanie pogody, temperatury mięsa, warunków. To jest w ogóle zajawa taka i pochłonięcie, ale ja myślę, że fajnie mieć w gronie takiego człowieka, który jest właśnie zajarany tym grillem, no bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam lubi wyjść na takiego grilla. To jest przyjemnie, to jest czas na świeżym powietrzu z bliskimi.
0: A jeszcze jak tata potrafi uszanować na przykład wegetariańską dietę dziecka.
1: Wrzuci tam jakieś pieczarki.
0: Tak, albo szparaga zgrilluje, to już w ogóle idealny archetyp.
1: No tak, i jeśli ktoś to robi z własnej nieprzymuszonej woli dla przyjemności, że tam sobie stoi nad tym grillem, przewraca, przejmuje się tutaj, ogarnie całą sytuację, to ja myślę, że to jest totalnie na plus.
0: Mamy jeszcze kogoś na tej liście?
1: No, oczywiście, że tak.
0: To za chwilę w takim razie zostańcie z nami. Marta Zienkiewicz robi przegląd internetowych ojców w poranku czwórki, 25 minut do 9:00.

0: sight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Tonight's in LA. To tak nostalgicznie się zrobiło. Mamy teraz jakiegoś nostalgicznego tatę na liście. Kieruję swoje słowa do Marty Zienkiewicz, która sprawdza dla nas w internecie, co tam się robi z ojcami na TikToku, Instagramie, no i pewnie już mniej na Facebooku. Tam sami ojcowie już po prostu są.
2: No dokładnie, tak może być. I myślę sobie, że kolejny archetyp to jest trochę przeciwieństwo tego, o czym mówiliśmy w pierwszym wejściu, czyli Fix It That. No i tam miałam taką myśl, że może jest to coś pokoleniowego, że nasi ojcowie jednak nie mieli takiego dostępu jak my dzisiaj do różnego rodzaju sprzętów. No więc musieli sobie trochę radzić, tu coś przylutować, tam coś skleić. W zasadzie to jest naprawianie wszystkiego.

0: wszystkiego, co możliwe, to kolejny archetyp jest już typowo związany z młodszym pokoleniem i to jest, uwaga, gaming dad. Czyli no nasi ojcowie raczej nimi być nie mogli. A w tym momencie nie brakuje właśnie różnego rodzaju nagrań w mediach społecznościowych, które pokazują ojców, którzy sami wychowali się na grach, no i próbują właśnie swoją pasję do gier komputerowych przekazać swoim dzieciom. I najczęściej to są jakieś nagrania tego typu, taka trochę powiedzmy, może nie ukryta kamera, ale że ktoś wchodzi do pokoju, no i pokazuje, że tutaj ojciec siedzi przy komputerze, jest pełny sprzęt, pełne skupienie, a na kolanach leży na przykład jakiś taki bobas, który, no to jest taka forma ich spędzania czasu, albo w ogóle jest w ogóle przyczepiony do jakiegoś siedzenia, który stoi obok, no i po prostu patrzy, jak tato gra. I tego też jest naprawdę sporo.
1: Wysyp tych filmików, myślę, że będzie w listopadzie, jak wejdzie nowe GTA, to wtedy...
0: Gaming Dad to będzie miał swój czas.
1: Zwariują Gaming Dad. To ja tutaj jestem, Marta, zupełnie poza tą skalą. W ogóle nie gram w gry komputerowe, nigdy nie złapałem zajawki, nie potrzebowałem sprzętów, konsoli, komputerów i tak dalej. W karty czasami zagram z moimi dziećmi, albo w jakieś planszówki, ale gaming taki rozumiany jako zabawa przy telewizorze czy przy ekranie, zupełnie nie.
0: No ale jednak mimo wszystko sporo takich osób jest i to zaczyna się od tego, że właśnie takie dzieciaki małe, roczne leżą...
1: Ale z bobasem pod konsoletę? No,
0: tak.
1: Oj, to już mi się nie podoba.
0: No, sporo jest tego. Stety, niestety.
1: To migdałowa mama. Odpowiednik migdałowej mamy.
0: Migdałowa mama i gaming dad.
1: Tak, to...
0: Dobra para?
1: No, nie wiem, czy dla wychowania swoich dzieci. Dla siebie może tak, ale czy dla dzieci, to już miałbym sporo do dyskusji tutaj w tym temacie.
0: Słuchaj, kiedy taki dzieciak już dorasta i sam zaczyna grać, no to już jest wtedy, słuchaj, wzajemne przejmowanie swojego konta. Tato, przejdź mi ten poziom, a ty mi tutaj pomóż z tym. I to jest jakaś taka wspólna nić porozumienia.
1: No to z drugiej strony, jeśli to jest jakiś element wspólnego kontaktu, być może jedyny, no to fajnie. Natomiast tu jakieś
0: no narażanie na te wszystkie ekrany... Bobasów to nie brzmi jak dobry pomysł.
1: Nie, no mnie generalnie przeraża to, że rodzice pokazują małym dzieciakom smartfony w wieku tam już kilku miesięcy i zajmują się małe dzieci, naprawdę małe dzieci telefonami i trzymają je w ręku, nie wiem, widać to na przykład w restauracjach albo w pociągach, no to są takie rzeczy, które mnie przestraszają, więc tutaj jakiś znak zapytania się przy tym gaming dadzie pojawia.
0: No tak, smartphone dad, smartphone mom, też stawiamy jakiś taki mały wykrzyknik i znak zapytania, chociaż tych archetypów dzisiaj nie mam opracowanych. Kolejnym za to jest, uwaga, golden retriever dad.
1: I tutaj nie wiedziałem, jak się odnieść do tego.
0: Najbardziej zagadkowo to brzmi, prawda?
1: Brzmi zagadkowo.
0: No to słuchaj, to jest w ogóle popularne określenie w mediach społecznościowych, ale bywa dość mylące, bo kiedy chciałam sobie przestudiować to wszystko, co pod tym hasłem golden retriever dad się kryje, to czymś, co trochę było nie na temat, ale też było sporo takich filmów, to są w ogóle nagrania tych wszystkich osób, młodszych, starszych, które po prostu mają golden retrievera. No idzie chłopak na spacer, z tym psem karmi, no i nazywa się właśnie, no bo to psiecko, no tak, takie określenia są coraz bardziej popularne, więc to jest jeden typ ojca, czyli po prostu twoim, no takim synem w cudzysłowie jest właśnie mały golden retriever, ale my dzisiaj nie o tym, bo to też jest stałe określenie na ojca ludzkich dzieci. I chodzi o to, wyobraź sobie zachowanie właśnie takiego golden retrievera. To są takie psy bardzo rodzinne, bardzo przyjazne, duże, więc często trochę nieporadne i w zasadzie te wszystkie skojarzenia, które może nasuwają się wam na pierwszą myśl, one jak najbardziej pasują do tego opisu. To jest ojciec, który jest trochę chaotyczny, ale jest niezwykle serdeczny. On wszystko gubi, nie zna się na technologii, coś źle kliknie, coś wyśle, opowiada te same historie, ale wszyscy się śmieją. Jest w ogóle entuzjastyczny wobec każdej rodzinnej aktywności. To jest takie let's go, super, robimy. To jest robienie rzeczy właśnie dla radości, a nie dlatego, że trzeba. No i to jest taka przyjazność, takie w ogóle przy sercu, przytulenie. Czyli przede wszystkim nie chodzi tutaj o kompetencje, tak jak mieliśmy wcześniej przy Fixit Dat, nawet przy Gaming Dat, no bo tam trzeba, wiadomo, też znać te wirtualne światy, tylko przede wszystkim o dobrą energię, czyli dużo ciepła, a mało planowania.
1: Czyli tutaj taką ikoniczną postacią może być bohater filmów z lat 80. Polski tytuł to jest W krzywym zwierciadle. Czy

0: Czasami to są po prostu Griswoldowie, kojarzysz?
1: No właśnie
0: Griswoldów. No to tutaj sobie wyobrażam głównego bohatera, czyli ojca tej rodziny, jako takiego Golden Retriever dad. Jak to tak pięknie opisałaś, to przed moimi oczami przebiegło wielu takich, takich ojców. Była to tajemnicza opowieść, natomiast teraz stała się

0: widzi taką osobę, która jest taka entuzjastyczna, pozytywnie nastawiona, trochę tam
1: chaotyczna. Chcę się powiedzieć, że trochę głupkowata, ale może nie powinniśmy.
0: Może nie to słowo, no, ale w każdym razie właśnie to jest fajne w tych takich internetowych społecznościach, że tak jak sam teraz wspomniałeś, gdzieś tam tylko usłyszałeś o tej definicji i od razu dopasowujesz kolejne osoby, więc to też jest duża przyjemność, kiedy ktoś nagle umie wyłapać jakiś taki wycinek rzeczywistości, nazwać to, no i już kolejne osoby dzielą się swoimi spostrzeżeniami, dopisują kolejne cechy i w zasadzie to jest związane z wieloma typami osób, czynnościami. My dzisiaj rozmawiamy o ojcach, ale to jest oczywiście dużo szersze. I jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć o jednym takim internetowym archetypie. Coś, co zaczęło funkcjonować już kilka lat temu i to jest Alpha Dad. I to już bardzo dużo takich filmów pojawiło się w internecie. Takich właśnie trochę prześmiewczych, jak szczególnie młode osoby, chłopaki w wieku tam powiedzmy 18-20 lat udawali swoich ojców, mówiąc, że to jest właśnie mój taki Alpha Dad. I takim charakterystycznym elementem ubioru jest kamizelka taka puchowa. Nie wiem, czy w ogóle kojarzysz ten motyw. To jest koszula, to jest kamizelka puchowa i to jest dużo mi się swego czasu w ogóle wyświetlało takich nagrań, że to jest właśnie grupa takich młodych chłopaków, którzy naśladują swoich ojców. Uściski dłoni, szybkie tam poklepywanie po plecach, te kamizelki. Każdy tutaj jest taki silny ma charakter. To jest właśnie sport, to są treningi, czasem to są surowe zasady, to jest kontrola sytuacji, to jest taki po prostu, wiesz.
1: Czyli nie ma to nic wspólnego z grupą Alfa, czyli tymi jeszcze młodszymi niż Zetki.
0: Nie.
1: To nie jest tata alfiaków po prostu.
0: Nie, to jest właśnie taki po prostu, wiesz, zasady, kontrola, bezpieczeństwo, to jest taki typowy ojciec. I właśnie ja myślę, że ta kamizelka, która stała się takim elementem, jakoś bardzo pasuje do tego. I w memach oczywiście to już zostało przerysowane do granicy absurdu. To są ojcowie, którzy nagle myślą, że dobra, od teraz wszyscy w rodzinie zimne prysznice z samego rana, to jest dla zdrowia, to jest właśnie dyscyplina. To może brzmi nawet trochę strasznie, ale to wszystko znów jest z takim naprawdę przymrożeniem oka i czymś bardzo, bardzo takim pozytywnym spojrzeniem.
1: Marta, czy ty zwróciłaś uwagę, że dzisiaj w kalendarzu jest nie tylko Dzień Ojca, ale także Dzień Wędkarza? Myślę, że przynajmniej w dwóch opisywanych przez ciebie archetypach można by odnaleźć także ojca wędkarza. Ja o wędkarzach porozmawiam, nie mylić z rybakami, porozmawiam po godzinie 9. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie gościa muzycznego, tylko będzie gość wynikający z kartki w naszych kalendarzach. Ale za te archetypy bardzo ci dziękuję. Super przygotowana opowieść. Jeśli, teraz już mówimy do naszych słuchaczy, jeśli w którejś z tych opowieści Marty zauważyliście swojego tatę albo nie zauważyliście, to nie ma to znaczenia. Jeśli macie z nimi, ze swoimi ojcami dobry kontakt, to po prostu złóżcie dzisiaj te życzenia, zadzwońcie, napiszcie, albo jeśli macie taką możliwość, zobaczcie się, przytulcie i złóżcie wszystkiego najlepszego swoim ojcom. Na pewno się ucieszą. Ja dostałem już SMS-owo takie życzenia, więc też mi się ciepło zrobiło. I super, Marta, dziękuję ci bardzo. Słyszymy się widzimy za tydzień we wtorkowym poranku po godzinie 8. Marta Zinkiewicz w reporterskiej części dzisiejszego spotkania. O Dniu Ojca, 11 minut do 9. Ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever

0: spaleni innym słońcem.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
0: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację.

0: dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.
5: Yeah, check this old fly shit out. Word up.

0: Yeah. To rzecz jasna Wu-Tang Clan i ich klasyczny utwór zatytułowany Cream. Mamy 9.
1: Pogoda.
0: A powiemy sobie dzisiaj o tej godzinie.

0: o temperaturach. 21 stopni w Trójmieście, czyli Sopot, Gdynia i Gdańsk będą miały taką temperaturę na termometrach. 20 stopni w Kołobrzegu. Zaczęliśmy dzisiaj od północy, to teraz idziemy na zachód. 24 stopnie w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski do Wrocławia. 24 stopnie także w Katowicach. 27 i to są te najwyższe temperatury. Odpowiednio w Krakowie, w Częstochowie, w Rzeszowie i w Lublinie. 26 i 25 stopni w centrum kraju. To jest Toruń, to jest Bydgoszcz, to jest Poznań, to jest Łódź i to jest Warszawa. No taka bardzo umowna, bardzo umowne to centrum kraju. 22 stopnie w Olsztynie, 23 w Suwałkach i 25 w Białymstoku. Chyba zajrzeliśmy w każdy zakątek pięknej, słonecznej i praktycznie w ten wtorek bezchmurnej Polski.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie.
11: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To ja, 7 minut po godzinie 9. W Polsce wędkuje około od 1,5 do 2 milionów osób. I te 2 miliony osób mogą dzisiaj świętować, bo oprócz Dnia Ojca to jest także Dzień Wędkarza. Zrzeszeni wędkarze to około 600 tysięcy, a szacuje się, że drugie tyle, albo nawet właśnie blisko milion z hakiem, to osoby, które wędkują okazjonalnie, hobbyści łowiący na wodach prywatnych, a także osoby, które łowią na wodach morskich. O tej pasji, o tym, dlaczego cały czas młodzi ludzie garną się do wędek, porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Bądźcie z nami dzisiaj wyjątkowo, nie muzycznie, ale wędkarsko w trzeciej godzinie poranka czwórki. Zapraszam do godziny 10. Bartek Czarkowski.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Już prawie kwadrans po godzinie 9:00, to jest poranek czwórki. W poranku czwórki zazwyczaj po 9:00 widzimy się albo słyszymy z gośćmi muzycznymi, ale dzisiaj postanowiliśmy trochę odwrócić tę sytuację ze względu na ważną datę w kalendarzu, a mianowicie Dzień Wędkarza. Ja jestem bardzo daleko od wędkowania, ale to jest także dobry powód, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Może ze 2-3 razy w życiu trzymałem wędkę nad wodą, a robi to niemalże codziennie mój dzisiejszy gość Krzysiek Wasiliew, którego nie mam w studiu, dlatego, że Krzysiek siedzi nad rzeką i kiedy wczoraj umawialiśmy się na to spotkanie, to anonsował, że będzie po prostu łowił, rozmawiając z nami, i chyba tak jest w tym momencie, prawda? Dzień dobry, Krzysztof.
2: Cześć, cześć wszystkim, tak, dokładnie. Jeszcze nie łowię, ale jestem nad rzeką. Patrzę właśnie na Rabę, jesteśmy kawałek za Krakowem. Wczoraj łowiliśmy do bardzo późna, a teraz zjedliśmy spokojnie śniadanie i zaraz ruszamy znowu.
1: Ruszacie, to znaczy ruszacie nad brzeg, czy wskoczycie na łódkę i z łódki będziecie łowić?
2: Nie, my łowimy na muchę, łowimy pstrągi, i więc to jest ubranie się w wodery i brodzenie w rzece.

0: Okej, okay. Co to znaczy łowimy na muchę? Musisz pamiętać o tym, że my sobie robimy dzisiaj ten wywiad o Dniu Wędkarza, ale jesteśmy zieleni pewnie w większości w temacie, więc będę cię też podpytywał o oczywiste dla ciebie rzeczy, ale takie, które mam nadzieję będziesz jako specjalista w tym temacie w stanie szybko wytłumaczyć naszym słuchaczom. Łowienie na muchę to oznacza co? Po prostu robak, mucha na haczyku?
1: Nie, łowienie na muchę to może się kojarzyć z takimi ludźmi, którzy stoją nad rzeką i machają linką w powietrzu. Mm-hmm. To tak łopatologicznie to wygląda.
0: I dlatego wyglądają trochę jak muchy, tak?
1: Nie, i przynętą...
0: Też nie. To już nie strzelam.
1: I przynętą jest mucha, bo to są często imitacje owadów.
0: Czyli mucha jednak jest nabita na haczyk, czyli coś tam wiedziałem.
1: Tak, tak. Mucha nie jest nabita na haczyk.
0: Nie wiedziałem nic.
1: Nie. Nie, mucha nie jest nabita na haczyk. Tworzy się takie imitacje much na mikro takich haczykach. Oczywiście one mogą być mniejsze, większe. Tworzy się takie imitacje muszek, które na przykład akurat występują nad wodą, albo imitacje jakichś larw, które są pod wodą. I na końcu tej żyłki, bo to jest linka, którą machamy w powietrzu, po to, żeby zarzucić tą mikromuszkę, bo ona przecież nic nie waży, więc inaczej się nie da tego rzucić, jak rozhuśtać linkę w powietrzu i wtedy rzucić tą muchę gdzieś do wody na wypatrzoną rybę, no albo po prostu szukać jej w ten sposób. Jeśli dobrze wytłumaczyłem...
0: Dobrze wytłumaczyłeś. Zaczyna pojawiać się terminologia specjalistyczna. Spróbujemy powalczyć z tym do godziny 10. Ale zacznijmy od początku, Krzysiek. Czy data zakreślona była w kalendarzu czerwonym flamastrem? Czy gdybym nie zadzwonił, to nawet byś nie wiedział, że jest Dzień Wędkarza 23 czerwca?
1: Ja powiem szczerze, że bardziej przyłożyłem głowę do tego, że dzisiaj jest Dzień Ojca.
0: Jest, tak. Ale to tak, nie ma znaku równości ojciec wędkarz. I jeszcze...
1: A właśnie trochę jest, bo mój tata, tak? Mnie nauczył łowić, którego serdecznie pozdrawiam, bo pewnie tego słucha. I nawet ostatnio zabrałem go na ryby i właśnie to, że my tak filmowo trochę funkcjonujemy, ja z moim przyjacielem jako Whitefish Stories, no to właśnie u nas na social mediach wylądował taki krótki film z wypadu z tatą na rybę. I właśnie to było trochę o tym, więc szczerze trochę zapomniałem, że dzisiaj jest Dzień Wędkarza. Oczywiście jestem nad rzeką. Myślę, że trochę przypadkowo, że akurat jestem dokładnie w Dniu Wędkarza nad rzeką, ale no tak wyszło, więc myślę, że gdyby nie twój telefon... Pewnie bym się dowiedział dzisiaj rano, bym sobie przypomniał.
0: Albo po prostu byś złożył życzenia z okazji Dnia Ojca swojemu tacie, podziękował za pasję i poszedł do swoich zajęć, a tak, popatrz, pojawiła się czwórka. No tak, dobra, to dokładnie. Trochę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, czyli skąd to się wzięło? Ile miałeś lat, jak tata zabrał cię pierwszy raz na łowienie?
1: Oj, byłem bardzo, bardzo młody. Pamiętam, to były takie czas, no to myślę, że mogłem mieć około 5 lat, coś takiego. I pamiętam to pierwsze wyjście, może nie pamiętam pierwszego wyjścia, ale pamiętam pierwszą rybę, więc to na mnie zrobiło takie wrażenie. Często to wspominam, że byliśmy na jakimś kanałku przy morzu, przy Jarosławcu, bo tam zawsze jeździliśmy za dzieciaka i na taki jakiś kanałek chodziliśmy na ryby, bo mój tata zawsze lubił łowić ryby, no a dzieciaki właśnie też już wtedy lgnęły trochę do tego sportu. Do tej pasji i pamiętam, że założył mi taką dużą glizdę i złowiłem pięknego węgorza. I tak to się zaczęło.
0: I jakie to były emocje? Czułeś przerażenie, czy raczej takie dziecięce podniecenie, fascynację, że udało się i że to jest coś, co chciałbyś na tyle, na ile pięciolatek może ocenić swoją przyszłość, ale że to jest coś, w co chcesz wejść głębiej?
1: Powiem szczerze, że ja pamiętam taką fascynację tym, że to było rzeczywiście bardzo duże emocje, bardzo się cieszyłem, co się wydarzyło, bo ja byłem najmłodszy z tych dzieciaków i złowiłem największą rybę, więc to było świetne.
0: Czy przeznaczenie.
1: Tak, chyba tak, więc ja pamiętam tylko to, że jak ją wyciągnąłem i się okazało, że ona jest duża, no to ją po prostu zrzuciłem za siebie tą wędką, bo ją tak mocno podebrałem, że tak powiem. I wylądowała na kocyku, na którym siedziała mama ze swoją koleżanką, no i był strach między nimi. zaczęły uciekać, bo to taki wąż.
0: No tak, węgorz jak wąż, to można, tak, się, można się przerazić. Jak ktoś ma lęk przed wężami, tak jak ja, to na węgorze patrzy zawsze z pewną dozą niepokoju. Szybko powtórzyłeś wtedy kolejny sukces z wędką, czy trzeba było odczekać do kolejnych takich udanych połowów?
1: Pamiętam, że to później już po prostu było...

0: było systematyczne jeżdżenie na ryby. Zawsze chcieliśmy z bratem być gdzieś, gdzie jak tata jechał na ryby.
1: Czyli no czekaj, to ojciec was nie wyciągał, tylko sami mówiliście do ojca, że chcecie jechać na ryby?
0: No jak jechaliśmy gdzieś na wakacje, no to był nieodłączny element naszego wakacjowania. Że jak jeździliśmy bardzo często w Bory Tucholskie, tam siedzieliśmy w przyczepie gdzieś w lesie, no to było po prostu miesiąc łowienia ryb.
1: Pięć minut...
0: Byliśmy od razu przy wodzie, więc cały czas mówiliśmy.
1: 5 minut z Krzysztofem i mam nadzieję, że już słyszycie, dlaczego akurat jego wybraliśmy z okazji dzisiejszego święta na rozmówce. Dzień wędkarza, dzisiaj 23 czerwca, pasjonat wędkarstwa, człowiek, który żyjesz chyba trochę z wędkowania, o tym też porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. Jest gościem Poranka Czwórki, Krzysiek Wasiliew, Mr. Wildfish na Instagramie. Dzisiaj do godziny 10 w poranku. To na chwilę dajemy ci spokój, możesz tam odetchnąć nad brzegiem, posłuchamy muzyki, a do rozmowy wracamy za niecałe 4 minuty.

0: 25 minut po godzinie 9, to jest poranek w czwórce, 23 czerwca, Dzień Wędkarza, przy okazji Dzień Ojca. Nie wszyscy mogą postawić znak równości pomiędzy tymi dwoma świętami, ale Krzysiek Wasiliew może, bo i tata, i wędkarz, i tata zaszczepił w Krzyśku, w naszym dzisiejszym gościu, tę pasję. Miałeś 4 minuty przerwy muzycznej, coś ci się udało złowić w tym czasie?
1: Nie, jeszcze nie. Ale zbieram się powoli, żeby w końcu pójść nad wodę.
0: A, czyli to jest tak, że jeszcze nawet nie zarzuciłeś dzisiaj wędki, nie tylko, że nie złowiłeś.
1: Nie, jeszcze nie. Ja jestem zdania, że rano nie biorą.
0: Okej, a to nie jest tak, że najlepiej właśnie biorą rano, oprócz tego, że ty jesteś innego zdania?
1: Nie, no oczywiście tak, jakieś moje są wymysły, ale jestem nad rzeką i wczoraj łowiliśmy do późna, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie spokojny poranek, zjemy śniadanie i dopiero pójdziemy nad rzekę łowić. Więc jestem nad rzeką, bo po prostu mieszkamy nad nią. Więc
0: a Krzysztof, jak to jest z przepisami? Są jakieś godziny, w ramach których można w Polsce łowić? Bo powiedziałeś mi poza anteną, że wczoraj do 22 działaliście. Po zmroku też można, czy tylko w ciągu dnia? Jest jakaś regulacja?
1: Często jest tak, że do godziny po zmroku można i koniec. Albo często jest tak, że właśnie z zachodem słońca już jest zakaz łowienia.
0: I ktoś próbuje to sprawdzać? Są jakieś patrole, które rzeczywiście ganiają wędkarzy po chaszczach?
1: Są. Jestem zdania, że jest ich trochę mało, ale no rozumiem, że to po prostu jest czas i praca ludzi i nie ma aż tylu chętnych. Może dlatego. Ale są oczywiście metody łowienia, które są nocnymi metodami łowienia, i tak je nazwę, że po prostu jest wędka zarzucona i czeka się na branie, a nie tak jak my chodzimy, bo my aktywnie szukamy ryb, łowiąc na muchę, tak jak robiliśmy to wczoraj, więc to jest aktywne chodzenie, brodzenie, szukanie tych ryb gdzieś w rzece, a nie czekanie na nie w miejscu, aż one do nas podpłyną. O.
0: A wy znacie, bo ty też organizujesz takie wyjazdy, zresztą chyba właśnie na takim jesteś, tak? Takie wyjazdy wędkarskie. Wy znacie wcześniej teren? Jak wybiera się no chociażby tę rzekę, nad którą dzisiaj jesteście? Powiedziałeś, że jesteście w okolicach Krakowa, ty na co dzień mieszkasz w Warszawie. Jak przygotowuje się taką wyprawę? Jakiś research? Skąd akurat zainteresowanie dzisiaj tą rzeką, a nie Liwcem pod Warszawą na przykład?
1: Okej, przede wszystkim no to zależy od tego, jaką rybę chcemy złowić. W Liwcu pod Warszawą nie ma pstrągów, więc tam na pewno byśmy nie pojechali. Druga sprawa jest taka, że no często szukamy odcinków, na którym rzeczywiście mamy przynajmniej jakąkolwiek pewność, że coś złowimy. Ja ogólnie z moim przyjacielem prowadzę projekt Wild Fish Stories i teraz jesteśmy na wyjeździe z naszymi patronami. Zrobiliśmy sobie takie mini zawody. Właśnie zaraz je zaczynamy, ubieramy się w wodery, wchodzimy do rzeki i kto złowi największą rybę, tam wygrywa, więc zrobiliśmy
0: sobie... co można wygrać? To może jeszcze dołączę, dojadę do was jeszcze. Jak nagroda, to ja jestem zainteresowany.
1: Zapraszamy. Zrobiliśmy takie nagrody, akurat produkujemy, mamy sklep też nasz, jesteśmy producentem odzieży. Mamy jakieś rzeczy takie outdoorowe, do kuchni outdoorowej bardziej, więc nie będę zdradzał, bo jest szansa, że słuchają, więc tak.
0: Ma być niespodzianka.
1: Tych rzeczy. Tak, będzie niespodzianka.
0: Słuchaj, bo powiedziałeś, że musicie łowić pstrągi, ale zakładam, że chcecie łowić pstrągi, ale zakładam, że w ciągu roku to nie jest jedyna ryba, po którą ruszacie na szlaki i to być może nie tylko polskie. Jak dobiera się w takim razie zapotrzebowanie wędkarskie? To zależy od sezonu, od tego, co można w danym momencie łowić, czy od tego, co łatwiej albo trudniej jest zdobyć, w związku z tym jest chęć jakiegoś wyzwania?
1: Przede wszystkim od sezonu, ponieważ 1 maja to oczywiście dzisiaj jest Dzień Wędkarza, ale jeśli tak z mojej perspektywy, to myślę, że większym
0: świętem
1: wędkarstwa jest 1 maj, ponieważ jest to start sezonu na szczupaka, a ponieważ wędkarzy w Polsce spinningowych oczywiście jest bardzo dużo, są różne ryby, ale ten 1 maja jest dla mnie takim świętem, no bo wtedy wszyscy ruszają nad wodę, no bo już można łowić, można wejść na łódkę, można łowić je w rzece, więc to jest takie święto.
0: A czemu szczupak jest takim emblematycznym dla was gatunkiem ryby?
1: Myślę, że dla mnie

0: ona jest taką rybą, ponieważ jest jej w Polsce stosunkowo sporo, można ją spotkać w każdych wodach, jest drapieżnikiem, jest bardzo agresywną rybą, więc jakby emocje z łowienia tych ryb, z brania, z holu są no, dla mnie bardzo wysoko, je cenię. O.
1: Miałeś jakąś krwawą przygodę ze szczupakiem?
0: Oj, nie raz, naprawdę nie raz, wielokrotnie gdzieś mnie ugryzł. Ja jeszcze nie jestem tym wędkarzem, który na szczęście, znając moje szczęście, powinienem mieć już dawno jakiś haczyk gdzieś wbity, ale to się wciąż nie wydarzyło. Tylko szczupak mnie pogryzł, nie raz oczywiście, ale to jakby moja jakaś taka, no nie wiem, moja nieuwaga i po prostu źle coś zrobiłem i zostałem ugryziony.
1: Ale to pogryzienie to jest w momencie, w którym szczupak się broni, nie chce być złapany, czy w momencie, w którym jest już na twoim haczyku, wyciągasz go i on się po prostu rzuca i wtedy atakuje?
0: Tak, w momencie raczej, kiedy chciałem wyciągnąć przynętę, trzeba go odpowiednio chwycić, więc to musi być mocny chwyt, ponieważ no te ryby czasem są naprawdę duże i są silne, więc no to były te momenty, kiedy po prostu starałem się go wyczepić i go wypuścić zaraz.
1: Krzysztof, tutaj doszliśmy do tematu tego, czy wędkarstwo jest humanitarne, czy niehumanitarne. Wyłowicie, i to też potwierdzałeś mi przed naszym wejściem antenowym, ale mam też kilku kolegów, którzy jeżdżą na ryby. Tu w ogóle trzeba zrobić rozgraniczenie, bo wędkarz to nie to samo, co rybak, prawda? To są dwa zupełnie inne, no nie wiem, czy zawody, ale no rybacy to prawdopodobnie utrzymują się z łowienia ryb i to jest taka najprostsza definicja różniąca od wędkarzy, którzy robią to hobbystycznie i sportowo. Dodałbyś jeszcze coś do tych dwóch definicji rybaka i wędkarza, co je odróżnia?
0: No myślę, że rybak to jest po prostu praca. Ja jestem wędkarzem, no tak jak wcześniej rozmawialiśmy, z pasji myślę, że to się wzięło. Oczywiście rozwinęło się to do takiego levelu, że no i mamy sklep wędkarski, produkujemy odzież, prawda, no ale wciąż jesteśmy wędkarzami, no a rybak zajmuje się stricte połowem ryb, sieciami i sprzedażą tych ryb, więc no tutaj myślę, że to rozgraniczenie jest właśnie o tym.
1: To wróćmy do tego humanitarnego aspektu. Wy łowicie ryby, ale jednocześnie za chwilę po złowieniu wypuszczacie. Pewnie wiele osób zapytałoby, jaki jest w takim razie sens łowienia ryby, której potem się nie rzuca na grilla, patelnię. No przepraszam za taki już bardzo wyraźny obraz tej sytuacji. Ale przypuszczam, że wielu z nas ma też taki obraz, że wędkarstwo to jest pasja, która kończy się jakimś ucztowaniem. A mam wrażenie, że coraz częściej, jako wegetarianin mogę sobie tutaj przybić piątkę, coraz częściej to jest rzeczywiście chyba tylko o łowieniu, a nie o tym, żeby skonsumować. Czy ta zmiana nastąpiła dawno temu? Jest z twojej perspektywy bardzo wyraźna, czy jest tylko jakimś takim papierkiem instagramowym, a większość wędkarzy nadal jednak łowi po to, żeby potem zdobycz zabrać do domu i przerobić na konserwę?
0: Myślę, że to się na przestrzeni lat bardzo zmieniło. Myślę, że ogólnie social media też się do tego przyczyniły, że coraz więcej jest wędkarzy, którzy łowią i wypuszczają te ryby. Oczywiście jest to bardzo dyskusyjne w tych czasach. Złowienie i wypuszczanie często jest porównywane z tym, że my po prostu męczymy te ryby. Mieliśmy taki odcinek podcastu, u nas jest bardzo szeroko się wypowiedzieliśmy na ten temat. Rzeczywiście łowienie i wypuszczanie ryb nie jest do końca humanitarne, no bo już skoro je łowimy, no to spokojnie moglibyśmy je zjeść i na przykład nie jechać do sklepu i kupować jakieś rzeczy, tylko po prostu pożywić się tą rybą. Oczywiście też to robimy. To nie jest tak, że ja 100% ryb wypuszczam. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową naszą, w Polsce jak łowię ryby, ja ich raczej nie zabieram. Jest mi ich szkoda, ponieważ wydaje mi się, że jest ich na tyle niewiele, że no nie zabieram tych ryb, po prostu. Okej, czasem się zdarzyło, to były jakieś, na przykład kiedy pływaliśmy łódką po jeziorach i sobie spaliśmy na jakichś wyspach, w lasach, na hamakach, no to okej, to zdarzyło nam się wziąć jakąś rybę i po prostu ją zjeść. Zazwyczaj, gdzie jak jestem, często bardzo jestem w Szwecji i tam łowimy ryby, no to tam rzeczywiście jak sobie kempingujemy gdzieś przy rzekach, spływamy pontonami tymi rzekami i łowimy te ryby,

0: no to to jest nasze główne pożywienie.
1: No biorąc pod uwagę ceny w skandynawskich sklepach, to jeszcze jesteście wytłumaczeni.
0: Okej, okay. Trochę tak, tutaj się zgodzę, no ale rzeczywiście tam jakoś mam mniejszy ból zabierania tej ryby. O,
1: Krzysiek Wasiliew, Mr. Wildfish, jest gościem Poranka Czwórki. O wędkarstwie przy okazji dzisiejszego dnia wędkarza rozmawiamy i jeszcze jedna część rozmowy nas czeka. Zapytam cię o popularność wędkarstwa wśród młodych ludzi, bo mam wrażenie, że tych kajtków biegających z wędkami gdzieś do najbliższego oczka wodnego jest cały czas bardzo dużo i wydaje się to zaskakujące, skąd to się bierze, o tym już za chwilę. Mr. Wildfish cały czas gościem w Poranku Czwórki, 24 do 10.

0: Poranek Czwórki.
1: Mr. Wildfish, a.k.a. Krzysiek Wasiliew, gościem w naszej audycji. Jeszcze przez kilka minut o dniu wędkarza i o tym, skąd ogromna cały czas, a może nawet rosnąca popularność wędkarstwa. Krzysiek, czy ty też masz taką obserwację, o której powiedziałem kilka chwil temu, że dużo młodych, naprawdę młodych chłopaków i dziewczyn na pewno też garnie się do wędkarstwa, że można spotkać naprawdę dzieciaki nad brzegami, no nawet stawów. Ja tutaj nie mówię z perspektywy warszawiaka, to mogę mówić o Wiśle, ale Wisła, czy jakieś jeziorka, stawy, które są na osiedlach, no to idzie się w ciągu dnia i widać dzieciaki z wędkami. Dla mnie to jest nadal dość zaskakujące.
2: Tak, myślę, że jest od jakichś kilku lat taki hype na wędkarstwo wśród dzieciaków. Nawet ostatnio miałem taką rozmowę z moim znajomym, któremu pomagałem kupić wędki dla jego dzieci. Spotkaliśmy się po paru latach i powiedział, że Zapytałem się, czy młodym się podoba. On powiedział, że stary, w szkole nie ma osoby, która na ten moment nie chodzi na ryby i że to nie jest pasja, która się nie spodoba, bo wszystkim się podoba. Więc naprawdę jest bardzo duży skok tych młodych na wędkarstwo. Nawet też w sklepie wędkarskim zapytałem się ostatnio w Warszawie na spójni, na Wybrzeżu Gdyńskim, jak oni oceniają młodych. Powiedzieli, że od 2 lat

0: jest wyspą młodych, że są wycieczki po szkole, przychodzą dzieciaki, kupują przynęty i idą nad Wisłę zaraz obok łowić ryby, więc rzeczywiście jest bardzo dużo.
1: Zakładam, że nie robiłeś badań, z czego to wynika, ale tak podskórnie, jakie jest twoje przeczucie? Dlaczego to wybuchło właśnie, nie wiem, czy to kwestia popandemiczna, czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których te dzieciaki naprawdę są tym zainteresowane i nie trzeba być mocno wkręconym w temat, żeby zauważyć, że wędkarstwo to jest dzisiaj coś nie tylko bardzo TikTokowego, bo jest masa przecież kont na TikToku o wędkarstwie i że to jest rzecz, którą się po prostu młodzi ludzie zajmują, ale że to jest taka prawdziwa zajawka, nie tylko po to, żeby się pokazać na koncie instagramowym, ale po to, żeby wyjść nad tą rzekę i posiedzieć nad nią. Dlaczego nagle teraz?
0: Ja myślę, że powód jest jeden i są to influencerzy. Ponieważ
1: wracamy do TikToka.
0: No, ja myślę, że po prostu oni się bardzo przyczynili do tego, że...
1: No, a co myślisz, że oglądają Nowciaksa? No bo Nowciaks jest takim pierwszym, który przychodzi mi na myśl.
0: Tak, mieliśmy nawet na ryby razem jechać.
1: Aha.
0: Tak, no Nowciaksa oglądają, tak, oczywiście jest bardzo znany Tuszol, Ty Podryb, Cinas i to są takie osoby, które
1: Tuszol
0: trafiają...
1: Tuszol z Bungie, tak? Z ekipy Bungie, tak?
0: Tak, z Bungie, tak. I oni trafiają do tych młodych. I myślę, że chwała im za to, bo sprowadzili naprawdę masę młodych ludzi do wędkarstwa. Pokazali im, że siedzenie nad rzeką może być fajne, że jest w tym coś ciekawego, jest w tym jakaś forma może i rywalizacji, nie wiem, ale forma na pewno spędzania czasu nad wodą. Ja w ogóle myślę, że są takie trzy etapy wędkarstwa, ja tak zawsze o tym myślałem, że pierwsza to jest ta pogoń za łowieniem, samym łowieniem i myślę, że właśnie młodzi po prostu chcą złowić rybę i to jest najbardziej pociągające w tym wszystkim. Drugi etap to myślę, że jestem ja wciąż nim, to jest pogoń za tą największą rybą. I to jest ten najdłuższy okres, który się przechodzi przez wędkarstwo. No a koniec jest po prostu chodzenie na ryby, żeby być nad rzeką, być nad wodą i korzystanie z tej natury. Ale myślę, że no jest to bardzo na plus dla tych młodych osób, które są na ten moment przebodźcowane na pewno telefonami, internetem i wszystkim dookoła, więc wyjście nad rzekę może być naprawdę
1: to jest niesamowite, Krzysiek, że nam tak łatwo tym trochę starszym, którzy patrzą na młodych ludzi, ich zaszufladkować i pomyśleć sobie, że nic nie robią, tylko telefon, komputer, siedzenie w domu, ale jak się tylko odrobinę bardziej zainteresuje ich życiem, albo pójdzie za nimi, nie mówię, że się będzie ich śledziło, ale pójdzie się za ich pasjami, to okazuje się, że to wcale nie jest takie zero-jedynkowe i że oni na przykład potrafią 5 godzin z weekendu spędzić nad brzegiem rzeki, albo nad stawem, albo no tu już pewnie z jakąś kontrolą rodzicielską, czy osób starszych wypłynąć łódką na jakiś otwarty akwen. Prowadząc no chociażby takie spotkania, jakie jesteś teraz, widzisz tych młodych ludzi też w tej pasji, czy widzisz ich po prostu jako podróżujący pomiędzy kolejnymi brzegami rzek facet?
0: Nie, widzę ich, naprawdę widzę ich coraz więcej i jest to super. Nawet przed chwilą, jak mieliśmy przerwę, to przechodziłem pod mostem i nade mną szło kilku chłopaków z plecakami, z wędkami, więc...
1: Ostatni tydzień szkoły, to już mogą sobie odpuścić lekcje
0: no
1: i po prostu...
0: No właśnie, obstawiam, że w plecakach już mieli przynęty, a nie książki.
1: No tak, wiesz...
0: Więc gdzieś sobie szli na ryby i jest to super.
1: Trzy ostatnie dni w szkole, to... Kto tak nie robił naście lat temu? Zatrzymajmy się na chwilę przy tej twojej drugiej fazie trwającej. Jaki sobie dajesz czas na złowienie tej największej ryby i co to właściwie oznacza największa ryba?
0: Ojej. Co to oznacza największa ryba? Nie wiem, ja sobie kiedyś parę lat temu wytatuowałem miarkę na swoim lewym boku. Ma 120 centymetrów, także jeśli kiedyś to przekroczę, to tak, to myślę, że niech to będzie ten wyznacznik na 120 centymetrach. Ale myślę, że z drugiej strony super jest złowić tą dużą rybę. Oczywiście zawsze jest pogoń za tą największą cały czas, że chcemy łowić duże ryby. Za niedługo mam wyjazd do Patagonii, gdzie właśnie też wyszło, że zamiast pojechać w piękne miejsce, gdzie są te słynne góry, to jednak pojadę trochę w mniej, a czy pewnie i tak bardzo majestatyczne miejsce, ale tylko ze względu na to, że te ryby tam są

0: większe. Więc no, wciąż jest ta pogoń, ale kurde, no myślę, że to ja jeszcze ja wrócę do tych młodych. Myślę, że wędkarstwo, co może im dać wędkarstwo, to to, że oni, że łowienie ryb zaprowadzi, może zaprowadzić ludzi w niesamowite miejsca.
1: No jak lecisz do Patagonii, to ja już zazdroszczę i trochę

0: tam, żeby siedzieć w 10 stopniach i płynąć pontonem po rzece i szukać łososi, które chcę złowić. I udało mi się jednego przez miesiąc, ale udało się. Więc no, rzeczywiście to wędkarstwo może tych młodych zaprowadzić w piękne miejsca, więc myślę, że naprawdę korzystać z tego. I jeśli jakiś młody, jeśli jacyś rodzice mnie słuchają, a ich dzieci chcą łowić ryby, to naprawdę pać ich w to, bo to ich zaprowadzi w piękne miejsca i da im super emocje.
1: Czyli najlepszy prezent na Boże Narodzenie pod choinkę to wędka i jakiś mały zestaw przynęt.
0: Tak, wędka, kołowrotek, a przynęty niech młody już sobie wybierze, bo jest ich tyle kolorów, że coś sobie znajdzie.
1: Tak, to jak w sklepie z cukierkami.
0: Tak,
1: powiedziałeś, że wędkarstwo zaprowadziło cię do wielu pięknych miejsc, ale czy zaprowadziło cię do jakiegoś niebezpiecznego rejonu? Czy tylko ten gryzący cię szczupak to jest to, czego byś nie polecał?
0: No, myślę, że jak kiedyś zorganizowaliśmy z moim przyjacielem taką wyprawę do Laponii, gdzie wynajęliśmy hydroplan i zostawił nas u źródła, blisko źródła rzeki, i później przez prawie miesiąc płynęliśmy tą rzeką w poszukiwaniu łososi, no to może tam wtedy było trochę niebezpiecznie, bo były jakieś momenty na rzece, które były z piętrzeniami trochę groźniejszymi, ale oprócz tego chyba nie było. Oczywiście zdarzały się jakieś burze na wodzie, ale trzeba znać jakieś zasady bezpieczeństwa, więc jak jest się na łódce i zbliża się burza, no to się nie czeka, aż zacznie padać, po prostu trzeba spływać, bo ona się zbliży bardzo szybko. Więc tak, były takie momenty, ale no jest to, myślę, że wciąż w miarę bezpieczny sport.
1: A czego życzyć w Dniu Wędkarza i także tobie przed kolejnym dniem, bo za chwilę zaczniesz wędkować, czego życzyć w Dniu Wędkarza i tobie, i tym 2 milionom polskich pasjonatów wędkarstwa?
0: To zacznę od nich. Myślę, żeby życzyć im dużo wody w rzekach.
1: Dużo wody w rzekach.
0: Tak, no bo na ten moment rzeczywiście jest problem. Widać tą suszę bardzo, więc myślę, że to jest najważniejsze. No, nie będzie wody, nie będzie ryb, więc myślę, że takie do wędkarzy to jest właśnie to, żeby dbali o te lokalnie dbali o te rzeki, starali się cokolwiek zmienić. Wiem, że nie jest łatwo, ale coś da się zrobić, nawet zasadzić drzewa przy swojej rzece, która płynie przy domu, wrzucić kilka kamieni i pomóc tej rzece. A co mi życzyć? Nie wiem, czy chcę złowić tą największą.
1: No właśnie, bo to by oznaczało, że musiałbyś zerwać tym swoim drugim poziomem i od razu przejść na ten trzeci.
0: No właśnie, no to ja bym sobie życzył bardzo dużo średnich ryb.
1: Lepiej gonić,
0: jedną dużą.
1: Lepiej gonić króliczka w tym wypadku niż go złapać. Czy tam szczupaczka lepiej gonić niż go złapać. Więc
0: tak,
1: jeszcze dobrych kilku lat tej pasji, żebyś złapał na sam koniec w takim odpowiednim wieku i dopiero potem zaczął odpoczywać.
0: Bardzo dziękuję. Również bardzo chciałbym pozdrowić suwaka, który mnie tutaj zaprowadził do tej audycji, bo wiem, że słucha. I moją mamę, która też słucha, mimo tego, że jest dzień taty.
1: I taty, bo już taty nawet składałeś życzenia. Także pozdrawiamy całą ekipę. Po więcej wędkarskich historii możemy zaprosić na Instagrama Krzyśka.
0: Tak, na Instagrama Wildfish Stories. Tam mamy dużo podcastów, więc można posłuchać rozmów, bardzo ciekawych rozmów z wieloma ludźmi ze świata wędkarstwa, a nawet z Piotrem Cyrwusem, największym fanatykiem wędkarstwa w Polsce.
1: Tak jest. Wyjąłeś mi to z ust, niczym wyjąłeś haczyk z ust szczupa. Tak. Krzysiek Wasiliew, bardzo ci dziękuję, Mr.
0: Tak,
1: Wildfish.
0: I pamiętajcie, że szczupak to król wód.
1: To prawda, chociaż sam nie jestem wędkarzem, to akurat to przysłowie znam. Zaglądajcie na Instagrama Mr. Wildfisha oraz do serwisów podcastowych, bo tam dużo podobnych, a pewnie nawet więcej fascynujących opowieści, które sną dla was dzisiaj mój gość. To był Poranek w Czwórce, w Dniu Ojca, w Dniu Wędkarza. Ja jestem tym pierwszym, tym drugim byłem może ze 2 razy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Słyszymy się we wtorek za tydzień. Bartek Czarkowski. Do usłyszenia. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na otwarte studio czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dźwig-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
1: Po reklamie.
13: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Słuchasz czwórki.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś ciepło, choć nie gorąco. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 stopni będzie w centrum, 28 stopni na Zamojszczyźnie i tam będzie najcieplej. Nad samym morzem około 18 stopni, no to nie jest gorąc. Z kolei w weekend zapowiadana jest...

0: jest fala upałów. Uwaga, zapowiadane jest 40 stopni, to będzie naprawdę ogromny upał, chyba taki upał, którego nie pamiętamy. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelot napady deszczu.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: To jest Poranna Rezydencja Berta. Poranna Rezydencja Berta.
1: Hot Since 82 to jedna z wielkich gwiazd muzyki house. Jego przygoda z Polską nie zaczęła się zbyt dobrze, bo dwukrotnie odwołał swój występ w naszym kraju, ale później już się pojawił, zagrał na kilku festiwalach, zmazał tę plamę nieprofesjonalizmu. Podobno przyjechał z... Nie będę tłumaczył może.

z jakiego powodu nie przyjechał, ale często się zdarza, że DJ-e nie przyjeżdżają, ponieważ zabalowali dzień wcześniej na innej imprezie. Shades of Rhythm to projekt, który pojawił się też w tym nagraniu. Shades of Rhythm to jest, oj, wielka formacja czasów epoki rave, początku lat 90. Wtedy wydali nagranie The Sound of Eden i tu są właśnie odniesienia do tego klasycznego rave'owego hitu. Nagranie, nowe nagranie nazywało się Shaded i ukazało się tydzień temu. Jest to nówka sztuka. Nagranie zapowiada czwarty album studyjny Hot Since 82, który będzie nosił tytuł Obsessions, ukaże się 4 września. To singiel promujący to wydawnictwo. Teraz pojawi się edit jednego z moich ulubionych nagrań lat 80. Brązki Beat i Small Town Boy, tu w wersji Drum Capelli. Melancholic Mix, tak się dokładnie nazywa ta wersja. Wersja różni się od oryginału tym, że jest wolniejsza. Wolniejsza i pasuje do setów, house'owych setów. Można ją łatwiej miksować niż wersję oryginalną, która ma około 137 czy 138 BPM-ów. To nagranie zawiera słynną linię syntezatorową, która powstała przy użyciu takiego słynnego syntezatora z lat 80. Sequential Circuits Prophet 5. Wszyscy, którzy znają się na syntezatorach, bardzo interesują się właśnie tym brzmieniem. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert, zapraszam na poranną rezydencję.

0: To jest poranna rezydencja.
1: Irlandzkie trio Nick Up robi furorę na świecie, ale też wywołuje dużo skandali, ale też w swoim przesłaniu walczy o sprawiedliwość na świecie, walczy o równość, ma przekaz społeczny, także walczy o wolne państwo palestyńskie. Nie wszystkim się to niestety podoba. Niedawno ukazała się płyta zatytułowana Finian. Nick Up wydało właśnie serię remiksów. No i przed chwilą pojawił się jeden z nich. Cold at the Top. To był remix chilijskiej producentki, DJ-ki mieszkającej w Londynie. Shanti Celeste to artystka, która regularnie występuje na festiwalu Dekman.

Miałem okazję ją widzieć. Bardzo ciekawa producentka, doskonałe nagrania. Tu napisano w materiale promocyjnym do tego utworu, że Shanti wzięła na warsztat miarowy, tętniący oryginał i zabrała go w miasto. Nagranie idealnie sprawdza się, też dodano, na nadchodzącą falę upałów w Wielkiej Brytanii. No właśnie, dziś słuchałem BBC Radio 6 i mówiono, że w Wielkiej Brytanii właśnie jest powyżej 40 stopni Celsjusza i to jest naprawdę bardzo wysoka temperatura jak na Wielką Brytanię, i to nagranie chyba doskonale mogłoby się sprawdzić na takie upały, bo to jest bardzo fajny płyn numer. Trochę disco teraz, Dirty Elements i Drunk Drivers i nagranie Disco Ball, to jest wersja Degama, nagranie, które cieszy się wielką popularnością. Widziałem instagramowe rolki, cieszy się wielką popularnością wśród takich DJ-ów jak DJ Harvey czy Fall Amour. Francuz Fall Amour naprawdę nieźle skacze przy tym utworze podczas swojego setu, i już teraz ten utwór, a później klasyk muzyki house, Lil Louis i nagranie Club Lonely, to będzie Edith Huss.

0: Furka, rádio i podcast.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう
2: 騒ごう。

0: To jest poranna rezydencja w czwórce.
1: Club Lonely, Lil Louisa, to nagranie ukazało się w roku 92. Też pojawia się, śpiewa tutaj Joy Cardwell, jedna z wielkich gwiazd, wokalnych gwiazd muzyki house. No i tu jest taki kultowy fragment na początku w wersji oryginalnej, samplowana fraza dziś. There is no guest list tonight. Nie ma dziś listy gości. Także bardzo dobry remix, polecam DJ-a Piera, ojca brzmień Acid House. A teraz Don Laka. Bardzo lubię to stare nagranie I Wanna Be Myself. To jest kompozycja z roku 84, ale w nowej wersji Gerda Janssona. Gerd Jansson, bardzo dobry producent i DJ, i równie dobry, świetny DJ. Mogę powiedzieć, jeden z moich ulubionych DJ-ów, szef wytwórni Running Back, to niemiecka wytwórnia, zresztą on sam jest Niemcem. I to nagranie jest o tyle ciekawe, że tu Don Laka

czyli jeden z prekursorów funku, disco i elektroniki w RPA, wykorzystał pierwszy sampler Fairlight CMI, także kultowe syntezatory tu się pojawiają, słyszymy Jupitera 8 i Juno 16, także Don Laka korzystał jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy w RPA, przypominam, że to były czasy apartheidu, i korzystał z Commodora 64, na którym budował całe kompozycje, no i tu słynna partia basu zagrana przez Bakithi Kumalo. Bakithi Kumalo to legendarny basista z RPA, który pojawił się na równie legendarnym albumie Paula Simona, Graceland. Ja bardzo polecam tę płytę, to jedna z najlepszych płyt lat 80. No i to nagranie w wersji oryginalnej na winylu było poszukiwane, jest poszukiwane przez kolekcjonerów i digerów. Teraz Gert Jansson wydaje edit, który doskonale sprawdzi się, współcześniony edit, który doskonale sprawdzi się na współczesnych klubowych parkietach, rozwinięty, rozbudowany, tak żeby DJ-e mogli go łatwo miksować. Don Laka, I Wanna Be Myself i wersja Gert Jansson już teraz.

Disco house'owe nagranie Rebel Boogie Nights, wykonywane przez artystę o pseudonimie Coppola. To artysta, który znalazł się na kompilacji wydanej przez brazylijskiego producenta, gwiazdę muzyki house, Mochaka. I na tej kompilacji Mochak Tracks Volume 4 jest chyba z 5 utworów, które są różnorodne, ale są to nagrania głównie house'owe. A teraz Bug Riders i Break My Heart, kompozycja australijskiej formacji, która nawiązuje do klimatów rave'owych. Ja w wakacje zaprezentuję specjalnie nagrany dla czwórki mix tego właśnie projektu. Bug Riders i Break My Heart.

0: Czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.
6: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: A teraz przegląd temperatur w Europie. Warszawa dziś 26 stopni. W Kijowie przeważnie słonecznie 29 stopni. W Budapeszcie 33 stopnie słonecznie, ale może padać. A w Berlinie 28, no słonecznie będzie. W Atenach bardzo ciepło, 33 stopnie, pełne słońce, no gorąc, można powiedzieć, fala upałów. Z kolei w Madrycie, Rzymie temperatury jeszcze wyższe, od 35 do 40 stopni, a najzimniej będzie w Helsinkach, bo zaledwie 18.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązanie.

rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To jest poranna rezydencja Berta.
1: To była elektrofunkowa formacja z Leeds i nagranie Walls Apart, formacja Galaxians, a teraz Baxter Jury. Wydawałoby się, że jego płyta już jest zamkniętym rozdziałem. Ósma płyta Albaroni ukazała się w ubiegłym roku, a jednak okazuje się, że nie, ponieważ producent tej płyty, Paul Epworth, stwierdził razem z Baxterem, że warto stworzyć nowe wersje tych nagrań. Nagrania, które doskonale sprawdzą się w klubach, są to rozbudowane, utanecznione wersje utworów znanych z tego krążka. Paul Epworth to bardzo znany producent. Współpracował m.in. z Adele i formacją U2, no i stworzył kilka wersji. Te wersje ukażą się w najbliższy weekend, w piątek. Ja już za chwilę je zaprezentuję. Ukażą się nakładem wytwórni Heavenly. To właśnie ta wytwórnia wydała płytę Baxtera. Na początek posłuchamy utworu zatytułowanego Kubla Khan, oczywiście wersja Paula Epwortha, a później kompozycja Alpha Dog.

Bach the Jury i nagranie Alpha Dog tu w wersji producenta całego albumu tego artysty Paula Epworth'a. Extended version, rozbudowana wersja, którą można grać na imprezach. Bardzo mi się podoba też jego wersja Albaroni, ale już ją kiedyś prezentowałem. Dziś dwa utwory, ten i Kubla Khan nieco wcześniej. A teraz Maya Jane Coles, artystka, która... jest jedną z najciekawszych artystek na scenie elektronicznej. Co ciekawe, jest samowystarczalna, bo tak naprawdę w przypadku muzyki elektronicznej to nie jest tak, że jedna osoba zazwyczaj tworzy wszystko, czyli masteruje, miksuje, produkuje, nagrywa, komponuje, a w tym wypadku jest tak, że ona jest sama inżynierem dźwięku, sama masteruje, sama miksuje, sama produkuje, sama gra na instrumentach, co więcej, śpiewa i jeszcze też tworzy oprawę graficzną. Występuje też pod innym pseudonimem Nocturnal Sunshine. No i tu produkuje muzykę z pogranicza dubstepu, UK Garage, industrialnego techno, trochę trip-hopu też gdzieś tam się pojawia w tych produkcjach. No bardzo utytułowana, utalentowana artystka. W 2010 roku zaczęła odnosić sukcesy, występowała z Depeche Mode jako support wielkiej europejskiej trasy koncertowej Delta Machine Tour. Prowadzi swoją własną wytwórnię, no remiksuje w zasadzie wszystkich wielkich muzyki popowej. Teraz usłyszymy nagranie zatytułowane Rise Up.

0: To jest poranna rezydencja w czwórce.
1: Jamie Russo i nagranie The Ocean. Nowe nagranie i zresztą teraz zaprezentuję całą epkę. Epkę, która ukaże się 11 września. Keep Stepping. No, premiera i to na dwa miesiące, no ponad dwa miesiące przed wydaniem. Nagranie firmuje utwór Walk, ale ten utwór zaprezentuję jako ostatni. Później pojawi się Night After Night. Za chwilę w zasadzie pojawi się ten utwór. A kim jest Jamie Russo? To jest producent, DJ, który, jak mówi się o nim, łączy brytyjską kulturę sound systemową, nostalgię, psychodelię z dużą ilością sampli i wokalem. Mówi się też, że jego muzyka jest lekkim left field popem o mocnym, hipnotyzującym groovie. No, mówi się, nawet to się porównuje gdzieś tam w prasie muzycznej, że jego twórczość jest bliska twórczości Moody Mana. No to bardzo, bardzo dobra rekomendacja. A sam album też przeczytałem gdzieś, idealnie się nadaje na spacer, taniec czy marzenia. O, to bardzo fajne. Sam Jamie Russo jest także DJ-em, organizuje swoje własne imprezy. Grał między innymi u boku takich artystów jak Eris Drew, Marshall Jefferson, czyli ojciec muzyki House, jeden z ojców, czy Awesome Tapes from Africa. Już teraz kolejny utwór z tego wydawnictwa, które ukaże się, przypomnę, 11 września. Keep Stepping, tak ta się nazywać będzie.

0: Nagranie Walk, Jamie Rosso, to nagranie promujące epkę Keep Steppin, która ukaże się 11 września. Weronika Puszkar ze mną dziś już w studiu.
1: Cześć,
0: miło cię widzieć.
1: Ciebie również.
0: Co tam ciekawego dziś w świecie będzie
1: słychać? W świecie dzisiaj z jednej strony będziemy mieć taką podróżniczą rozmowę, bo zaprosiłam chłopaka, który, no on ogólnie podróżuje po całym świecie, prowadzi taki kanał Świat według Nathana, a my rozmawialiśmy, bo spotkaliśmy się wcześniej, bo on oczywiście cały czas w drodze, rozmawialiśmy o podróży do Nowej Zelandii w formie trochę takiej budżetowej, chociaż Nowa Zelandia raczej nie kojarzy nam się z oszczędzaniem, ale on opowie, jak udało mu się to zorganizować. To też jest fajna lokalizacja dla fanów Władcy Pierścieni, bo tam była cała trylogia kręcona, więc on opowie między innymi o wiosce hobbitów, która nie dość, że właściwie nie została zniszczona, jakoś zmieniona po tym, jak kręcono tam film, to jeszcze została odnowiona, no bo oczywiście teraz ktoś sobie zrobił z tego biznes, że ludzie przylatują, fani i chcą zobaczyć, jak to wygląda. A w drugiej godzinie audycji Świat 4.0 przegląd newsów ze świata, czyli trochę będzie o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, premier podał się do dymisji, a więc przyjrzymy sobie tamtejszą prasę, sprawdzimy, co się mówi, kto ewentualnie może go zastąpić. No i też dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu. Także posłuchamy, co Brytyjczycy mają do powiedzenia 10 lat później.
0: Zrozumieli. Wiem, czytałem te badania.
1: No tak, to się właściwie powtarza, ale usłyszymy ich głosy. Nawet tych, którzy jednak decydowali się na to, żeby głosować za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii.
0: No, podobno jest też możliwość, że mogą wrócić do Unii, bo badania w Unii Europejskiej pokazały, że chcielibyśmy Brytyjczyków z powrotem.
1: No, to
0: naszej europejskiej rodzinie.
1: Niektóre elementy tak jakby wracają, no bo znowu Erasmus wrócił, że oni będą mogli z tego programu korzystać. Także może tam się próbują dogadać na szczycie władz i niektóre elementy rzeczywiście wrócą do tej formy, jaka miała miejsce jeszcze, kiedy byli w Unii.
0: No dobrze, jestem bardzo ciekawy tego. Weronika Puszkar, Świat 4.0 po godzinie 12. A teraz Andu i Casio Waves, nagranie Chemical Eyes. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Memy przejrzane, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: to niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: It's My Life. Taki klasyk na początek w nowej wersji. Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj mało chmur, tylko na południowym wschodzie będzie ich więcej. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu albo burze. Temperatura maksymalna wynosi od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Lubelszczyźnie. Chłodniej dzisiaj nad morzem, tam około 18 stopni. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeżeli jest to możliwe, o pozostanie w domu. Reporter Radia Lublin Tomasz Maczulski sprawdzał, jak mieszkańcy radzą sobie z upałami.
2: O sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
3: Jakiś chłodny prysznic.
2: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
4: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
3: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
5: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
6: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
2: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
6: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Kolejna prognoza pogody za godzinę.
1: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lady Gaga w czwórce, a my zaczynamy nasze cotygodniowe międzynarodowe spotkanie. Dzisiaj wybieramy się w podróż do Nowej Zelandii.
1: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
0: I jeżeli są wśród Was fani Władcy Pierścieni, to to jest zdecydowanie miejsce dla Was, dlatego że w aż 150 lokalizacjach Nowej Zelandii kręcono całą trylogię. Najważniejsze miejsca to m.in. wioska hobbitów, a więc słynne norki hobbitów na północnej wyspie. I powiem Wam, że to miejsce nie tylko wciąż można zobaczyć w takim stanie, w jakim posłużyło, kiedy kręcono tam film, ale wręcz ono wygląda teraz jeszcze lepiej, na pewno inaczej, bo zostało odnowione, dlatego że ktoś zrobił po prostu z tego niezły biznes. W końcu fani do tego miejsca przyjeżdżają. Poza tym również ważne miejsce, kraina fiordów i Queenstown. Tamtejsze góry i jeziora posłużyły za dzikie tereny Śródziemia. O tym wszystkim już za kilka minut opowie nasz gość Nathan, autor profilu Świat według Nathana. A ja zapraszam do godziny 14:00. Jesteśmy razem.

0: co status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: To jest audycja Świat 4.0.
2: Dzisiaj razem ze mną w studiu Nathan, autor kanału Świat według Nathana i podróżnik. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Na swoim profilu na Instagramie piszesz, że ten kanał to jest Januszerka podróży, czyli starasz się absolutnie wszystko robić budżetowo.
3: Znaczy, wiesz co? To jest nowe zagadnienie, które wpadło w jednym z moich ostatnich vlogów z Himalajów, gdzie ktoś w komentarzu pod moim filmem właśnie chyba się załamał i napisał: Jezu, to jest po prostu ten kanał, to jest jedna wielka Januszerka podróży.
2: To co takiego zobaczył?
3: To znaczy, że ja robię wszystko, za przeproszeniem, na pałę, bez przygotowania. I raczej o to mu chodziło, nie o budżet, chociaż budżet też można w to zawrzeć, ale raczej, że no ja nie zrobiłem żadnego praktycznie researchu, jak na przykład trasa dookoła Manaslu wygląda, a ja sobie jeszcze wymyśliłem, że zrobiłem na rowerze. I wydaje mi się, że on nad tym załamywał, że w ogóle w co ja się wpakowałem i się śmiał ze mnie. I to mi się bardzo spodobało i właściwie jakby patrząc przez moje ostatnie podróże z trzech ostatnich lat, to idealnie odzwierciedla mój styl podróżowania. No.
2: A kiedyś może żałowałeś, że nie zrobiłeś jakiegoś głębszego researchu, nie sprawdziłeś, z czym wiąże się konkretna podróż?
3: Tak. No na przykład jak pojechałem do Indonezji, to nie sprawdziłem, że jest wtedy pora deszczowa i że jest jeszcze Ramadan przy okazji. No.
2: To jak bardzo ci to przeszkodziło w podróżowaniu?
3: No, deszcz mi przeszkodził na przykład w trekkingach.
2: No tak.
3: I ogólnie nie za bardzo się chciało wychodzić, kiedy lało po 6-8 godzin na przykład w takiej Dżakarcie, jak akurat byłem. Przynajmniej z większym prawdopodobieństwem mamy szansę w porze suchej właśnie, że tego deszczu będzie dużo mniej. No i też Ramadan był, więc dużo miejsc było zamkniętych albo otwartych na pół gwizdka. No trochę to przeszkodziło mi w experience, ale jest okej. Okay. No a chyba drugą, to właśnie wczoraj też opowiadałem mojej znajomej, i tutaj to jest typowa właśnie Januszerka podróżowania, jak też pierwszy raz pojechałem w Himalaje bez kompletnego i fizycznego przygotowania i researchu i się porwałem z wielkim, ciężkim plecakiem, też nie umiejąc się jeszcze pakować, żeby to było mądre, tylko nawaliłem tam wszystko 17 kilo, no i poszedłem robić te 3 przełęcze. Czyli taki już bardzo ciężki trekking, gdzie się właśnie przez któreś dni się przechodzi przez te 3 przełęcze ponad 5000 metrów. No i na jednej przełęczy, jak schodziłem, kiedy się już zrobiło ciemno, nie widziałem drogi, byłem na lodowcu, było zimno, nie miałem nic do jedzenia, nie miałem nic do picia i gdyby nie ostatki baterii w telefonie i mapa GPS wgrana wcześniej, to ja nie wiem, czy ja bym dotarł do tego schroniska.
2: No to już jest skrajnie niebezpieczne.
3: I wtedy do mnie dotarło, że Nathan może trochę się ogarni. Już takich akcji na przyszłość nie rób.
2: Ale to wszystko wynikało z tego, że no już podróżujesz od dawna, że pewnie uprawiasz jakiś sport, że jesteś mężczyzną. Może tak zakładam, że
3: trochę
2: pewnie tak myślisz.
3: Trochę lekceważyłem, bo wydawało mi się, znaczy moją domeną jest to, że ja lubię sobie pospać, a co za tym idzie, późno wstaję, późno zaczynam trekkingi, a w Himalajach się, no ogólnie w górach się nie późno zaczyna trekkingi, tylko się wcześniej zaczyna trekkingi. I ostrzegali mnie, idź na tą przełęcz, tam nie wiem, wstań 5-6, no ja wstałem, nie wiem, 7-8, mówię, co to dla mnie, co ja nie pójdę? No i właśnie wyszło szydło z worka.
2: A masz jakąś taką checklistę, jeżeli chodzi o państwa, które chcesz zobaczyć?
3: Tak.
2: Czy miejsca raczej?
3: Tak, przynajmniej, znaczy, no, można to tak nazwać, przynajmniej na kolejny rok już mam zaplanowane kierunki.
2: No to nie powiedziałabym, że to jest taka Januszerka, skoro już na kolejny rok.
3: Ale to, że te kierunki są zaplanowane, to nie znaczy, że ja zrobiłem większy research, co dokładnie

0: ja w tych miejscach chcę zwiedzać. Chociaż teraz to już przynajmniej wiem, w jakiej porze jechać i na przykład do Ameryki Południowej będę chciał po Nowym Roku pojechać. Mhm. I ja wiem, że wtedy mam okres praktycznie do kwietnia, gdzie będzie ładna pogoda, więc sobie tam swobodnie będę mógł podróżować.
1: Ale to czym się kierujesz, wybierając kolejne miejsce?
0: Szczerze? Nie wiem. Szczerze nie wiem.
1: Czy po prostu to są wszystkie? Chciałbyś zobaczyć cały świat?
0: Gdzieś tam... Nie. Niekoniecznie. Właśnie są podróżnicy, którzy tak usilnie starają się zaliczyć te wszystkie państwa na świecie. Szczerze, ja mam na swojej liście około 40 państw. Jak do końca życia zrobię, nie wiem, 70, 80, tych najbardziej mnie interesujących, to jestem szczęśliwy. Naprawdę nie mam żadnego interesu pchać się do 100 innych państw, które kompletnie mnie nie będą interesować. Ale jeżeli się czymś kieruję, no to na pewno kulturą, na pewno trekkingami, hikingami, ładnymi widokami i może jakąś ciekawostką. To jest tak, że gdzieś tam też tak oglądam rolki, jakiś tam vlog mi się gdzieś przewinie i widzę, okej, no tu jest jakiś fajny, ciekawy kierunek, czemu tam by nie pojechać?
1: Jakąś konkretną ciekawostkę pamiętasz? Może taką nietypową albo no taką, która by wielu nie zachęciła, a ciebie jednak zachęciła do odwiedzenia jakiegoś państwa?
0: No tak, właśnie nawet ostatnio przejrzałem rolkę, którą mi tam kiedyś znajoma wysłała. I postanowiłem, że teraz jeszcze może w mojej przyszłej podróży na przykład pojadę do Timoru Wschodniego.
1: Co to za miejsce?
0: To jest takie małe państewko na końcu Azji właściwie, na końcu Indonezji, które jest najmniej turystycznym państwem w całej Azji.
1: Brzmi zachęcająco.
0: Dokładnie. Nikt tam nie jeździ, a zrobiłem jakiś tam mały research, że na kilka dni można tam wpaść i zobaczyć, jak to tam jest. Tam są jakieś trekkingi, jest miasto, jest stolica, latają normalnie loty, ale no nie słyszy się o takich miejscach. Ja w mojej świadomości istniało to państwo i byłem nawet w okolicy tego państwa, gdzieś tam się przemieszczałem, ale nigdy tak mi nie wpadło do głowy, no i tam naskocz się do tego Timoru Wschodniego, zobacz, co tam się dzieje, więc
1: czyli,
0: tak.
1: Ale to będzie takie miejsce, gdzie po prostu będziesz spacerował?
0: No,
1: bo rozumiem, że tam się nie dzieje nic takiego turystycznego, typowego.
0: No tak, no turystyka jest tam na bardzo, bardzo, bardzo ubogim poziomie, ale to znaczy, że tam ludzie nie żyją, nie znaczy, że nie ma tam co robić, tak? Więc będę odkrywał po swojemu to państwo.
1: Nathan, autor kanału Świat według Nathana, dzisiaj jest gościem Czwórki.

0: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: Słuchacie audycji Świat 4.0. Dzisiaj razem ze mną Nathan, autor kanału Świat według Nathana i podróżnik. I dzisiaj chciałabym z tobą przede wszystkim porozmawiać o Nowej Zelandii. Chociaż mówiliśmy o tym, że twoje podróże to trochę taka januszerka, że ty wszędzie jeździsz bez jakiegoś przygotowania. Ja wcześniej myślałam, że to bardziej chodzi o to, że robisz to budżetowo. No ale ta Nowa Zelandia nie kojarzy mi się z kierunkiem szczególnie budżetowym, ale pewnie też to za chwilę wyjaśnisz. Mhm. Ale jestem ciekawa, czy wybrałeś się tam, bo jesteś fanem Władcy Pierścieni? Czy może chciałeś zobaczyć tę niesamowitą przyrodę, zwierzęta, których nie spotkamy nigdzie indziej?
2: Nowa Zelandia chodziła mi po głowie od dawna. Czemu? Nie wiem, ale... Jeżeli ktokolwiek z nas, tak, z was oglądał Władcę Pierścieni i oglądał te przepiękne widoki, no to on na pewno wie, o czym mówię. I Nowa Zelandia nie była w moim planie, znaczy jak wróciłem ze Stanów, to nie wiedziałem, bo 10 lat mieszkałem w Stanach i dopiero jak z tych Stanów wróciłem, to zacząłem podróżować. Tak, można powiedzieć, moje życie o 180 stopni się zmieniło. I przez całe życie mi się wydawał to tak odległy kierunek. O Jezus, na końcu świata i jeszcze dalej. Gdzie Australia, gdzie jeszcze Nowa Zelandia? No jak się nadarzyła okazja, że właśnie pojechałem z kolegą do Australii, no to sobie tak zacząłem myśleć, no co dalej? No jak ja mogę zrobić tą Nową Zelandię, bo zostałem sam. Więc no zazwyczaj chcę się budżetowo podróżować, a to jest moim celem, zwłaszcza w takich kierunkach, gdzie powiedzmy są dolary. Ja to tak nazywam, bo są właśnie kierunki tanie, tak jak Azja, Tajlandia, gdzie można sobie podróżować w pojedynkę, a są kierunki bardzo drogie, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie samemu jest drogo, ale jak się w 4 osoby wynajmie auto, no to już wychodzi to dużo, dużo taniej. I Nowa Zelandia właśnie była takim kierunkiem, którą jednak taniej jest zwiedzić przynajmniej w 2 osoby, a ja byłem solo. No i jak to ugryźć? No więc zacząłem robić mocny research, od wypożyczalni samochodów, więc zamiast skupić się na jakiejś fajnej wypożyczalni, jakiejś tam dużej marce, to znalazłem jakąś lokalną, która wypożyczała, można powiedzieć, takie słabsze, starsze samochody, bardziej używane, ale przez to w dobrej cenie. Musiałem zrezygnować z noclegów w takich jakichś tam hotelach, guesthouse'ach, no bo ponieważ, no znowu, w pojedynkę to jest drogo. Zazwyczaj pokój można wynająć sobie dla 2 osób, no i już macie 50%. Więc kupiłem sobie namiot, kupiłem sobie cały zestaw do gotowania.
1: I chyba Nowa Zelandia w ogóle jest świetnym miejscem, jeżeli chodzi o pola namiotowe.
2: Tak.
1: Chociaż z tego, co czytałam, to tak, oferuje
2: i
1: zarówno
2: dzikie,
1: i dzikie właśnie i takie bardzo...
2: I komercyjne.
1: Komercyjne, dokładnie. Czyli dla tych, którzy mają trochę większy budżet.
2: Tak, znaczy ogólnie teraz już wtedy jak byłem, zmieniała się Nowa Zelandia pod tym względem, że Nowa Zelandia właśnie była takim kierunkiem, gdzie budżetowi podróżnicy jeździli sobie właśnie pod namioty albo sobie kupowali na miejscu taniego vana, przerabiali go na campervana, to zazwyczaj też byli ludzie, co na work and travel tam są, i sobie jeździli budżetowo po tej Nowej Zelandii. No ale Nowa Zelandia właśnie stara się to zmienić i chce pójść właśnie w tego bardziej zamożnego klienta. Więc z jednej strony wycofują te darmowe parkingi,

0: te darmowe miejsca kempingowe. Z drugiej strony właśnie jest taki nacisk, żeby jednak przyjeżdżali ludzie bardziej zamożni, którzy wypożyczą sobie już taki duży, drogi RV i sobie właśnie będą jeździć już od eleganckiego kempingu do eleganckiego kempingu. Więc nie wiem, jak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda, ale wiem, że już wtedy się prawo zmieniało, że na przykład tam jest takie prawo, że camper van musi mieć swoją toaletę i ta toaleta musi być jakaś tam ekologiczna. I oni potem zmieniali to prawo, że już nawet w takim camper vanie, którego się sam przerobi, że ta toaleta już nie liczy się jako toaleta, więc on już nie jest zalegalizowany jako camper van i już nie można jeździć. Więc jest nacisk na to, żeby tylko wypożyczać z dużych wypożyczalni duże camperweny.
1: No dobra, ale jeszcze wracając, to nie jesteś fanem Władcy Pierścieni?
0: Jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni. Jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni i jeżeli chodzi o takie główne miejsce, które wydaje mi się, że każda osoba odwiedzająca Nową Zelandię...
1: A jest ich aż 150, z tego co czytałam. W 150 lokalizacjach kręcono całą trylogię.
0: Ale jest jeden trekking, który jest przeze mnie i przez wielu ludzi uważany za najpiękniejszy trekking na świecie, który oprócz przepięknych widoków Nowej Zelandii zawiera w sobie też tą słynną górę Mordor. Wulkan. Tylko nie pamiętam, jak się...
1: To sprawdź sobie, bo ja jeszcze myślałam o wiosce hobbitów, bo podobno tam w ogóle zachowały się właściwie nienaruszone wszystkie te nory hobbitów.
0: Tak. Tongariro Alpine Crossing. Jeżeli macie jeden trekking do zrobienia w całej Nowej Zelandii, północnej i południowej, bo są dwie wyspy, to będzie ten trekking. Naprawdę. W jeden dzień macie Nową Zelandię w moim palcu.
1: A jak to miejsce wygląda?
0: Magicznie, ponieważ krajobrazy się zmieniają. Zaczyna się od takiej gołej, kamiennej pustyni, potem idzie się przez takie tam ala trawy, potem mamy właśnie wielki wulkan, potem są widoki marsjańskie, potem się wchodzi na drugi wulkan i się widzi takie piękne, turkusowe jeziora. To jest nie do opisania. Naprawdę, ja nie wiedziałem, że na żywo, bez żadnych filtrów, bez żadnych upiększaczy, tak jak to zazwyczaj właśnie w internecie wszystko jest podkolorowane, że takie miejsce, że tak piękne miejsce może istnieć na świecie.
1: I w tej wiosce hobbitów też byłeś.
0: I w tej wiosce hobbitów też byłem. Wioska jest bardzo ciekawa, ponieważ nigdy, jak powstał Władca Pierścieni i ta wioska była, oni ją potem zdemontowali i właściwie zostały te nory i właściwie tylko takie prowizoryczne włazy do tych nor. I nikt nigdy nie planował, że z tego jakkolwiek będzie jakieś muzeum, jakieś miejsce, które można odwiedzić, a ludzie zaczęli przyjeżdżać i samemu z siebie po prostu krążyć po tych polach i szukać, gdzie są te nory. I to się tam pira ze drzwi zaczęło robić atrakcją. No więc osoby, które są właścicielami tych pól, od których właśnie ludzie od Władcy Pierścieni wydzierżawili ten teren, postanowili, że oni sobie zrobią własny biznes, odrestaurują trochę te nory po swojemu, no i zaczną robić tam wycieczki.
1: Czyli one wyglądają dzisiaj jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej, ponieważ musimy sobie też wziąć pod uwagę to, że po Władcy Pierścieni był jeszcze kręcony Hobbit. Więc oni na nowo tam przyjechali, na nowo odpicowali to do wersji filmowej, tylko tym razem już mieli klauzulę, że oni już nie mogą tego ściągnąć. Tak jak ładnie zrobią, tak to muszą zostawić, a osoby, które właśnie na których to terenie jest, będą mogli z tego czerpać korzyści majątkowe w przyszłości i właśnie robić wycieczki. I nazwali to Hobbiton i teraz jest to super atrakcja.
1: Nathan, autor kanału Świat Według Nathana, jest razem z nami.

0: Świat 4.0.
1: Dzisiaj w Świecie 4.0 autor kanału Świat według Nathana, Nathan. Rozmawialiśmy już trochę o Hobbicie i o tym, co w Nowej Zelandii można zobaczyć, jeżeli jest się fanem tych wszystkich filmów, i tobie też udało się właściwie dużo tych miejsc związanych z Władcą Pierścieni zobaczyć. No ale Nowa Zelandia to oczywiście też mnóstwo krajobrazów i mnóstwo unikatowej przyrody, no i zwierząt. I chciałam cię o te zwierzęta jednak podpytać, czy pamiętasz jakieś jedno, które widziałeś? Nie wiem, słynnego ptaka kiwi, który jest chyba w ogóle symbolem Nowej Zelandii.
2: Ja powiem tak, zobaczyć kiwi to jest jak wygrać w totolotka.
1: Czyli to nie jest takie proste. Nie,
2: oczywiście, że nie. To są małe ptaszki, bardzo strachliwe, które gdzieś tam sobie biegają. Nowa Zelandia jest wielka i właściwie, no nie licząc, no nie ma za... Nie ma za bardzo szans nawet zobaczyć tych ptaków, ponieważ one raczej z dala się trzymają nawet od trekkingowych tras. Więc no ja kiwi widziałem tylko na jakichś tam filmach przyrodniczych. Więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć na temat tego ptaka, ale...
1: Ale widziałeś inne zwierzęta.
2: Widziałem inne i właśnie jedno zwierzę mnie bardzo zaskoczyło. Była to właśnie drapieżna papuga. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że na świecie istnieje rodzaj papugi górskiej, który jest drapieżcą, który się nie boi ludzi, jest bardzo ciekawski i nawet jak schodziłem z mojego chyba pierwszego szczytu właśnie na południowej wyspie, to ni stąd, ni zowąd, kilka metrów ode mnie nagle przyleciała ta papuga i sobie po prostu siedziała i patrzyła na mnie.
1: Ale dlaczego ty powiedziałeś, że ona jest drapieżcą?
2: Ponieważ no zjada inne zwierzęta.
1: Okej, myślałam, że ciebie jakoś zaatakowała.
2: Nie, ludzi nie atakuje, ale atakuje samochody. Bardzo lubi wycieraczki, bardzo lubi lusterka i ludzie się właśnie zawsze skarżą, że jak zostawiają auta na parkingu, wracają, to właśnie jest wszystko poskubane. I jest bardzo ciekawska, nie, tak jak już powiedziałem, nie boi się, więc jak zostawimy plecak nawet obok nas, ona przyjdzie, ona sobie otworzy ten plecak, ona sobie będzie grzebać, nie ma żadnego problemu. Trzeba ją odganiać, ona zaraz wróci z powrotem. No zwierzę jest niesamowite, naprawdę. Ale jest szkodnik. Ogólnie uważają tą papugę za szkodnika, który właśnie dużo psuje ludziom.
1: Ona jakoś charakterystycznie wygląda?
2: Jest taka zielona. Powiedziałbym, no taka duża, zielona, duża, majestatyczna, ma pazury, ma taki dziób bardziej zakręcony. No widać, że ten dziób do czegoś służy, no że nie jest on tylko do jedzenia ziarenek, ale jednak...
1: Ale to chyba trochę taka lepsza wersja naszych srok. Też mamy takie ptaki w Polsce, które lubią różne świecidełka.
2: Pod względem, nie wiem, mindsetu, tak, ale pod względem wyglądu, no to nie, to są dwa zupełnie inne zwierzęta. Ale jest naprawdę przepiękna. Polecam sobie ją wygooglować, bo... Nie miałem zielonego pojęcia, że na końcu świata w Nowej Zelandii, mówię, taka papuga może istnieć.
1: Dobra, to przejdźmy do tego, co udało ci się

0: tam na miejscu zobaczyć. Widziałeś jedną z najpiękniejszych gór świata, Royce Peak. Dlaczego ona właściwie tak jest nazywana? Czy to chodzi o taką też panoramę, która się rozprzestrzenia przed nami, kiedy jesteśmy na górze?
1: Dokładnie. No sama góra nie jest ładna. Jak się na tą górę patrzy z dołu, no to to jest bardzo taka płaska, niczym nie wyróżniający się taki podłużny pagórek.
0: Chyba też taka w miarę łatwo dostępna.
1: Tak, na który się mozolnie idzie z taką zygzakową trasą. Technicznie ta góra nie jest w ogóle trudna. Jedynie podejście jest długie, męczące, no a przez pogodę, jaka tam panuje, w zależności w jakim sezonie jesteśmy, no jak jest gorąco, jest słońce, no to zdarzało się, że tam były jakieś przypadki odwodnienia czy czegoś. Ale tak, tutaj chodzi zdecydowanie o widok ze szczytu. Ponieważ mamy przepiękny widok na, nie wiem, na dziesiątki kilometrów, tam są takie jeziora, są inne szczyty, inne góry, więc ta cała panorama robi robotę, zwłaszcza jeżeli jeszcze często tam ludzie na wschód czy na zachód słońca chodzą, więc wiadomo, wtedy to już w ogóle widoki. Nie miałem za dużych oczekiwań wobec tej góry, ponieważ jak na nią wchodziłem, to akurat pogoda była bardzo zmienna i w jednym czasie było słońce, deszcz, wiatr, mgła. Na szczycie miałem mgłę, więc nic nie widziałem. Ale jak zszedłem kawałeczek niżej i mi się niebo otworzyło, to zdecydowanie mogę potwierdzić, że jeden z piękniejszych widoków, jakie widziałem w życiu.
0: No to ciekawe, że jest też tak łatwo dostępna.
1: Tak, no jest ona przy samym mieście właściwie. O ile mnie się nie mylę, to Royce Peak jest pod Wanaką. To jest, nie wiem, 10-15 minut samochodem. Właściwie Wanaka leży nad tym jeziorem, Royce Peak z boku jest tego jeziora, więc jak się wejdzie na szczyt, to też się tą Wanakę i to jezioro też się widzi, tak, cały czas.
0: Uprawiałeś jakiś sport w Nowej Zelandii? No bo też Nowa Zelandia to jest taka kolebka sportów ekstremalnych.
1: Tak
0: i tutaj
1: jest.
0: Chyba to miasteczko Queenstown?
1: Queenstown. Mhm. Są raftingi, rowery górskie, z tego co widziałem, to takie główne aktywności, które się tam robi. No ja niestety nie miałem na to czasu, no i szczerze budżetu, więc wydaje mi się, że i tak to, co naocznie i nanożnie zobaczyłem, zrobiłem w Nowej Zelandii, to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: Ale widziałeś tak, może ludzi, którzy tam korzystają z tego wszystkiego?
1: Tak, widziałem, ale no tak jak mówię, no już mi nie było dane tego skosztować, spróbować, ale no nie jest powiedziane, że obiecałem sobie, że na pewno wrócę do Nowej Zelandii i zrobię ją jeszcze raz, jeszcze porządniej.
0: No właśnie, bo mówiliśmy o najpiękniejszej górze świata, albo jednej z najpiękniejszych, ale też w Nowej Zelandii znajduje się jeden z najpiękniejszych fiordów na świecie. Milford Sound.
1: Milford Sound. To jest, jeżeli się jest na południowej wyspie, to jest tak obowiązkowe, jak nie wiem, pójść w środę popielcową, to środa popielcowa do kościoła. Nie no, tak, Milford Sound zdecydowanie i teraz Milford Sound można zrobić też w dwie wersje. Pierwsza wersja to jest taka, którą 99% nas śmiertelników robi, czyli się tam wjeżdża, wsiada na stateczek i ma się jeden z najpiękniejszych rejsów w życiu. Właśnie pomiędzy tymi wszystkimi fiordami. Tutaj ten stateczek jeszcze podpływa, są wodospady, które na nas spadają, tu ptaszki latają, tu my nawet delfiny, całą kolonię delfinów mieliśmy na trasie, tutaj jakieś foki odpoczywają, więc wrażeń co niemiara, naprawdę, jeżeli chodzi o rejs statkiem, to chyba mój najlepszy rejs statkiem w życiu, ale można też zrobić trekking po tych fiordach. Tylko że żeby się tam dostać, to trzeba być bardzo szczęśliwym, ponieważ liczba osób jest ograniczona, żeby zrobić sobie rezerwację w schroniskach i właściwie jak oni wypuszczają kolejną pulę, to jest godzina, dwie i tego nie ma. Więc trzeba o konkretnej godzinie dacie tego dnia siedzieć i postarać się zarezerwować. I to bym w przyszłości chciał zrobić właśnie. Tak, to jest jeden z moich celów na Nową Zelandię.
0: Co jadłeś w Nowej Zelandii?
1: Nowa Zelandia pod względem kulinarnym, szczerze to nie wiem, jadłem zwykłe zagraniczne, znaczy 90% jedzenia to sobie gotowałem. Zacznijmy od tego właśnie, że tak, budżetowa podróż wiąże się z tym, że się nie je na mieście, a się sobie samemu gotuje. Na szczęście tam sieć supermarketów jest na tyle spoko, że mogłem sobie tam co drugi, trzeci dzień uzupełniać jajka, chleb, jakieś mięso mielone, cokolwiek. Tak więc najsłynniejszą rzecz, jaką chyba jadłem, to jest, jeżeli się nie mylę, w Queenstown,

0: są jedne z najsłynniejszych hamburgerów na świecie. No, nie kojarzy się to z Nową Zelandią.
1: No właśnie, w ogóle.
0: Ale te hamburgery podobno są na tyle dobre i na tyle sławne, że ich sława daleko sięga poza Nową Zelandię, więc ktokolwiek jest w Queenstown, na te hamburgery idzie. Kolejka jest na godzinę czekania.
1: To one się jakoś czymś wyróżniają?
0: Powiem tak. Zamówiłem sobie dwa, bo chciałem sobie zrobić tasting. Dokładnie, no to mówię, nie będę sobie żałował. Muszę przyznać, że są bardzo duże, były bardzo smaczne. Czy były to najlepsze hamburgery w moim życiu? Niekoniecznie, ale były wysoko na mojej liście i tak szczerze, to może oprócz moich dwóch ulubionych restauracji w Nowym Jorku, gdzie serwują właśnie najlepsze hamburgery w mojej opinii, to te hamburgery się zaraz za nimi plasowały.
1: Ale był tam jakiś magiczny składnik?
0: Nie.
1: Nie, zwykłe szczerze, hamburgery.
0: Znaczy, one były bogate w dodatki. Więc to nie było tylko sałata, cebula, pomidor, ale miałaś tam kilkanaście rodzajów tych hamburgerów i każdy się tam czymś wyróżniał. No ale to dalej, no to były hamburgery, więc no tak nowozelandzkiego jedzenia, to szczerze to nie pamiętam, żebym coś takiego mógł tam jeść.
1: No ale skoro te są najpopularniejsze na świecie, to zaliczone. Nathan, autor kanału Świat według Nathana, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: Zbliżamy się powoli do godziny 13. Został niecały kwadrans do pełnej. Po pełnej wracamy. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, czym żyje Europa. Piotr Kwiran jak co tydzień pojawi się w studiu czwórki ze swoim przeglądem, ale też sprawdzimy, co dzieje się na świecie, m.in. w związku z dymisją premiera Wielkiej Brytanii.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Lubelszczyźnie. Chłodniej dzisiaj nad morzem, tam około 18 stopni. Z upałami mierzą się też inne kraje. We Francji czerwony alert ogłoszono w 54 departamentach. W kilku miastach padły już wczoraj absolutne rekordy temperatur. Najwyższe pomiary odnotowano w centralnej części kraju, ponad 43 stopni Celsjusza. 40 stopni mają też pokazać termometry w Niemczech.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała

0: na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
1: Prawie 7 minut po godzinie 13 rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Pod koniec roku szkolnego razem z Piotrem Firanem sprawdzimy, dlaczego młodzi ludzie w Europie coraz wcześniej kończą edukację. Zobaczymy, do jakich wniosków dojdziemy tuż przed wakacjami. Za kilkanaście minut Piotrek pojawi się w naszym studiu. Poza tym wcześniej zrobimy przegląd wiadomości ze świata. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, podał się do dymisji wczoraj. Sprawdzimy, co teraz pisze brytyjska prasa o tym, ale też o przyszłości Wysp Brytyjskich. Kto przewidywany jest na jego zastępcę? Zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem.

0: Druga godzina naszego spotkania, jak zawsze rozpoczyna się od przeglądu newsów.
1: To jest audycja Świat 4.0.
0: Brytyjskie media stawiają pytania, kto zastąpi Keira Starmera i czy Brytyjczycy powinni znów pójść do urn. Dzień po rezygnacji premiera gazety piszą o końcu krótkiego rozdziału przy Downing Street, żądania rozpisania przedterminowych wyborów i rosnącej pozycji Andy'ego Burnhama. Były burmistrz Manchesteru powrócił do Izby Gmin i jest wskazywany jako następca dotychczasowego premiera.
2: The Guardian zwraca uwagę na szybkie przesunięcia politycznej uwagi. Jeszcze wczoraj głównym tematem było emocjonalne pożegnanie Starmera przed Downing Street. Dziś brytyjskie media pytają, jak szybko Partia Pracy wybierze następcę i czy będzie nim Burnham. BBC przypomina największą zasługę Starmera, to za jego przywództwa Partia Pracy wróciła do władzy po latach rządów konserwatystów. The Times pisze o premierze, którego przygniótł ciężar urzędu. To obraz polityka, który wygrał dla Partii Pracy wybory, ale nie zdołał utrzymać zaufania własnej partii, pisze dziennik. Z kolei The Telegraph pyta, czy następca Starmera powinien objąć urząd bez wyborów powszechnych. Gazeta zwraca uwagę, że skoro odchodzi premier, który wygrał wybory w 2024 roku, nowy szef rządu powinien poprosić wyborców o własny mandat. Stąd w brytyjskich komentarzach pojawia się słowo koronacja. Chodzi o możliwy scenariusz szybkiego przejęcia władzy przez Burnhama. Najpierw Partii Pracy, potem na Downing Street, bez głosowania całego kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Dzisiaj mija też 10 lat od referendum, które zmieniło Wielką Brytanię. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską. Dziś wielu mieszkańców Londynu mówi, że Brexit nie ułatwił im życia, przeciwnie, przyniósł więcej problemów niż korzyści.
2: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna. Wszystko jest trzy razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju, ale nie jest w żadnej dziedzinie, mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły.
0: W Czechach trwa strajk pracowników mediów publicznych. Pracownicy czeskiego radia utworzyli wokół siedziby rozgłośni żywy łańcuch. Trzymając się za ręce, zaprotestowali przeciwko zmianom w funkcjonowaniu mediów publicznych, wprowadzonych przez rząd Andreja Babisza. Gabinet planuje zlikwidować

0: abonament radiowo-telewizyjny i finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem dziennikarzy będzie to prowadzić do upolitycznienia mediów.
1: Czeskie radio i czeska telewizja prowadzą dziś jednodniowy strajk ostrzegawczy. Część programów rozpoczyna się z opóźnieniem lub jest skrócona. Na antenach pojawiają się komunikaty o powodach protestu.
2: Nie chcemy, żeby rząd miał ostatnie słowo, ile pieniędzy będziemy mieli.
1: Mówi Paweł Nowak z redakcji zagranicznej czeskiego radia.
2: Obawiamy się tego, że możemy być pod naciskiem polityków. Dzisiaj nas płacą ludzie, jesteśmy odpowiedzialni ludziom i tylko ludziom, naszym słuchaczom, tym, którzy płacą abonament. I nie chcemy, żeby byli upolitycznieni, żebyśmy się stali radiem państwowym.
1: Projekt reformy zakłada znaczne cięcia w budżetach radia i telewizji. Według dyrektorów obu instytucji może to oznaczać zwolnienie nawet 700 osób z ponad 4000 pracowników publicznych nadawców. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Do przeglądu newsów wracamy za chwilę. Teraz nowość u nas Game Time w czwórce.
3: Nowość na playliście. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: Świat 4.0 w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 13 wracamy do przeglądu newsów. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. W wygranym przez Argentynę 2-0 meczu grupowym z Austrią niespełna 39-letni zawodnik zaliczył swoje 17 i 18 trafienie na mundialu.
2: Argentyńscy kibice na stadionie w Dallas oszaleli z radości.

0: Ich idol nie tylko wyśrubował rekord strzelonych bramek na mundialu, mając ich 18, o dwa trafienia wyprzedzając Niemca polskiego pochodzenia Mirosława Klozego. Ponadto Messi jest również rekordzistą pod względem występów na mistrzowskich turniejach. Ma ich 28. Ma także rekordowe 8 asyst. Piłkarz ponadto zdobywał gole aż przeciwko 12 reprezentacjom. Co ciekawe, Messi zapisał się również w niezbyt chlubnej statystyce. Na początku spotkania z Austrią nie wykorzystał karnego, a to była trzecia zmarnowana jego mundialowa jedenastka. Nikt przed nim tyle razy się nie pomylił. Lionel Messi wciąż wbrew wszystkim pozorom tak samo świetny jak dawniej, pisze na gorąco dziennik New York Times. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wojna coraz bardziej odczuwalna dla mieszkańców Rosji. Kolejne regiony zaczynają limitować sprzedaż benzyny, a internet zalewają filmiki z krytycznymi komentarzami pod adresem Władimira Putina. Do takiej sytuacji doprowadziły ataki ukraińskich dronów. Minionej nocy bezzałogowce uszkodziły terminale naftowe po obu stronach Cieśniny Kerczeńskiej, na okupowanym przez Rosję Krymie i na terytorium Rosji kontynentalnej.
2: Kryzys paliwowy najpierw dotknął rejony graniczące z Ukrainą, później aglomerację moskiewską i Tatarstan. Ograniczenia w sprzedaży benzyny wprowadziły władze obwodu irkuckiego i kraju nadmorskiego. Limitowanie sprzedaży ogłosiły obwody omski, nowosybirski i saratowski. Nie ma paliwa na okupowanym przez Rosję Krymie. Ukraina od kilku tygodni intensyfikuje naloty dronowe i rakietowe na rosyjską infrastrukturę paliwową. Płoną zbiorniki z benzyną, psują się przepompownie ropy i wstrzymują przeładunek terminale portowe. Z internetowych reakcji Rosjan wynika, że część z nich obarcza odpowiedzialnością za kryzys Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: I na koniec historyczny krok pałacu Buckingham. Król Karol III ma ujawnić, ile zapłaci prywatnego podatku jako pierwszy współczesny monarcha w Wielkiej Brytanii. Pałac przekonuje, że to część zmian, które mają zwiększyć przejrzystość królewskich finansów. Antyrojaliści studzą jednak entuzjazm i domagają się, aby dochody oraz podatki rodziny królewskiej sprawdziły niezależne instytucje.
3: Brytyjczycy poznają wysokość prywatnego podatku zapłaconego przez Karola III w najbliższy czwartek. Informacja zostanie podana razem z dorocznym raportem finansowym rodziny królewskiej. Będzie dotyczyć rozliczenia za rok finansowy 2024-2025. W Wielkiej Brytanii król nie ma prawnego obowiązku płacenia podatku dochodowego ani podatku od zysków kapitałowych. Robi to dobrowolnie. Podobnie jak wcześniej Elżbieta II. Różnica polega na tym, że teraz poddani monarchy poznają konkretną kwotę. Monarchia jest częściowo finansowana z pieniędzy publicznych. Osobnym źródłem dochodów są królewskie majątki, w tym księstwo Lancaster, z którego korzysta monarcha. Karol III już wcześniej jako książę Walii ujawnił informacje o swoich podatkach. Dla pałacu Buckingham to dowód większej otwartości. Dla krytyków monarchii dopiero początek pytań. Antyrojaliści z organizacji Republic uważają, że królewskie dochody i podatki powinny zostać sprawdzone przez niezależne instytucje, a nie tylko opisane przez sam pałac. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A u nas za chwilę Piotr Kwiran i przegląd europejski.

0: uwaga!
1: Komu sen mnie maszy?
2: 27 minut po 13. Piotrek Firan w studiu, a to oznacza, że rozpoczynamy nasz cykl.
3: Eurovibe w czwórce.
4: No i dzień dobry. Jeśli chodzi o informacje, to już tak stricte wakacyjnie, bo w tym tygodniu nam się zaczynają wakacje, więc...
2: W piątek, to już za kilka dni.
4: Ja
2: w ogóle myślałam, że już w tym tygodniu, bo już tak się cały czas mówi o tym, że te dzieciaki wcześniej wyjeżdżają na wakacje.
4: A ty będziesz miała czerwony pasek w tym roku, czy nie?
2: Nie, ja w ogóle bardzo rzadko miałam czerwony pasek, szczerze mówiąc, więc w ogóle się nie odzywam w tym temacie.

0: No dobrze, ale jeśli chodzi o wakacje i przyjemne tematy, to absolutnie jeśli chodzi o podróże, to w Europie przeżywamy absolutny boom. 82% Europejczyków planuje wyjazdy właśnie w tym roku i to jest najwyższy wynik od 2020 roku. Szczególnie mocno ruszają ludzie w wieku od 18 do 34 lat, którzy tutaj mamy zanotowaną największą krzywą wzrostową. Tutaj rok do roku zainteresowanie podróżami wzrosło o 21% nawet, jeśli sobie tak najbardziej optymistycznie popatrzymy. Dominują krótkie city breaki, wyjazdy do basenu Morza Śródziemnego. Tutaj oczywiście Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, ale też coraz popularniejsze stają się podróże na północ w poszukiwaniu chłodniejszych klimatów. Budżety są ostrożniejsze, więc ludzie wybierają krótsze pobyty, ale za to intensywniejsze przygody. Idealny moment na spontaniczny trip z przyjaciółmi lub solo. Właśnie teraz, więc trzeba odpalić telefon albo przeglądarkę i poszukać sobie fajnych połączeń. Drugi news to gdzieś tam wpisuje się też w wakacje. Zresztą o tym mówiliśmy już kilka miesięcy temu, ale warto też do tego tematu powrócić. Wellness i slow travel.
1: To twój ulubiony temat.
0: Tak. Hit lata 2026. Jeśli chodzi o młodych Europejczyków, coraz częściej łączą wakacje z dbaniem o siebie. Rośnie popularność wyjazdów wellness. Tak. Wellness od saun i rytuałów w Skandynawii przez jogę, medytację na greckich wyspach po cyfrowy detoks w spokojnych włoskich lub portugalskich wioskach. Jest też nowy trend Family Adventures 2.0. Tutaj chodzi o to, że młodzi dorośli wracają na wspólne wyjazdy z rodzicami.
1: A to muszę przyznać, że też to zauważyłam i nawet ostatnio rozmawiałam o tym z koleżankami, że one teraz tak doceniają dopiero w okolicach trzydziestki, że chciałyby wyjechać z rodzicami na wakacje.
0: Mhm. I na takich wyjazdach już nie szukamy tylko imprez, ale też regeneracji, wspólnych doświadczeń. Uczymy się ze sobą być także. Po tym okresie buntu następuje jakiś spokój i docenienie rodziców. I nawet wspólne wyjazdy wakacyjne.
1: No tak.
0: Dobrze. I trzecia informacja. Według rankingów European Best Destinations i głosowania ekspertów oraz podróżników na czele, jeśli chodzi o plaże najpiękniejsze, są na przykład greckie perełki jak Fteri Beach, to jest numer jeden. Elafonisi z różowym piaskiem, to jest, zdaje się, że na Krecie plaża. Albo na Rodos, ale chyba...
1: Ja nie wiem,
0: musiałbym sprawdzić.
1: Byłam tu i tu, nie było na Krecie. Różowych plaż. Tak. Na Krecie, dobra.
0: Nasza realizatorka mówi, że na Krecie, to tak, już dwie osoby mówią na Krecie, to znaczy, że na Krecie. Voltumi czy Balos Lagun, tuż za nimi są portugalskie plaże z pomarańczowymi klifami, hiszpańskie Cala Mareia na Minorce oraz włoskie zatoczki typu Cala di Gabini na Sardynii, czy Cala di Gabini, nie wiem jak to po włosku przeczytać, bo zupełnie tego języka
1: nie
0: się
1: znasz.
0: Nigdy nie uczyłem.
1: To powinieneś, bo ty dużo języków znasz, to jeszcze ten dodać do swojej listy.
0: Wysoka jakość wody, turkusowe morze, mniej tłumu w ukrytych miejscach i rewelacyjne warunki. Jeden z najlepszych sezonów na plażowanie. Teraz właśnie się rozpoczyna, więc także weźcie pod uwagę rankingi. No i też szukajmy miejsc, wiecie, gdzie nie ma dużo ludzi.
1: No to w Polsce chyba.
0: Żeby odpocząć tak sobie fajnie.
1: I tam jeszcze te pieszczyste plaże, to ja na przykład lubię polskie plaże nad Bałtykiem.
0: Ale żeby nie było, że tylko plażą, słońcem i wakacjami żyjemy, to
1: nie,
0: sobie
1: się
0: za moment...
1: rok szkolny nie skończył.
0: Porozmawiamy o tym, dlaczego a propos roku szkolnego coraz więcej Europejczyków kończy wcześniej, przedwcześnie edukację.

0: 23 minuty pozostały do 14 w studiu Piotr Firan ze swoim przeglądem europejskim i dołącza do niego gość.
1: Eurovibe w czwórce.
2: Według najnowszych danych Eurostatu w części krajów Unii Europejskiej nadal znaczący odsetek młodych osób kończy edukację przed uzyskaniem pełnych kwalifikacji, choć Polska wypada pod tym względem

0: stosunkowo nieźle. Eksperci zwracają uwagę, że za statystykami kryją się konkretne historie młodych osób, które tracą motywację do nauki lub nie odnajdują się w systemie edukacji. O przyczynach tego zjawiska, jego skutkach i możliwych rozwiązaniach porozmawiam z Edytą Plich z Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co sprawia, że część uczniów traci motywację do nauki i przedwcześnie, zanim uzyskają dyplom, kończą swoją przygodę z edukacją?
1: Powodów jest wiele, ale myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że jednak nasza szkoła jest archaiczna i kiedy myślimy o pokoleniu Z i Alfa i kiedy myślimy o tym, w jaki sposób już inaczej żyją, inaczej funkcjonują na różnych płaszczyznach, tak szkoła ciągle jest taka sama i można powiedzieć, że nie odpowiada na wyzwania nie tylko przyszłości, ale teraźniejszości i bardzo wielu ludzi młodych jakby podkreśla brak poczucia sensu tego, czego uczą się w szkole. Mają poczucie, że te treści są mocno teoretyczne, oderwane od rzeczywistości, no ale też i powiedzmy, że ten kłopot, który nie dotyczy tylko polskiej młodzieży, ale ten problem jest jakby ogólnoświatowy, czyli takie trudności psychologiczne, ogromne przeciążenie. To są też kłopoty, które się nasilają, prawda? To nie jest tylko depresja jak wytrych, tylko w ogóle jakby problem takiego niedostosowania się, nieodnalezienia się w systemie właśnie bardzo trudnych relacji też rówieśniczych, relacji z nauczycielami. No i do tego oczywiście dochodzą inne takie elementy, jak takie przekonanie, że da się w życiu inaczej zdobyć wiedzę, umiejętności i coraz więcej osób nie myśli o tym, nie funkcjonuje w takim świecie, jakim powiedziałabym świat dorosłych, czyli że żeby mieć pracę trzeba się wykształcić albo zdobyć jakiś zawód. Oni znajdują mnóstwo różnego rodzaju innych rozwiązań, alternatywnych kursów, sposobów kształceń się, jakby świat staje się dla nich otworem i bardzo często takie akademickie, mocno teoretyczne studia są dla nich zniechęcające. No i też co więcej, szkoła, jak wiemy, premiuje głównie taki model i taki typ ucznia pilnego, grzecznego i ciągle przecież tak jest. Ogromna dyskusja, kto się przytacza w ostatnim tygodniu szkoły, biało-czerwony pasek i premiowanie osób dobrych ze wszystkiego. Co nie jak się
0: ale
1: nie
0: to później się rozciąga też na pracę, że ci
1: tak,
0: nie subordynują. To jest zawsze już tak od szkoły przez całe życie się ciągnie ten styl. No ale tak sobie myślę, pani Edyto, że jeśli chodzi o takie myślenie, że szkoła nie do końca jest tym, czy w ogóle uczelnia, czego oczekiwałem i wcześniej kończę, to jednak marnujemy potencjał i ludzie, którzy projektują systemy edukacji, nie za bardzo potrafią się znaleźć wspólny język z tymi, do których ten system jest kierowany.
1: Tak, ciągle tak jest i myślę, że tu mistrzem jest Ken Robinson, świetny, myślę, że nie tylko mówca wieloznego z TED-u podczas takiego wystąpienia TED-owego, czy szkoła zabija kreatywność, pokazywał, że tak. Jakby właśnie tak jest, że ten system jest niedostosowany, że te talenty, które mamy, a przecież każdy talent jakiś ma, mniejszy lub większy, one szkoła w żaden sposób nie indywidualizuje i tymi talentami się nie zajmuje. Wszystkich ciągle taką pruską metodą szkoły, która przygotowywała najpierw pracowników fabryki, a potem urzędników, kształci i te osoby, które mają dużą, jakby dobrą pamięć, czyli umiejętności pamięciowo-werbalne, premiuje najwyżej. A wszyscy utalentowani w sporcie, w sztuce, przedsiębiorczości, takich umiejętnościach społecznych, technicznych, oni uchodzą za mniej wartościowych i nie zawsze dają radę, mają takie poczucie braku sensu, mają poczucie, że jakby słabo się oceniają i bardzo często właśnie nie dają rady. A potem okazuje się znowu, że kiedy patrzymy na badania i jedną z nich zaprezentował w swojej książce Miłosz Brzeziński, psycholog biznesu, mówi, że to nie jest tak, że dobre oceny jakby są predyktorem sukcesu. Mówią, dobre oceny nie korelują z niczym. To znaczy, owszem, jeżeli ktoś jest czymś świetnym, się rozwija, to jak najbardziej może osiągnąć sukces, ale te osoby, które są wytrwałe, które, i to jest jakby, mówi się, jedna z najważniejszych cech właśnie w rozwoju, które uczą się i w tym świecie kompetencji przyszłości, kiedy mówimy, że jedną z nich jest lifelong learning, czyli taka chęć uczenia się, ciekawość świata, to są bardzo pożądane cechy. Te inne cechy, które są pożądane, jak komunikatywność, kreatywne myślenie, elastyczność, ta adaptowalność, to znowu nie są główne cnoty, które szkoła wyznaje. Ona nie uczy tak bardzo współpracy, nie uczy i w związku z tym wielu młodych ludzi się zniechęca. Mm. Warto wytrwać przy tym i wiem, że...
0: Czyli takie rozgoryczenie im towarzyszy, ale tak sobie myślę, że pani mówi o pewnego rodzaju talentach, umiejętnościach, takich bardzo wyspecjalizowanych. Wyobraźmy sobie sytuacje, w których te umiejętności zostałyby właśnie wytrenowane w tych ludziach, którzy są w systemie edukacji. Mhm. Kiedy

0: ta współpraca między różnymi ludźmi, z różnymi potencjałami by dobrze przebiegała, to tak naprawdę my jako grupa ludzi pracujących nad określonym projektem zyskujemy naprawdę gigantyczną przewagę.
1: Ale oczywiście, że tak. Właśnie Ken Robinson mówił, że uczniowie jakby nie tracą motywacji. Nie dlatego, że nie chcą się uczyć, tylko tracą ją wtedy, gdy szkoła nie pozwala im odkryć tego, czym są dobrzy i autentycznie nie mogą się tym interesować. I jak pan mówi, gdyby było tak, że zadaniem szkoły jest wykrycie właśnie naszego potencjału, zobaczyć, w czym jesteśmy dobrzy i pomóc nam wspierać, byłoby ta sytuacja idealna. I myślę, że trochę tak będzie i nie ma wyjścia, żeby tak się nie zdarzyło, choćby dlatego, że mamy coraz lepsze narzędzia i myślę tu AI, które może bardzo zmienić edukację. I na to bardzo liczę, że to, na co nauczyciele nie mieli czasu, żeby zindywidualizować pracę domową, żeby indywidualizować jakby taki tok nie tylko studiów,
0: albo podciągnąć, że na przykład nie, że ułamki zostały wytłumaczone, ale ja czegoś nie zrozumiałem, ale mogę poprosić AI o to, żeby mi jeszcze tutaj trochę czasu zostało poświęcone na to, żeby potrenować. Trochę w takim języku, w jakim ja bym sobie jakiego ja bym oczekiwał.
1: Tak, metody, tak, żeby dobrać metody do nauki. Co więcej, jedni potrzebują więcej czasu, drudzy mniej. Jedni są wybitnie zdolni matematycznie, inni nie, ale będą świetnymi muzykami, tak, sportowcami. Żeby dać im szansę, żeby to realizować, tak jak pan powiedział, jakby pozwolić na to, żeby zrobić to w swoim tempie, a nie wszyscy równo w tym samym tempie. Tak. Przyszły architekt, hydraulik, śpiewaczka operowa.
0: No właśnie, mają tyle, że walec jedzie, a my musimy się jakoś ułożyć na tej jezdni.
1: Bo edukacja jest czymś takim naturalnym. Ja bym tylko jeszcze jedną rzecz chciała powiedzieć, że jest czymś naturalnym i uczenie się stanie się w tym świecie właśnie przyszłości niezbędne, dlatego że te wszystkie automatyczne czynności zostaną wyrugowane, zastąpią to maszyny, a więc nie ma powodu, żeby powiedzieć, że zostaw to, a sobie jakoś poradzisz. Uczyć się trzeba, tylko wymyślić, jaka metoda nas przekona i bardzo wielu młodzi są zniechęceni do takiej teoretycznej nauki.
0: No właśnie, czyli to też pani mówi o optymistycznych rzeczach, że to to bogactwo takie duchowe, czy w ogóle potencjał człowieka też intelektualny będzie w cenie, o wiele bardziej takie wyspecjalizowane umiejętności, które będziemy my poznawać, to bo odtworzenie wiedzy, napisanie rozprawki na temat pana Tadeusza, to w zasadzie no, możemy odtworzyć w każdej dowolnej chwili za pomocą dzisiaj AI, ale żeby znaleźć ciekawe ujęcie i poszukać w tym wszystkim sensu, no to już trzeba odpowiednio przypromptować, czyli mieć jakąś refleksję w głowie i to jest o wiele bardziej cenne.
1: Tak, bezwzględnie tak jest. To znaczy właśnie trochę młodym ludziom mówimy, którzy mówią, a teraz czytanie, pisanie nie ma sensu. Mówimy właśnie, że AI oparte jest na pytaniach i jak pan powiedział, wiedza jest już dostępna naprawdę w sekundę i trzeba dobrze zadać pytanie, ale trzeba umieć zweryfikować wiedzę, bo każdy z nas może postawić jakieś pytanie, ale o jakość tej odpowiedzi, a następna jakby dyskusja i właśnie promptowanie sprawia, że dostajemy coś, wydobywamy świetne informacje, ciekawe i musimy mieć na to jakoś pomóc.
0: Więc czyli panie Edyto, zbliżamy się do konkluzji, bo chciałbym, żebyśmy jednak zakończyli pewną konkluzją, że jeżeli gdzieś tam towarzyszy nam takie poczucie niezrozumienia i beznadziei nawet w tym systemie edukacji, to szukajmy powietrza i szukajmy inspiracji, szukajmy też w internecie ciekawych osób, które mogą nam wskazać drogę, tak żebyśmy my ostatecznie nie przegrali tego swojego potencjału.
1: Tak, ja myślę, że właśnie, że mistrzowie to jest coś, co jest teraz jak nigdy bardzo łatwo dostępne. Szukajmy swoich mistrzów, rozwijajmy swój potencjał i nie ślizgajmy się tak jak 5,5 godziny dziennie na scrollowaniu social mediów, tylko wchodźmy w dziedziny, które nas interesują i pogłębiajmy je. Pozwólmy na to dzieciom i nawet jeżeli myślimy, że to nie jest najbardziej przyszłościowe zbieranie znaczków czy jeżdżenie na rolkach, ale sprawdźmy, żeby ktoś mógł coś pogłębić, robić coś mocniej, interesować się jakąś dziedziną, bo jeżeli nauczy się takiego pogłębiania, to w innej dziedzinie też sobie poradzi. A jeżeli we wszystkim będzie tylko jakby dotykał tego i będzie to wszystko powierzchowne, nie będzie tej ciekawości i tego poznania, tej chęci, ale też jakby mówię wytrwałości, która jest jedną z ważniejszych cech poznawianiu. Więc dajmy się zrealizować swoim potencjałowi i poszukajmy go najpierw, a potem kształtujmy.
0: Edyta Plich z Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży gościła w Czwórce. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Powodzenia.

0: 10 minut pozostało do 14. Kamil Jasiński razem ze mną w studiu. Przed chwilą jeszcze nucił piosenkę.
1: Myślałem, że to polski numer, Riki Tiki.
0: Riki Tiki.
1: Jest taka Riki Tiki, ale nie mogę powiedzieć, co dalej było w tej piosence, bo nie przystoi o tej porze.
0: Aha. No to
1: i
0: dobrze,
1: o żadnej
0: no to
1: porze
0: dobrze,
1: nie przystoi coś takiego. Absolutnie.
0: Ugryzłeś się w język.
1: Całe szczęście.
0: Ale
1: sobie
0: myślę,
1: nie odgryzłem.
0: Tak,
1: żeby no, tutaj, prawda, do państwa
0: co
1: mówić.
0: Co najmniej przez najbliższe 2 godziny program. Szczególnie,
1: a później będę odgryzł.
0: A później to już się zastanowisz. Szczególnie, że masz dzisiaj fajnych gości.
1: Mega fajnych. Grupa filmowa Darwin się pojawi. No wielokrotnie już z nimi miałem okazję rozmawiać, ale nigdy nie rozmawiałem na temat ich książki.
0: Foliarze.
1: Tak, a kilka już książek napisali, no a teraz powracają z powieścią, która jest kontynuacją ich audioserialu, rozbudowują swoje uniwersum, kończyli, wracali, o tym na pewno sobie porozmawiamy i kilka egzemplarzy tej książki będzie do zgarnięcia. Jeżeli ktoś jest foliarzem, warto posłuchać. Wiem, że kilku słuchaczy jest i słucha stale w foliowych czapeczkach. Jeżeli ktoś nie jest, no to może warto się zainteresować tym tematem.
0: Może ktoś się dopiero dowie, czy jest, czy nie,
1: właśnie,
0: bo jeszcze jest tak nie do końca przekonany we wszystkich informacjach.
1: No z tej książki wynika, że papież jest reptalianem.
0: Okej, więc do różnych wniosków możemy dojść. No to warto zostać z Kamilem. Ja dzisiaj już dziękuję. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
2: Nie zniechęcaj się, będziesz miała więcej.
1: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No trochę łatwiej dzisiaj będzie żyć. Fale gorącego powietrza z nad Afryki wciąż będą utrzymywać się nad Polską, ale temperatura zrobi się jednak nieco bardziej znośna. Do tego będzie można odpocząć od burzowej aury. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj w Krakowie. 27 stopni, w Rzeszowie też 27, chłodniej w Katowicach i w Łodzi po 26, najzimniej w Gdańsku, tam tylko 21 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: Niżko 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 11 minut po godzinie 14. Get a grip. Are you ready? I popołudniowa właśnie wystartowała przez najbliższe 2 godziny. Jesteśmy razem już za moment zgadywanki. A jakby tego było mało, to po godzinie 15. Grupa filmowa Darwin pojawi się w naszym studiu. Właśnie wydali książkę Foliarze. Powieść teoretycznie spiskowa i o tej książce będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. To trochę rozszerzenie ich serialu audio, no ale to też nie jest pierwsza książka, którą napisali, więc no, debiut literacki, takie pytanie nie padnie, jest zupełnie nie na miejscu, więc o to możecie być pewni. A ja zapraszam na najbliższe 2 godziny popołudniowa w czwórce do 16. Kamil Jasieński, zapraszam.
0: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: I już mamy 17 minut po godzinie 14. No, taki upał to warto byłoby się czymś ochłodzić. A czym można się ochłodzić? Jakimś napitkiem chłodnym, a najlepiej taki napitek oczywiście smakuje z czwórkowego kubka, który już teraz do zgarnięcia. 226452100. Herbatę lodową można sobie wlać do tego kubka, ale gorące napoje również. Przyjmie, wytrzymały, jest to kubek wątpliwej estetyki, ale przynajmniej wytrzymały. 226452100, numer do naszego studia, kubek do zgarnięcia, a zasady niezmienne. To wy zadajecie pytania, ja tylko znam hasło i mogę odpowiadać tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc na zachętę może zadać dwa pytania. Dzwonicie, zadajecie pytania, odpowiadam tak lub nie, no i kto pierwszy ustrzeli hasło, wygrywa czwórkowy kubek. A dzisiejsza kategoria taka życiowa. Przedmioty codziennego użytku. Co to może być? 226452100. Warto rozejrzeć się dookoła siebie. Może

Pojawi się jakaś podpowiedź i czekam na wasze telefony. 226452100. Przedmioty codziennego użytku. Skoro kubek jest do zgarnięcia, no to już mogę wam powiedzieć, że kubek na pewno nie będzie odpowiedzią, jest tylko nagrodą. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kamil. No,
1: cześć Marcinie, jak samopoczucie czwartkowe u kolegi? Wtorkowe, wtorek, sorry, ja się zagalopowałem. Już myślałem, jestem nie, przy weekendzie. Jak tam we wtorek?
2: Nie. Elegancko. Pracy to prawda w samochodzie, ale klimka chodzi, także.
1: Tak, to jaką sobie temperaturę ustawiłeś?
2: A teraz mam 20 stopni, 20,5, na dworze mamy 25.
1: Tak? Okej, no to tak przyzwoicie, bez szoku termicznego mam wrażenie.
2: Tak.
1: Nie lubisz tam marznąć. Dobrze, Marcinie, porozmawialiśmy sobie o zdobyczach technologii, o pogodzie, smoltok odhaczony, przechodzimy do konkretów. Słuchamy dwóch pytań, przedmioty codziennego użytku.
2: Pytanie pierwsze, czy to jest z kuchni?
1: Nie.
2: Przedmiot?
1: Nie.
2: Pytanie drugie, czy to jest nazwa jeden wyraz?
1: Nie. No to dwa nie je, proszę bardzo. I kombinujemy teraz.
2: Dwa nie. To teraz kombinujemy. To samochód osobowy.
1: Samochód, no bo w takim siedzisz pewnie, prawda? Osobówką jedziesz teraz, ale nie, to nie jest samochód. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, ani osobowy, ani większy, ani jakiś tam malutki samochodzik. Nie. Dariusz jest na linii. Dzień dobry, Darku.
3: Cześć Kamilu, witam cię bardzo serdecznie.
1: My ciebie też witamy, jak tam u ciebie leci?
3: Za chwilę będę jadł kanapki z kiełbasą, pomidorem i serem żółtym.
1: No to żyć nie umierać. No a wiesz co, Darek, ważne pytanie, skoro takie kanapki sobie szykujesz. Co jest na górze? Ser czy kiełbasa?
3: Nie, powiem tak, kolejność jest taka: masło, kiełbasa, ser i pomidor na górze.
1: Okej, no dobra, ja bym najpierw położył masło, ser i kiełbasę na to, ale no kto co lubi, nie będziemy się na ten temat tutaj spierać, prawda? Smacznego życzymy.
3: No dzięki, to dzisiaj jest kategoria kuchnia, tak?
1: Nie, przedmioty codziennego użytku.
3: A,
1: I

0: kuchnia już została wyeliminowana przez Marcina.
1: Dobra. Czy jest to może telewizor?
0: Nie, to nie jest telewizor. Szybki strzał konkretny, nie. No gdzie jest telewizor w radiu? No gdzie? Gdzie takie rzeczy? No niestety, to...
1: Czyli to nie jest telewizor?
0: Nie, to nie jest telewizor. To nie jest telewizor.
1: Dobra, to będę strzelać. To konsoleta.
0: Ale telewizor już myślałem, że był strzałem. Telewizor nie, to jest przedmiot, a nie pytanie. No ale dobra, ani jedno, ani drugie. Ani konsoleta, ani telewizor. Niech ci będzie, no, Darek, dobra, ze względu na stare znajomości.
1: Będę próbować.
0: Dobrze, trzymaj się, tylko pamiętaj, na spokojnie kanapki trzeba zjeść, nie ma co się spieszyć, bo będzie zgaga. Pozdrówki na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. I mamy Adama, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Adamie, jestem Adam, zadaję pytanie i spadam, słuchamy.
2: Zrobię. Przed chwilą nie było nic pomiędzy. Telewizor to ostatnia odpowiedź.
0: Tak, konsoleta, nie wiem jak, ha? Czy chodziło o konsolę do gry, czy o taką taki portal, jak zostawiasz klucze w przedpokoju, ani jedno, ani drugie.
2: Okej. Okay. Dobrze. Czy to jest rzecz, która jest zrobiona, nie wiem, z wielu materiałów? Chodzi mi o typu plastik, metal i tak dalej?
0: No, coś tam mogą być połączone materiały.
2: Dobra, no to szybki strzał, deska do prasowania.
0: Nie, to nie jest deska do prasowania. Pozdrawiam. Rozumiem, że jesteś wyprasowany dzisiaj pięknie. Wszystko gładko.
2: No oczywiście, tak, oczywiście.
0: No to super. Elegancik nam się trafił. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. 226452100. Taki mądry, to niech lnianą koszulę nam wyprasuje. Czekam na wasze telefony, przedmioty codziennego użytku.

0: Halo, halo, cześć.
1: Cześć Marcinie, słuchamy.
0: Dzisiaj tak słyszę, że chyba trochę moje klimaty, także pójdę w to i zapytam, czy można to nosić na głowie?
1: Słuchaj, w dzisiejszych czasach wszystko możesz założyć na głowę, ale raczej, no, rzadko jest to spotykane, bardzo rzadko. Byłbyś uznany za ekscentryka, gdybyś chodził w tym na głowie.
0: Ja właśnie w tym chodzę i jestem właśnie uznawany za ekscentryka, także strzelam, czy jest to może foliowa czapka?
1: Niestety nie. Nie, to nie jest czapeczka foliowa, ale więcej o czapeczkach foliowych na pewno po godzinie 15 będziemy opowiadać. Dobrze? O foliarzach z grupą filmową. Z grupą filmową Darwin i książki też będą do zgarnięcia, więc liczę na ciebie, Marcinie. Pozdrawiam.
0: Wielkim zaciekawieniem.
1: Tylko wiesz co, tak będziemy gadać o tych teoriach spiskowych, może podwójną czapeczkę warto założyć na drugą godzinę, wiesz? Warto się przygotować, bo takie będzie promieniowanie, nie wiem jak to się skończy. Tak?
0: Okay.
1: Uprzedzam, uprzedzam, może być mocno. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i Sebastian jest na linii, dzień dobry.
2: Cześć Kamilu.
1: Siemaneczko, słuchamy pytania, przedmioty codziennego użytku.
2: Czy to może dzięki temu przedmiotowi właśnie rozmawiamy? Tak mi to wpadło może.
1: Nie, nie, nie.
2: Nie, czyli to nie będzie telefon. Okej, okay, czyli strzelam kluczyki może.
1: Nie, to nie są kluczyki, ale kluczyków pewnie używałeś dzisiaj. Dzisiejszego przedmiotu być może też używałeś, ale nie wiem, nie mam pewności. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. I mamy Michała. Dzień dobry Michale.
3: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: W drodze, słyszymy.
3: Jak codziennie o tej godzinie.
1: No dobrze, szerokości i słuchamy pytania.
3: To pytanie tak, czy ten przedmiot przynosi ulgę?
1: Raczej nie, raczej nie. Nie nazwałbym tego ulgą.
3: Myślałem o klimatyzatorze w te upały, no ale dobra, to strzelam papier toaletowy.
1: Przynosi ulgę? No na pewno komfort przynosi. Czy ulgę? No to zależy od sytuacji. No, na festiwalu być może i jak ktoś ma papier, no uff, ale ulga, dobrze, że masz papier. Tak, wszystko zależy od sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale nie, to nie jest papier toaletowy. Michale, pozdrawiamy serdecznie, bardzo ciekawy.
3: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Strzał, wszystkiego dobrego, na razie 226452100. To jest numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i przypominam, czwórkowy kubek do zgarnięcia, z którego można napić się jakiegoś zimnego napitku. O takiej temperaturze to jest bardzo ważne.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 15. Cały czas walczymy, szukamy jakiegoś przedmiotu codziennego użytku. Toaletowy papier nam już odpadł. No jakoś trzeba się z tym pogodzić, trzeba się podnieść, idziemy dalej. Tomek jest na linii. Dzień dobry, Tomku.
1: Cześć, witam was.
0: Witamy, słuchamy.
1: Wiesz co, kawałeczek audycji mi umknął przed papierem toaletowym. Przypomniałbyś, co tam odpadło?
0: Oj, dużo różnych rzeczy odpadło. Odpadł nam telewizor, konsoleta, na pewno też. Nie jest to żaden przedmiot z kuchni, tak mniej więcej. To już wiemy, to nam poodpadało.
1: Dobra, to ja bym chciał jeszcze łazienkę wyeliminować ewentualnie.
0: Pytasz, czy to jest w łazience?
1: Tak.
0: Tak.
1: Dobra, no to ja bym postawił na szczoteczkę do zębów.
0: Nie, to nie jest szczoteczka do zębów. Pozdrawiam serdecznie, ząbki. Ząbki trzeba wyszorować. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. To był Tomek i mamy Darka ponownie. Halo.
2: Witam ponownie. To tak, skoro to jest w łazience, to ja bym... Czy to jest może pralka?
0: Najpierw Darek może zadać pytanie pomocnicze, ale rozumiem, że chcesz od razu strzelić. Pralka, czy chcesz
2: tak,
0: jakieś... Nie bawisz się w pytania.
2: Po prostu, czy to jest pralka?
0: Nie, to nie jest pralka. Niestety. Ale skoro taki strzał, domyślam się, że u ciebie wszystko... I już właśnie dobra, koniec, kropka. I tylko jeden strzał, pytanie.
2: No, szkoda.
0: Ale rozłączysz się, możesz ponownie zadzwonić. Tylko warto zadać...
2: Ja mam taką, jeszcze mam taką propozycję.
0: Tak?
2: Skoro zbliżają się wakacje, to może byś pomyślał o wydłużeniu hejterskiej do 18.
0: Słuchaj, no trzeba petycję podpisać, wysłać do tutaj pani dyrektor i można coś pomyśleć. Do 18, żeby wydłużyć. To ile tak. Czyli 4 godziny hejterskiej.
2: Tak, w czasie wakacji.
0: Darek, ale no pamiętaj, że ja też muszę to przeżyć. Ja to też muszę jakoś to wytrwać.
2: Ze mną przeżyjesz.
0: To z tobą na pewno będę miał takie natchnienie, ale później będę się regenerował przez cały weekend należąco. Darku,
2: dzięki
0: bardzo. Dzwoń później, bo jest szansa, żeby zgarnąć, tylko nie jest to pralka. No i mamy Kamila. Dzień dobry, Kamilu. Halo.
3: Cześć.
0: Musisz skręcić radio, bo ja siebie słyszę. Słyszę dwóch Kamilów.
3: Nie?
0: Teraz ciebie słyszę.
3: Czy to jest elektroniczne, czy w sensie, czy to jest zasilane prądem, czy przedmiot jest zasilany prądem?
0: Nie. Chociaż nie pewnie gdzieś już na AliExpress można kupić wersję smart, ale nie jest zasilany prądem.
3: Okej, okay. Może to jest szczotka do czyszczenia toalet.
0: I to jest szczotka, oczywiście. I tak zastanawiam się, no zależy, jak jest się w gościach i pojawia się szczotka, różnie tam bywa, no to czasami daje jednak ulgę. Uff.
3: No niestety czasami jest potrzebna, prawda?
0: Zostawię po sobie porządek, prawda, w gościach,
3: tak
0: no,
3: jest,
0: żeby
3: jest.
0: Sobie nie myśleli. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Kamilu. Czy dzisiaj używałeś szczotki? Takie pytanie.
3: Nie, ale wiesz co, zaczęła się audycja, na tym sensie zapytanie o przedmiot, to były dwa przedmioty, które mi przyszły do głowy. Była to łyska do butów i szczotka do toalety, nie?
0: Okej, a można z jednego i z drugiego w tym samym czasie korzystać?
3: No teoretycznie tak.
0: Siedząc, prawda? No ale dobrze, już nie będziemy tutaj rozprawiać. Pora obiadowa, żeby kogoś tutaj przypadkiem nie zniesmaczyć. Kamilu, gratuluję ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję.
0: Kubeczek jest już twój, czwórkowy, prawda? Smacznej kawusi, a po kawce wiadomo, co się dzieje. I wszystko tak tutaj do siebie pasuje. To jest rozkminiony konkurs. To nie ma miejsca na przypadek. Pozdrawiam serdecznie. I szybkiego metabolizmu życzę. Trzymaj się.
3: Oczywiście. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy z Jarosławia. Pozdrawiam.
0: I samego Jarosławia też? Czy nie?
3: Samego Jarosława nie.
0: Samego Jarosława, dobra. Pozdrówki dla wszystkich. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, Kamil. Na razie. Hej.

0: told you. Just Friends, czyli tak, piosenka o friendzonowaniu. Kwadrans pozostał już tylko do godziny 15. Wczoraj Iron Maiden, czyli królowie metalu, zagrali koncert w Paryżu, François Gelafou, ale to nie był zwykły koncert, tylko wydarzenie, które było rejestrowane. No i plan jest taki, żeby później ten koncert został wydany jako koncertówka. A co za tym idzie, zespół zakazał używania telefonów komórkowych. No, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tak właśnie kończą się zakazy. Zabrakło prądu w trakcie tego koncertu, no i został przerwany na godzinę. Energii zabrakło w trakcie utworu Two Minutes to Midnight, ale nie tylko Maidenom zabrakło prądu. Awarie pojawiły się także w innych częściach miasta, być może ze względu na panujące ostatnio we Francji upały. No i wrócili po godzinie na scenę, ale i tak musieli skrócić setlistę, bo cisza nocna, a cisza nocna we Francji, jak się okazuje, to nie przelewki. Może powinni wziąć przykład z Amerykanów i godzinną awarię później sprzedać na koncertówce jako hydration break. A ile z reklam by przy tym zarobili.
1: To jest popołudniowa w czwórce. All right.

zespół ze Szczecina, no kawał, musieli przyjechać tutaj, żeby zagrać, więc zachęcam was do tego, żebyście posłuchali tego koncertu, który wczoraj odbył się po godzinie 18 w audycji Będzie Głośno. No i ta kapela bardzo umiejętnie łączy takie punkowe, surowe brzmienie i trochę taką melancholię zimnej fali, ale to wszystko jest bardzo aktualne, więc jeżeli takie gitarowe raczej klimaty was interesują, to sprawdźcie i ten projekt. Koncert już wkrótce pojawi się na naszym kanale na YouTubie. No a jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądało nasze studio w trakcie tego koncertu, to oczywiście możecie zerknąć na naszą stronę czwórka.online lub na naszego Instagrama.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla Czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej Czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: się wychowałeś, to ten przekaz...
1: To Wienio, niby o nowych blokach, ale trochę jednak o starych.
2: Pogoda.
1: No dzisiaj temperatura zdecydowanie bardziej znośna, chociaż dosyć przyjemna. Letnie wartości zobaczymy na termometrach. Najchłodniej będzie w pasie nadmorskim, natomiast najcieplejsze powietrze utrzyma się na południu i zachodzie naszego kraju. No to najzimniej w Koszalinie. Tam tylko 20 stopni, najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie 27.
2: Autopromocja.
3: Masz inne zdanie?
4: Inne zdanie?
3: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
4: Od godziny 16.
3: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Czwórka. Rap.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki literaci. Grupa filmowa Darwin, Jan Jurkowski, Marek Hucz i Marcin Osiadacz. Razem z nami. Dzień dobry, cześć panowie.
2: Hey, dzień dobry, cześć. To tak, energia. To prawda.
3: Energia. Radość, radość.
4: Radość, radość, teraz, chwili, już.
1: Udało się, zapaliła się lampka, jest energia na zawołanie. Spotykamy się przy premierze waszej najnowszej książki, Foliarze, powieść teoretycznie spiskowa, ale na samym początku musimy sobie wyjaśnić sytuację, nie wiem, czy prawną, koleżeńską z Marcinem. Jak u ciebie wygląda sytuacja, jak wygląda wasza relacja? Czy ty już jesteś oficjalnie w grupie filmowej Darwin? Czy jesteś takim członkiem sesyjnym? Jak u ciebie to wygląda?
4: Nie, no jestem, myślę, że tak jakbym nazwał, członek orbitujący. Tak, no, tego można, tak, jak mogę tak powiedzieć. Stażysta, członek orbitujący. Na wieloletnim stażu, tak. Tak.
1: Ale staż z taką perspektywą zatrudnienia, tak?
4: No, bardzo możliwe.
1: Zwodzą cię nie, mówiąc, pytałem, że będzie z tego coś więcej?
5: Że będzie etat niedługo.
4: Będzie etat, że
5: damy umowę. Ci umowę o pracę.
1: jeszcze trochę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej książce, ale także o tym, co u was w ostatnim czasie się działo, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kilka egzemplarzy na pewno tej książki powędruje do was, więc będzie można dzwonić do naszego studia. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.
6: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak bawruchy pykło na raz.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Grupa filmowa Darwin w studiu czwórki. Świetnie bawiliście się przy tej rapowej piosence, prawda? To są wasze klimaty.
2: To są nasze klimaty, tak.
1: To są wasze klimaty.
3: Od zawsze, od zawsze.
1: Jak czytałem waszą książkę, to właśnie sobie puściłem trochę polskiego rapu, żeby bardziej się w to wczuć. Panowie, ale jeśli chodzi o wczucie się, czy główni bohaterowie, którzy pojawiają się w książce, czy oni mają trochę jakieś wasze cechy, albo cechy jakichś waszych znajomych?
3: To są pomówienia, kłamstwa. Nie ma absolutnie żadnych powiązań. Absolutnie tak, no wiadomo. To jest generalnie tak, no jakby w największym skrócie tylko powiem, bo to jakby książka to książka, ale książka też powstała na podstawie naszego poprzedniego projektu serialu audio. I w tym przypadku serialu audio ja napisałem pilota, a potem pisaliśmy z chłopakami całą resztę sezonu i nie ma co ukrywać, kiedy ten pilot powstawał, miałem w głowie Marka w roli Kacpra, mnie w roli Tomka. A potem, że tak powiem, już kontynuowaliśmy twórczość właśnie z nami w rolach, że tak powiem, głównych, że mieliśmy w głowach siebie po prostu. Więc tak.
2: Myślę, że wiele osób czytając tę książkę ma w głowach wasze głosy.
3: Ja myślę, że tak. No po
2: nie
3: prostu,
2: uciekniesz od tego.
3: Taka cecha Kacpra, że wszystkim zapomina, która jest ma jakąś pewnego swego rodzaju genezę spiskową w tej książce.
4: No nie pamiętam, skąd się to wzięło.
3: To wiadomo, że było na podstawie jakby Marka, pewnej osobowości, nie? Więc tak, tak.
1: No dobrze, a spędzanie wolnego czasu w piwnicy?
3: To nie. To na przykład, bo to też to było w pilocie, przepraszam, że tylko, bo ja,
2: no dobrze,
3: to jest
2: dobrze.
3: Coś, co ja napisałem, akurat w pilocie to było, bo później wiadomo, sobie razem...
2: Oni potem z tej piwnicy wychodzą.
3: O, później wychodzą z tej piwnicy. Ale to było akurat moje marzenie po prostu z dzieciństwa, mieć bazę, mieć takie centrum dowodzenia, zresztą tak to nazwałem, bo jakby...
2: W sensie, kto nie chciał mieć bazy
3: ale
2: w piwnicy?
3: Te bazy, no, w piwnicy...
2: Taką, ale wiesz, taką doinwestowaną, tak, że tam masz komputer.
3: Tak, no, jakby, tak. Nie, no dokładnie.
1: Trochę
3: manscave. Moje bazy w dzieciństwie, no to były, wiecie, no jak w jakimś krzoku po prostu wycięta dziura, nie? No to było coś takiego.
1: Albo podłóż dziury w krzaka?
3: Baza z podłóż. Tak, żeby tam wejść i się
2: to nie, ja aż tak nie... W sensie ja też... Nie, w krzakach nie, ale no nie,
3: no to
2: podłóżki
3: na
2: krzesła,
3: też, no
2: podłóżki taka, krzesła, to trzeba drzewo.
3: No to stary, no to wiesz, za kontenerem.
1: No dobrze, ale obecnie spędzanie czasu w piwnicy, teorie spiskowe, trochę stereotypowo się to wszystko kojarzy, prawda?
3: Tak
1: mi się wydaje.
2: Że
1: piwnicza musi
2: być. Że piwniczne życie, no.
3: A, dobra, widzisz. Ja dalej nie wiem, o co chodzi, okej.
1: Ale nie udawaj, że wyszedłeś z piwnicy.
2: Ale że w sensie, no nie, bo to się dużo złych rzeczy dzieje na świecie w piwnicach, więc może u nas się przynajmniej dzieją dobre. No.
3: Dobre się dzieją rzeczy, tak.
2: Same dobre rzeczy.
3: Tylko dobre.
4: No ja zawsze cukierki dostawałem w piwnicy.
1: Dobrze.
2: Marek ma największą piwnicę z nas wszystkich w ogóle, jako jedyny ma chyba obecnie dużą piwnicę, więc...
1: I stąd te zaniki pamięci.
2: Stąd
1: tak,
2: te zaniki
1: bo
2: pamięci.
1: Za dużo cukru.
2: Ludzi, którzy do niej chodzą.
1: Dobrze, to zostawiamy cukierki. To na pewno się wytnie. Kiedy zrodził się pomysł, żeby rozszerzyć audioserial w takiej właśnie formie, a nie kolejne części nagrywać?
2: No to się jedno... Kawa nie wyklucza herbaty, tak. Ponieważ tu możemy już powiedzieć,
1: można
2: że...
1: książkę przeczytać i to nagrać. Dobry pomysł.
3: Tak, można.
1: To jest
3: można.
1: To.
4: Można lepiej.
2: Można lepiej. Właśnie, no chyba możemy o tym mówić.
3: Myślę,
2: tak,
3: że
2: możemy,
3: tak.
2: Że w sensie, że szykujemy drugi sezon audioserialu i książka jest trochę takim pomostem, bo... Dużo rzeczy, które się w książce zdarzają, będzie można w audioserialu zobaczyć, ale on będzie no, dużo szerszy, jeżeli chodzi o wydarzenia i o po prostu podejście do bohaterów, no bo jednak jak się, nie wiem, serial ma to do siebie, że ma się więcej czasu, żeby poświęcić go swoim bohaterom i troszeczkę

0: bardziej się do nich zbliżyć.
1: Tak. A książka ta nasza zawiera w sobie fabułę dwóch sezonów. To jest to oficjalnie, możemy powiedzieć, zawiera fabułę dwóch sezonów, z tym, że te wydarzenia troszeczkę się między sobą różnią. Bo specjalnie to zrobiliśmy, no to prawda, no tak. No
0: tak, ale to...
2: Żeby zauważyć, sprawdzić, czy ktoś przeczytał i słuchał ze zrozumieniem.
1: Ale tak, żeby osoba, która przeczyta książkę i posłucha serialu, nie miała poczucia, że to jest dokładnie jeden do jeden wszystko słowo w słowo.
3: Jak w Grze o Tron. Ostatni sezon i...
2: Coś tam warto zmienić trochę, tak? Dla niepoznania.
1: Nie wiem, czy porównanie do ostatniego sezonu Gry o Tron jest dobre i działa na naszą korzyść, no ale no.
0: To jest jak ostatni sezon Gry o Tron.
2: Jeżeli chcielibyście zapoznać się z książką Foliarze, powieść teoretycznie spiskowa, dzwońcie do naszego studia 226452100. Mamy dla was kilka egzemplarzy. Czekamy na telefony.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Już mamy 24 minuty po godzinie 15. Łukasz się do nas dodzwonił. Halo Łukaszu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich. Serdecznie witam, hej.
1: My ciebie też witamy. Łukaszu, czy ty jesteś foliarzem albo przynajmniej miłośnikiem grupy filmowej Darwin?
3: Możesz wybrać jedno z dwóch.
2: Ja chyba jestem foliarzem troszkę, no. Jakieś tam iluminaci, te sprawy, no to coś tam siedzi w głowie.
3: Jabłonaki, rozumiem.
2: No, także...
1: A jesteś człowiekiem czy jaszczurem?
2: No, nie, no tam do tych reptalianów to jeszcze tam daleko mi, ale raczej człowiekiem.
1: Okej, ale trochę wierzysz w

0: teorie spiskowe, tak?
1: Tak, tak, nie znałem gdzieś tam tego tematu, także...
2: Szczeczkę, jeżeli było może.
3: A które są, jaka jest twoja ulubiona teoria spiskowa?
2: Taka emisyjna.
1: Emisyjna, no nie wiem, może... Nie wiem, czy to możemy tak uznać.
2: To, jeżeli ty masz wątpliwości, to my też, więc może...
0: Czy to
2: może
0: teoria spiskowa, czy to może jednak prawda?
2: Może jednak prawda, tak.
0: No powiedz, Łukasz, powiedz.
1: Może strefa 51 w Stanach?
3: A, no to na pewno.
0: Nie, tak było.
3: Kosmici, przecież tak Spielberg pokazał w filmie, daj spokój.
2: Obama potwierdził.
3: Obama potwierdził. Jest. Ja lubię teorię z olbrzymami, że istnieją olbrzymy, które żyją w górach i mają drzwi, które się otwierają na przykład w skale, nie?
0: I wtedy się wchodzi do normalnego.
3: To mi się podoba. To akurat ta teoria mi się podoba.
1: Słuchajcie, jeszcze zamach na JFK-a to może być też.
2: A tak, zamach na JFK-a, no tak, tak, to tak. Właśnie olbrzymy. To właśnie olbrzymy, bo to było
0: wszedł
2: bardzo wysoko,
0: drzwiami.
2: Żeby strzelić.
0: Dobrze. Łukaszu, książka Foliarze jest już twoja. Mam nadzieję, że spodoba ci się lektura. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
1: Dzięki bardzo. Pa. Mam nadzieję, że mnie uświadomi troszkę więcej. Dzięki, hej.
3: Na pewno.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No dobrze, panowie, to jakie wy macie swoje ulubione teorie spiskowe?
3: No, proszę, ja już powiedziałem.
2: Ja jestem fanem takich już skrajnych teorii spiskowych, bo no, jednak internet jest zarzucony tymi wszystkimi takimi, wiecie, podcasterami, którzy zapraszają takiego jakiegoś jednego gościa, tak, który nie wiadomo kim jest, ale nagle otwiera przed tobą nowy świat.
3: Oczywiście.
2: Po prostu. I ostatnio słyszałem teorię o kilku różnych rasach, że są Anunnaki, że są Lemurianie, że są, i przepraszam, jeszcze jest... taka coś z oręż, coś tam, i oni rządzą, tak, wodą. Oręż, tak. Oranż...
4: To jest telefonia.
2: Oranż Chanel. Oranż Chanel oni się nazywają, jakoś tak. Okay. Oranż Chanel, przepraszam.
0: No. I jakieś tam pole energii chyba rozsiewa.
2: Tak, tak, tak. I w ogóle tego wszystkiego można się dowiedzieć, uwaga, uwaga, w czym co się nazywa kronikę Akaszy. I ten człowiek zapytany o to, czy są kroniki Akasz, powiedział, nie ma.
3: Wiem, ty
2: nie
3: ma do nich, tak, tak.
2: Nie ma do nich dostępu.
3: Nie ma nikt do nich dostępu.
2: To jest, wiesz, to jest na zasadzie...
3: Ten,
2: to jest,
3: ten akurat
2: to,
3: chyba
2: tak,
3: nie.
2: Tak, ale, to był ten, ten, tak. To,
3: bo ty
2: to,
3: tak jest z zasłoniętą twarzą mi wysłałeś, tak, ale może nie wysłałeś jest, mi też jeszcze kogoś.
2: I,
3: tak.
2: I on powiedział, że to po prostu trzeba w jakimś tam półśnie świadomym dostać się do kronik Akaszy, bo tak, one nie istnieją, one są w energii gdzieś.
0: Ale wiecie co, no ja za bardzo teorii spiskowych nie śledzę, natomiast...
3: No ładnie.
0: To, że wszystkim nam wyświetlił się ten film z tym jednym tam rozmówcą, który opowiada o tym wszystkim, to pokazuje, jak bardzo dobrze to się niesie.
2: Oczywiście.
0: I jak bardzo ludzie, nie wiem, czy chcą takie rzeczy oglądać, czy w to właściwie wierzą, czy po prostu trochę się z tego podśmiewają. No na wiele różnych sposobów można takie rzeczy, takie treści konsumować, ale czy wy myślicie, że wystarczy to obśmiać i ludzie jednak zaczną jakoś trochę inaczej o tym myśleć, albo czy w ogóle wy, pisząc i zajmując się taką tematyką, czujecie jakąś misję, że to wszystko w internecie już tak daleko zaszło, no, że to jest tak absurdalne, że tylko można to obśmiać.
3: Nie, myślę, że nie. My traktujemy to po prostu jak dobrą przygodę, jak dobrą zabawę. To ja jestem wychowany, myślę, że chłopaki też, na serialach typu Archiwum X, na filmach Oni żyją. Dla mnie to było zawsze fascynujące. Po prostu dlatego, że to była totalna fikcja, totalny absurd, ale przez to było to tak atrakcyjne. Wiadomo, że nic takiego nie ma, ale fajnie jakby było. Znaczy, fajnie by było się przekonać na przykład, że Ziemia jest płaska. Super, nie? Tylko jakby, no super, to było świetnie.
2: Nie mogę się doczekać.
3: Gdyby po prostu faktycznie tak jak kiedyś gadaliśmy w podcaście z Markiem, gdyby okazało się, że płaska jest Ziemia i na skraju tej płaskiej Ziemi nagle otwierają lunaparki, żeby tam po prostu, wiecie, robić takie jak w Las Vegas na szczyt.
0: Metallica by tam koncert zagrała na pewno.
3: Metallica by zagrała koncert. Dla mnie to jest rewelacja, no ale wiadomo, że czegoś takiego nie ma. Natomiast tak, dla nas to jest po prostu przygoda, fikcja i
2: no i chyba też
3: zabawa.
2: Chyba też takie podejście, no bo Tomek i Kacper, główni bohaterowie, no wiadomo, że oni są takimi hardkorowymi foliarzami. No po prostu Tomek prowadzi z tego wykłady, więc to znaczy, że już sporo wie. A Kacper z kolei jest po prostu urodzonym, w sensie wskazuje na Marka, bo odgrywa Kacper, więc Kacper jest po prostu born foliarz, ale trochę chyba tak pracując nad tym, pisząc to, też zastanawialiśmy się po prostu od takiej ludzkiej strony, w sensie dlaczego nagle ktoś, kto jest, nie wiem, taki sam jak my, stwierdza, kurczę, no tego księżyca to nie ma. A to nas, rząd światowy nas oszukuje. W sensie, dlaczego, z czego to się bierze u ludzi, że nagle stwierdzają, że wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe? I tak jakoś gdzieś tam kiedyś o tym gadaliśmy, pamiętam, że w takim klimacie, że bardzo często ci ludzie, ci foliarze, którzy zawsze czują się wywołani do tablicy, jak usłyszą słowo foliarze, że oni nie mają jakiejś tam kontroli nad własnym życiem. I oni muszą jakoś to wytłumaczyć. I nasi bohaterowie nie mają kontroli nad własnym życiem.
0: Okej, bo też zastanawiam się, że może to wynika w pewien...

0: popularność teorii spiskowych, że pomimo tej całej abstrakcji, to jednak tam pewne rzeczy są wyjaśnione w dosyć prosty sposób i ludzie po prostu tego potrzebują.
1: Tak, tak, tak. Ale ja myślę, że to jest właśnie to, co Marcin powiedział. Chcą mieć...
0: Jak masz coś wyjaśnione, to masz kontrolę.
1: Tak, tak. No, są rzeczy, których nie da się wyjaśnić po prostu, poza tym, że masz na przykład pecha. Ale to nie jest wystarczająca odpowiedź. Nie. Ktoś musi mi robić na złość. No na pewno jest spisek przeciwko mnie czy ludziom po prostu, nie?
0: Skoro Ziemia jest okrągła, to dlaczego nie spadamy, prawda? I sobie teraz siedzimy.
2: Tak. Albo się nie staczamy teraz w drugą stronę. Tak, dlaczego? Trzymaj się stołu.
0: Tak. Dobrze, trzymamy się stołu i czekamy na wasze telefony. 226452100, numer do Studia Czwórki. No i Marcin w foliowej czapeczce koniecznie musi do nas zadzwonić. Mamy dla ciebie książkę, Marcinie. Czekamy na twój telefon. 226452100.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: I do naszego studia dodzwonił się teraz Bartek. Halo, halo Bartku.
2: No, cześć.
1: Czy ty wierzysz w teorie spiskowe?
2: No nie bardzo.
1: Nie
2: ale
1: bardzo.
2: Lubię posłuchać o jakichś ciekawych.
1: To masz jakąś swoją ulubioną?
2: Wiesz co, no płaskoziemcy mnie bardzo fascynują. I właściwie no na ten moment to głównie te teorie lubię sobie poczytać, jak to ludzie właśnie tłumaczą, dlaczego Ziemia jest płaska i skąd oni to wiedzą.
1: I z jakimiś ciekawymi argumentami spotkałeś się? Coś cię zaskoczyło? Dlaczego ta Ziemia jest płaska?
2: Powiem ci, że nie jestem w stanie zapamiętać żadnych z tych tłumaczeń, bo one wykraczają poza granice mojej percepcji i przerastają mnie po
1: prostu. A oni to wszystko rozumieją, widzisz, więc...
2: No, to dlatego szacun dla tych ludzi.
1: Coś w tym jest. Bartku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Książka jest już twoja. Udanej lektury
2: super.
1: Życzymy. Wszystkiego
2: dzięki
1: dobrego.
2: Wielkie.
1: Pozdrawiam
2: na
1: serdecznie. Hej. Na razie, hej, hej.
3: Ja bym chciał tylko powiedzieć tak o tej płaskiej ziemi właśnie, bo to jest szczerze mówiąc coś, co przy pisaniu serialu i potem książki było takim jednym z moich takich największych punktów, takich najważniejszych. To znaczy, dlaczego ludzie uważają, że to zostałoby zatajone przez te światowe rządy przed nami. Jakby nie rozumiałem, czemu w rozmowie na przykład z takim płaskoziemcą nikt nie zapyta, ale po co ktoś miałby to zatajać? Więc w scenariuszu właśnie wpisaliśmy taką rozmowę, taki dialog i oczywiście podaliśmy tam różne argumenty, które są kompletną bzdurą, ale

0: w serialu, jak i w książce, pojawia się prawdziwe wyjaśnienie, którego tutaj nie zdradzę.
1: Tak, nie zdradzę w życiu.
0: Ale prawdziwe wyjaśnienie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobre wyjaśnienie, z którym się wcześniej nie spotkałem. Dlaczego faktycznie rząd miałby ukrywać przed nami, że Ziemia jest płaska?
2: Czyli odsyłamy do lektury, ale sam zacząłeś wierzyć w to, czy nie? To nie jest aż tak dobre wyjaśnienie.
0: Nie zacząłem w to wierzyć, bo to by wymagało różnych następnych jeszcze odgałęzień. Ale wiecie co, na przykład a propos płaskiej Ziemi, podoba mi się jeszcze jedna odnoga tej teorii. Bo wszyscy mamy w głowie, że Ziemia jest płaska i tyle. Jakby wokół jest ten lodowy mur i koniec, nie? A tak naprawdę...
1: Ten lodowy mur to też jest opcjonalny.
0: To jest opcjonalne. Już
1: można spaść.
0: Jest też taka teoria, że właśnie, że za murem nie ma wcale spadamy w kosmos, tylko jest jeszcze dalej Ziemia. To jest
1: Czyli że to jest po prostu płaszczyzna niekończąca się.
0: Niekończąca się płaszczyzna.
1: To by się składało z teorią
0: wiele
1: właśnie...
0: Wiele różnych ziem, wiele różnych takich, wiesz, rozpłaszczonych...
1: Ale powtarzają się jak w Carcassonne, tak?
0: W czym? D'Artagnan?
1: Nie, jak taka...
2: François Gélafou?
1: Taka gra planszowa, gdzie obok siebie są te...
0: Oui, oui.
2: Panowie, słuchajcie, łamiąca wiadomość. Marcin od foliowej czapeczki jest na linii. Halo, Marcinie!
3: Cześć!
2: No to jest twój moment, to jest twój moment. Czy masz podwójną czapkę teraz na sobie?
3: Ja w ogóle na tę okazję to się ubrałem cały w foliowy worek, wykleiłem auto od środka taką folią aluminiową. Trochę na mnie dziwnie ludzie patrzą, bo stoję na parkingu, ale wyciąłem sobie taką dziurę jak w czołgu. No i puszczam dym.
2: No dobrze, Marcinie, to może powiesz nam, dlaczego warto nosić foliową czapeczkę? Skoro jesteś już tak doświadczony.
3: No hemoglobina, taka sytuacja, no ale to przede wszystkim dba o nasze zdrowie i nie daje nam wchodzić tym obcym do naszych mózgów, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jesteśmy regularnie skanowani i nasze wszystkie decyzje są przesyłane do Google'a. Potem na podstawie tego, jak nie masz takiej czapeczki, to ci się wyświetlają niedoprecyzowane reklamy i podejmujesz złe decyzje zakupowe, także no to jest obowiązek, ja myślę, że każdy obywatel powinien taką czapkę mieć. Jestem zdania nawet, że do komunii w takiej czapce powinno się iść.
1: A może cała komża taka z tej, z folii? Na przykład taka seria, wiesz? No tak. Trochę wierzę, ale nie.
2: Ale można normalnie się ubrać, a pod spodem mieć foliową warstwę.
1: Oczywiście.
2: Zawsze można się wtedy przygotować.
0: No foliowa majtek, jak superbohater, jak Spider-Man ma, nie?
3: Trzeba by było być też odpowiednio przewiązanym takim, zamiast tego żółtego sznurka, takim kablem elektrycznym, który też to promieniowanie odcina.
1: Ale że tak bardzo ciasno? W sensie, że
2: to uziemienie.
1: Uziemienie, właśnie to.
3: Tak. I z tyłu on też może służyć jako ogon trochę, także.
2: Ogon. Jaszczurki, tak? Wchodzimy na grząski grunt.
3: Tak, ale nie wiem, czy my możemy głośno mówić o...
1: Nie, musimy cicho.
2: Jaszczurki.
3: I wężowych istotach.
2: Marcinie, zrobiłeś nam dzień, dziękujemy ci bardzo serdecznie, książka jest już twoja, pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Dziękuję, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o mojej ulubionej teorii.
2: Dobrze.
3: Spiskowej, nie wiem, czy to już padła. Jest taka teoria spiskowa, że ptaki to drony.
1: Oczywiście. No. Przeczytaj książkę, to będziesz wiedział.
3: Spiegują i to jest moja ulubiona na tą chwilę teoria.
1: A wiesz, który konkretny gatunek?
3: Znaczy, ja jestem ornitologiem z zawodu, także wiem dokładnie, że bocian, czapla i żuraw. A wszyscy podejrzewają gołębie, a to nieprawda, bo gołębie w ogóle nie istnieją. Widzieliście kiedyś gołębia?
2: Gołębie to są latające szczury.
3: Nie ma gołębi.
1: Nie ma gołębi, to jest przekaz. To się dzieje na
0: zrobie. Ani małe gołębi, ani martwych nie.
1: Ty myślisz, że widzisz gołębi, one myślą, że cię...
2: Wizualizacja, hologram. Marcinie, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy i pozdrawiamy serdecznie. I
3: dziękuję. Cieszę się, że audycja trafiła w moje tony. Jestem zachwycony.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Pozdrawiam serdecznie całe studio.
2: Dzięki bardzo, na razie. No, jeżeli ktoś chciałby jeszcze wypowiedzieć się na temat czapeczek foliowych albo teorii spiskowych, zapraszamy 226 45 2100.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Telefony się urywają. Teraz mamy Łukasza na linii. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Witam.
3: Cześć, Łukasz.
2: Witam ekipę.
1: Czy może jakieś pytanie do grupy filmowej Darwin? Czy chcesz tylko o swoich teoriach spiskowych?
2: Wiesz, to słuchałem was i kurczę, zaciekawiliście mnie tą księgą, już nie pamiętam nazwy, ale tam chodziło o tych królów Julianów, pingwinów z Madagaskaru. Kurna, to brzmi trochę jakby gościu pomylił normalnie, nie wiem, Awatara z Aquamanem, bo to tak coś tego typu brzmi, więc naprawdę chętnie się głębiej poszerzę swoje horyzonty.
3: Tak, to się nazywa księga kaszy. Musisz spać i się do niej dostać przez sen. To jest
2: właśnie,
3: tak łatwe.
2: Bo się właśnie zastanawiałem, którędy to tam.
3: Czy my zostaniemy tymi rolkami właśnie, które tak gadają w internecie.
1: Ale my myślałeś, Łukasz, że tą książkę można, tą księgę kaszy wygrać teraz, tak? Nie, to się o innej rozmawiamy.
3: To jest księga kaszy, to jest jakaś inna.
1: A inna księga.
2: Ale naprawdę ciekawie brzmi, bo to tak brzmi, jakby ktoś powiedział ci raz, nie dwa, nie raz, nie dwa, ale trzy razy i wtedy jest prawdą. No, na faktach autentycznych, jak to niektórzy jeszcze
3: powiedzą. No tak, pozdrawiam.
1: Łukasz, pozdrawiamy serdecznie, dzięki bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i Maciek jeszcze jest razem z nami. Halo, halo, Maćku.
4: No witam zakręconych gości. Ja poszukuję całość odpowiedzi, czy żony Macrona i Obamy są chłopakami. No i może znajdę w tej książce tę odpowiedź.
5: Może.
3: Może.
5: Może sprawdźmy.
3: Warto przeczytać.
5: Wczytajmy się między słowami. Może mogą być wskazówki.
3: Tak. To super, po prostu wypatruj znaków.
1: Odsyłamy do lektury i pozdrawiamy. Dzięki bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Tak, to też popularna teoria.
5: W ostatnim
1: czasie.
5: Tak, w ostatnich miesiącach.
1: Nie wiem, czy widzieliście w jakiejś walce wrestlerskiej? Kto? W Stanach Zjednoczonych.
3: A to nie były urodziny Trumpa
6: to
3: właśnie?
6: Było pod Białym Domem.
1: Ta walka w wrestlerskiej.
5: Tak, była pod Białym Domem.
1: Widzicie, jak działa dezinformacja.
5: Ale ta teoria była o wiele jeszcze
1: starsza.
5: Wiesz,
1: tak.
3: Marek, mówiłeś o tym, o tym, że Biden jest sobowtórem, klonem, że jest klonem był.
6: Już nie.
3: Już nie jest klonem.
6: Już nie, już się okazało, że jest chory, że ma raka niestety.
3: O Jezus.
1: Tak dużo teorii spiskowych. Panowie, jak pisze się w takim dużym gronie książkę?
5: Podział jest prosty. Co innego napisać sobie książkę, która ma opowiadania na przykład. Wtedy można się podzielić tymi opowiadaniami. Co innego, kiedy mamy jakieś reportaże albo jakieś wpisy. Wtedy można się po prostu podzielić. Każdy pisze coś tam. W tym przypadku jest to książka na podstawie serialu, więc o wiele łatwiej po prostu jest to zrobić, ponieważ każdy z nas napisał swoją część odcinków w serialu i w pierwszym i drugim sezonie. A Marcin tutaj, nasz sabotażysta, jak to się nazywasz?
3: Praktykant.
5: On tak naprawdę ubrał, zrobił dramaturgiczne przełożenie tego serialu na

0: książkę. No to jest... To jest, na, jakby to jest, wykona ogromną robotę tak naprawdę.
1: A czy z waszego doświadczenia wieloletniego, pisanie scenariuszy pod filmy, które nagrywaliście na przestrzeni lat, a napisanie takiej książki, to jest bardzo duża różnica? Czy to przełożenie humoru, który później można zobaczyć, czy to jest trudne przedsięwzięcie do napisania tego, żeby to było śmieszne?
0: Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, że w moim przypadku humor, jeżeli jakiś potrafię wykrzesać, zawsze jest w dialogach i w sytuacjach, więc tak naprawdę to później Marcin to bierze tak naprawdę na warsztat i mówi, no słuchaj, no to było dobre w scenariuszu, ale no do książki to już się nie nadaje. Nie może być po prostu 15 stron dialogu. To trzeba jednak troszkę zdramaturgizować, że się tak wyrażę. Więc ja mogę mówić tylko za siebie, że ja po prostu piszę to, tak jak pisałem serial, nie?
2: To, tak można trochę... wydaje mi się, że to są dwie zupełnie inne rzeczy, dlatego że wartki dialog to jest jedno i on może być i w książce, i w serialu. Taki wciągający dialog dobry, czasami wiadomo, że w serialu będzie bardziej taki naturalny, a w książce o dziwo nie można sobie na tak super naturalność pozwolić, bo ktoś to czytając ma takie, no tu coś mi tu nie pasuje, bo aktor wypowie to i powie to zupełnie innym rytmem.
0: Tak.
2: I, no i po prostu sprzeda żart, jakiś, zrobi jakiś delivery żartu po prostu, bo to się może udać, ale w audio albo w wideo, a nie w książce, więc wydaje mi się, że w książce jest po prostu troszeczkę więcej takiego naszego humoru obserwacyjnego, bo też dosyć taką chyba, wymyślając setup książki, mieliśmy taki dosyć, też z całego serialu, dosyć wdzięczną sytuację, że nasz, no nie mogę powiedzieć, kim jest narrator, ale nasz narrator z wygodą patrzy z perspektywy trzeciej osoby na ludzi i może pewne spostrzeżenia gdzieś tam przemycić.
0: Tak.
1: Panowie, jeszcze na koniec, czy zajmując się tą tematyką, mieliście z tyłu głowy taką myśl, że ta granica między satyrą a obśmiewaniem ludzi jest no, bardzo taka delikatna i można ją przekroczyć? Czy...
0: Jasne, że można, pewnie, że tak, może nie należy, ale wydaje mi się, że akurat fabuła jest taka, że w zasadzie mówimy, hej, wy, którzy mówicie takie bzdury, macie rację. Macie rację, bo nasi dwaj bohaterowie, którzy we wszystko wierzyli, nagle się okazuje, że mieli rację i tak naprawdę oni są jedynymi, do czasu, kiedy ściągają do swojej drużyny kolejne osoby, jedynymi racjonalnymi osobami na całej planecie. Nie? Więc...
2: No tak, a planeta to też dużo powiedziała.
0: To dużo powiedziała.
1: Właśnie. Więc odsyłamy wszystkich do lektury. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do studia.
0: Dzięki.
1: Foliarze, powieść teoretycznie spiskowa, grupa filmowa Darwin. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, pozdrowienia.
0: Dzięki.
2: Dzięki.

0: Ty wierzysz w jakieś teorie spiskowe?
1: Nie, nie wierzę, ale niejednokrotnie mi się oberwało za to, że coś powiedziałem, a ktoś uznawał, że prawda jest zupełnie inna.
0: Bo poruszałeś kontrowersyjne tematy,
1: no, było
0: polaryzujące.
1: Takich, no na przykład jeśli chodzi o wątek szczepień, który wy też podjęliście, no to tak, zostałem określony, że sponsoruje mnie Big Pharma. Tak usłyszałem kiedyś to w internecie.
0: Masz na pieńku z wieloma takimi grupami.
1: Z wieloma, z bardzo wieloma. Tak, boję się chodzić sam po ulicy.
0: Myśliwi nawet. Też za to było chyba nie przepadają.
1: Myśliwi za mną nie przepadają, Świadkowie Jehowy za mną nie przepadają, no kilka grup by się znalazło.
0: No to nie pozostaje nic innego, jak pozostać foliarzem. W takim razie nie masz już nic do stracenia. Kuba, co u ciebie dzisiaj w audycji?
1: Dzisiaj jest Dzień Ojca, dlatego będziemy pytać was o to, co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, a nigdy mu tego nie powiedzieliście, więc podrzucam od razu nasz numer telefonu 226452100. A wpadnie do nas m.in. Bartek Dajnowski, czyli dziennikarz TVN-u, który znany jest przede wszystkim z tego, że rozmawia z dziećmi. A do tego jest sam ojcem, więc myślę, że ten temat dotyczy go w 100%.
0: Więc zostańcie koniecznie z czwórką. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14:00. Kamil Jasiński, do jutra. Na razie. If you don't get money,

0: Expo Mombel.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się, będziesz miała więcej.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: To Ela Minus w czwórce, albo Minus, jak kto woli. A plus jest taki, że prawdopodobnie jesteście po robocie, bo minęła już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jest też inna dobra wiadomość. W Świdniku odbyło się miodobranie z miejskiej pasieki wykonanej z recyklingu. Do budowy trzech uli wykorzystano 9 zużytych pralek. Można było przyjrzeć się z bliska, jak wygląda pozyskiwanie miodu. A najwięcej wie na ten temat, chciałem powiedzieć, słodki Krzysztof, ale mógłby się obrazić, dlatego powiem pan Krzysztof.
2: Popatrzcie, że to nie trzeba dużo kręcić.
3: No, ale leci.
2: Przepięknie leci. Nie? Kukawski Krzysztof, mistrz pszczelarski, opiekuje się pasieką miejską. W Świdniku te trzy ule dają bardzo dużo miodu. Już wziąłem 5 wiader 10-litrowych, a znów są następne 4-5.
4: No to co? Zaraz spróbujemy pewnie.
2: Myślę, że tak.
5: Najlepszy miód, jaki jadłem w życiu. Marcin Dmowski, burmistrz miasta Świdnik. No tak, to już któryś rok, kiedy tu spotykamy się na miodobraniu. Bardzo ważne dla nas, przede wszystkim dla tych wszystkich dzieciaków, żeby poznały, to wszystko działa.
6: Wiktor Brzeziński, Fundacja Odzyska Środowisko. To są ule z recyklingu, elektryczne śmieci. Tak naprawdę cała pasieka jest pewnym przyczynkiem do edukacji na temat właśnie elektrycznych śmieci do tego najmłodszego pokolenia. Pokazujemy, jak możemy dawać im drugie życie. Jeden ul to około 2 pralki. Dajemy im drugie życie i one po prostu się nie psują, nie zanieczyszczają nam środowiska.
0: Świdnicka pasieka istnieje od 4 lat i znajduje się przy ulicy Majewskiego 1. A jeśli chodzi o pogodę, w środę zachmurzenie będzie małe, a temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni nad samym morzem, około 25 w centrum, do 31 na zachodzie.
1: Reklama.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Takimi właśnie dźwiękami od Georgie Smith was witamy. To jest kobieta, która nie wie jeszcze, jak wygląda życie po 30, bo ma 29 lat, ale rynek muzyczny nie tylko brytyjski zdążyła już podbić. Jest wtorek, 23 czerwca, dziś Dzień Ojca.
1: Na audycję Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że jakiś czas temu prowadziłem w czwórce audycję Pokolenie Dragon Balla o fenomenie najsłynniejszego anime świata. I to była taka audycja, która uświadomiła mi, że pasja, w tym przypadku do kreskówki, może być też podstawą do budowania relacji ojca z dziećmi. To był telefon od Bartka.
2: Mam dwójkę dzieci, Franka, 11-latka i Kalinę, 7-latkę. I razem oglądamy od początku wszystko. Ktoś mógłby powiedzieć, że no, jest to anime za brutalne, a te dzieciaki i tak dalej. Natomiast no, my nie na tym się skupiamy. Skupiamy się na tych rzeczach dobrych, to znaczy na więzach, na tym, że dobro wygrywa zawsze, na tym, że honor i te wszystkie szlachetne cechy ludzkie tutaj wygrywają zawsze. I to moje dzieci bardzo czują i chcą oglądać. I jest tak, że wracam z pracy do domu, to tylko zawsze pada pytanie, kiedy oglądamy Dragon Balla. Oglądamy Dragon Balla tylko wtedy, kiedy cała rodzina może siąść, bo żona też ogląda.
0: To jest telefon od Bartka, który od swojej córki słyszy bardzo często słowa: kiedy będziemy oglądać Dragon Balla? Jaki jest przepis na dobrego ojca? Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. Być może jest to chociażby spędzanie wspólnie czasu, a może chodzi o zupełnie inne rzeczy, że ojciec musi być czasem surowym wychowawcą, a czasem partnerem do rozmów. Czekam na wasze telefony, a pytanie na dziś brzmi: co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, ale nigdy mu tego nie powiedzieliście? Wiem, że trudne, ale czekam na telefony. 226452100.

0: Pogadajmy. 22-645-2100.
1: Co chciałbyś powiedzieć swojemu ojcu, ale nigdy mu tego nie powiedziałeś? 22-645-2100. Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek, numer raz i molesta. Witamy was i zapraszamy do 18.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy doszło.

bagni, bo skandal wciąż tam płynie jak nowonarodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali, to

0: To numer Ransi Molesta, ten kawałek to ślady. Ja zakładam, że nie jeden ojciec zostawił ślad w waszym życiu, stąd też pytanie do was. Co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, ale być może nigdy mu tego nie powiedzieliście? 226452100. Skąd dzisiaj takie pytanie? No dzisiaj przecież Dzień Ojca.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: I ojciec w naszym studiu. Dzwoniliśmy po świętego Józefa, powiedział, że wysyła jego. Jest Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi. Tata, no i człowiek rapu, jak się okazało przed chwilą, bo mi to zdradził. Tak. Dzień dobry, cześć.
2: Tak, dzień dobry, cześć. Lubię polską muzykę rapową, tak. Tak, bardzo ją cenię.
0: Czyli Molesta, numer raz, to są twoje klimaty.
2: Jak najbardziej tak. Jest jeszcze masa innych wykonawców, których bardzo cenię i które uważam też dają takie, mi przynajmniej, wzorce na to właśnie, jak wejść w dorosłość. Oni trochę, uważam, wielu osobom w moim pokoleniu pokazali pewne rzeczy i to jest taka wiedza, moim zdaniem, trochę nieobecna w polskiej przestrzeni publicznej, a naprawdę oni potrafili dużo ciekawych rzeczy przekazać, jak chociażby Eldo, który u was pracuje, jak chociażby Łona, WWO, Soku. Tak, to są naprawdę artyści, którzy...
0: A twoje dzieciaki słuchają Eldo, czy nie?
2: Eldo też, tak, oczywiście, że tak. Jest taki kawałek Sokoła, gdzie jest wers i kaszle na przekleństwach, koniec świata. To ja jestem tym ojcem właśnie, który puszcza dzieciom raperów i z cisza, kiedy są przekleństwa, albo kaszle, jak one się pojawiają.
0: Tak? No bo ja się

0: Zastanawiałem, czy teraz u ciebie w domu to jest trochę tak, że ten new school sprawił, że ty musiałeś się osłuchać z tym nowym pokoleniem raperów, czy jest odwrotnie właśnie?
1: Nie, no ja jestem raczej takim typowym boomerem, że słucham tych raperów, których słuchałem 20 lat temu i dalej katuję ich, tak, moje dzieci muszą ich słuchać dalej, tak.
0: Czy chciałbyś mieć takiego tatę, jakim jesteś ty dla swoich dzieci?
1: O matko, jakie dobre pytanie. To jest takie pytanie, które właśnie jest tak dobre, że teraz będziesz miał 20 sekund ciszy, bo muszę się nad nim mocno zastanowić.
0: To daj znać, ja zrobię murmurando i wtedy będziesz miał szansę odpowiedzieć.
1: Nie, mam nadzieję, tylko to wiesz, jak to jest. Tak naprawdę wydaje mi się, to się dopiero okaże za właśnie 20 lat, jak synowie będą opowiadać o tym, jakim ja byłem ojcem, więc ja robię, co mogę, żeby być dobrym ojcem, ale czy mi się to udaje, no to oni za jakiś czas ocenią.
0: A czujesz się dobrze jako ojciec?
1: Tak, bardzo. Znaczy robię, co mogę, uważam, że to jest wspaniała rola, tylko ona jest niezwykle trudna i pełna tylu wyzwań. Żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Ja mam 3 synów, pracuję zawodowo, małżonka pracuje zawodowo i żeby to wszystko połączyć sensownie, zarówno zapewnić im jakiś byt, jak i wyrobić się z tym wszystkim, co mamy na głowie, no to jest skrajnie trudne, żeby połączyć te wszystkie rzeczy. To jest zawsze coś kosztem czegoś i ja zawsze, jak tylko pada takie pytanie, to mam w głowie, że a mógłbym w tym momencie na przykład być z nimi. Mógłbym zdążyć w weekend pojechać nie do pracy, tylko ich treningi ogarnąć. No tych rzeczy jest mało.
0: Chociaż akurat treningi chyba ogarniasz, bo w relacjach można zobaczyć, jak spędzasz sobotę albo niedzielę na meczu.
1: Robię co mogę, tylko mając 3 synów i tyle zajęć sportowych, MMA, judo, piłka nożna, rysunki, tego jest naprawdę tak dużo, żeby to wszystko spiąć i na każdy się wyrobić, no nie jesteś w stanie.
0: Zakładam, że miałeś jakieś wyobrażenia odnośnie do tego, jak wygląda ojcostwo, zanim zostałeś ojcem. Czy nie miałeś?
1: Znaczy miałem pewnie takie, jak ma każdy, czyli jakieś takie popkulturowe. No każdy z nas ma wyobrażenie, bo znaczy każdy, większość miała rodziców. Oglądaliśmy filmy i wydaje się, że to oczywiste, jak mniej więcej to powinno wyglądać, ale to uczysz się na bieżąco. To za każdym razem to jest, wydaje mi się, nowe doświadczenie i tyle filmów, książek, które powstało na ten temat, gdzie za każdym razem ludzie dopiero jak tego doświadczają, to są ciężko zaskoczeni i mówią, że no to nie jesteś w stanie do końca sobie wszystkiego wyobrazić i zrozumieć, na czym polega to zmęczenie, jak budzisz się 7 razy w nocy do pieluchy.
0: Ale to wyglądało właśnie tak u ciebie, że jak się dowiedziałeś, że będziesz ojcem, to wykupiłeś pół księgarni, żeby się jakoś przygotować, czy nie?
1: Trochę tak, to klasycznie tak. Dużo tych poradników czytaliśmy, choć pamiętam, że wtedy moja cudowna żona twierdziła, że ja jednak ich czytam za mało, ona więcej ich czytała. Ale tak, ale dużo próbowaliśmy przeczytać i to było dobre i na pewno pomocne. Niemniej, no to jest jednak taka typowa, tak jak praca w radiu, myślę, albo w innym medium, że tak naprawdę uczysz się, możesz pójść na studia i czegoś się tam nauczyć, ale nauczysz się dopiero w pracy, tak samo tutaj, no.
0: Trzeba się otrzaskać.
1: Uczysz się, będąc ojcem, tego, jak to robić, no. I na tym poligonie, robiąc masę błędów, niestety, no uczysz się potem przy kolejnych dzieciach już ich na przykład nie popełniać. Więc tutaj dobrze jest mieć więcej dzieci niż jedno na przykład.
0: No, czyli rozumiem, to wygląda w ten sposób, że to pierwsze dziecko naciera się olejami, natomiast to drugie bierze się po prostu, wkłada do wody, no i tak, już wykąpane.
1: Tak, dokładnie. Tak jest ten typowy żart właśnie o tym, że jak pierwsze połknie monetę, to jest, jedzie się do szpitala, a potem przy trzecim tuż potrąca się z kieszonkowego. No i coś w tym jest, że faktycznie ja widzę to u siebie, że naprawdę przy trzecim dziecku zdecydowanie mniej jakby takiej nerwówki u nas było i spokojnie już Leona wychowywaliśmy w porównaniu do tego, co było przy pierwszym synu.
0: A czy twoim zdaniem jest trochę tak, że przenosimy jednak bycie ojcem na swoje dzieci z naszego rodzinnego domu? Z tego, jak byliśmy traktowani przez ojców? Czy jest to taki stereotyp, być może, który gdzieś funkcjonuje?
1: Myślę, że to bardzo, bardzo zależy, ale to model rodzicielstwa moim zdaniem tak bardzo się zmienił w stosunku do tego, jak to wyglądało kiedyś. Moją żonę często to, pamiętam, denerwowało. Jak ja z synami szedłem do lekarza, to pani się zachwycała. O, jak to wspaniale, tatuś przyszedł do lekarza, zna PESEL-e. Jakby tego typu rzeczy tam się pojawiały. No ona jak wychodziła, no to po prostu matka z dziećmi nawet taka była, przyszła i czegoś chce. A ja byłem traktowany jako zbawca, bo po prostu zajmuję się dziećmi. No bo w pokoleniu moich ojców tego nie było. No, więc Oni się oczywiście zajmowali, starali się, kochali, ale wiadomo, że to wychowanie w tamtych czasach wyglądało inaczej. Teść opowiadał na przykład u nas, że jak no on się po prostu wstydził wychodzić z wózkiem w tamtych czasach. Bo to
0: nie męskie trochę.
1: To nie męskie, no tak się nie robiło. No to kobiety były od tego, no tak po prostu wtedy było.
0: A teraz słyszałem, że najlepszy sposób na podróż.

0: na placu zabaw.
1: No, jak ktoś chce, chociaż to zawsze pewien dylemat.
2: Myślę, że to skomplikowane ogólnie, skomplikowana relacja. Niemniej być może tak, ale z pieskiem też słyszałem, że to się ponoć udaje.
1: No, ale musi być mały, może być chihuahua, jakiś mały pudelek.
2: To nie wiem.
1: Bo taki wielki wilczur, chyba że ładny, jakiś
2: może dziecko
1: bohaty.
2: Pewnie też małe powinno być.
1: Tu już urodzenie będziemy oceniać. Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi, tata i człowiek rapu. Dzisiaj ta łatka będzie się za tobą ciągnąć do godziny 17:00, jest razem z nami. Pytanie do was. Co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, natomiast nigdy mu nie powiedzieliście? Ja wiem, że to jest trudne, bo to dotyka też pewnie najgłębszych i najtrudniejszych rzeczy, które w tych naszych relacjach z ojcami były. 226452100. Być może ktoś się jednak skusi.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: A wy posłuchajcie tego kawałka. To jest kawałek od Damiana Sikorskiego, którego znakomicie znacie z Anteny Czwórki, a ten tytuł to Tata.

0: Damian Sikorski, Projekt i Tata. Przyznacie, że wzruszające. Pytanie do was. Co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, ale nigdy tego nie powiedzieliście? 226452100. Czekamy na wasze telefony.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi, tata i człowiek rapu. Mogę to powtarzać, czy nie? Czy cię wkurza trochę?
2: Myślę, że tak, że tak moja małżonka mogłaby mi przedstawiać, tak, człowiek rapu. Tak,
0: człowiek rapu?
2: Podoba mi się to, choć w sumie zawodowo nigdy nie miałem z nim zbyt wiele wspólnego, poza tym, że audycję prowadziłem na studiach na temat polskiego rapu, kiedy to jeszcze ta muzyka nie była takim mainstreamem, jak jest teraz, ale tak, ale zawsze ta muzyka była dla mnie ważna.
0: A z twojej perspektywy w rapie jest dużo o relacjach z ojcem? Dziecko, ojciec, syn, ojciec.
2: Wiesz co, ten dobry rap, tam jest dużo w ogóle o wartościach, tam jest dużo właśnie o przyjaźni, o braterstwie, więc ta rodzina też tam się pojawiała. Jeżeli któryś wykonawca miał dobrą relację z rodzicami, z jednym bądź z drugim, to o tej relacji też tam się dużo pojawiało, więc wydaje mi się, że tak. Ostry jest tutaj świetnym przykładem, który bardzo dobrze przeszedł o tym, jakim jest ojcem,

0: powiada i tego naprawdę jest dużo. Pamiętam jeden z moich kolegów, który poszedł na koncert kolejny Ostrego, mówił, że no fajnie, ale no ile można słuchać o tym, jak to ważne jest być ojcem i ile ten. No wtedy nie miał dzieci, pamiętam, ale zwróciłem uwagę właśnie, że mu to zaczęło już przeszkadzać, że chłop ciągle wychodzi na koncerty i pomiędzy kawałkami opowiada o tym, jak to, jakim to właśnie jest ojcem.
1: Nie chcę rzucać tak bezpośrednio do ciebie tego pytania, które zadaję dziś słuchaczom, chyba że chcesz odpowiedzieć, ale zamyśliłeś się trochę, kiedy padło to hasło, co chciałbyś powiedzieć ojcu, ale nigdy nie powiedziałeś?
0: No tak, tu jest coś takiego, jest taki utwór zespołu Kasperczaki bodajże, oni tak się nazywają, z Arturem Rojkiem z Mysłowic. I tam w refrenie jest tekst o tym, że chciałbym powiedzieć, że i tam nie pada to i chodzi o słowo kocham cię. Bo jestem z tego pokolenia, że ja wiem, że mój tata mnie kocha, ja bardzo kocham swojego ojca, ale to jest na przykład słowo, które u nas w relacji nie pada. Ja do swoich synów bardzo często go używam i często, no, nagminnie generalnie. No myślę, że jak raz dziennie sobie nie powiemy, że się kochamy, to jest dziwny dzień. No ale w tym pokoleniu to jest słowo, które, no, którego się nie używało. I no tak, tak. Kochamy się, ale tego słowa nie używamy, na przykład z moim ojcem.
1: To jest też ciekawe, bo jest inna piosenka Katarzyny Nosowskiej, Mówiła mi matka, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Nie.
1: I tam są takie słowa, powtórzysz mnie jak echo. Mhm. To ty akurat chyba w swojej relacji z synami robisz coś zupełnie innego. To znaczy nie powtarzasz tego, co było, a właściwie czego nie było w tej relacji.
0: Mhm. No tak, tak.
1: A to trzeba było się tego nauczyć, jakoś to przepracować? Czy pomyślałeś sobie, czego nie dostałem, co chciałbym dać? O tak.
0: Nie, tutaj nie jakiejś interpretacji bym nie szukał, po prostu to było naturalne. No, urodziły się te dzieci i ja po prostu tego słowa używałem zawsze i nie było to dla mnie problemem. No to jest kwestia ta pokoleniowa, myślę, tak jak mówiłem o tym teściu, że w ich pokoleniu po prostu inaczej się dzieci wychowywało. To, że oni kochają swoje dzieci, no ale po prostu no, mają inne wzorce wychowania, które mieli też pewnie od swoich, znaczy nie pewnie, tylko na pewno, od dziadków z kolei.
1: A co to znaczy być dobrym ojcem?
0: Ciężko mi. Ostatnio też dużo mam takie spostrzeżenie, mam trzech synów i każdy z nich jest bardzo, bardzo różny. Do tego stopnia, że wydaje mi się, stawiam taką niepopularną tezę, że my przeceniamy trochę wpływ wychowania na to, jakie są dzieci. Choć każdy z nas poświęca na to masę czasu i energii, jeździmy z tymi dziećmi na te różne zajęcia dodatkowe, czytamy na ten temat, jak powinno się dzieci wychowywać, ale to, jacy oni są różni, to wydaje mi się, że ten 70-80% to jest to, jacyś oni się rodzą, jakie mają już charaktery, temperament. To jest jakaś taka magiczna zlepka genów i innych rzeczy, a to jest naprawdę ta 20-30% to jest to, co my im dajemy jako rodzice. Może tu możemy się spierać, ale to, jak moje dzieci są różne od siebie, właśnie daje mi tutaj coś takiego, że nie do końca ten wpływ rodzica i bycie dobrym ojcem jest aż tak ważne. No oczywiście każdy chciałby wierzyć, że to jest kluczowe, że masz ten wzorzec, ale no mam tu takie spostrzeżenie, że...
1: Tylko, że możesz w różny sposób reagować na to, jak różni są twoi synowie.
0: No tak.
1: I albo to wspierać, albo tak to drewienko ociosać na...
0: Oczywiście, że tak i na pewno, może inaczej, gdybym... Jakkolwiek to zabrzmi, bo wydaje mi się, że jestem dobrym ojcem, ale gdybym pewnie był tym takim ojcem, który nie, no, który ich w żaden sposób nie wspiera, no to pewnie mógłbym to narobić na masę krzywd i masę traum, które by sprawiły, że odbiłoby się to na ich życiu. Więc wydaje mi się, że w tę stronę bardziej. Dopóki wydaje mi się, że pomagamy im normalnie funkcjonować, no to jest już naprawdę duża podstawa, duży start, który dajemy tym dzieciom, żeby one mogły wyfrunąć w pewnym momencie i żyć dla świata, a nie dla nas.
1: Bartek, dzisiaj jesteś znany w dużej mierze z tego, że rozmawiasz z dziećmi. To są rozmowy z dziećmi często na poważne tematy.
0: Bardzo. Choć są to moje ulubione rodzaje dziennikarstwa, czyli dziennikarstwo śledcze przedszkolne, gdzie próbujesz czegoś dowiedzieć od 3 albo 4 latka.
1: No i zakładam, że to dziennikarstwo śledcze dotyczy też relacji z rodzicami, z ojcami również.
0: Również, tak. I czasami te wypowiedzi są na tyle ciekawe, że pewnych rzeczy nie puszczamy potem w telewizji.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale że jest jakoś pikantnie, przerażająco, czy po prostu nie chciałbyś komuś robić siary? O tak.
0: No tak, no w skrócie aż tak też jest też coś takiego w... To są niestety czasami bardzo delikatne tematy, bo dzieci też mają coś takiego w swoim rozwoju, że czasami no, nie do końca mówią prawdę i potrafią, i to się czasami zlewa i ciężko czasami wyłuskać, czy naprawdę na przykład jak ktoś opisuje o tym, że się bije często z tatą i z bratem, to czy do końca chodzi tylko o taką przepychanki, czy o coś innego, i ten kontekst ma tutaj znaczenie, i no, a czasami dzieci tak to opowiadają.

0: opowiadają, że nie do końca wiadomo, o co chodzi. No i wydaje mi się, znaczy jestem pewny, że jako ojciec ktoś nie chciałby usłyszeć, że dziecko coś takiego opowiada, jeżeli to było źle zrozumiane przez całą Polskę. Więc no, zdarzają się takie rzeczy, których nie puszczamy, jeżeli mogłyby być źle zinterpretowane.
1: A w tych opowieściach można powiedzieć, że rodzice są często dla dzieci takimi bohaterami? Bo ja pamiętam, że kiedy byłem mały, to tak sobie wyobrażałem, że wiesz, mój tato jest najlepszy na świecie, o tak. Bo potrafi coś.
0: Absolutnie. Ja kiedyś pytałem właśnie, czy twój tata mógłby być super bohaterem. I tam absolutnie fantastyczne właśnie wypowiedzi się pojawiały i tak. Ale właśnie to, jak bardzo dzieci patrzą przez pryzmat też rodziców, to nagle właśnie, że tata tak, absolutnie na Batmana by się nadawał, na Supermana również, ale tam i nie pamiętam kogo, kim nie mógłby być, ale nie mógłby być, bo drzwi krzywo wstawił do łazienki. No i tu od razu wiadomo, że to mama jakieś takie rzeczy tam opowiada w tym domu, ale to no, fantastyczne często właśnie jest, jak te dzieciaki słuchając pewnych rzeczy, one to interpretują i potem to próbują same przedstawić w jakiś sposób, więc tak.
1: Bartek Dajnowski, dziennikarz śledczy przedszkolny.
0: Potwierdzam.
1: TVN-u, znany z rozmów z dziećmi, jest razem z nami. 226452100. O czym dzisiaj gadamy? No dzisiaj jest Dzień Ojca, dlatego pytanie jest dość intymne, ale być może ktoś się skusi, żeby zadzwonić na nie odpowiedzieć. Co chcielibyście powiedzieć swojemu ojcu, ale nigdy mu tego nie powiedzieliście?
2: Daj znać, co o tym myślisz.

0: Orek, czas, kiedy można składać życzenia, jak ktoś potrzebuje, jak ktoś nie potrzebuje, to pewnie nie trzeba, ale przy okazji chciałbym spytać was o to, jakimi wy jesteście ojcami, bo z tego co wiem, wśród słuchaczy czwórki jest ojców wielu. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi. Jeszcze raz powtórzmy to sformułowanie, dziennikarz śledczy przedszkolny.
2: Tak, ja lubię to sformułowanie. Mam nadzieję, że kiedyś taka, tak jak mamy znane redakcji Uwagi czy Superwizjera, którzy zajmują się poważnym dziennikarstwem, tak gdyby taka powstała, to byłbym bardzo zadowolony. Tak.
0: A swoją drogą, ty dowiedziałeś się wiele o życiu słuchając dzieci?
2: Myślę, że tak. Naprawdę to mi zmieniło perspektywę na wiele tematów, tak. Bo to był taki temat, który do końca w mediach nie był obecny. Już nie mówię teraz o tych rozmowach z najmłodszymi dziećmi, no ale też często rozmawiam z nastolatkami. I tam tematy, które się pojawiły dzięki tym rozmowom, które potem na antenie naszego programu poruszaliśmy, to naprawdę było sporo, więc ja uważam, że tak. Że
0: no bo to są tematy dotyczące zdrowia psychicznego, które dzisiaj jest w centrum naszego zainteresowania, chyba że znów żyjemy w jakiejś wielkomiejskiej bańce i gdzieś jest zupełnie gdzieś indziej i inaczej.
2: Tak, no tak. Nie, dużo tematów naprawdę tam się pojawiło dzięki temu. Chociażby to, jak wiele czasu dzieci spędzają w telefonach. To jest generalnie duży problem w tym momencie też, myślę, każdego polskiego domu, gdzie te relacje właśnie są zaburzone, bo zarówno tata, jak i syn czy córka, no wszyscy w tych telefonach siedzą i tutaj mamy naprawdę dużą lekcję do odrobienia, jak się z tego wykaraskać, jak sprawić, żeby ten dom po przyjściu ze szkoły i pracy wyglądał jak dom, a nie właśnie, że każdy sobie siedzi w swoim urządzeniu.
0: To prawda. Dzisiaj zacząłem nasze spotkanie od telefonu, który otrzymałem kiedyś od Bartka, który zadzwonił przy okazji audycji o Dragon Ballu, czyli chyba jednej z najpopularniejszych kreskówek anime świata, i opowiadał o tym, że on jako millennials zaraził pasją do tego anime swoje dzieci i teraz siedzą razem. I jeśli ktokolwiek to ogląda, to nie wszyscy. To znaczy w jednym momencie. Nie ma tak, że ktoś jakoś oszukuje, cheatuje i próbuje robić to samemu. Czy ta pasja wspólna w rodzinie dzisiaj jest ważna, kiedy jest ojciec, dzieci i mama?
2: No na pewno. Nawet u nas wczoraj w domu bardzo byliśmy zadowoleni, jak zobaczyliśmy jedną rzecz. Z żoną wieczorem sobie rozmawialiśmy i nasi synowie siedzieli przy stole i czytali komiksy. I od nich zaczyna się od komiksów, potem zaczynają przechodzić już na zwykłe książki, ale bardzo jesteśmy z tego dumni generalnie, że oni w ten sposób czas spędzają.
0: Czyli to nie było tak, że wy zmuszaliście swoich synów do tego, żeby czytali, tylko
2: nie,
0: sami?
2: Nie, no ja prostą rzecz robiłem, najpierw jeździłem mocno po bibliotekach, wszystkich w okolicy, które mieliśmy. Mamy karty do każdej biblioteki w okolicy, jeździliśmy po sklepach i kupowaliśmy komiksy, które nie chcieli. I to od komiksów to się zaczęło. Ja polecam naprawdę wszystkim Kaczory Donaldy. Kaczogród to jest naprawdę dalej wspaniała rozrywka dla młodych ludzi. U mnie najmłodszy syn uczył się czytać generalnie na tym komiksie. Zanim poszedł do szkoły, to potrafił czytać, bo czytał sobie komiks, próbował, pytał o literki konkretne. No i tego się zaczyna.
0: Ale to wyglądało w ten sposób, że ty proponowałeś to, co dla ciebie było fajne, kiedy ty byłeś mały?
2: Ja też czytałem Kaczora Donalda, tak, uważam. Okay. I to dalej się ukazuje po tylu latach. Naprawdę fantastyczne historie, które sprawiały potem, że w naturalny sposób przychodził do innych poważniejszych opowieści.
0: Pytam o to dlatego, że pewnie będzie ojciec, który czyta coś poważnego, a swojemu dziecku da cokolwiek do czytania, byle czytało, nie siedziało w telefonie. Dlatego...
2: Jak z tej słynnej reklamy Cała Polska czyta dzieciom, Legia Widzew 2.0, tak? Więc nie, no, są fantastyczne rzeczy. My na przykład podsyłamy, mam starszych już synów i zaczynają podbierać u nas powieści graficzne, takie poważniejsze, niektóre nawet niedostosowane do końca do ich wieku, no ale to rozmawiamy o pewnych rzeczach, bo można udawać, że dzieci nie są narażone na treści, które są dla nich nieodpowiednie, no bo one się z nimi stykają, chociażby w szkole od kolegów i koleżanek, więc no podrzucamy im też właśnie takie poważniejsze powieści graficzne, których jest masa, są świetne i też wszystkim polecam, bo nawet jak dzieci nie chcą jeszcze czytać książek, to taką poważniejszą powieść graficzną naprawdę chętnie przejrzą.
0: Ale oprócz książek wy chyba też stawiacie na wypady takie rodzinne?
2: No oczywiście,
0: dalsze.
2: Tak. No to też wiadomo jest ważne, no ale to oczywiste, że dzieciom trzeba no, opowiadać jakoś o tym świecie i pokazywać im to, co jest ciekawe.
0: A kto jest ważniejszy w domu, mama czy tata?
2: Tak, to jest pytanie, które ja właśnie często przedszkolakom takiego
0: właśnie
2: pytania...
0: Właśnie to jest bardzo cwane, bo łatwo je zadać, a trudniej samemu odpowiedzieć.
2: Tak, ale ja akurat w ten sposób ja niuansuję jeszcze bardziej, trochę staram się to inaczej, bo boję się potem właśnie w komentarzach, co by się wydarzyło za tak postawione pytanie. Niemniej nie, no to uważam, że to te obydwie te głowy tego smoka są równie istotne i nawet jak się jedną utnie, to druga dalej będzie równie ważna i odrośnie, więc to wszystko musi być razem. czasem.
0: Ale w każdym momencie, kiedy

0: syn rośnie, to jest...
1: Nie, no masz, no tak, masz rację, oczywiście, jak jest, już może mam starsze dzieci, to może zapomniałem tego pierwszego momentu. No jest tak rozwojowo, na początku oczywiście to mamusia jest kluczowa, wiadomo, i pomoże, i ten, to w ogóle było niesamowite, jak się dzieci pojawiły, jak ja nagle zobaczyłem właśnie, jak szybko ta moja żona stała się mamą, że ona, ja na początku nie wiedziałem, jak to dziecko ogarnąć, a ona od razu wiedziała. Bo to jest ten instynkt, matka to matka, ale potem no, ja widzę, jak dla, no, ja mam synów i widzę, jak dla nich jestem ważny, więc to jest absolutnie kluczowe, żeby ta figura ojca się w domu pojawiała w odpowiednim kontekście.
0: A zauważyłeś coś takiego, że zachowujesz się w określony sposób i mija chwila i nagle twój syn robi dokładnie to samo? No nie wiem, gest... Aż być może jakieś konkretne zachowanie.
1: Zastanawiam się, aż tak to chyba nie, chociaż na przykład jeden z synów ma bardzo podobne poczucie humoru do mnie, więc tak czujemy czasami, że żarty mamy podobne i czasami nieodpowiednie do sytuacji, ale ten, ale no tak, to coś takiego na przykład zaobserwowałem.
0: No to dzisiaj, jeśli chodzi o żarty, pozwalaj sobie na wszystko, tylko daj mi wcześniej znać, to ewentualnie wypikam.
1: Znakomicie.
0: Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi razem z nami. Tata i mąż, to są ważne informacje, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest Dzień Ojca. Wy jakimi jesteście ojcami? Dajcie znać. Ojców wśród słuchaczy czwórki jest wielu. Zawsze można też opowiedzieć o swojej relacji z ojcem. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: Z jednej strony rozmawiamy, a z drugiej strony też gramy. Może to być kawałek na przykład o szybkich, sportowych samochodach. To też jest taka rzecz, którą ojciec może zaradzić swojego syna. 226452100.

0: To jakimi jesteście ojcami? 226452100. Razem z nami Bartek Dajnowski, ojciec, mąż, dziennikarz, znany z rozmów z dziećmi. Mowa oczywiście o dziennikarstwie śledczym przedszkolnym.
1: Potwierdzam.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Jaki jest twój ulubiony czas spędzony z twoimi synami? Bo ja zakładam, że do tej pory rozmawialiśmy raczej o tym, jak to jest, jak to dzieci czerpią od rodzica, ale być może w drugą stronę też jest sporo korzyści.
1: Jakkolwiek to zabrzmi i szybko bardzo mi się to pojawiło w głowie, to te nauczenie każdego z nich jazdy na rowerze.

0: Jakiś banał zupełny. Ale to jest coś takiego, że puszczasz to dziecko, bo to jest pewnie jakoś tak symboliczne, że puszczasz to dziecko i ono no, samo już potrafi tą bardzo ważną czynność robić. I trochę do świata go coraz bardziej wypychasz w ten sposób. A uczenie też jakby tego, no zawsze tam się płacz pojawi, zawsze chociaż raz trzeba się przewrócić. No to wszystko jest takie, no to jest jakby taka esencja bycia ojcem trochę.
1: To ja też mam z tym związane dobre wspomnienia, bo pamiętam taki kij doczepiany do roweru i faktycznie tak rodzice nas uczyli jeździć.
0: Ja dalej, no tak, kije, tylko no, po prostu brało się kije tam pomiędzy, tak się wkładało właśnie tam z tyłu, tak, no ale to dalej funkcjonuje w ten sposób.
1: Czyli to jest taka rzecz, która sprawiła, że poczułeś się jak ojciec wtedy?
0: Nie, że nie? Jakby...
1: Że to był wspólny czas, który spędzaliście.
0: Nie, że jakoś to nauczenie... tego dziecka jeżdżenia na rowerze naprawdę jakoś tak sprawi, no tak naprawdę daje satysfakcję po prostu, bo to jest taki moment, gdzie to dziecko już bardzo chce jeździć, a jeszcze nie do końca potrafi, no to jest, nie wiem nawet do końca właśnie jak to słowami wyjaśnić, ale to jest no bardzo, bardzo za każdym razem było dla mnie satysfakcjonujące, że to się wreszcie udało.
1: Dzieciaki rosną, chłopaki są coraz starsi. Za jakimi chwilami z wychowania będziesz tęsknił najbardziej? Bo pewnie są takie momenty, które jakoś ci utkwiły w pamięci. Jak już się nauczyli jeździć na rowerach, to nie będziesz uczył znowu.
0: Pamiętam kiedyś byłem u lekarza i pani pielęgniarka opowiadała, że jakiś czas temu, bo byłem u tego lekarza właśnie z chłopcami i pani pielęgniarka opowiadała, żebym się cieszył właśnie tym momentem, jak oni tacy są trochę, ciągle biegają, przeszkadzają, zaczepiają, bo za jakiś czas właśnie będę starszy i oni już też nie będą pewnych rzeczy chcieli robić, a jej mąż tęskni bardzo za tym właśnie, że i żałuje, że więcej takiego czasu nie poświęcił na takie fizyczne bycie z nimi, czyli takie siłowanie się, przewracanie, zaczepianie, takie, no takie turlanie się na dywanie przysłowiowe.
1: Czyli żeby trochę się... poturbować, pobić nawet, może źle to brzmi.
0: Powygłupiać tak właśnie z tymi dzieciakami, no to jest zawsze było ekstra.
1: A ty jako ojciec jesteś partnerem, jesteś kolegą, jesteś wychowawcą, jak
0: nie,
1: siebie
0: określasz? Ojciec nie jest kolegą, nie jest partnerem, to jest inna relacja.
1: No bo czasem słyszy się, szczególnie jeśli chodzi o relacje z mamy, z córką, na przykład to jest moja najlepsza przyjaciółka.
0: Uważam, że każdy ma prawo wychować dzieci jak chce, być może ta osoba ma rację co do wychowania córki. Niemniej ja staram się robić to w ten sposób, że wydaje mi się, że to nie jest relacja partnerska. Ojciec jest ojcem.
1: Czyli jest taka granica, której się po prostu nie przekracza.
0: Tak, choć wydaje mi się, że to za każdym razem jest indywidualny wybór i nie twierdzę, że mój jest dobry, czyjś jest zły. Tak ja uważam. I u mnie, wydaje mi się, na razie się to sprawdza. I oczywiście chciałbym, mając po tym, jak synowie będą mieli 20, 30 czy więcej lat, żeby chcieli do mnie przyjść i mecz, żebyśmy mogli razem obejrzeć, czy miło spędzić razem czas, ale no, wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jesteśmy, że oni są dziećmi, a ja jestem dorosły, no to nie, no nie jesteśmy kolegami.
1: To powiedz jeszcze, jak świętowałeś Dzień Ojca. Były prezenty?
0: Tak.
1: Były czeki, były vouchery?
0: To skomplikowane, bo mamy dzisiaj bardzo rozjazdową sytuację w domu, więc na razie tylko dostałem jedną laurkę, ale domyślam się, że tam będzie ich jeszcze więcej.
1: Powiedział Bartek Dajnowski, dziennikarz TVN-u, znany z rozmów z dziećmi, tata, mąż i człowiek rapu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: 226452100. Jakim jesteś ojcem i jakiego ojca miałeś? Jeśli chcecie dzisiaj się podzielić takimi własnymi spostrzeżeniami, ale tak naprawdę własnymi, często głębokimi historiami, to zachęcam do tego, żeby złapać za telefon i zadzwonić. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.

0: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: To już 17.
1: Pogoda.
0: A przed nami kilka upalnych dni. Według prognoz temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeżeli to możliwe, o pozostanie w domu. Jak mieszkańcy Lublina radzą sobie z upałami? Sprawdził to reporter Radia Lublin Tomasz Maczulski.
2: O sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
3: Jakiś chłodny prysznic.
2: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
4: Tak, kapelusz, żeby chronić.

0: Miło jednak oczy i głowę.
1: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
2: A najlepiej no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
3: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
4: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
3: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
5: Warto też pamiętać, że upałom w wielu miejscach będą towarzyszyły burze. W środę zachmurzenie będzie małe, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni nad samym morzem, około 25 w centrum do 31 na zachód.
6: Autopromocja.
7: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
8: Nie zniechęcaj się.
7: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: All Gas No Breaks, czyli piosenka o miłości. Słucham tego, kiedy jeżdżę rowerem. 6 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: W szczególnym dniu, dlatego że dziś 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Tak jest w Polsce, natomiast sprawdziłem z ciekawości, jak to wygląda w innych krajach. No i na przykład w takich Włoszech, Hiszpanii i Portugalii to 19 marca obchodzi się Dzień Ojca. Na Litwie świętuje się go w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii w drugą niedzielę czerwca, a w Turcji, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca obchodzi się w trzecią niedzielę czerwca. W Niemczech jest ciekawie, bo to święto obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39 dzień po niedzieli wielkanocnej, dzień, który z czasem przerodził się w Dzień Mężczyzny. Nie wiem, jak w Niemczech oni to liczą. Niech u nas zostanie ten 23 czerwca. Pytanie do was. Jakim jesteś ojcem i jakiego ojca miałeś? 226452100. Złapcie za telefon i dajcie znać. Dzisiaj o ojcostwie rozmawiamy.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Aleks Zaleski, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18:00.

0: Tu czwórka i pogadajmy. Dziś pytamy was o to, jakim jesteś ojcem, albo jakimi jesteście ojcami. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Jak ktoś zadzwoni i powie, jestem fantastycznym ojcem, przyjmuję to na klatę, ale jak ktoś zadzwoni, mam wiele rzeczy do poprawienia, to też to przyjmujemy i będziemy wdzięczni za szczerość. 22 645 2100. Razem z nami goście Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka, psychoterapeutka, kierownik ośrodka Siła Więzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy państwa zdaniem ojcowie w ogóle są potrzebni dzisiaj? Pani Katarzyno, widzę już ten uśmiech
2: no
0: i ten
2: przecież.
0: Wzrok w moim kierunku.
2: Można by inaczej odpowiedzieć. Oczywiście, że są potrzebni i oczywiście, że są potrzebni coraz bardziej, dlatego że wyzwania współczesnego świata sprawiają, że współpraca obydwojga rodziców zawsze daje dziecku lepsze szanse na start w rzeczywistość.
0: No bo czasem się mówi tak, że mama to jest ten rodzic number one, numer jeden, który zajmuje się przynajmniej w początkowych etapach wychowania dziecka tym wychowaniem, a ojciec okej, wchodzi do gry, ale później.
2: No więc my w naszej konferencji Siła Więzi, ale też w naszych pracach, które staramy się promować, jednak jesteśmy zdania, że ojciec jest potrzebny od samego początku. Od samego początku ma do spełnienia swoją rolę i że z tej roli też może być dumny i zadowolony i że ona może przynosić korzyść nie tylko dziecku, ale też i samemu ojcu.
0: Jestem ciekawy, czy to zdanie też podziela Michał Stelmański, że ojciec jest potrzebny dziecku.
3: Jak najbardziej. Jeszcze jak promuję aktywne ojcostwo, jestem aktywnym ojcem i tutaj począwszy od codziennych rytuałów z dziećmi, tak, okazywanie zainteresowania, poświęcanie czasu, wspólne pasje, wspólne wyjazdy, także jest to niezbędne do naturalnego rozwoju każdego dziecka, tu zarówno córki, jak i syna. Oczywiście inne podejście musi być do córki, inne do syna, natomiast te codzienne rytuały i to zainteresowanie musi być na co dzień okazywane.
0: Użył pan ciekawego sformułowania aktywne ojcostwo.
3: Tak.
0: Aktywne, czyli rozumiem ojciec obecny w życiu młodego człowieka.
3: Tak jest, jak najbardziej. Jest to bardzo modne i przyzwolenie społeczne, mam wrażenie, coraz bardziej rośnie dla tego typu ojcostwa. Pracodawcy organizują urlopy tacierzyńskie, także i prawo i społeczne przyzwolenie idzie w tym kierunku, żeby tego ojca jak najbardziej zaangażować w aktywne wychowanie dziecka.
0: Powiedział pan o tym, że od samego początku był obecny w życiu swoich dzieci. Naprawdę od takiego malutkiego?
3: Od samego początku tak jest. I zarówno i z synem, i z córką. Bardzo, bardzo blisko. Począwszy od sportów, pasji, wyjazdów. To naprawdę wspomaga. Wspólne wyjazdy, wspólne żeglowanie, jazda na rowerze. No, bardzo zbliża.
0: A pan jeszcze pamięta ten moment, kiedy dowiedział się, że będzie ojcem?
3: Tak, pamiętam.
0: No, jak to było wtedy?
3: Mam jeszcze to USG, gdzie każdy sobie zostawia na pamiątkę, także wspaniałe uczucie. No, dziecko jest największym skarbem dla rodziców, także było to naprawdę duże wrażenie.
0: Ja zakładam, że są jakieś też wyobrażenia tego, jak będzie to ojcostwo wyglądać, a potem przychodzi praktyka.
3: Dokładnie, no tego czasu jest zawsze mało, bo czas jest tym najcenniejszym darem, który możemy ofiarować swojemu dziecku, a w tej chwili mamy bardzo dużo tych rozpraszaczy i właśnie tu trwa ta odwieczna walka o ten czas niezbędny dla dziecka. No tutaj media, szybkie życie, to wszystko odbiera ten cenny czas, natomiast no, staramy się tak ułożyć plan dnia, żeby ten czas był aktywnie wykorzystany tylko dla dzieci. Tak.
0: Pani Katarzyna, pani ma ciekawą perspektywę, dlatego że pracuje pani z rodzicami, często bardzo młodymi rodzicami, więc i młodymi ojcami. To jak to wygląda, zderzenie tych wyobrażeń o byciu tatą, potem z rzeczywistością? To są dwie kompletnie różne wizje, czy jednak ci młodzi rodzice przychodzą już tacy wyedukowani i wiedzą, jak to będzie?

0: To, że są wyedukowani, to nie znaczy, że są przygotowani, bo po pierwsze, bardzo trudno jest mieć takie dobre doświadczenia. Jednak te wcześniejsze pokolenia miały inny trochę model ojcostwa niż ten, który się rodzi teraz. W związku z tym często młodzi ojcowie nie mają albo dobrego przykładu, albo takiego przykładu, z którego chcieliby czerpać. Też często ta edukacja, która jest związana z rodzicielstwem, jest bardzo niespójna, tak? Jedna książka mówi tak, tutaj media społecznościowe mówią coś innego, tutaj jeszcze koledzy, znajomi mówią coś innego, więc no powstaje pewnego rodzaju zamieszanie, trudności w odnalezieniu siebie i też w znalezieniu własnej ścieżki na drodze do rodzicielstwa. A tak naprawdę to dziecko jest najlepszym przewodnikiem do tego, żeby tą ścieżkę odnaleźć.
1: Ale jak to? Nie ma jednej konkretnej ścieżki w byciu ojcem na przykład?
0: No nie ma. Nie ma, oczywiście, że nie ma. Gdyby taka ścieżka była, to wszyscy bylibyśmy tacy sami, a przecież nie jesteśmy, tak? Więc to, żeby być ojcem najlepszym dla swojego dziecka, przede wszystkim należy poznać własne dziecko. Należy rozumieć swoją partnerkę, rozumieć też wzajemne potrzeby i wzajemne możliwości w uzupełnieniu się w rolach rodzicielskich. Więc to, jaki ojciec jest elastyczny, często powoduje, że łatwiej jest mu ten własny model odnaleźć.
1: A ja chciałem Państwa tak bezpośrednio spytać, czy surowy ojciec, czy jednak ojciec partner, któryś z tych modeli działa lepiej, ale myślę, że tę sprawę będziemy musieli rozwinąć za kilka minut. Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka, psychoterapeutka, kierownik ośrodka Siła Więzi i Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, goszczą dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce, a my pytamy Was o to, jakimi jesteście ojcami. Dzisiaj można taką autodiagnozę sobie zrobić. Nie oceniamy. 226452100. Czekamy na telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Ale oprócz tego, że gadamy, to słuchamy. A czego słuchamy? Słuchamy w Czwórce nowości.
2: To jest nowość Czwórki.

0: Taką muzykę serwujemy wam prosto od pana Rodrigueza. 21 minut po godzinie 17. Jakimi jesteście ojcami? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka, psychoterapeutka, kierownik Ośrodka Siła Więzi i Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Kiedy myślimy o ojcostwie, to chcielibyśmy sobie obrać taką jedną drogę, albo być takimi wychowującymi trochę surowo, jednak mimo wszystko ojcami, albo takimi, którzy idą w ten aspekt bardzo mocno emocjonalny. To jaka droga jest odpowiednia? Ja wiem, że pani doktor dzisiaj rzuciła hasło, każdy musi odnaleźć swoją, tylko jak to zrobić?
2: No przede wszystkim obserwować swoje dziecko i obserwować jego potrzeby, ale też obserwować siebie i rozumieć swoje emocje. Dlatego, że jest to taki drogowskaz, który pomoże ojcu, mamie w tym, żeby odpowiednio dobierać metody wychowawcze do tego, na jakim etapie jest dziecko.
0: A pani mówi teraz o takich malutkich dzieciach, czy też nastolatkach na przykład?
2: Przede wszystkim mówię o malutkich dzieciach, bo nimi się głównie zajmuję. Ale to jest też tak, że jeżeli pewne rzeczy wypracujemy na tym wczesnym etapie życia, no to jeżeli mamy do czynienia z nastolatkami, ze starszymi dziećmi, a nawet z dorosłymi, to ten kontakt i to, co jest wypracowane na samym początku, przynosi efekty i pozostaje.
0: Co jest najtrudniejsze dzisiaj dla młodych ojców, którzy przychodzą do pani do ośrodka?
2: Przede wszystkim wyzwania, jakie stoją przed nimi, bo z jednej strony właśnie takie wysokie oczekiwania społeczne, wysokie oczekiwania partnerek mam, duża też często nieporadność i trudność w radzeniu sobie z podjęciem obowiązków rodzicielskich, ale też w rozumieniu tego, że dziecko ma swoje potrzeby i że czasami rodzic te swoje potrzeby własne i potrzeby dziecka musi trochę wyrównywać czy czasami poświęcać, tak? Więc ojcowie, dla mnie najważniejsze jest to, że chcą pracować nad sobą i że się interesują swoimi dziećmi, interesują się ich rozwojem i nie poddają się, też nie uciekają chociażby w pracę czy w inne aktywności, tylko właśnie są ze swoją rodziną.
0: Panie prezesie, pan, jak wspominałem dzisiaj, propaguje aktywne ojcostwo. Jak został pan ojcem, to pan sobie myślał, to ja będę takim fajnym ojcem? Czy myślał pan sobie, no nie, muszą być jakieś twarde reguły w wychowaniu dzieci? Jak pan sobie to swoje ojcostwo wyobrażał?
3: No tutaj nie ma takiej jednej drogi. No, na pewno nie można być ani bardzo ostrym, ani bardzo łagodnym. Przede wszystkim trzeba zapewnić bezpieczeństwo dziecku, a zapewnienie bezpieczeństwa dziecku to jest stawianie granic, stawianie, uczenie dziecka, gdzie są te granice, żeby się czuło bezpiecznie, bo tak samo jak dorośli ludzie, gdybyśmy powiedzieli wszystkim, że wyjdziemy teraz z radia i wszystkie światła będą zielone, to w pierwsze co to mamy strach, tak? Bo wszyscy będą przejeżdżać na zielonym, nie ma żadnych reguł. No to jest tragedia na drogach. Także tak samo w wychowaniu dziecka. Trzeba pokazać, jak wyglądają skutki upadku na rowerze, przewrócenia się, jak sobie radzić z tą traumą, jak sobie radzić z sukcesami, jak sobie radzić z porażkami. A przede wszystkim trzeba dziecko lubić, bo każdy z nas kocha swoje dzieci, natomiast zauważam, że nie każdy lubi swoje dzieci. A to jest bardzo istotne, żeby polubić swoje dziecko i być z nim naprawdę.

0: w takiej uczciwej konfrontacji.
1: No to w ogóle bardzo ciekawa uwaga, że kochać można, ale z lubieniem może być bardzo różnie. A pan sobie wyobrażał, że na przykład przyjdzie niedziela i będą panowie szli sobie pokopać piłkę, a tu się nagle okazuje, że on nie chce kopać piłki. Jak sobie z tym poradzić teraz?
0: No akurat mam to szczęście, że syn jest bardzo aktywny sportowo, manualnie, także spełni moje marzenia, także to, co chciałem, to mam i zarówno u córki, jak i u syna. Natomiast jeżeli miałby inne zainteresowania, no to tutaj absolutnie żadnego nacisku. Nie można naciskać na dziecko, żeby realizować swoje jakieś marzenia, czy niespełnione ambicje z młodości. Także każde dziecko jest dla świata, nie jest dla nas, także każde dziecko powinno iść swoją drogą i wybierać ten sposób aktywności, taki czy inny. Tak?
1: Pani doktor, a czy ojciec może kłócić się ze swoim dzieckiem?
2: Bo a dlaczego miałby nie móc?
1: No bo jak się książki weźmie do ręki, to tam nic o kłótniach raczej nie ma, tylko jest o tym, jak być dobrym ojcem, więc takim stosującym jakieś granice, stawiającym granice, albo ewentualnie potrafiącym przytulić. A gdzie tam jest miejsce na kłótnie?
2: No, dobry ojciec też musi mieć miejsce na kłótnie i na konflikty. Ważne jest, żeby te kłótnie i konflikty do czegoś prowadziły i żeby ich źródło było rozumiane, żeby kończyły się pogodzeniem, tak, i rozwiązaniem tego konfliktu, więc tutaj jakby nie bójmy się konfliktów, nie bójmy się kłótni. Oczywiście nie mówimy tutaj o agresji, nie mówimy o przemocy, tylko mówimy o tym, że dziecko i rodzic mogą mieć różne zdania i mogą się spierać i mogą swoje emocje, takie jak złość, również wyrażać w sposób bezpieczny.
1: Powiedziała Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka, psychoterapeutka, kierownik ośrodka Siła Więzi. Jest z nami Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Jest z nami nasz numer telefonu 226452100.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Za szybą, ale też, jak się może okazać, na antenie jest z nami Dominika Płonka.

0: To DJ Blik i Dominika Płonka w czwórce. Ja oblałem się teraz dziewiczym rumieńcem, dlatego że nasi goście powiedzieli, w czwórce to jest najlepsza muzyka na świecie.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A tak naprawdę powiedziała to Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka i psychoterapeutka, kierownik ośrodka Siła Więzi. Faktycznie tak jest?
2: Tak, zgadzam się, przyznaję się, to jest moje ulubione radio.
0: Czyli słucha pani czwórki nie tylko dlatego, że jest pani teraz w czwórce?
2: Tylko i wyłącznie.
0: Na taką odpowiedź czekałem. Razem z nami Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Rozmawiamy dzisiaj o relacji ojciec-dziecko. Zresztą państwo też będą o tym rozmawiać bardzo szeroko, bo przed nami konferencja Siła Więzi. To taka konferencja poświęcona tym najmłodszym ojcom? Czy trochę przesadę?
2: Najmłodszym w sensie stażu oczywiście, bo różnie jest z wiekiem. Natomiast tak, nasza konferencja jest poświęcona tej pierwszej fazie ojcostwa, czyli czasowi, kiedy dziecko jest małe, jest niemowlakiem, jest trzylatkiem, dwulatkiem i temu, jak ojciec, jak rola ojca może w tym czasie dojrzewać i jak specjaliści mogą pomagać ojcom.
0: Panie prezesie, ja zakładam, że pan by się zapisał, gdyby ta konferencja istniała wtedy, kiedy pan był właśnie swoim stażem na początku ojcostwa.
3: Jak najbardziej. Bardzo chętnie. Natomiast może przypomnę datę. 27 czerwca w Małej Warszawie. W najbliższą sobotę właśnie jest konferencja. Dlaczego ją zorganizowaliśmy? To jest taka swoista instrukcja obsługi, ponieważ jeżeli kupujemy pendrive'a, to do tego pendrive'a mamy 100 stron instrukcji obsługi. Pojawia się dziecko na świecie i ten młody ojciec i młoda mama mają młodego, nowego człowieka na świecie, na rękach. I jak teraz z tym człowiekiem postępować? No i tutaj nasza konferencja wychodzi naprzeciw. Pokazujemy, uczymy, jakie odruchy, jakie uczucia temu dziecku, jak poświęcać, aby rozumieć go, wiedzieć, jakie ma potrzeby i reagować na te potrzeby na bieżąco.
0: No bo jest taki stereotyp, dzisiaj mamy Dzień Ojca, że facet się przydaje do tego, żeby przewinąć, nakarmić, pomóc mamie i właściwie na tym się opieka nad takim malutkim dzieckiem kończy. Państwo udowadniają, że nie i jest bardzo wielu badaczy dzisiaj na całym świecie, znakomitych specjalistów, którzy tą tematyką się po prostu zajmują. Takiej relacji ojciec-dziecko, rodzice-dziecko na tym najwcześniejszym etapie.
2: Tak, na tej najbliższej konferencji na przykład pojawi się Kai von Klitzing, którego też fragment książki tłumaczyliśmy i która to książka wraz z współautorstwem Tessy Baradon będzie wydana właśnie z okazji konferencji i chcemy naszym specjalistom z różnych dziedzin pomagania rodzinie i dzieciom zapewnić no, najwyższej klasy wykłady, najwyższej klasy prezentacje, żebyśmy wspólnie mogli się uczyć i wspólnie mogli pomagać ojcom.
0: Pani doktor, to jeśli chodzi o konferencję, która przed nami, bo 27 czerwca, teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do pani młody ojciec i mówi, czy może mnie pani nauczyć ojcostwa? To co mu pani odpowie?
2: Że mogę. Oczywiście to jest w bardzo dużym skrócie, dlatego że nasza praca zwykle nie skupia się na jednym czy dwóch spotkaniach. Tak? Pracujemy czasami kilka miesięcy, czasami nawet rok, zwykle z obydwojgiem rodziców, oczywiście jeżeli to jest możliwe.

0: Ale też zdarza się, że w psychoterapii rodzic niemowlę pojawia się tylko ojciec. Więc no tak, uczymy się wspólnie, tak? Bo ja nie znam instrukcji obsługi do danego dziecka, tak samo jak nie znam danego możliwości danego ojca, więc wspólnie uczymy się najpierw siebie, a potem uczymy się zmieniać to, co jest dysfunkcyjne, co jest na przykład objawem problemów.
1: Panie prezesie, a pan by powiedział takiemu młodemu ojcowi, że to nie jest takie przerażające, jak się wydaje na początku, czy jednak powiedziałby pan, to jest przerażające, ale można sobie dać radę?
2: Jasne, to przede wszystkim daje wiele satysfakcji. Jest to wszystko do zrobienia, jest wszystko do przejścia, są trudne chwile, no oczywiście na początku, wiadomo, nieprzespane noce, płacz, natomiast potem robi się coraz bardziej stabilnie, wchodzimy w te pierwsze aktywności, pierwsze sporty, pierwsze wyjazdy, pierwsze wakacje. No i najważniejsze to odłożyć telefon i spojrzeć dziecku w oczy, przynajmniej te 30 minut dziennie poświęcić tylko jemu, tak żeby on czuł, że ma ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. No i to już jest ten zaczątek do tego, żeby nawiązała się relacja, żeby się nawiązała jakaś ta szczególna więź między rodzicem.
1: Poświęcić tylko jemu. Mówi pan teraz o tej sytuacji, w której temu dziecku się daje, ale zakładam, że jako ojciec pan trochę też bierze z tej relacji. No, to jest fajne po prostu.
2: Wiadomo, że jest satysfakcja, jeżeli dziecko osiąga swoje sukcesy, jakieś sukcesy sportowe, sukcesy naukowe. No wiadomo, trzeba wtedy chwalić, dziecko wspierać. Jeżeli ponosi porażki, trzeba też go wspierać, żeby nie załamywał się i nie zaprzestawał w dążeniu do celu. Także cały czas to jest pełna interakcja, jak w życiu.
1: Konferencja Siła Więzi 27 czerwca, a nie tylko o tej konferencji, bo przede wszystkim o relacji ojciec-dziecko opowiadali dziś Katarzyna Kwaśny-Czechak, psycholożka, psychoterapeutka, kierownik ośrodka Siła Więzi i Michał Stelmański, dziękuję, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Bardzo państwu dziękuję.
2: Dziękujemy panu, dziękujemy państwu.
1: Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca.
2: Bardzo dziękuję.
3: Pogadajmy. 22 645 2100.
4: Oi, mate!

0: To Disgusting Sisters w czwórce. Podobno trasa z pracy do domu zajmuje nam średnio od 20 do 40 minut, a jeśli tak jest faktycznie, to mam dla Was pewną propozycję.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Na YouTube'a czwórki Polskiego Radia, także platformy podcastowe Polskiego Radia, Spotify i Apple Podcast wleciał kolejny odcinek mojego podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty. Ten odcinek trwa wspomniane 20 minut, więc jak ktoś jedzie 40 z pracy do domu, to może odsłuchać dwa razy. Tym razem poświęcony jest sekcie Rodzina Miłości Dawida Berga.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: To było normalne, że on jako prorok powinien iść do łóżka z młodymi dziewczynami nie z jedną, ale z dwoma albo z trzema. Później powoli starał się zmuszać tą właśnie córkę do kazirodztwa i właśnie dlatego ona odeszła.
4: Młode kobiety, później dziewczynki, były wysyłane w miejsca, w których mogły pozyskiwać bogatych, majętnych partnerów seksualnych po to, żeby wyciągać od nich pieniądze.
3: Nie mogłam znieść już dłużej kontrolowania, prowadzenia mnie przez tych ich liderów i takiego bezwzględnego posłuszeństwa.
5: Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale w tym przypadku to powiedzenie może być nadużyciem. Poznajcie największą patologiczną familię świata. Rodzinę miłości.
0: Albo największą seksualną sektę świata, bo tak o rodzinie miłości Dawida Berga też można powiedzieć. Kolejny odcinek podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty, 20-minutowe, znajdziecie na YouTubie czwórki, na platformach podcastowych Polskiego Radia, Spotify i Apple Podcast, ale tam też poprzedni odcinek poświęcony sekcie Niebo Bogdana Kacmajora.

0: Ten Góralesko. Między innymi o tym, że niebo jest pułapem, można powiedzieć, że jest to taka muzyczna ilustracja mojego podcastu, bo pierwszy odcinek jest poświęcony sekcie niebo, a drugi sekcie rodzina miłości. Razem z nami Dominika Płonka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Ja przyznam, że jeszcze nie włączyłam, ale nie mogę się doczekać, kiedy będę miała weekend i będę mogła odpalić twój podcast.
0: No to ja dzisiaj to sprawdzę w takim razie.
1: Za tydzień to sprawdzisz w takim razie.
0: Gdzie mogę do ciebie na Messengerze napisać, zobaczymy, co
1: odpiszesz. Ale ja mówię, że w weekend to zrobię, bo teraz nie mam czasu. Niestety, no ciężko, ale rzeczywiście, wiesz, backstage sam się nie zrobi.
0: To nie włączaj lepiej w takim razie Messengera w niedzielę wieczorem, bo tam będzie moje pytanie, jak ci się podobało.
1: Dobrze.
0: Dzisiaj Dzień Ojca. Widziałem taką paczuszkę za szybą.
1: Tak, to prezent dla mojego taty, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo mój tata jest też słuchaczem moich audycji, więc być może tutaj troszeczkę za dużo zdradzę,
0: no to
1: a to
0: tylko
1: jest
0: jedna
1: prezent
0: podpowiedź.
1: Niespodzianka.
0: To nie są kalesony.
1: Nie są to kalesony.
0: To nie są kalesony.
1: Nie, ale odpowiada to jego największej pasji, czyli o chodzeniu w góry.
0: A składałeś kiedyś tacie życzenia w radiu?
1: Nie składałam,
0: no
1: tak
0: bardzo
1: mi się
0: proszę,
1: wydaje.
0: Bardzo proszę, to jest ten moment.
1: No to mam nadzieję, że mój tata teraz tego słucha. Jeżeli nie, to będzie mi bardzo przykro. Tato, wszystkiego najlepszego z okazji twojego święta. Bardzo ci dziękuję, że zawsze za mnie trzymasz kciuki i zawsze pytasz, co u mnie. I że dałeś mi też taki wybór, że mogę robić to, co chcę. I dzięki temu dzisiaj prowadzę na przykład audycję.
0: Ciekawy jestem, czy mnie też będziesz kiedyś życzenia składać, bo ja też chciałbym się spytać, co u ciebie, tylko po 18.
1: A u mnie po 18... backstage duetu Ikarus, duetu, który już tutaj raz w czwórce zawojował, ale teraz przychodzą ze swoim najnowszym, pierwszym tak naprawdę długo grającym krążkiem, Trysk, więc będzie transowo, elektronicznie, będziemy mówili właśnie między innymi o ich bardzo kontrowersyjnym występie w Mam Talent, dzięki któremu tak naprawdę dostali jeszcze więcej powera i gazu i bardzo dobrze, a w drugiej godzinie dużo R&B, a to dlatego, że ja uważam, że to jest gatunek muzyczny, który idealnie sprawdza się na właśnie takie gorące, upalne wieczory.
0: Jeśli chodzi o Ikarus, oni mocno działają w social mediach.
1: Tak, tak, tak. Dużo roleczek. Tak dawno na Polach Mokotowskich, z tego co kojarzę, pytali. A to wy macie coś wspólnego rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką sondę uliczną.
0: Że zaczepiamy ludzi.
1: Zaczepiamy ludzi w Warszawie.
0: Ludzi na ulicy. Tak,
1: tak, tak, tak. Ale oni jeszcze z nimi robią muzę, więc to jest bardzo ciekawy też element. No to więcej po godzinie 18 od samych artystów.
0: To prawda. Mamy podobne preferencje, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: drop like GTA 6.
1: Minęła 18.
2: Pogoda.
1: Do Polski zbliża się fala ekstremalnego upału. Obecnie ze skwarem zmagają się kraje Europy Zachodniej, gdzie termometry pokazują wartości powyżej 40 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że taka aura dotrze także nad Wisłę. Upalnie ma być już w środę, czwartek i piątek, kiedy w części kraju termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki

0: Z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Dominiki Płonki.
1: To były Rysy i utwór Forget. Takim elektronicznym, szybkim tempem rozpoczęliśmy pierwszą godzinę backstage'u. Na zegarze 5 minut po godzinie.

8, po godzinie 8, po godzinie 18, bo to już wieczór, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Nie bez powodu zaczęliśmy od duetu Rysy, bo dzisiaj będzie dużo o polskiej elektronice, a to wszystko dlatego, że już za chwilę moimi gośćmi właśnie w backstage'u będzie duet Ikarus, duet, który jest w zasadzie na 3 dni przed wydaniem swojego długo grającego debiutu. Duet, który łączy właśnie muzykę klubową z transem, z eurodance'em, ale jednocześnie jest bardzo wrażliwy. Ma na koncie kilka ogromnych bangerów. Był tutaj też w ramach audycji u Kamila Jasińskiego rok temu. Jeszcze wtedy mówiąc o swoich właśnie viralowych remiksach. Dzisiaj przychodzi ze swoim własnym, autorskim, długo grającym debiutem i o to, jak ten duet działa od kuchni, będę pytała w pierwszej godzinie backstage'u. Zanim to właśnie stwierdziłam, że rozgrzeję trochę dzisiaj tę pierwszą godzinę elektronicznymi brzmieniami i zagram jeszcze Rysy 8-8, a później Energy w backstage'u.

0: Na zegarze 14 minut po godzinie 18, a ze mną w studiu wpadli tak naprawdę, lekko zasapani, dlatego że na 3 dni, dobrze mówię, przed premierą swojego debiutanckiego albumu Ola i Przemek, czyli Ikarus, duet Ikarus. Nie mogę się doczekać, żeby móc zapytać o wszystkie szczególiki dotyczące waszego albumu, a to dlatego, że no właśnie, nie jesteście debiutantami, na scenie działacie już całkiem sporo, nie będę doliczać ile lat dokładnie, bo wiem, że to zależy od czego tak naprawdę, od czego mówimy, że zaczynamy. Powiedzcie, dlaczego debiut akurat w 2026 roku?
1: Trochę nam to zajęło, tak myślę. To znaczy trochę trwał ten proces tworzenia albumu i...
2: I wjechała zorza po drodze.
1: I wjechała zorza, która troszeczkę
2: na którą trzeba by też było zrobić właściwie prawie album, bo tak z 7 utworów powstało.
1: Tak, więc taka przerwa, ale całkiem słodka przerwa.
2: Tak.
0: To jest w ogóle drugi taki projekt, bo wiem, że Rozali i 2K88 też bardzo dużo stworzyli stricte pod zorze i że te utwory będą wychodzić właśnie w ramach takiej długo grającej płyty. Czyli jednak potrzebowaliście takiego lekkiego nacisku z jakiejś strony, żeby więcej tych autorskich waszych utworów powstało. W sensie czuliście się bardziej zmobilizowani.
2: Mm-hmm. Można tak powiedzieć. Deadline'y są super. Polecam każdemu.
0: Dobrze, to zacznijmy w takim razie od takiego pytania, które zadaję moim backstage'owym gościom. Czy po was już od dziecka, jak sobie wrócicie do takich czasów właśnie wczesnych lat, pewnie 2000,

0: czy u was już od dzieciaka było widać, że będziecie robić to, co robicie dzisiaj? Czyli jakbyście zapytali rodziny, znajomych, bliskich, to powiedzieliby nie, no to jakby od początku to tak wyglądało, że nie wiem, robiliście jakieś mini show przed swoimi bliskimi, albo jakieś remiksy, albo mieliście jakieś zabawki do lupowania, jakieś muzyki i tak dalej. Jak to u was było?
1: U mnie... Moja rodzina nie jest zbyt muzyczna, jeśli chodzi o rodziców. Moi bracia już są, ale raczej by się nikt nie spodziewał.
0: Okay,
1: to znaczy, ja nie byłem takim bardzo... Ja byłem raczej takim shy dzieckiem, przynajmniej tak do gimnazjum. Potem się trochę rozszalałem. Natomiast pamiętam coś takiego, że w podstawówce robiłem na takiej aplikacji do Siemensa chyba, do tworzenia swoich utworów. Nie pamiętam, jak się nazywała. DJ coś tam chyba.
0: Takie pierwsze, takie
1: pseudo-apki. I robiłem tam swoje takie właśnie mini utwory i one na tyle były spoko dla reszty klasy, że po prostu rozsyłałem je do kolegów i koleżanek.
0: Przed podczerwień pewnie jeszcze,
1: tak,
0: albo Bluetooth.
1: Tak, przed podczerwień.
2: Takie virale takie, tak?
1: Mini virale.
0: Klasowe virale. U ciebie, Ole, jak to było?
2: U mnie? Ja myślę, że coś tam było, to znaczy... Pamiętam, że chodziłam na rytmikę w Domu Kultury, jakoś to było chyba w podstawówce, albo może jeszcze wcześniej, więc i kojarzę, że mieliśmy jakieś występy i ja się dobrze w tym odnajdywałam i zawsze lubiłam jakieś kółka teatralne, śpiewanie w chórach. W ogóle fun fact, moje pierwsze w życiu zarobione pieniądze były z nagrania wokalu do płyty dla dzieci, takiej dołączanej do jakiegoś podręcznika dla przedszkola chyba, czy coś takiego. I to się zadziało w podstawówce, więc to było takie mega miłe wspomnienie pierwsze.
0: Czyli byłaś gwiazdą od samego początku, tak można powiedzieć. To ciekawe, że macie tak skrajnie inne. A to pamiętasz, Przemek, w którym momencie jednak zmieniło się to podejście i z tego shy, właśnie introwertycznego człowieka poczułeś, że jednak twoje miejsce jest na scenie i jakby, że lubisz się pokazywać?
1: Tak, to było jakoś w gimnazjum, kiedy zacząłem grać na gitarze, kiedy zacząłem słuchać metalu i wtedy poczułem, że scena to może być moje miejsce.
0: A jak wygląda w takim razie takie wasze typowe 9 to 5 waszego duetu? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy wy macie wyrobione jakieś takie swoje rytuały? Czy swój grafik, powiedzmy konkretnie? Czy lubicie jednak bardziej działać w chaosie?
1: Ja mam taki habit tracker. I tam sobie odznaczam na przykład, że dzisiaj grałem na gitarze, dzisiaj śpiewałem, dzisiaj robiłem to, a tego na przykład nie robiłem. I to im pozwala mieć taki szerszy obraz tego, jak wygląda jakaś moja ścieżka rozwoju, więc to jest spoko. Ostatnio tego nie robię, no bo wydanie albumu i tak dalej, to nakłada
0: za dużo tych tasków by tam
1: masę
0: było.
1: Takich obowiązków, niekoniecznie twórczych.
0: Jakie to są obowiązki? Myślę, że to jest fajne, bo rzeczywiście jesteśmy na sam momencie w tym takim największym napięciu przed wydaniowym, tak mi się wydaje. To czego w takim razie jest najwięcej, Ola?
2: Czego jest najwięcej? Ojejku. No, dopiero co mieliśmy nasze release party i to też trochę zabawnie, że wyszło nam tydzień przed, więc było zajmowanie się całym tym release, zapraszaniem osób, no przygotowaniem się w ogóle z nowym materiałem do zagrania go po raz pierwszy, więc samo to generuje duże emocje i trochę stresu.
1: No ale oczywiście też social media. Trzeba
2: social media,
1: trąbić
2: wiadomo.
1: Cały czas.
0: Właśnie. W czym wy się jednak czujecie chyba jak rybki w wodzie mimo wszystko?
1: Tak to pewnie wygląda z zewnątrz.
0: No to w takim razie zagadam, jak to wygląda naprawdę już za moment, a na początku posłuchajmy. Zaczniemy, to kolokwialnie powiem, z grubej rury, czyli Plebania Rave Remix, jeszcze nie numer z albumu, Ikarus teraz w czwórce.

0: Ikarus i plebania Rave, a duet cały czas ze mną tutaj w czwórkowym studiu. Rozmawiamy o backstage'u, ich twórczości, ich działalności, a to wszystko na 3 dni przed premierą ich debiutanckiego albumu Trysk. I już zaraz o ten album podpytam, ale najpierw muszę podpytać o release party, o którym już wspomnieliście. Czy możecie jakąś ciekawą historią z tego release party się podzielić? No i jak to się stało, że miało być release party w dniu release, a jednak na album troszeczkę jeszcze poczekamy?
1: To jest tak, że robimy album po raz pierwszy i w związku z tym nie wiedzieliśmy wielu rzeczy, które sprawiły, że premiera się troszkę opóźniła.
2: No tak to jest, jak się robi rzeczy po raz pierwszy.
1: Zdarza się.
0: No to a możecie się podzielić jakby stricte, o jakich rzeczy się nie spodziewaliście kompletnie w kontekście właśnie tego debiutu? Dla potomnych albo dla osób, które są jeszcze przed swoim debiutem.
1: No trzeba jak najszybciej zamknąć tracklistę. Bo u nas utwór pierwszy, Noctowizja, powstał bardzo późno.
2: Bardzo, bardzo późno.
1: I powstał w ciągu kilku
0: rzućcie
1: dni.
0: Rzućcie konkretem, jestem bardzo ciekawa, co to znaczy dla mnie.
2: No, został, nie wiem, może z tydzień przed zamknięciem wszystkiego, przed wysłaniem masterów.
1: Tak.
0: Czyli tak jak sobie często artyści zakładają, że dobra, jeszcze tam 10%, w razie gdyby coś wpadło, to zostawiamy, to wam rzeczywiście coś wpadło.
2: Tak.
0: Jak to się wydarzyło, że ten numer właśnie stwierdziliście, że jednak musi wpaść na album?
1: Ten numer istniał w innej formie wcześniej, ale w tamtej formie nie podobał się Oli.
2: I ja miałam, ja miałam takie twarde nie, takie, że po prostu nie podpiszę się pod takim utworem, jakby on mi nie pasuje, musimy zmienić refren, bo gdzieś tam ze zwrotki byłam zadowolona, ale no po prostu w sumie rzadko tak mam, że mam taki twardy opór, że zazwyczaj jednak czuję, że płyniemy w podobnym kierunku i podobają mi się rzeczy, które tworzymy. Ale tutaj...
1: Tak, według Oli refren był zbyt rubaszny chyba, swawolny.
2: To jest to słowo. Taki...
0: Rozumiem, więc tutaj jeszcze mała zmianka musiała wlecieć. Na samo release party, jak w takim razie owialiście release party, mówiąc, że no jeszcze jednak troszeczkę będziecie musieli poczekać?
2: W sumie nie, jakoś nie tłumaczyliśmy tego.
1: No. Jakby to, co gramy live, i tak się zawsze różni od tego, co jest w studiu czy na albumach. No bo ten nasz występ live to jest taka trochę magma, trochę improwizacyjna, trochę nawiązująca do

0: utworów, ale jednak bardziej w tą stronę tu i teraz. W tą stronę, że wymyślamy na bieżąco.
1: Tak, i z takich ciekawostek to mogę powiedzieć, że nawet mówiłam podczas grania naszego live'a właśnie na release party, że no to, co teraz zagramy, jest super fajne, ale wymyśliliśmy to dopiero teraz i nie ma tego na albumie.
0: I nie będzie.
2: No ale to chodzi o to, żeby zbierać już pomysły też, wiecie, na kolejny krążek
1: to
2: po prostu.
1: To one już się pojawiają.
0: Tak, więc release party było super. Było w Klubie Jasna w tą sobotę. W ogóle Klub Jasna przeszedł bardzo fajną metamorfozę. Nie wiem, czy byłaś.
2: Byłam. Nawet tam grałam, słuchajcie. Jeszcze jak tworzyłam rzeczy R&B, co było dosyć surrealne, ale rzeczywiście tam byłam.
0: No bo teraz ta główna scena to jest trochę taki boiler room, czyli ludzie tańczą dookoła.
2: I to jest świetne.
0: I to jest super.
2: I tego rzeczywiście brakuje też, mam wrażenie, ogólnie w kontekście grania live muzyki tutaj też w Polsce, więc tym bardziej się cieszę. Bardzo żałowałam, że nie mogłam tam z wami być, bo pewnie też bym tutaj mogła coś poopowiadać. No ale poopowiadajmy w takim razie trochę o albumie. Ja jestem zachwycona samą nazwą, słuchajcie, Trysk. Bardzo mi się to słowo podoba. Jak wpadliście na tę nazwę? Czy był jakiś taki moment olśnienia, czy była burza mózgów i 10 nazw? Jak to u was wyglądało?
0: 10 może nie było. Były tak ze dwie może, trzy.
1: Ale była burza mózgów.
0: Była burza mózgów i kluczem były jakieś takie słowa związane z wodą. A najlepiej takie, które są trochę takimi onomatopejami, dobrze mówię?
1: Tak, dobrze mówisz. I które są krótkie, dźwięczne, polskie. Na tym nam zależało.
0: Tak, no i co możemy wtedy mieć? Możemy mieć plusk, możemy mieć... Co jeszcze?
1: Chyba plusk był konkurencyjny. Tak, prysk jakiś, no ale...
0: No.
1: Ale trysk jest tak mocny, moim zdaniem, budzi mnóstwo skojarzeń.
2: Tak,
1: ale...
2: To jest takie poddymianie trochę mimo wszystko, jednocześnie widząc waszą okładkę. I w ogóle to mi się bardzo podoba w tym wszystkim, bo ja jestem zdania, że bardzo mało twórców w Polsce dzisiaj idzie w tę stronę, żeby jednak minimalnie bardziej kontrowersyjnie zagrać w stronę słuchacza.
0: Tak, tam jest taki, to jest może minimalnie podszyte jakimś erotyzmem, ale ja czuję, że on jest taki bardzo delikatny, taki bardzo właśnie naiwny w jakimś sensie, taki niewymuszony, mam nadzieję.
1: Mhm. Tak, ale zarazem słowo trysk w ogóle ma bardzo pozytywne konotacje. Jeżeli się dobrze nad tym zastanowić, to można tryskać głównie dobrymi rzeczami, zdrowiem, szczęściem, radością, więc
2: energią.
1: Jakby uznaliśmy, że to jest
0: energią,
2: którą wydajecie w ogóle, to otworzyłaś mi jeszcze inne drzwi, jeżeli chodzi o, bo rzeczywiście to, co wy na przykład dawaliście w ramach festiwalu Zorza, bo stąd też was bardzo dobrze kojarzę, to był ten taki trysk energii, szczególnie dla festiwalowiczów, zanim tam zagrał Dawid Podsiadło i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie mi, jak to jest pracować w duecie i jak to jest tą decyzyjnością, bo tutaj otworzył się też bardzo ciekawy wątek. Ja zawsze z moim bratem, z którym też współpracuję, z moim producentem, zawsze mówiliśmy sobie, że nigdy nie zrobimy z siebie duetu, bo będziemy mieli mega duży problem z tym, kto podejmuje decyzję taką artystyczną, a rzeczywiście często się sprzeczamy o jakieś różne rzeczy. Czy wy wypracowaliście sobie już przez te lata wspólnej działalności jakiś taki... no nie wiem, kto ma to ostatnie zdanie, albo czy robicie głosowanie, albo czy jest jakaś trzecia osoba, która podejmuje decyzję, czy zazwyczaj to nie jest potrzebne?
0: Czasami się kłócimy.
1: Tak.
0: Szczególnie o bas.
1: Tak.
0: O to, jaki ma być bas.
1: Rozumiem. Zgadzam się. Absolutnie.
2: Jest jeden przeciwnik po prostu.
0: Tak. No, ale po tych kłótniach zawsze staramy się nie podejmować decyzji w emocjach, tylko poczekać sobie na spokojnie, zrobić może kilka różnych aranży, kilka pomysłów, przespać się z nimi i na drugi dzień zobaczyć, co nam bardziej pasuje po prostu.
1: Też jest coś takiego, że czujemy, że jest pewnego rodzaju dobro piosenki i czasami podejmujemy decyzję ze względu na to dobro piosenki.
0: Czym ono jest?
1: Na przykład,
2: to jest ta trzecia osoba.
1: Na przykład nie chcemy, nie wiem, zbytnio jej przedłużać. Czasami Przemek, ty masz taką chęć do tego, żeby na koniec otworzyć jeszcze jakiś nowy świat, ale ja wtedy często wkraczam i mówię, że no może to po prostu rodzi się już kolejna piosenka.
0: Mm-hmm.
1: I nie warto tej starej tak jakoś sztucznie wydłużać. Tak.
2: Czyli dobro piosenki to jest po prostu zdanie Oli w danym temacie.
1: Tak jest.
0: Natomiast trzecia osoba też się zdarza, bo często współpracujemy z naszym współproducentem, też z inżynierem dźwięku, z Patrykiem Banachem i on też ma często sporo do powiedzenia, spory taki wkład, kiedy na przykład my już nie wiemy, czy to ma być w tą stronę, czy w tamtą.

0: to często Patryk pomaga nam zdecydować i polecam w ogóle mieć taką zaufaną grupę osób, jeśli tworzycie
1: muzykę.
0: Można
1: odbić, tak. Jeżeli już samemu się nie wie, czego się w ogóle słucha, tak. I czy to w ogóle ma sens. Ja uważam, że u was w ogóle te trzy siły bardzo dobrze ze sobą współgrają. Więcej o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, a tymczasem zagrajmy Ikaruzy utwór Eksplozja.

0: To był oczywiście otwór Obudzę się, duetu Ikarus, który cały czas ze mną w czwórce, w studiu, backstage, a na zegarze za 25 minut godzina 19. No tutaj poza anteną już rozmawialiśmy o tym, że wątek na pewno został nieraz poruszony, ale ja muszę też o to zapytać. Wasz album Trysk wychodzi już w piątek. Znamy tracklistę, bo ona jest na streamingach dostępna dla wszystkich z tego, co się orientuje. No i już wiemy, a wiemy też to również rzeczywiście z singli poprzedzających album, że w roli featuringu dodatkowego wokalu występuje na albumie Tylko i Aż, powiedziałabym, Michał Szpak. Czy możecie trochę więcej powiedzieć o tym, o tej współpracy, o tym kolabie, bo mając was w głowie, nie wymyśliłabym Michała Szpaka z wami, a jednocześnie dostając ten utwór, stwierdziłam, że to ma bardzo, bardzo dużo sensu. Jak to było? Kto zagadał?
1: To było tak, że to jest owoc naszej...
2: Wspólnej znajomej.
1: No tak można powiedzieć, ale chciałam powiedzieć, że działalności teatralnej, czyli po prostu był to tekst napisany do czytania performatywnego.
2: I utwór też.
1: I utwór też, do którego tworzyliśmy muzykę. I po prostu Martyna Majewska wpadła na ten genialny pomysł, żeby...

0: zaprosić Michała Szpaka do tego, ponieważ była jego dyrektorką artystyczną wtedy i nam się wydało to mega super połączeniem takim
1: nieoczywistym,
0: bardzo ciekawym.
1: Takim w sumie sam bym tego też nie wymyślił. No. Nie było to jakieś moje marzenie nigdy, nie? Ale miałem takie, spróbujmy, nie? Zróbmy to.
2: A mówiąc już o marzeniach, w takim razie macie takich artystów, których moglibyśmy tutaj manifestować, z którymi bardzo chcielibyście stworzyć wspólny utwór? Czy raczej jesteście takim duetem, który bardziej skupia się na brzmieniu i na swoich rzeczach stricte, czerpiąc cały czas oczywiście z lat wczesnych, dwutysięcznych i z wszystkich bangerów, sampli i tak dalej, ale raczej nie macie czegoś takiego, że wow, jakby z tym artystą bardzo chciałbym coś stworzyć. Możemy też polecieć za granicę.
1: Za granicę, okej. Okay.
0: Na
1: czyli
0: pewno.
1: Takie nierealne możemy sobie wymyślić, tak?
0: Możemy pomarzyć.
2: To bardzo dużo rzeczy się spełnia w backstage'u.
1: No, na przykład ostatnio Kacha miała świetny featuring na albumie Danego El Harle.
2: Oj tak.
0: Wspaniałe.
1: Wspaniałe. I zazdrościmy, i podziwiamy.
0: Podziwiamy i kochamy cały ten album. Naprawdę.
2: Ja też uwielbiam. I w ogóle ich wspólny utwór miałam dzisiaj w ramach tej audycji puścić, więc bardzo ciekawe, bo to mi bardzo wasze brzmienie rzeczywiście przypomina. Okej, okay, czyli to jest taki... dream collab, powiedzmy, który chcielibyście
0: Daniel
2: mieć.
0: Daniel Harle, no
1: na pewno,
0: super.
1: Jeden z takich.
0: Lecąc blisko Caroline Polaczek.
1: No, Pink Panthers.
0: Pink Panthers, Okilu.
1: Ostatnio Slater.
2: Okej, okay, czyli cały ten lore po prostu, razem stworzyć jakiś mixtape. Ja to widzę, ja to widzę. Oni się też moim zdaniem jarają, no przede wszystkim myślę, że z racji tego też gdzieś tam duet z Kachą, no i oczywiście z racji tego, że jest świetną artystką, ale że oni się jarają tymi takimi bardziej, wiecie, Central Europe, wschodnimi artystami, więc ja nie mówię, że to jest takie nierealne. I słuchajcie tutaj, no nie wiem, na przykład zespół Klawo kilka tygodni temu wymanifestował tutaj sobie openera, więc tutaj trzeba uważać, o czym się mówi. No, a mówiąc już o trochę innym temacie. Chcę jeszcze oczywiście zahaczyć o wasz występ w talent show, o którym usłyszało, wydaje mi się, pół Polski w ramach viralowych rolek, które wykręciliście u siebie na mediach społecznościowych. W skrócie może opowiemy, że chodziło o to, że wasz występ został zrealizowany czy puszczony inaczej niż to było w wersji live właśnie w studiu TVN-u. Wokal Oli podkręcony na maksa, gitary nie było słychać, rzeczywiście trochę zmanipulowali waszym wykonem i zupełnie inny odbiór był oczywiście na mediach społecznościowych versus to, co działo się na żywo. Z drugiej strony wy te kontrowersje świetnie ograliście i teraz chciałabym właśnie w ramach backstage'u od kuchni trochę rozgryźć, jak wyglądała wasza kmina po takim pierwszym rzucie, kiedy widzicie tę rolkę do współdzielenia i jest czerwony alarm, bo rzeczywiście pojawia się dużo różnych komentarzy. Czy wy mieliście jakiś sztab kryzysowy, czy we dwójkę mieliście, jak to rozgryźć, jak to wyglądało?
1: We trójkę, z naszą menedżerką Jagodą, którą pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy, jest tu za szybą.
0: To był sztab kryzysowy.
1: Był sztab kryzysowy, no to był tak zwany kryzys wizerunkowy, tak? Tak to się nazywa. Nie mieliśmy jakiejś strategii na to przemyślanej, to też jakby zaskoczyło nas bardzo, bo wychodząc ze studia mieliśmy takie super
0: poczucie, że wszystko poszło tak, jak chcieliśmy i że dostaliśmy trzy razy tak, więc wszystko jest okej, okay, jest super. I w ogóle najlepsze było to, że zrobiliśmy taką malutką imprezkę u siebie na chacie, zaprosiliśmy naszych znajomych, żeby oglądać
2: obejrzeć
0: ten montaż.
2: Na żywo.
0: Tak?
1: I była taka
2: cisza.
1: Znamienna cisza.
0: Tak, i włączamy to i mamy takie wow, co się stało, więc no byliśmy w szoku i gdzieś tam na fali tego szoku po prostu zaczęliśmy mówić o tym, co myślimy.
1: Tak, ale to nie było łatwe, bo zarazem mieliśmy ochotę leżeć w łóżku i nie wychodzić z domu, bo to było też takie przygniatające w pewnym sensie. Ta świadomość, że to się naprawdę wydarzyło, że to nie jest jakiś zły sen, tylko to naprawdę się wydarzyło.
0: Chyba najbardziej nas przygniotła taka po prostu, jakby to powiedzieć, taka ogromna widoczność połączona z tym, że no... I było dużo tych komentarzy hejterskich po prostu, takich wprost nawołujących do nienawiści wobec nas. Mhm.
1: No, takie poczucie niesprawiedliwości, trochę bycia bezbronnym, z którego udało nam się szybko jakby podnieść, no bo wiecie, jest tak, że w social mediach każda minuta jest ważna, nie? Jak nie skomentujesz czegoś w ciągu, nie wiem, dnia czy dwóch, to już przegrywasz narrację. Więc jakoś wzięliśmy głęboki oddech,

0: i włączyliśmy kamerę i zaczęliśmy mówić, co o tym wszystkim myślimy.
1: Myślę, że... Proszę.
2: Przepraszam. I no, dobrą stroną tego wszystkiego było to, że poczuliśmy siłę tego i jak bardzo ludzie, którzy nas widzieli na żywo, nas po prostu lubią i wspierają. Bo tych komentarzy hejterskich było bardzo dużo, ale było też bardzo dużo odpowiedzi na nie.
0: Była odsiecz,
2: nie musieliśmy
1: eksplozja,
2: robić tego
1: tak
2: sami.
1: Tak. Eksplozja dobrych komentarzy. Myślę, że to jest też taki apel do wszystkich osób, które czasami komentują niemiłe rzeczy w internecie, żeby naprawdę się zastanowić, bo dotyka to każdego człowieka. Artyści to też osoby bardzo wrażliwe i na to też warto zwrócić uwagę. Do rozmowy wrócimy za moment, a teraz zagrajmy utwór, na który już nie mogę się doczekać, czyli Eksplozja i Karos teraz w czwórce.

0: utwór Eksplozja od duetu Ikarus, który cały czas z nami w czwórce w backstage'u, a na zegarze za 15 minut godzina 19. Na sam koniec chciałabym was jeszcze zapytać, czego możemy w takim razie oczekiwać po albumie Trysk? Ja specjalnie tutaj zagrałam raczej te single, które przygotowują nas na premierę, żeby jeszcze słuchacze mogli troszeczkę poczekać i o północy sprawdzić w piątek wasz album.
1: Dla mnie ten album jest taki bardzo bajkowy, trochę przenoszący w jakąś inną rzeczywistość, w której jest trochę nostalgii, ale jest też trochę jakiegoś futuryzmu. Wszystko jest owiane taką euforyczną mgiełką. Więc to jest takie wejście w jakąś bajkę dla mnie.
2: Teksty są trochę nostalgiczne, melancholijne. Gdzieś tam dużo tęsknoty za wspólnym przeżywaniem rzeczy i za trochę spokojniejszą rzeczywistością, gdzie nie namierzają nas algorytmy i jest trochę łatwiej usłyszeć swoje własne serce.
1: I innych.
2: A muzycznie dość intensywnie i transowo. Więc taki trochę kontrast.

0: Tak, bo jest właśnie tak bajkowo z jednej strony i tak dosyć pozytywnie, tak z nadzieją, ale to wszystko jest na takich dosyć intensywnych, potężnych bitach pędzących na złamanie karku.
1: To ja jeszcze podpytam w takim razie, bo to bardzo ciekawy wątek, który Ola poruszyłaś w kontekście tej wspólnoty i właśnie tego grania trochę wokół ludzi, a nie właśnie z tym dystansem scena ludzi, czyli to, o czym mówiliśmy, że fajnie by było mieć takiego więcej bliskiego przeżywania. Czy macie już zaplanowane, gdzie można będzie w najbliższym czasie was na żywo zobaczyć i z wami poprzeżywać ten album? Bo ja uważam, że to totalnie jest album z jednej strony oczywiście do słuchania tu w czwórce czy na streamingach, a z drugiej strony właśnie do przeżywania na żywo z innymi ludźmi.
2: Tak, totalnie. Teraz jedziemy na Las Festival i tam w piątek będzie można nas usłyszeć i usłyszeć też właśnie piosenki z albumu.
0: A w sobotę Wrocław.
2: Tak, a w sobotę jesteśmy we Wrocławiu.
0: W Hucie.
2: Dokładnie, w Hucie na Eurorave'ie.
1: Mega.
2: Gdzie też coś specjalnego przygotowaliśmy.
0: Ale poza tym, no też ostatnio zaczęliśmy robić coś takiego, że po prostu wychodzimy na zewnątrz, bierzemy nasze instrumenty, nasz sprzęt i nagrywamy ludzi, lupujemy ich, przetwarzamy ich głosy i robimy z tego muzę.
2: Dzielimy się troszeczkę naszym uniwersum i będziemy to robić też na Lesie i też we Wrocławiu.
1: Czyli nigdy nie wiadomo, kiedy można was spotkać i z wami poprzeżywać trochę wspólnie.
0: Tak, szukajcie nas. No, na pewno przede wszystkim będziemy to robić w Warszawie.
2: Myślę, że tak.
0: No. Bo tu mieszkamy, ale też będą inne
1: miejsca.
0: A
1: może jakiś tour, słuchajcie, może to jest jakiś, rodzi się jakiś kolejny pomysł. Na pewno w ramach tych festiwalów, na których gracie. Więcej na pewno na waszych mediach społecznościowych. Tam wszystkie informacje. Duet Ikarus, Ola i Przemek byli moimi gośćmi w backstage'u. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kupujcie płytę Trysk, sprawdzajcie ją w piątek na streamingach. Gratuluję debiutu. Dzięki.
2: Dzięki.

czwórkowym studiu opowiadał o swoim najnowszym albumie Trysk od backstage'u, od kuchni, a na zegarze za 9 minut godzina 19. W tej godzinie zostajemy jeszcze z elektronicznymi brzmieniami. Mamy m.in. przed sobą Denego El Harla i Kachę, numer Terere, o którym właśnie duet opowiadał, że chcieliby z tymi artystami stworzyć coś. My to manifestujemy w backstage'u, tu się naprawdę wiele życzeń artystów spełnia, a jeżeli chodzi o drugą godzinę audycji, to zwolnimy znacznie tempo, będzie bardzo dużo nowego, świeżego i ciekawego R&B, a to wszystko dlatego, że to jest naprawdę gatunek, którego przyjemnie słucha się upalnymi wieczorami, także zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Po reklamie.
10: To jest chyba nieważne.

0: Minęła godzina 19. Pogoda. W całej Polsce jutro zapowiada się kolejny słoneczny i ciepły dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturami w granicach od 25 stopni na północy kraju do 28 na południu. Ciśnienie będzie stabilne, także nie mamy się o co martwić. Wiatr powieje słabiutko z kierunków zachodnich, no i nie powinno padać.
1: Reklama. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

To jest druga godzina audycji Backstage przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Tak jak zresztą mówiłam wcześniej, najpierw mieliśmy dużo mocnych elektronicznych brzmień, rozmawialiśmy z duetem Icarus. Teraz przechodzimy do skrajnie innej gatunkowo godziny Backstage'u, bo dziś w drugiej godzinie stwierdziłam, że warto będzie schłodzić się przy takich wysokich, gorących, upalnych temperaturach, schłodzić się muzyką R&B. Przyszło mi to do głowy w tym tygodniu, że naprawdę to jest gatunek, który najbardziej pasuje mi właśnie na takie upalne, lepkie, gorące wieczory. Jakoś koi jednocześnie moje zmysły. Jednocześnie idealnie zgrało się to z premierą albumu, na który bardzo długo czekałam, premierą albumu mojej ulubionej wokalistki R&B, czyli Amy, kiedyś znanej jako Ama Lu. W piątek otrzymaliśmy od niej drugi długo grający krążek o tytule właśnie Ama. 13 utworów w środku ponad 40 minut, co się teraz dosyć często nie zdarza, aczkolwiek o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać, że ta muzyka R&B płynie jednak troszeczkę dłużej, jednocześnie niesamowicie fresh, piękne melodie. Jeżeli nie znacie jeszcze tej wokalistki, Ama Lu, znana obecnie jako Ama, bo zmieniła sobie nazwę artystyczną, to jest angielska piosenkarka urodzona, wychowana w Londynie, obecnie przebywająca w Stanach Zjednoczonych. Zaczęła komponować muzykę w wieku 11 lat i przejdziemy sobie przez dużo momentów jej twórczości w tej godzinie Backstage'u. Później jeszcze kilka innych R&B nowości, a na razie zagrajmy dwa nowe utwory od Amy właśnie z jej najnowszego albumu Aura, gdzie na ficie Benson Tiller, a później jeszcze utwór Soul.

cały czas słuchacie backstage'u. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Druga godzina backstage'u to chłodniejsze, bardziej ostudzające nas brzmienia R&B. Rozpoczęłam od premiery, na którą bardzo długo czekałam, czyli Amalu, utwór Aura, a później jeszcze Soul. Płytowy debiut Amalu, czyli album I Came Home Late, został wydany 3 lata temu, także na ten drugi krążek dosyć długo czekaliśmy i chciałabym też zagrać wam coś z tego debiutu, a to dlatego, że został on między innymi nominowany do Grammys właśnie w tych kategoriach R&B. Niestety uważam, że był to dosyć słaby debiut, jeżeli chodzi o liczbę wyświetlenia, dosyć słabo rozpromowany, być może była to kwestia jakaś tam wydawnicza, ale też mam wrażenie, że trochę ciężki i zbyt ambitny krążek, jak na przedstawianie się publice, pomimo tego, że Ama już od dobrych 8-10 lat tworzy, no to był taki pierwszy debiutancki, długi i długo grający krążek. Ta forma wizualna przedstawienia tego albumu też była dosyć ciężka. Ama też operuje takimi melodiami, które mogliście już usłyszeć, które są przepiękne, ale jednocześnie bardzo ciężko jest nam po dwóch odsłuchach już nucić daną melodię, bo to są melodie wymagające. Czy to dobrze, czy nie? Ja uważam, że tak i że takiej muzyki w obecnych czasach, nowej tego typu muzyki, takiego klasycznego R&B nam naprawdę brakuje. Zagram wam teraz dwa utwory właśnie z tego płytowego debiutu, czyli jeszcze z poprzedniego krążka Amy, I Came Home Late. Utwór najpierw otwierający te płyty, czyli Caught Me Running, a później jeszcze Played Me.

To były utwory Played Me oraz Caught Me Running od Amy Lou. Dzisiaj w drugiej godzinie backstage'u dużo muzyki R&B na ostudzenie, troszeczkę przy tych wysokich temperaturach, które jeszcze będą się przez chwilę na pewno w Polsce utrzymywać. No mamy sam początek lata, także idealnie. Wydaje mi się, do tej aury właśnie pasuje takie trochę lżejsze, zmysłowe, ale trochę cichsze brzmienie. Tym bardziej, że w pierwszej godzinie mieliśmy naprawdę intensywnie. Przechodzę do jeszcze wcześniejszej. Jakoś tak stwierdziłam, że dzisiaj od najnowszej Amy Lou będziemy przechodzić do coraz starszej, więc teraz cofamy się jeszcze o krok wstecz do jej najlepszego według mnie wydania, czyli do epki At Least We Have This. To taki śmieszny, przewrotny tytuł. Przynajmniej mamy to, bo rzeczywiście była

Była to taka epka poprzedzająca ten debiut, w której Ama tłumaczyła się, że no jeszcze tego albumu nie ma, na razie mamy tylko to i jednocześnie dała słuchaczom kilka dobrych singli. No według mnie to był totalny prime Amy, jej najlepsze utwory, przy tym teledyski tworzone przez jej siostrę, tam było dużo intensywniej też, jeżeli chodzi o brzmienie, to zaraz usłyszycie, że Ama tam czasami rapuje, że tam jest dużo brzmień drillowych rzeczywiście, takich rapowych, ale też troszeczkę trapu, takich perek bardziej robionych przez beatmakerów niż przez kompozytorów. Jednocześnie ta epka była inspiracją, ogromną inspiracją do mojej wczesnej twórczości, także tutaj naprawdę mam ogromny sentyment do tych utworów. Wybrałam dwa, takie dosyć kontrastujące ze sobą. Najpierw te pierwsze takie R&B przebłyski Amy, czyli utwór Trust Nobody z przepięknym takim obrazkiem czarno-białym, a później utwór Talk Quiet, no kompletny banger, świetny utwór od wokalistki. Posłuchajcie zresztą sami.

Cały czas słuchacie audycji Backstage, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, to była Ama, dziś dużo Amelu na początku drugiej godziny Backstage'u, a to dlatego, że wokalistka wydała w zeszły piątek swój drugi długo grający album właśnie o nazwie Ama. Z Amelu artystycznie stała się po prostu Amą. Czy to dobry krok, czy nie? No tutaj dosyć duża debata, bo powiem wam szczerze, że próbując wyszukać jej nazwę w przeglądarce, rzeczywiście pod samym hasłem Ama niewiele nam wyskakuje. No ale dziś nie o nazwach, a o jej brzmieniu i chcę jej jeszcze troszeczkę pograć. W zasadzie dwa ostatnie utwory od Amy, czyli jej dwa pierwsze projekty, które również nie były albumami długo grającymi. Ona się naprawdę dużo naepkowała, jeżeli mogę użyć takiego słowotwórstwa, przed tym pierwszym debiutem pełnoprawnym, długo grającym. Po jednym utworze z epek DDD oraz Ama Who, czyli tych pierwszych debiutów. To są lata 2016-2018, no i tutaj ponoć Ama została odkryta w 2018 przez Drake'a, który udostępnił jej piosenki, supportując wtedy trasę Georgie Smith. Drake ponoć usłyszał ją na żywo. To są takie pierwsze kroki Amelu. Ona przebywała wtedy w towarzystwie Tylera, The Creatora, jego znajomych, którzy pojawili się na teledysku do Northside, który zaraz zagramy. Rzeczywiście trochę Ama w takim bardziej raperskim, hip-hopowym wydaniu. Dziś Ama z pełnoprawnym R&B albumem bardziej poszła w tę kobiecą stronę. Ja lubię obie twarze. Posłuchajcie tej pierwszej, Try It Up i Northside od Amelu teraz w Backstage'u.

To była Amalu w pierwszej części drugiej godziny backstage'u utwory Tried Up i Northside, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Przechodzimy jeszcze do kilku nowości ze świata R&B. W drugiej godzinie backstage'u dominujemy właśnie z tym gatunkiem, no bo mamy Syd, wokalistkę amerykańską i zapowiedź albumu Bird, którego premiera już 17 lipca i ja naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać na ten album. To jest wokalistka znana z zespołu The Internet, ze współpracy między innymi z Kai Tranadą przy singlu Girl, albo na przykład w The Internet współpracowała ze Steve'em Lacey, który swoją drogą również singluje i zapowiada swój album. Nawet nie wiem, czy te dwa albumy nie wychodzą w tym samym czasie, ale to, co warto podkreślić u Syd, to jest przepiękny, taki wysoki, dziewczęcy, mięciutki, delikatny wokal, który nieczęsto się w R&B mimo wszystko spotyka. Ja się zachwycam singlami przed tym albumem i przez wiele lat nie sprawdzałam, co słychać u tej wokalistki, a tutaj totalnie zostałam wkręcona i już bardzo chętnie zamówiłabym winyl właśnie albumu Bird na takie wieczory. Być może powinnam to teraz sprawdzić, a wam zagram dwa single, które właśnie zapowiadają ten album. Colin, gdzie na ficie Blue June i Too Many Days od Syd, teraz w backstage'u.

To była Syd w audycji Backstage. Musicie mi przyznać, że dzisiaj przepięknie te dźwięki płyną nam podczas wtorkowego wieczoru. R&B, podkreślę, mój ulubiony gatunek muzyczny na upalne, lepkie, gorące, parne wieczory. Mam jeszcze dla Was nowość ze świata R&B z naszego polskiego podwórka. W zasadzie w ogóle nowy nabytek, co nie zdarza się często. Aile, która już w ramach Poranka Czwórki u nas była na antenie i której single puszczamy co jakiś czas, teraz przychodzi z debiutanckim właśnie długogrającym krążkiem. W zeszły piątek otrzymaliśmy album Kąpałam się wczoraj w snach. Po epce Ala 17 Ayla naprawdę nie dała fanom długo czekać, bo minął plus minus rok z tego, co mi się wydaje. No moim zdaniem to jest najlepszy debiut od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o te kategorię, o ten gatunek muzyczny. Najlepszy muzyczny nabytek z Krakowa. Nie znam ciekawszej postaci. Ayla jest też w ogóle koproducentką tego albumu, co jest świetne, bo przez to słychać jej brzmienie podwójnie, moim zdaniem, i jej pomysł też na siebie. A dodatkowo pomagali jej produkcyjnie Kręc, 2K88, więc naprawdę złota ekipa. Posłuchajcie zresztą sami i radzę Wam posłuchać całego krążka, sprawdzić sobie u siebie. A

Ja zagram wam dwa numery, które są moimi osobistymi faworytami. Wracasz tam jak ja i pod twoją obroną, gdzie na ficie Rosalie od Ailee. Teraz w backstage'u.

To była Ayla i Pod Twoją Obroną, a na ficie Rosalie. Cały czas słuchacie backstage'u Dominika Płonka przy mikrofonie. Na sam koniec tej audycji, bo godzina 20 już się zbliża i zaraz numer raz na fali, dużo hip-hopu, zostawiam Was jeszcze na te kilka minut z moją ulubioną artystką R&B, królową Kali Uchis, bo uważam też, że w ogóle język hiszpański i R&B to jest jakiś odlot. Zostawiam Was z utworem Telepatia od tej artystki, potem jeszcze Moonlight, a Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Słyszymy się już jutro w poranku 4 od godziny 7. Życzę Wam miłego, ciepłego, ale niezbyt gorącego wieczoru. Do usłyszenia. Dominika Płonka. Cześć.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Lato. 24 stopnie Celsjusza, no i ładnie. W dalszym ciągu jeszcze słońce, aczkolwiek koło 20 niby mogą się pojawić delikatne opady deszczu, czyli teraz, ale ja przed chwilą jechałem do radia i no nie wygląda na to, żeby padało. Może delikatnie gdzieś tam pokropić w okolicy, ale na Mokotowie na pewno nie pada. Co prawda w nocy mogą pojawić się opady deszczu, ale raczej delikatnie na jutro lampa, jutro będzie do 28 stopni temperatura. No ale dzisiaj ciśnienie 1019 hektopaskali, no a słońce zajdzie za godzinę, moi drodzy, o 21.01.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: 5 minut po godzinie 20, no i słyszymy się, czy i wy mnie słyszycie, ja was nie słyszę, ale ja słyszę wasze myśli, słyszę wasze potrzeby. To jest właśnie ten talent radiowca, który nie każdy ma i wie, jakie kawałki wy chcecie posłuchać, jakich kawałków. No a tak naprawdę oczywiście nie macie i tak wyboru, bo i tak puszczę to, co chcę, ale obiecuję, że zarówno pierwsza, jak i druga godzina będą bardzo atrakcyjne, no bo w pierwszej godzinie przeniesiemy się 30 lat do tyłu, ale zanim się przeniesiemy, zaczęliśmy w ogóle od nowego game'a, co mnie bardzo ucieszyło, i to game'a w bardzo ciekawym wydaniu. Piękny utwór, piękny sample. W teledysku występuje córka The Game'a i oczywiście też można ją usłyszeć pod koniec jej wypowiedzi. No taki, można powiedzieć, wzruszający kawałek, rodzinny, i myślę, że nawet na takich gangsta raperów przychodzi czas, żeby jednak rodzina była ważniejsza niż gangsterskie porachunki, chociaż wiadomo, że czasami nie da się uniknąć takich gangsterskich pojedynków, no ale miłość jest najważniejsza, a dzisiaj jest Dzień Ojca, tutaj realizator Alex podpowiada faktycznie, no więc myślę, że to z tej okazji Game wypuścił ten utwór. Tak się nie domyśliłem, ale na szczęście są ludzie, którzy się domyślają za mnie. Także dziękuję bardzo serdecznie. Więc The Game, a jako, że echa zwycięstwa New York Knicksów nie cichną, no to

0: Jim Jones wydaje kawałek Bolin, Nix in Five, tak to się nazywa. I myślę, że to są takie utwory, które raperzy wydają w hołdzie właśnie dla New York Knicks, szczególnie ci, którzy są z Nowego Jorku, bo pewnie ci, którzy nie są, no to, to po prostu nawet o tym nie myślą. Bardziej jest im przykro, że to nie ich drużyna, nie San Antonio na przykład wygrało, czy jakakolwiek inna drużyna z tych wszystkich super drużyn NBA. No ale mistrz jest tylko jeden, tak samo jak nasza rodzima Legia Warszawa Kosz. Również mamy mistrza Polski, więc no tylko z tego powodu można się cieszyć i kibicować dalej, bo kibicem takim prawdziwym no jest się na całe życie, a nie tylko sezonowo. Ja oczywiście zdarza mi się chodzić na Legię Kosz. Ostatnio nie byłem, długo już nie byłem, ale myślę, że w końcu wrócę i będę kibicował naszym zielonym kanonierom, bo no w kibicach siła. Jeżeli w kibicach jest siła, to tym bardziej w zawodnikach, w zespole również. Także Jim Jones i Bolin, New York Knicks in Five, a potem Kanye West, I Can't Wait z gościnnym udziałem Lauryn Hill. No jest to nowy utwór od Kanye Westa z albumu Bully, ale one się pojawiły w 3 dni temu po raz kolejny, więc zaciekawiłem się i posłuchałem sobie jeszcze raz i mówię, a nie chcę, ten Kanye West poleci, nie chcą go wpuszczać do kraju, ja go zaprezentuję na antenie Polskiego Radia, żeby mu tak chłopakowi smutno za bardzo nie było. Także Jim Jones, a potem Kanye West. Put your hand in the cash register right now.
1: Hey, yo. Hey, yo.
0: Pay money is the New York Knicks money.
1: Knicks in five. OG.

Tak śpiewała Lauryn Hill, to bardzo znana melodia, oczywiście przerobiona pod Kanye Westa, no ale fajnie usłyszeć Lauryn Hill, no i dodatkowo fajnie ją zobaczyć na koncertach Kanye Westa, bo może nie na wszystkie, no, w Stanach się pojawiła, na jednym z koncertów, natomiast no pewnie po Europie z Lauryn Hill nie jeździ, chociaż to akurat by był fajny zabieg, bo myślę, że też no, nie lada niespodzianka dla wszystkich fanów w ogóle oldschoolowego rapu, zobaczyć, usłyszeć Lauryn Hill po tylu latach od Fugees, no i od swojej solowej kariery, więc to już zamierzchłe czasy, można powiedzieć. Ale jak widać, Lauryn Hill znowu zaczęła się udzielać, no bo i na płycie NASA Magic 3 chyba się pojawiła i na płycie Kanye Westa, więc no widać, że ruch w interesie jakiś jest i może będziemy mogli się spodziewać jakiejś płyty od Lauryn Hill, co by na pewno było bardzo fajne. Już nie mówiąc o Fugees, chociaż z Fugees nie byłoby tak łatwo, bo jeden z członków zespołu Fugees, Pras, został aresztowany, no i on tam dosyć duży wyrok więzienia dostał za szpiegostwo, ponieważ szpiegował dla innego kraju, no jako Amerykanin trochę przypał jednak, więc no Pras prędko nie zarapuje, chyba że będzie w celi nagrywał, a myślę, że tam wszystko można, w Ameryce można wszystko. Dobrze, ale my tak jak powiedziałem wcześniej, trzy nowe kawałki na początku, a teraz cofamy się 30 lat wstecz, bo wtedy właśnie w naszym kraju Molesta Evenement pojawiła się na pierwszej składance Smackbeat Records, osiedlowa akcja, był 97, ale w 96 to było nagrane tak naprawdę, więc dlatego zespół Molesta obchodzi 30-lecie już w tę sobotę w letniej scenie Progresji, czyli 27 czerwca, gdzie również będę miał okazję się pojawić, nie tylko na scenie, ale również za mikrofonem czwórki, więc no myślę, że będzie bardzo przyjemnie, tym bardziej, że no to jednak jest kawał historii, 30 lat niesamowitej historii muzyki rap warszawskiej głównie, ale będą goście, już to info oficjalnie się pojawiło, tych gości będzie naprawdę sporo, więc bardzo fajnie. No i wtedy też, jak u nas wychodziła pierwsza Molesta, to w Stanach Zjednoczonych Tupac nagrywał swoje kolejne kawałki. No i tak też już za chwilę To Life and Die in LA, świetny kawałek, no wakacyjny, mega. Więc idealnie się będzie nadawał ten rytm, natomiast potem będzie Bond, Hugs and Harmony The Crossroads i to jest utwór z pierwszej chyba płyty, chyba że wcześniej była jakaś taka epka, w tej chwili nie pamiętam, ale to jest, dla mnie jest to pierwsza płyta zespołu Bond, Hugs and Harmony, The Crossroads właśnie, a nie, pierwsza jest, pierwsza się inaczej nazywa, dobrze, to jest z drugiego albumu, no ale kawałek jest no, genialny i też taki pląsający po tej letniej trawie, tak mi się kojarzy, oni tak jeszcze ding-dong-bom-bom-bom, tak se tam podśpiewują i to nie jest świąteczne tigiri bombom, w żadnym wypadku, tylko bardzo letnie, no bo to ekipa z Kalifornii, więc trudno by było, żeby muzycznie i rapowo byli tacy cold, raczej są hot. Tupac i Bond, Hugs and Harmony, już za chwilę w czwórce. Street Science, you're on the air. What do you feel when you hear a record like Tupac's new one? I love Tupac's new record. Right, but don't you feel like that creates tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking about, I want to see you deceased.

Bound, Hacks and Harmony, Crossroads. No i słychać, że tam panowie się trochę rozjechali. Żartuję oczywiście, ale jak to na skrzyżowaniu, no szczególnie takim, gdzie dwie drogi się spotykają, no to mamy cztery opcje, jeżeli chodzi o podróżowanie. Czy w prawo, czy w lewo, czy wprost, czy na przykład do tyłu. I wtedy możemy sobie śmigać, a szczególnie po takich crossroadsach w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że tam w ogóle nie jest inny status skrzyżowania na takiej prerii, gdzieś jadąc po Colorado albo po Arizonie, na przykład przez Arizonę. No ja kiedyś pojadę na pewno i będę robił zdjęcia i będę nawigował was, żebyście również mogli ze mną podróżować. Chyba, że już byliście, no to wtedy no nic nie muszę specjalnie robić. Już za chwilę kolejny kawałek z 96 roku. Jak zobaczyłem, ile tych kawałków wyszło w 96, to za głowę się złapałem i krzyknąłem ojeju, bo naprawdę tych kawałków wyszło sporo i jeżeli chciałbym puścić dzisiaj wszystkie moje ulubione z 96, to nie dałbym rady za nic, ponieważ no, wybór był trudny i szczerze mówiąc wybrałem utwory, których dawno chyba nie grałem, tak gdzieś mi się wydaje, więc Busta Rhymes, uha, Got You All In Check, no to jest hymn tamtych lat totalny. Pamiętam, że no, ta płyta nie schodziła z głośników, a ten kawałek jeszcze w remiksie z Lil Dirty Bastardem, no to już zupełnie totalny sztos. To był teledysk oczywiście również, panowie w kaftanach bezpieczeństwa, w pokojach bez klamek, wypełnionych pianką specjalną, wyciszającą, żeby nie było ich słychać. No i to wtedy, w tamtych latach, to robiło niesamowite wrażenie. Także Busta Rhymes, huha, Got You All In Check, a potem zamiast tego utworu, który mamy naszykowany, to byśmy puścili Ghostface'a, ale ja to za chwilę powiem realizatorowi, bo coś się wydarzyło nam delikatnie z naszym programem, więc mam nadzieję, że to się uda i że... O, super, Aleks, dziękuję bardzo serdecznie. Ghostface Killa, Daytona, 5000, ponieważ kawałek Daytona, w ogóle 500, jest to no, wyścigi w Stanach Zjednoczonych. W Polsce takich wyścigów nie mamy chyba, Daytony, nawet nie wiem. No ale to jest jeszcze połączenie z Japonią.

japońską kulturą, ponieważ no, obserwujemy tutaj animację taką, no i teraz wyleciało mi z głowy, jak się nazywa ta japońska animacja, ale to nieważne, zobaczcie sobie sami, odparcie teledysk, trochę takie pomieszanie tych wszystkich oldschoolowych kreskówek, które rządziły telewizją, bo były tylko te kreskówki, nic innego nie było, więc się oglądało. No i tutaj to na trochę tak na myśl pojawia się w tym utworze. Także posłuchajcie Busta Rhymes, a potem Ghostface Killah i Daytona 500. Jedziemy.

0: Jeszcze raz oglądałem okładkę Iron Mana. Nie wiem, dlaczego chciałem być Iron Flaga, ale Iron Mana. Iron Flag to chyba utangowy był jakiś kawałek, albo płyta nawet, nie pamiętam. Ale tutaj tak samo jak Raekwon wydał album z Ghostface'em, gdzie widzimy Raekwona i Ghostface'a na okładce, natomiast tutaj jest to Ghostface Killah featuring Raekwon i Capadonna. No i w tym kawałku obydwaj ci panowie wystąpili. Także my przechodzimy do dalszych oldschoolowców i Alex, będę cię poprosił, żebyśmy teraz zagrali Lorda Finesa i Lost Boysów. O, dokładnie tak. A te kawałki nowe zostawimy na wszelki wypadek, jakby nam zabrakło, ale gramy dzisiaj w pierwszej godzinie utwory z 96 roku, a to dlatego, że po godzinie 21 Molesta, Evenement w czwórce. No i będziemy opowiadać o 30-leciu tego zespołu na polskiej scenie i o tym koncercie, który już w sobotę w letniej scenie progresji będzie, no będzie to niesamowite wydarzenie i mam nadzieję, że wy tam przyjdziecie. My rozdawaliśmy bilety na antenie czwórki, nie wiem, czy jeszcze te bilety rozdajemy, czy nie, ale no przypuszczam, że do samego końca takie bilety będziemy dla was mieli, no bo jesteśmy patronem medialnym tej imprezy, więc tym bardziej jest nam miło, że możemy w tym uczestniczyć, w tak historycznym wydarzeniu, jakim jest 30-lecie zespołu Molesta Evenement. Przepraszam, że ja tak zawsze mówię to Molesta, ale od razu widzę Eproma, jak on to mówi i od razu mi się to wyświetla wszystko i te potem widzę wienie, jak to mówi, więc Molesta tak trochę przekornie, ale oczywiście hardkorowo, bo hardcore nie disco, pamiętajcie, tu hardcore nie disco. Dobrze, i jak na kolejne kawałki z 96 roku, to teraz będzie Lord Finesse, Brainstorm, PSK z gościnnym udziałem KRS-One i EOC, No Gimmicks, Remix, kawałek w remiksie, a potem będzie Lost Boys i René, kolejny genialny utwór, który ukazał się w 96 roku. Uwielbiam go i zawsze chyba jak go słucham, dedykuję ten kawałek mojemu człowiekowi ze Śródmieścia Południowego, Fusznik, bo wiem, że Fusznikowi zawsze ten kawałek się podobał i jak go gdzieś tam wrzucałem, to zawsze komentował, że go lubi, więc Fusiu, Łukaszu, dedykuję specjalnie tobie ten kawałek, René, bo wiem, że będziesz bujał głową na pewno, tak jak ja tutaj w Studiu Czwórki.
1: Take a whole group of really super bad dudes and hang them in together, they'll make some music whether or not somebody else thought it was hip or not, you know, it'd be okay. You dig? Somebody's got to start it.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 21. Pogoda. Temperatura spada delikatnie, ponieważ o 1 stopień, 23 stopnie Celsjusza w tej chwili na termometrach. No już słońce zaszło, natomiast i to minutę temu zaszło to słońce, więc jeżeli... a nie, 21.01, czyli jeszcze minuta, moi drodzy, że to słońce można oglądać. No ale potem już wyjdzie księżyc i będzie noc. Ale nie taka krótka, ponieważ słońce wstaje bardzo wcześnie i wstanie o godzinie 4.14 dzisiaj, więc... no, możecie już patrzeć i obserwować, czekać na wschód słońca. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, dzisiaj jest dobra. No, a ciśnienie to 1019 hektopaskali, no i rośnie szybko.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Dzień dobry, witam serdecznie. Czwórka Polskiej Radio, audycja numer raz na fali, a w studio jedna, druga zespół Molesta, Wilków UDZ i Wienio.
1: Jest, jo.
0: Panowie, spotykamy się tutaj nie bez przyczyny, tylko naprawdę powód jest konkretny, ponieważ trzy dychy wam pykło, czy pyknie.
2: Pyknie,
0: 27. A to jest data, w której faktycznie, bo teraz chciałem zapytać kolejne pytanie, czy wy pamiętacie początek zespołu Molesta?
2: Oczywiście, jak 27.
1: Początek był, słuchaj, najbardziej kuriozalny, jaki można sobie wyobrazić, nie? No mniej więcej coś w tym stylu jak The Doors, Morrison czy chłopaki z Nirwany. Dwóch kolesi siedzących pod DJ Budką DJ Volta ze wstydu płonących, żeby się przypadkiem nie pokazać i...
0: W Alfie czy w Hybrydach?
1: W Hybrydach. DJ dał nam mikrofony, mieliśmy napisane teksty, nauczone i puścił podkład Das FX i żeśmy zrobili jeden utwór jakby a cappella do tego, nie a cappella, znaczy rymując pod amerykański beat podczas imprezy w samym środku, bez zapowiedzi, bez niczego, więc to się impreza się przerodziła nagle w tym, że to zabrzmieliśmy nagle jakoś i po prostu tak się zaczął, można powiedzieć, pierwszy utwór, który żeśmy wykonali na żywo, to wtedy.
0: Okay, no, a jaki to był utwór, pamiętasz jeszcze?
1: Tą zasadę.
0: Tą zasadę.
2: A powiedz mi, wiadomo, że jako zespół musiał trochę być wcześniej, no bo musi się napisać ten tekst i...
1: No tak, ale no, mierzymy od czegoś. Nie mierzymy od napisania tekstu, mierzymy od pewnego pierwszego wykonu.
2: Niektórzy koledzy zakładają od tego, kiedy się tam, wiesz, pierwszy raz spotkali na podwórku.
1: No to ja z Włodkiem to się spotkałem w podstawówce. No to jest, jakbyśmy liczyli nasze spotkania, kiedy...
2: 80-lecie.
1: Z skejtami, to byśmy mieli 62-lecie, rozumiesz? I Włody wchodził w długich włosach i z kolczykiem w nosie w kraciastej koszuli. Tukan, a ja miałem irokeza i miałem katanę dżinsową bez rękawów z naszywkami, wiesz co chodzi.

0: bankowymi. No więc to nie liczymy tego, nie?
1: No nie, no to
0: myślę sobie,
1: to
0: że
1: prawda.
0: Można liczyć od wykonania pierwszego utworu, to jest pierwsza zasada. Mm-hmm. Zasada.
1: No właśnie, zasada.
0: Drugi od nagrania pierwszego utworu i trzecie od wydania pierwszego utworu na oficjalnym wydawnictwie. Myślę, że tak możemy to liczyć.
1: Tak. Ja myślę, że to jest dobry licznik i dobry kalendarium. No właśnie, bo to ja pamiętam imprezy w tych hybrydach u Wolta. Nie pamiętam akurat tego epizodu. Może mi akurat nie było, albo gdzieś byłem akurat bardzo zajęty na tej imprezie, bo często było tak, że część się spędzało na automatach na górze, albo
0: na fliperach,
1: albo na zewnątrz, gdzieś tam oglądając Pałac Kultury z daleka.
2: Ja tam byłem, akurat pamiętam jak to graliście, nie?
1: No właśnie, to ja tego nie pamiętam. Natomiast chciałem też się zapytać o ciebie, Wilku, bo ty, pomimo tego, że jesteś w składzie Molesta, można powiedzieć od samego początku, to jednak przy pierwszej płycie nie byłeś stałym składem zespołu Molesta. Funky Joint Squad.
2: Tak jest, ja i Person Funky Joint Squad, potem się my przemieniliśmy w Hemp Squad. Mhm. Poznaliśmy się, bardziej się sfrufowaliśmy z chłopakami z Klimy i ten jakby nasze więzy się zaciśniły, ale wiadomo, że mieliśmy też, robiliśmy swoje jakieś rzeczy, chłopaki, wspieraliśmy ich.
1: Tak,
0: było. Jak wspominałeś wczoraj, nie? Że na koncerty pierwsze Molesty, no to jeździli
2: wszyscy.
0: I zipy, i tak zip skład, i kurde Funky Joint Squad, czy Hemp Squad i tak dalej, i jeszcze kilku innych kolegów, którzy w ogóle nic nie mieli nic wspólnego z rapem, więc jakby wiesz, to była taka wspólnota, a potem dopiero, i wszyscy robili jakby swoje rzeczy, a potem wiesz, a potem też zaszła taka potrzeba, żeby tak powiem się wzmocnić, nasze też koleżeńskie się zasklepiły jakieś takie relacje, w związku z tym jakby skoro już byliśmy codziennie, spędzaliśmy czas, graliśmy te wspólnie te koncerty lub jeździliśmy na te koncerty, no to krok dalej było już, żebyśmy razem robili po prostu rap, nie?
2: W pierwszych dwóch płytach byłem gościem tylko.
1: No tak. Ja pamiętam, nie wiem, czy ty, Wilku, pamiętasz pap Heineken.
2: To był nasz pierwszy koncert.
1: Ja pamiętam, jak wy też przyszliście z Pelsonem na koncert Młodej Foki, to nie zapomnę do końca chyba życia tego obrazka, jak wy przyszliście tam w ogóle, nie wiem, dokładnie tak, no to były niesamowite czasy.
2: No to było, powiedz.
1: Słuchaj, nie pamiętam. Pamiętam tylko to wydarzenie.
2: Koncert 3H i Funky Joint Squad.
1: Tak.
2: 3H było z CUB.
1: Tak, z CUB, jeszcze była Młoda Foka też jako mój zespół taki z osiedlowy DJ Zero i oczywiście
2: Mokotowskie Klimaty.
1: Ziomki na wszyscy z naszego osiedla żywnego. No, założyliśmy po prostu skład i to było bardzo fajne. No właśnie, też ta...
2: To był mój pierwszy koncert.
1: Twój pierwszy koncert. No.
2: Nie ma twój?
1: No pewnie też.
0: Był taki koncert, że nie był na scenie, tylko było w ogóle, wiesz, wszystko było na scenie.
1: Tak, no bo to się odbywało.
0: To były warunki, można powiedzieć, jakiejś takiej świetlicy bardziej, coś takiego bym to tak nazwał.
1: Ale się liczy. Nie, ja pamiętam też koncert wasz w Remoncie i nie wiem, czy ja wtedy, my żeśmy grali jakiś support przed wami z Jackiem pierwszy, bo pamiętam taki koncert, że ja grałem, ja czytałem z kartki w ogóle też wtedy. To było strasznie dla mnie stresujące.
0: To już było przed wydaniem Skandala?
1: To było przed wydaniem Skandala chyba. Myślę, że to był jeden z takich pierwszych jeszcze w ogóle,
0: wiesz. Ten Volt, pamiętam, organizował to takie, wiesz, to takie przeglądy, bym to nazwał, piosenki rapowej. Przeglądy piosenki rapowej.
1: A do tego można wrócić.
0: Volt jakby tam, wiesz, po dwa kawałki się wchodziło, prawda? I różne składy reprezentowały, które przychodziły, miały prawo się zaprezentować jednego wieczoru. To wtedy coś takiego, więc tak, Volt robił pierwsze przesłuchania, że tak powiem.
2: Przypomnijmy, że wtedy te składy, które powstawały i różni wykonawcy mieli na ogół jedną, dwie piosenki.
1: Oczywiście.
0: Tak.
1: I to jeszcze, które nigdzie nie wyszły jeszcze wtedy, tak? Bo tylko były nagrane.
0: Można było je zaprezentować, że tak powiem. Przesłuchanie, straszna nazwa. Przesłuchanie, ale generalnie tak to było. No to był właśnie
2: odsłuchy.
0: Taki, inaczej, przegląd piosenki rapowej, mówiąc.
1: I ja myślę, Piotrze, teraz jako
0: PPR,
1: jako dyrektor hip-hopowego Opola powinieneś coś takiego zrobić.
0: PPR-y, mordo.
2: Był na to pomysł, jest na to pomysł.
1: No.
2: Na to, żeby w lokalnych społecznościach, w różnych, żeby telewizja się też tym zajęła.
1: To by było super. Uważam, że to w ogóle jest szansa też dla młodych ludzi, pomimo że dzisiaj młodzi ludzie nie potrzebują takiej szansy, jak my byśmy potrzebowali w tamtych czasach, chociaż sami sobie poradziliśmy tak naprawdę z tym wszystkim, z tym bałaganem, który był wokół muzyki, ale teraz jest tego za dużo, ale moim zdaniem taki przegląd też by się sprawdził.
2: Ja myślę, że promocja dla młodych ludzi to każda jest dobra.

0: Prawie co, no lepiej taka niż jakaś głupsza tak. promocja, wiadomo, tak. mówię co.
1: Pamiętajmy też o tym, że teraz dzisiaj ci słuchacze już w mediach społecznościowych to jakoś rewidują, a łatwość przygotowania sobie teledysku i wypuszczenia tego nie jest już taka jak kiedyś, więc jakby te PPR-y może będą troszeczkę takie, troszeczkę już retro można powiedzieć, a dzisiaj sami ludzie zdobywają swoich fanów, myślę sobie, i swój fanbase. Na mediach społecznościowych, ale, trochę tak jest.
0: Ale jak mnie patrzysz, są programy muzyczne, gdzie ludzie przychodzą i dzięki nim osiągają sukces.
1: Ostatnie Netflixowe show, o tym mówię.
0: Flow. Dzięki temu wiesz. Tak.
1: Tomek Makowiecki, Podsiadło, są ci ludzie, którzy... Ralf Kamiński, to są wszystko osoby z tych telewizyjnych programów,
0: i dają radę.
1: które
0: jest szansa dla młodego
1: które
0: człowieka.
1: Z tego wyszły.
2: Ale Janosz, pamiętacie Ale Janosz?
1: Ale Janosz, tak. Ale...
2: Szczyny, właśnie, bo teraz chłopaki byli z
1: Szczyny. Zawiałow też chyba, nie?
2: Właśnie nie wiem.
1: No zaraz to sprawdzimy. Daria.
2: Ale Krzysiek Zalewski to samo.
1: Krzysztof Zalewski oczywiście. No, także wiecie, jest jakaś szansa, a potem oni dopiero kroczą swoją własną drogą, poszukując swojego własnego drobnego stylu.
2: Tak jest. No. Dobrze, posłuchajmy kawałka w przerwie naszej rozmowy i za chwilę do niej wracamy.
1: 20, moi drodzy,
2: tak
1: jest git.

0: Wracamy do rozmowy. Wilków UDZ, Wienio, jedna druga zespołu Molesta. Spotkaliśmy się tutaj, no tak naprawdę, żeby opowiedzieć o koncercie, który się zbliża już wielkimi krokami w tym tygodniu, w 27 czerwca.
1: Sobota.
0: Letnia scena progresji w sobota. Cudowny dzień na spędzenie czasu w oldschoolowych oparach dobrego rapu i myślę, że też w dobrym towarzystwie, bo oprócz was na scenie będzie wielu gości, ale myślę, że też wiele osób przyjdzie na koncert, żeby was zobaczyć takich w naszym wieku, że będzie można po prostu spotkać znajomych.
2: Powiem więcej, koleżka do mnie napisał, mówi, słuchaj, jestem taksówkarzem, ostatnio wiozę Muńka, a ja akurat muciłem 16 liter właśnie, wiesz co chodzi. I nagle się Muńek za... Oj, 16 liter, nowa Molesta, tak? Muszę być na 30-leciu, muszę być na 30-leciu, także Muniuś, jeśli nas słyszysz, jesteś na liście, mordeczko. No.
0: Właśnie, czy to po tych tylu latach na scenie przez... Tyle sytuacji, które mieliście pewnie koncertowych, przeróżnych, że tak. Czasami wychodziło lepiej, czasami gorzej, niezależnie oczywiście od was, ale od organizatorów. Ty teraz, Wienio, jako dyrektor artystyczny Opola, więc wkraczasz trochę na inny teren, ale ja to zawsze powtarzałem to praktycznie w każdym wywiadzie, który udzielałem w Opolu, że całe szczęście, że mamy Wienia, który jest naszym człowiekiem i który to ogarnia od wewnątrz, a nie kolejny leśny dziadek, który totalnie się nie zna na robocie. Powiedz mi, czy to dla ciebie było wyzwanie, czy wszedłeś to po prostu jak do siebie i zacząłeś to robić.
2: Słuchaj, założenie było takie, że każdy wiedział, bo ja wiem po sobie, że nie lubię, jak dzwonią leśne dziadki czy baby z telewizji, tak. Krótko mówiąc, bo to nigdy, sami wiecie, że to nie przynosiło nigdy dobrych efektów, potem ostatecznych owoców, czyli fatalne nagłośnienie, brak zrozumienia artysty, scena w cekinach. My tego nie chcemy, mamy inne pomysły na to, w związku z tym ja po prostu złożyłem swoją propozycję i to zostało przyjęte i myślę sobie, że jak dzwoniłem też do kolegów, ja się bałem rok temu, przyznam się, że myślałem, że będę zostanę, że tak powiem, pogardzone zostaną te oferty przez wszystkich i tak dalej, że nikt nie będzie chciał brać w tym udziału. A tu się zaczęliśmy dzwonić, bukować artystów. Okazało się, że wszyscy nagle są, wiesz, otwarci, nie? Nie, no super, mordo, jak ty to reprezentujesz, to ja jestem. Jak to będzie fajnie zrobione, to ja jestem.
0: Tak.
2: Jak jest nasz kumpel reżyser, to ja jestem, nie? Wiem, że ty to dopilnujesz, ja jestem, nie? I to było fajne, więc na początku się bałem, już teraz się troszkę rozgościłem, że tak powiem, w tym, no bo wiedziałem, że po pierwsze było to pochwalone odgórnie i w ogóle to się obroniło. I że drugie na pewno też będzie dobre, potroiliśmy w tym roku oglądalność.
1: Dostaliśmy lepszy czas, inny dzień.
2: Lepszy czas i inny dzień, więc jakby można powiedzieć, że to też jakby się wszystko rozbudowało i fajnie.
1: Poziom wyżej,
2: a nawet dwa poziomy.
0: No,
2: nawet
0: dwa. Czytałem takie komentarze, że no fajnie, ale no hip to powinien być w ogóle osobny dzień dla nas, bo przecież my jesteśmy jakimś marginesem, że w ogóle jak to po debiutach o godzinie 22, przecież to oglądają ludzie, że tam przekleństwa.
1: Ludzie słuchają hip-hopu,
0: ludzie słuchają hip-hopu.
2: Nie marudźcie, nie marudźcie, dobra czasówka.
1: Malkontentów nie zabrakło.

0: Tak, nie, nigdy oczywiście, nie ma co się nimi przejmować, trzeba robić swoje, tak, iść do przodu,
1: jak najbardziej,
0: osiągać.
1: Jak najbardziej. No właśnie, wy idziecie przez tyle lat do przodu, pomimo że jakieś tam delikatne pauzy mieliście, ale związane ze swoją też inną twórczością, tak? Ichem Gru, ty Wienio, też swoje solowe płyty przez lata żeś wydawał. No każdy tak naprawdę z was, Włody, Pelson. Pelson ruszył teraz z kopyta epkę jedna do roku, fajnie to wygląda. No właśnie, i to nadszedł czas podsumowania waszej działalności, no bo nie zakończenia, mam nadzieję.
0: Nie, to jest klamra.
1: Tylko podsumowanie jakiegoś.
0: To się dopiero rozkręca, mordzia.
1: Wy jesteście teraz młodsi z tego, co widzę.
0: Nabieramy wiatru w zagrodę.
2: Kręci się młyneczek coraz szybciej. No, coraz szybciej. No to słuchaj, no jak jest osiemnasteczka, jak jest 25 i 30, to są takie chwile, gdzie trzeba właśnie zebrać troszkę więcej
1: celebrować
2: materiału, przygotować większy program, zaprosić więcej gości, przygotować wizuale, na większej scenie zagrać, zaprosić Muńka, wiesz, jakoś to będzie, nie?
0: Ja się cieszę, wszyscy żyją, wszyscy są zdrowi,
1: oczywiście.
0: Czas płynie nieubłagalnie. Tak. Z wielu składów ludzie odchodzą.
1: Właśnie to chciałem wam pogratulować, tego wam chciałem, bo...
2: Że donieśliśmy ten
1: sukces,
2: że niesiemy ten standard do dzisiaj, no to jest też wielka zasługa dla nas
0: wszystkich. Wcale się nie zatrzymujemy, tylko wbijemy, robimy przystanek na chwilę, żeby się po prostu spotkać ze wszystkimi znajomymi, z gośćmi, których zapraszamy. Będą też niespodzianki oczywiście, o których nie powiedzieliśmy, a będą.
1: Będą.
0: I będzie fajnie, będzie fajnie.
1: No, nie, w ogóle takie okazje, jak mi to zaproponowaliście, to ja w ogóle, ja bym rzucił wszystko, naprawdę, żeby być na tym koncercie, żeby tam zarapować, żeby, nawet żeby być jako fan po prostu.
0: Nawet pracę w Radiu Czwórka?
1: Wszystko bym rzucił, oczywiście.
2: Rzuci kredyt, rzuci pracę.
1: Ale to tylko na chwilę, na ten koncert, bo nie musiałbym rzucać na stałe. Ale gdybym miał do wyboru, że nie wiem, tutaj coś, od razu powiedział, słuchajcie, nie, nawet jeżeli coś, to biorę L4 i idę na koncert. Wyższe dobro, koncert Molesty to wyższe dobro. Ja poza tym zawsze mówiłem, tak jak ostatnio gdzieś usłyszałem Łonę, chyba na Jimku, że płyta Skandal wykuty na blachę, jak i Pierwsze Wzgórze. No i coś w tym jest. Czy wy macie poczucie takie wśród rówieśników, wśród nas tak naprawdę, że ludzie do tej pory do was podchodzą i mówią, chłopaki, kurde, Skandal znam na pamięć, to jest najważniejsza płyta dla mnie w życiu, bo na pewno macie takie głosy. Czy jest to po tylu latach dalej przyjemne i takie doceniające waszą twórczość? Czy trochę was to męczy? No kurde, Skandal, przecież my wydaliśmy jeszcze tyle płyt.
0: Nie, no ja kocham Skandal. Tak samo ludzie mają na pewno głęboko w sercach, wiesz, więc to nie dziwne, że to miało wpływ największy, bo to była pierwsza rzecz, która od nas wyszła oficjalnie.
1: Tak jest.
0: Na szerokie wody, wiadomo, nie? No bo co innego było sobie nagrywać u Wolta i puszczać to gdzieś tam, może to poleciało u Bogny w radio, czy gdzieś tam, wiadomo, ktoś to może usłyszał. Ten zasięg wtedy tego radia też nie był ogólnopolski, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. Wiesz, tak, bo to była, lokalne, to była tak. Warszawska rozgłośnia. Do tej pory kolor szok jest
0: kolor warszawski. Ktoś to mógł nagrać na kasetę i ewentualnie to puścić, zawieźć gdzieś tam, no. I ktoś to potem słyszał.
1: A ja się zastanawiam, ja nie pamiętam, kiedy ja was usłyszałem pierwszy raz. Na pewno to było Osiedlowe Akcje. Ale kiedy? Totalnie nie pamiętam tego momentu. Pamiętam dymówki Hady na przykład, jak dostawałem gdzieś tam.
2: Masz zaćmienie jakieś, przecież dwa tygodnie później wydaliście Warszawski Deszcz, kurde, czy trzy
1: dwa tygodnie później?
2: Ja tam dokładnie to pamiętam, że w 98 był koncert w remoncie i potem dwa tygodnie później świętowaliśmy waszą płytę, czy trzy. Tutaj różnica naprawdę była kilku tygodni.
1: Była niedużo.
2: Pamiętam to jak dziś.
1: No to widzisz, to masz lepszą pamięć.
2: Zły research, kurde. Bang!
1: To nie kwestia researchu, tylko luk.
2: Mówię tak, Warszawski Deszcz.
0: To kiedy Warszawski Deszcz był, nie? No,
1: 99 stycznia ukazała się płyta.
0: No to po drugiej płycie.
1: No to po drugiej płycie. Tak. Wiadomo. Nie, my trochę później byliśmy. Wy już byliście w tej przestrzeni, no a my żeśmy tak naprawdę... Smack Beat Records był pierwszym płytą, na której się spotkaliśmy.
2: Jasne.
1: I tam było Osiedlowe Akcje. Ale bardziej próbuję skojarzyć sobie te demówki, no bo kiedyś umówmy się, tymi demówkami żyliśmy. Ktoś coś dostał, mówi ty, bo... Jakieś żomeczki z Ursynowa wydali w ogóle płytę, czy tam trzy kawałki i to było.
0: Ale ogólnie jak się robiło muzykę, to nawet zanim ona jeszcze wyszła, to i tak się ją puszczało, żeby ludzie to słuchali, po prostu na tym takie przecieki
1: oczywiście,
0: były wskazane.
1: Że tak.
0: Potem się oczywiście przerobiło, tu refren, tu bit się zmieniło, to inne rzeczy, ale gdzieś to ludzie pamiętają. No tak.
1: Wychodzą w ogóle dzisiaj demówki, na przykład nie wiem czy widzieliście, ale ja ostatnio znalazłem płytę przed Ilmatikiem NASA, po prostu zbiór utworów demo, które się nigdy nie ukazały i posłuchałem tego jakoś totalnie kiepska, jak z naszych czasów na kasetach, ale mówię wow, w ogóle nieźle, że takie rzeczy wychodzą. Czy wy macie jakieś kawałki, które się nigdy nie ukazały? z pierwszej płyty, z drugiej, odrzuty które...
2: Nie, zawsze chyba taka jednak historia była, żeśmy mówili A i Z i wychodziła płyta, już nigdy to nie było. Czyli nie było syndromu Tupaka, że 200 utworów jeszcze w studiu jest, mordo, i kombinujemy, co z tym zrobić.

0: Tak. Ja też mam chyba, ale ja mam swoich solowych, nie wiem, ze 3 utwory niewydane i tak się zastanawiam, w sumie czaję się, ale takich molesty, nie.
1: Okej, okay. A to szkoda, bo to jest zawsze taki fajny smaczek dla fanów.
0: Znaleźć jakiś kawałek. Jesteś młodszy, mordo. Od razu co
1: czyli się, konkret,
0: to
1: po wyszło, prostu, 100%.
0: Co wyszło, konkretnie. To się wydało, a nie tam, żeby już potem szczędził na twardym dysku, jeszcze się kawa wyleje zostanie. Na twardy dysk i po co ci?
1: No i nie będzie, to już nieraz się zdarzało w starych czasach.
0: Dokładnie.
1: Dobra, posłuchajmy kolejnego numeru od Molesty i za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Sesjo.
2: Aha, dobra, patrz. Aha.

0: Wracamy do rozmowy. Wilków UDZ, Wienio, jedna druga zespołu Molesta. Dzień. Nie ma z nami Pelsona i Włodiego. No ale pewnie dzielicie się jakoś tymi wywiadami. Czy raczej wy jesteście gośćmi, którzy chodzą, a Włodi z Pelsonem to tak średnio.
1: To zależy od tego, kto ma czas. Po prostu na tym to polega. Włodi robi teraz album, przygotowuje teksty na nowe rzeczy. Pelson ma swoje zajęcia. Jak wiemy, co robi.
0: No
1: więc,
0: tak.
1: Więc no, nie zawsze każdy może być w komplecie. No, ciężko.
0: Oczywiście, że tak. Więc
1: wszyscy chodzą za rączkę, nie?
0: Tutaj pytanie do ciebie. Kiedy twoje solo, Wilku? Bo myślę, że już

0: Tyle lat minęło, że ludzie naprawdę czekają na to solo, tym bardziej, że ono miało tam się pojawiać.
1: To
0: trochę tak jak ze mną, po 17 latach mi się udało.
1: Bardzo dobrze.
0: Więc ja też liczę na ciebie.
1: Jest. Mam już dwa utwory na solo nagrane. Nagram jeszcze ze 3, jak będę miał 5, to puszczam pierwszego singla.
0: To dobrze.
1: Będzie atak.
0: Dobra, ja trzymam kciuki. Myślę, że ja czekam, ale też fani czekają, nie tylko Molesty, ale i Hemgru.
1: Rapując nasze zwroty teraz na próbach, tam mam WDZ solo, ze 3 razy chyba na tych swoich, na starych utworach sprzed 20-15 lat, wiadomo, nie?
2: Będziesz miał na skrecze.
1: Jest,
2: przygotowane.
1: Po to to robiłem, mordzia.
0: A propos takiego przeglądu tych piosenek, no bo tak naprawdę to będzie 30-lecie, to będzie przegląd waszej twórczości od początku
1: do końca,
0: do 16 liter na pewno.
1: Do teraz.
0: Usłyszymy ten kawałek. Usłyszymy coś, co jeszcze nie wyszło? Jakiś singiel, który wyjdzie, a jeszcze...
1: Musieliśmy odrzucić na dzień dobry, 4 godziny materiału było.
0: Okej.
1: Tak, nie, mówię, przepraszam, 3 godziny.
0: No.
1: 3 godziny materiału było i trzeba było to skrócić do 2.
0: Okej.
1: Tak, czy dobrze mówię? Czy 4, bo a 3 zeszły?
3: Generalnie, szczegółów nie znam, no trzeba było ciąć, krótko mówiąc.
1: Chcieliśmy grubo, was nie było, ja to robiłem z DJ-em, wiadomo.
2: Chciałoby się, wiesz, i zagrać, bo tych płyt solowych dużo, to wiesz, no tak, chcieliśmy solowe utwory, żeby zagrać wspólnych najwięcej.
0: Tak.
2: I też z tymi gośćmi, których zaprosiliśmy, żeby to wyróżnić, nie? Więc taka przeglądówka być może, jakby można powiedzieć, wspólnych utworów, no. Żeby też nie... Oczywiście są też solowe utwory, ale były, wiesz, dwa razy więcej ich było, no, ale zostały skrócone, bo się okazuje, że niestety o 22.30 tam musi się skończyć
1: na 22.
2: hałasowanie.
0: No tak,
2: nie?
0: Bo to jest na
2: otwartym powietrzu, więc ta fala dźwiękowa potem ci z księcia Janusza będą ci przychodzili z tych bloków i potem narzekali, po co ci.
1: Nie można robić takich rzeczy po prostu.
0: Janusze
1: nie,
0: będą przychodzić.
1: Jasne.
0: Tak, Janusze woli. Macie jakiś kawałek, którego na przykład już w ogóle nie chcecie grać, a z kolei czy macie taki, który gracie zawsze i gracie go zawsze z energią? Bo to też jest tak, że jak robimy takie przerwy, to po powrocie zazwyczaj gramy te utwory wszystkie z chęcią, bo dawnych nie graliśmy, jest fajnie, nie?
1: No,
0: ale wy gracie dosyć często ostatnio koncerty, ale czy macie kawałka, którego unikacie, bo nie chcecie go grać w ogóle?
1: Raczej tak to nie ma, ale jakby teraz metodą prób i błędów, co kreśliliśmy, no to tak się nie robi. Był bardzo ciężkim utworem, gdzie był bardzo połamany i zrezygnowaliśmy z niego niestety na koszt innych.
0: A kawałek, w który zawsze wchodzicie po prostu jak do siebie, czy to wiedziałem, że tak będzie?
1: To u mnie będzie 28 dzień wrześniowy.
0: 28 dzień wrześniowy, oczywiście, że tak.
1: To jest utwór, kiedy powiadomo o takiej akcji, wróciłem do domu, cały obolały i go napisałem po prostu tego dnia, podpisując go datę, żebym nie zapomniał, kiedy to się stało. I to się stało tytułem utworu, wiadomo.
0: Stało się klasykiem totalnie. Piotrek, czy to masz?
2: Widziałka, wiadomo. Nie,
0: widziałka.
2: Wchodzi od razu. Wiesz, wchodzi i to w nowej wersji.
0: Wchodzi i wychodzi od
2: razu. Starej wersji. I śmak, i tak, i na początku, i na bis, i w środku. Wszędzie zawsze dobrze jest widziany i słyszany.
0: No tak, to jest. Ja w Opolu siedziałem w drugim rzędzie i po prostu.
1: Wiedziałem, że tak będzie.
0: Wiedziałem, że tak będzie. Ja szalałem naprawdę, ale miałem na zmianę łzy w oczach, uśmiech, no i ciary przy tym utworze. Przy większości waszych kawałków tak mam, bo jakoś po prostu tym żyłem i myślę, że jesteście takim zespołem, który ma dla mnie największe znaczenie, jeżeli chodzi o całą historię rapu. Niespodzianki. Czy możecie cokolwiek zdradzić? No bo gości już żeście zdradzili.
1: Niespodzianki zostaną. Ten, kto będzie, ten się dowie. Kogo nie będzie, no niestety.
0: To niestety dowie się po jabłkach pocztą pantoflową.
1: Zostawiamy perełki.
2: Element urodzinowy musi być
1: w ukryciu.
2: W ukryciu, dokładnie.
0: No tak,
1: niespodzianka.
0: Tak.
2: Świeciuszki wspólnie zdmuchniemy.
0: Zdmuchniecie. Tak. To może jakiś Havok wyskoczy z tortu albo
2: Prodigy
0: na przykład. Jakby wyskoczył jeszcze, to już w ogóle.
1: No. To
0: byłoby fajnie, ale nie damy rady.
1: Nie, no,
0: czy po takim 30-leciu coś jest dalej? Czy, no bo wyszedł 16 liter.
2: 40-lecie.
0: To prawda, głupie pytanie. Znowu kiepski research.
1: Nie, no, robimy kolejny single, więc aby,
0: no właśnie.
1: Dzieje się.
2: Single.
0: Pierwszy singiel wyszedł i jest jakaś teraz kolejność, bo rozumiem, że na razie zrobiliście przerwę na 30-lecie, na koncert, bo wokół tego się dużo dzieje.
1: Tak jest.
0: I rozumiem, że kolejne single będą się ukazywać.
1: No już my mamy ponagrywane.
0: Macie ponagrywane.
2: Powiem ci, że zaprojektowałem już 3 nawet okładki.
1: No,
2: ja już design zrobiłem na 3 i jakby czekamy tylko na tak zwane, wiesz...
1: A na 4 już jest bit. Tyle można powiedzieć.
0: Okay. Czyli na razie singlujecie.
2: Świat singli moim zdaniem jest o wiele bardziej korzystny. Teraz zmienił się trochę rynek i jakby wiesz, jest tak dużo się dzieje rzeczy w przestrzeni, że na przykład ktoś, kto dostaje płytę, po tygodniu już stwierdza, że mają obsłuchaną i dlaczego nie nagrywacie kolejnej.
0: No tak,
2: wiesz, to jest troszeczkę bezczelne z pozycji fana, żeby coś

0: takiego powiedzieć.
1: Ale są głodni.
0: Ale ludzie są głodni i tego, więc lepiej chyba powoli, tak jak dobry wędkarz na grunt. Wrzucamy wędkę, troszeczkę sycimy i czekamy, nie? Żeby karpika złapać. I znowu wrzucamy, sycimy i tego. I to lepiej jest, bo to są takie wydarzenia, ludzie sobie to obsłuchują, często to będzie wychodziło prawdopodobnie z teledyskami, troszeczkę się więcej dzieje, robimy materiały, z DJ-em to blendujemy, remiksujemy, nagrywamy różne rzeczy poboczne.
1: Remiksy,
0: i wtedy jest, można powiedzieć, więcej się dzieje, a generuje to, można powiedzieć, podobnie jak nie większy.
2: No ja myślę, że większy dzisiaj już. Tak oczywiście, ruch, że tak. Tak, obserwuję DJ-a Czederaka, który robi przeróżne blendy na żywo ostatnio z waszymi kawałkami. Tak. Super akcja. W ogóle macie świetnego DJ-a, gratuluję. Ale nie zazdroszczę, bo ja mam E-Proma bardzo dobrego, więc...
0: A my mamy też wspólnie, też pracujemy z E-Promem i się nie chwalę.
1: Pozdrawiamy wszystkich dobrych DJ-i po prostu.
2: Tak, Michał Kuba,
1: MC DJ, B-Boy Writer.
2: No właśnie, kochani. To jest też mega, mega ważne. Ważne, żeby DJ jednak był w ekipie, żeby robił skresze na żywo. Zarówno Czederek, jak i E-Prom potrafią to robić i dla mnie to jest, do tej pory jest to wow. Jak widzę DJ-a, który wszystko robi na żywo.
0: Jest to absolutnie bardzo, bardzo potrzebne narzędzie jakby w konstrukcji kawałków i w świecie, świecie tego rapu, nie?
1: DJ, a nie CDJ.
2: No, dokładnie tak. CD.
0: Prawdziwy DJ ze złotym palcem, tak, to jest coś.
2: Golden Fingers, jak DJ Primo.
0: Tony Touch.
2: O, to świetna Primo. W ogóle. Wróciłem
0: ale
2: ostatnio
0: Primo
2: do tej płyty.
0: To jest jednak, wiesz...
2: Primo
0: jednak,
2: to Primo.
0: Primo to jest jednak papież po prostu hip-hopu i absolutnie moim zdaniem.
2: Dobrze powiedziane, Piotrze. Bardzo dobrze powiedziane.
0: Ja Alchemista też uwielbiam, ale on kurde skreczy nie robi. No,
2: no tak.
0: Bo
2: no.
0: Nie jest kompletnym DJ-em jeszcze. Znaczy jest producentem, ale nie jest DJ-em, więc... Primo jest i DJ-em, i producentem, i jeszcze właśnie aranżatorem, i jakby za całość odpowiada. To też jest moim zdaniem.
2: Tak, no to jest producent pełną
0: gębą.
2: Jest
0: takim naszym E-Promem. No,
2: tak,
0: krótko mówiąc, E-Prom jest premierem naszym.
2: Tak, dokładnie. Tak.
1: Michał, masz dobrego DJ-a.
2: Dobrego
0: Michał, pozdrawiamy cię.
2: Pozdrawiamy E-Prom.
0: Michał, bye. DJ E-Prom.
2: Dobra, za chwilę skończymy rozmowę i to już będzie ostatnie wejście, ale na razie przerwiemy to kolejnym kawałkiem. I tyle.
3: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uwaga.

0: No i nasze ostatnie wejście w tej godzinie, audycja numer na fali, numer raz na fali nawet, Wilków WDZ, Wienio, część zespołu Molesta, Evenement, jedna druga, ale myślę, że taka sama jedna druga, bo u was był kiedyś podział, że ktoś czuł się lepiej albo gorzej, jeżeli chodzi o, nie wiem, rapowe flow skille, czy mieliście takie sytuacje, że były jakieś takie zgrzyty pod tym względem?
1: Nie, raz się kolega gorzej poczuł, ale to po zjedzeniu w takiej karczmie jechaliśmy na koncert.
0: Okay. Tylko tyle.
1: Myślę, to taka jedyna sytuacja w zarejestrowaniu. Mm-hmm. Wiesz, to inaczej. Jak nagrywasz z kimś, to szanujesz jego styl, bo po pierwsze z nim nagrywasz, no, a po drugie jakby każdy ma swój odrębny i każdy szanuje to, co inny MC mówi. Jakby raper mówi, MC obojętnie.
2: Jesteśmy indywidualistami, więc, a razem jesteśmy zespołem.
1: To też polega na jakiejś akceptacji tego, że Molesta ma jakiś styl i wszyscy swoje odrębne mają jakieś też wypracowane techniki, a jednocześnie razem stanowimy ten trzon, ten filar. Mm-hmm.
0: No właśnie, a bo to też zastanawiałem się ostatnio nawet po teledysku, jak poszliśmy sobie na obiadek na Kepsa i gadaliśmy o tym, jak wybieracie kawałki. W sensie, no jest was czterech, to ja dostaję bity i często nie wiem, który wybrać. Was jest czterech. Jak wy to robicie? Siadacie wspólnie, czy dostajecie każdy i każdy mówi, no bo to, żeby zaakceptować jeden numer, potrzebne są cztery głosy.
1: Jest grupa stworzona na WhatsAppie, no i jakby dyskutujemy sobie, ale też głównie Paweł w tym grzebie z Tomkiem, bo przynoszą bity od różnych producentów, ja czasami też coś zaproponuję, no ale wiesz, no to jest, to nie ma też takiego moim znaczenia. Znaczenie się zaczyna w momencie, kiedy powstaje kawałek i powstaje i powstaje kanwa, nie? Mhm. Decydujemy się, wspólnie wymyślamy jakieś tematy, albo ktoś przynosi, proponuje temat i każdy mówi, ja mógłbym coś powiedzieć na ten temat. Dobra, rozchodźmy się do domów i każdy niech przyniesie potem to, co wymyślił. Person też jest przodownikiem trochę, bo ma studio w domu, więc on potrafi pilota sobie zrobić.
0: No tak.
1: To, co jest o wiele też ciekawsze, że już ten nie czyta tekstów, ani nie wysyła suchego tekstu, tylko wysyła już flow z tekstem nagrany na beat. I to jest taki bodziec dla nas, że okej, up next to jesteśmy my.
0: Tak? No tak. Tak.
1: Wtedy metodą na gąsienicę to wszystko działa.
0: Przy nagrywaniu kawałka na moją płytę zespołem Molesta pierwszy był Wilku, który następnego dnia do mnie zadzwonił i przez telefon mi tą zwrotkę zarapował. Turbo szacun. Ja w ogóle mówię, jak to nawet mówiłem gdzieś w jakimś wywiadzie, mówię, słuchajcie, Wilku WDZ do mnie dzwoni, nie? Odbieram telefon, a ty mówisz, mam zwrotkę i rapujesz tą zwrotkę. Mówię, to jest rap. Żeśmy mieli ciary wszyscy w studiu, mówimy, to jest gościu, to jest rap. Person nagrał swoją, a potem z wami to była już długa przyprawa.
1: Maruda na samym końcu, ale nie pamiętam, żeśmy się w ogóle tam o te spierali o tą kwestię, że ten bit jednak drugi tak, będzie tak, inny, że kawałek tak będzie jak w odbiciu lustrzanym, dwa bity połączone. No więc tak.
0: Ale wyszło to fajnie, ludzie propsują, bardzo dużo propsów pod teledyskiem. Jestem w szoku, że 99% to naprawdę są propsy, a nie hejty, bo myślę, że to też pozwala nam trochę tak myśleć, że jednak robimy fajne rzeczy.
1: Był jeden jeszcze taki, żeby tam jakiś, no co, rap o rapie. Metal o rapie, mordo. No czasami jest luźny kawałek, który jest po prostu rapem o rapowaniu i który nie ma żadnych głębszych treści. Czasami są psychologiczne, filozoficzne, takie, które się nie da posłuchać, bo tak już głęboko wchodzi w jakąś psychikę i tak dalej, w jakieś mroczne klimaty, że tego też się nie da, więc słuchajcie, no czasami jest tak, czasami jest śmak, nie? Trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Jak najbardziej.
1: Nie?
0: Dobrze, za rok mam nadzieję Hip-Hop Podwórko part 3.
1: I hope so.
0: Jak się uda, trzymam kciuki za to. Molesta nowa też nadchodzi, na razie w postaci singli, ale będziemy mogli z wami poobcować znowu w 2026 roku.
1: A najważniejszy jest ten 27
0: tak
1: jednak,
0: jest
1: czerwca.
0: Zaproście jeszcze słuchaczy.
1: Zapraszamy serdecznie 27
2: Jak jeszcze nie
1: czerwca
2: macie bilecików, to wpadajcie na e-bilet.
0: Tak, dzisiaj żeśmy dwa bilety rozdali pojedyncze na antenie czwórki, więc
1: bardzo się cieszę.
0: Też was wspieramy.

0: Pinki, sieci też znajdziecie, 27 czerwca, molesta.
1: Nie będzie pirotechniki i nie będzie balonów. To od razu wam mogę powiedzieć, ale
2: będą, ale będą inne rzeczy.
1: Inne ciekawe atrakcje.
0: Konfetti też nie będzie. Co,
1: dokładnie. Słuchajcie, wpadajcie, bo naprawdę wiele ludzi się w ogóle do mnie też zgłasza, takich w ogóle właśnie i artystów, którzy przez wiele lat nam kibicowali, i znajomych, których nie widziałem przez wiele, wiele lat. Więc naprawdę przybywajcie, bo to będzie taka duża, rodzinna impreza.
2: Mm-hmm, no właśnie, przygotujcie też chusteczki. Ja wezmę sobie chusteczki.
1: Gdyby było wzruszenie.
2: Bo ja będę ryczył. Ja jestem pewny, że ja będę naprawdę na pewno wzruszony i łzy mi będą leciały. No bo to ważne przeżycie, szczególnie jak stanę z wami na scenie.
0: Do zobaczenia, to w ogóle do
2: będzie
0: kochani,
2: hit. Dziękuję serdecznie. Wienio, Wilku WDZ, zespół Molesta, Evenement byli dzisiejszymi gośćmi. Ja wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszonka w

0: powołania.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dźwig-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 23 stopnie Celsjusza, słonecznie, wyobraźcie sobie, ale wiadomo, że już słońca nie ma, schowało się godzinę temu, po 21 minutę był zachód słońca, no i temperatura dzisiaj spadnie do tylko 14 stopni w trakcie nocy, możliwe przelotne opady, ale raczej chyba padać nie powinno, natomiast jutro temperatura dobije do 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie to 1019 hektopaskali, no i obecnie szybko rośnie.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: postęczyć. Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie pozwolimy ci przegapić ciekawych trendów. Dzisiaj o jednym z nich w poranku opowiadała nasza reporterka Marta Zinkiewicz.
0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
3: Zobaczymy, jakie mamy problemy z tatusiami przy okazji internetu. Marta Zinkiewicz już naprzeciwko mnie.
4: Cześć.
3: Zanim zaczniesz, to chciałbym ci tylko przypomnieć, że naprzeciwko ciebie siedzi mówiąc te słowa, który jest ojcem i który ma nastoletnie dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, więc żebyś tutaj jakiejś granicy nie przekroczyła. To pierwsze ostrzeżenie.
4: No właśnie, może wiesz, poczujesz się przy którymś określeniu, że o, to jestem ja.
3: No zobaczymy, bo wysłałaś listę tych określeń i gdzieś tam może się widzę, ale na razie nie będę zdradzał. Oddaję ci głos.
4: No to zobaczymy. Pierwsze co, słuchajcie, od czego chciałabym zacząć, to jest girl dad. Czyli to jest bardzo ciekawe, ponieważ my w Polsce raczej używamy określenia córeczka tatusia. To już się jakoś tak utarło w języku, a w języku angielskim z kolei to jest zupełnie odwrotne, czyli to jest ten tatuś córeczki i to jest jakieś konkretne określenie dotyczące zachowań. Mówi się, że jest to z jednej strony najcieplejszy, taki najbardziej pozytywny internetowy archetyp, bo to są oczywiście ojcowie, którzy pod wpływem tego, że rodzi im się córka, no robią rzeczy, których wcześniej na pewno by nie robili, nie podejrzewaliby się o to i to są te wszystkie nagrania, gdzie ojcowie plotą warkoczyki, czasami na potrzeby zabawy nawet się gdzieś tam poprzyklejają na siebie jakieś diamenciki, przebiorą się i

0: są tak zafascynowani swoją córką, zrobią dla niej wszystko. To są te wszystkie zdjęcia z ukrycia, nagrania, tego naprawdę jest bardzo dużo. I co ciekawe, dotarłam nawet do tego, że w ogóle to określenie i też taki typ ojcostwa, który w mediach społecznościowych zajmuje całkiem sporo miejsca, spopularyzował Kobe Bryant, czyli były amerykański koszykarz. On właśnie mówił o sobie trochę, że jest właśnie takim ojcem i on opowiadał o wychowywaniu córek. Też są w internecie, można znaleźć różnego rodzaju zdjęcia, nagrania jego właśnie w takiej roli. No i to jest po prostu angażowanie się w ten świat. No i wydaje mi się, że na pewno przeciwieństwo jakiegoś takiego stereotypu może dotyczącego zdystansowanego ojca wobec tych wszystkich takich dziewczęcych, takich trochę śmiesznych, różowych czynności. Nie wiem, czy ty spotkałeś się w ogóle z takim określeniem, bo uznałam, że warto od tego zacząć, bo właśnie wydało mi się to ciekawe, że to jest właśnie ten ojciec córeczki,
1: z
0: a nie odwrotnie.
1: Z określeniem się nie spotkałem, natomiast na pewno spotkałem się z takimi postaciami i być może nawet w części tego opisu odnajduję część siebie i sprzed lat, i może też z aktualnego życia, natomiast zaplatanie warkoczy, czy generalnie robienie jakichkolwiek fryzur, to jest coś, z czym ja sobie, nawet jak widzisz i patrzysz na mnie dzisiaj, to nawet jeśli chodzi o mnie,
0: no warkoczyków nie masz,
1: niespecjalnie sobie radzę, więc nie mogę też przekładać tego na dzieci czy na inne postaci. No po prostu fryzjerem nie zostanę już, to jest już pewne.
0: No dobra, no to przechodzimy do kolejnego takiego internetowego archetypu. Jestem ciekawa, czy w tym się z kolei odnajdziesz. To jest, uwaga, fix it dad, czyli ojciec, który naprawi wszystko, który mówi nie kupuj nowego, ja jeszcze popatrzę, może coś tam się sklei, może coś się przylutuje, może jakaś część zamienna. Teksty typu to działało, zanim tego dotknąłeś, więc uważaj. No i oczywiście taki fix it dad, no to ma swój warsztat pełen śrubek sprzed 20 lat. To są wszystkie możliwe rodzaje śrubokrętów, to są jakieś w ogóle części różnych sprzętów, mebli, które kiedyś coś wypadło, jakaś śrubka się znalazła, ale trzymamy, bo coś się może jeszcze do tego przyda, czyli podsumowując, jest to
1: najlepiej
0: ojciec
1: w foliówce.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jeszcze zamkniętej gumką recepturką na końcu.
0: Tak, ja myślę, że każdy z nas ma przed oczami właśnie taki obraz. Czyli podsumowując, jest to ojciec, który naprawi dosłownie wszystko.
1: To tutaj się niestety nie odnajdę. Jest kilka rzeczy, które potrafię zrobić, ale widzisz, ja na przykład w pewnym momencie swojego życia zacząłem żałować, że mój ojciec, który był no taką idealną złotą rączką, naprawdę potrafił bardzo wiele zrobić sam, od uszycia po naprawienie, no może nie samochodu, ale takich sprzętów domowych, na reperowanie czegoś, pomalowanie i tak dalej, że się temu nie przyglądałem i nie wziąłem od niego tej umiejętności i potem żałowałem. Kilka rzeczy mi jeszcze wychodzi, nie jest tak, że mam dwie lewe ręce, więc częściowo także odnajdę się w tym archetypie, który tutaj podałaś, natomiast no na pewno nie należy do ojców, którzy potrafią naprawić wszystko i nie pozwolą wyrzucić, bo stwierdzą, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie, tak nie jest, ale myślę, że to akurat u ojców jest bardzo przydatna cecha i warto to pielęgnować i nagradzać i propsować takie zachowania ojców.
0: No dobra, no to trzeci archetyp i uwaga, myślę, że to ci się może spodobać, to jest właśnie ten cool dad, który mieliśmy też.
1: Spodobać albo nie. Mieliśmy też przy mamie.
0: Tak, mieliśmy to też przy mamie. No i oczywiście, jak możecie się domyślać, jest to taki ojciec, który chce być na bieżąco, on chce nadążać za światem dzieci, kultury młodych ludzi, no ale robi to w jakiś taki trochę nieporadny sposób albo przesadnie entuzjastyczny. To są ci ojcowie, którzy próbują zrozumieć i naśladować slang pokolenia Z albo jeszcze młodszego pokolenia Alfa. To jest ojciec, który słucha tej samej muzyki, żeby oczywiście być na bieżąco, ogląda TikToki, żeby być w temacie, i to są te wszystkie czynności, które...
1: I zrobił sobie koszulkę 6-7.
0: Na przykład, no i który właśnie wypala czasami z takimi tekstami, raczej dzieciaki tak reagują, że mówią: tato, co ty w ogóle gadasz, że to jest jakieś takie właśnie nieporadne, trochę śmieszne. Czyli to też jest taki ojciec, który zamiast takim autorytetem, z troszeczkę dystansem wynikającym z różnicy wieku, no i tej pozycji, no to próbuje być takim kolegą, powiernikiem, no i kimś, kto jest totalnie na równi. No to są też memy, które są wysyłane w rodzinie, innej grupie, bycie na luzie. Nie wiem, czy coś byś jeszcze dopisał do takiego cool dada.
1: Pewnie coś bym dopisał, zwłaszcza, że trochę się widzę w tej formule, tylko że ja się widzę od drugiej.

0: drugiej strony, Marta, bo to, że ja słucham podobnej muzyki jak moje dzieci...
1: A czyli ty niecelowo jesteś tym kurda.
0: Niecelowo ja nim jestem, tylko tak się po prostu wydarzyło. Ja też
1: wskazany
0: zostałem,
1: na bycie kurda.
0: Ja też zostałem, i to w ogóle ciekawe byłoby do zgłębienia, ja też zostałem ojcem w bardzo młodym wieku. No TikToka na przykład nie oglądam, no ale z tą muzyką, no to słuchamy podobnej muzyki, ale dlatego, że to jest też moja praca i że właściwie takiej muzyki słuchałem całe swoje życie i właśnie moje dzieci się do mnie dołączyły, a nie ja dołączyłem się do nich. No i kilka rzeczy jeszcze bym tam znalazł. No memy na grupie, tak, ale na szczęście chyba lajkują i się cieszą z nich.
1: Nie dlatego, że chcą być takie...
0: Dobra, ojciec wysłał, polajkuj.
1: No bo to właśnie też taki typowy archetyp takiego właśnie cool dad. To jest też to, że no bywa to takie czasami lekko cringe'owe, ale w zasadzie na koniec dnia to jest po prostu bardzo sympatyczne, że ten ojciec chce być taki na bieżąco, że się przejmuje, że właśnie stara się zrozumieć ten świat, a nie tylko tam narzeka, że dzisiejsza młodzież to ja w ogóle nic nie rozumiem i wy nie rozumiecie mnie. Myślę, że coś, co możemy jeszcze dodać na szybko do tej listy, to jest coś...
0: Przy cool dad, tak? Cały czas jesteśmy.
1: Nie, już przechodzimy do kolejnej etykiety i ja myślę, że ten rodzaj ojca teraz jest w swoim prime time. To jest właśnie ten czas, gdzie oni wszyscy wychodzą ze swoich dziupli.
0: To już wiem. Myślałem, że bardziej szeroko chodzi ci o konkretny czas teraz w roku.
1: Tak.
0: Dobra, no to... I to jest opowiadaj ludziom.
1: Barbecue dad. I naprawdę, słuchajcie, w mediach społecznościowych jest masa filmów i w ogóle ci ojcowie, którzy biorą w nich udział, są świetni, bo w ogóle to zaczyna się taką bardzo charakterystyczną muzyką. No, to jest piosenka o tym, że uwaga, tylko wychodzi słońce i oni tam wjeżdżają ze swoimi przyrządami do grilla, machają tymi szczypcami, przewracają te wszystkie kiełbaski, karkówki. No i właśnie to jest ten ojciec, który tylko wyczuje pierwszy promień słońca, kiedy temperatura, no nawet do tych 20 stopni nie dobija, ale już jest potencjał, że można zrobić grilla, no to odpalamy cały sprzęt, zdejmujemy płachtę z tego grilla, który gdzieś tam stał przez kilka miesięcy zapomniany, zapraszamy znajomych, zapraszamy całą rodzinę, no i to jest właśnie ten ojciec, który jest królem takiego wydarzenia. To jest oczywiście przejęcie pełnej kontroli nad grillem, własne narzędzia, to są zgłębione tajniki wiedzy, jak to zrobić, to jest wymienianie się z innymi ojcami, jakimiś patentami, a jaki sprzęt, a jakie tam nowinki, a jakie w ogóle nowe rzeczy można w tym zakresie zrobić.
0: I to jest barbecue dad.
1: Tak, i uwaga, nikt nie może dotykać rusztu oprócz barbecue dad, bo on wie najlepiej, jak to zrobić.
0: No, rozumiem. To jest z kolei zupełnie obcy mi archetyp. Może dlatego, że nie mam grilla i nigdy nie miałem jakiejś specjalnej zajawki na to. Natomiast w kuchni lubię siedzieć, ale to już pewnie jest inny archetyp, bo no, tutaj to rzeczywiście chodzi o konkretne... umocowanie się w naturze. Chyba tak to trzeba by nazwać.
1: Tak, to jest też ciągłe komentowanie pogody, temperatury mięsa, warunków. To jest w ogóle zajawa taka i pochłonięcie, ale ja myślę, że fajnie mieć w gronie takiego człowieka, który jest właśnie zajarany tym grillem, no bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam lubi wyjść na takiego grilla. To jest przyjemnie, to jest czas na świeżym powietrzu z bliskimi.
0: A jeszcze jak tata potrafi uszanować na przykład wegetariańską dietę dziecka.
1: Wrzucić tam jakieś pieczarki.
0: Tak, albo szparaga zgrilluje, to już w ogóle idealny archetyp.
1: No tak, i jeśli ktoś to robi z własnej nieprzymuszonej woli dla przyjemności, że tam sobie stoi nad tym grillem, przewraca, przejmuje się tutaj, ogarnia tą sytuację, to ja myślę, że to jest totalnie na plus. Kolejny archetyp jest już typowo związany z młodszym pokoleniem i to jest, uwaga, gaming dad. Czyli no nasi ojcowie raczej nimi być nie mogli. A w tym momencie nie brakuje właśnie różnego rodzaju nagrań w mediach społecznościowych, które pokazują ojców, którzy sami wychowali się na grach, no i próbują właśnie swoją pasję do gier komputerowych przekazać swoim dzieciom. I najczęściej to są jakieś nagrania tego typu, taka trochę powiedzmy, może nie ukryta kamera, ale że ktoś wchodzi do pokoju, no i pokazuje, że tutaj ojciec siedzi przy komputerze, jest pełny sprzęt, pełne skupienie, a na kolanach leży na przykład jakiś taki bobas, który no to jest taka forma ich spędzania czasu, albo w ogóle jest w ogóle przyczepiony do jakiegoś siedzenia, który stoi obok, no i po prostu patrzy, jak tato gra. Kolejnym za to jest, uwaga, Golden Retriever Dad.
0: I tutaj nie wiedziałem, jak się odnieść do tego.
1: Najbardziej zagadkowo to brzmi, prawda?
0: Brzmi zagadkowo.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a... przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

0: kiedyś zrobić szansę.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: A o czym dzisiaj u Weroniki Puszkar w Świecie 4.0? Posłuchajcie już teraz.
4: Świat 4.0.
5: Dzisiaj razem ze mną Nathan, autor kanału Świat według Nathana i podróżnik. I dzisiaj chciałabym z tobą przede wszystkim porozmawiać o Nowej Zelandii. Jestem ciekawa, czy wybrałeś się tam, bo jesteś fanem Władcy Pierścieni? Czy może chciałeś zobaczyć tę niesamowitą przyrodę, zwierzęta, których nie spotkamy nigdzie indziej?
6: Nowa Zelandia chodziła mi po głowie od dawna. Czemu? Nie wiem, ale... Jeżeli ktokolwiek z nas, tak, z was oglądał Władcę Pierścieni i oglądał te przepiękne widoki, no to on na pewno wie, o czym mówię. Przez całe życie mi się wydawał to tak odległy kierunek. O Jezus, na końcu świata i jeszcze dalej. Gdzie Australia, gdzie jeszcze Nowa Zelandia? No jak się nadarzyła okazja, że właśnie pojechałem z kolegą do Australii, no to sobie tak zacząłem myśleć, no co dalej? No jak ja mogę zrobić tą Nową Zelandię, bo zostałem sam. Więc no zazwyczaj chcę się budżetowo podróżować, a to jest moim celem, zwłaszcza w takich kierunkach, gdzie powiedzmy są dolary, ja to tak nazywam, bo są właśnie kierunki tanie, tak jak Azja, Tajlandia, gdzie można sobie podróżować w pojedynkę, a są kierunki bardzo drogie, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie samemu jest drogo, ale jak się w 4 osoby wynajmie auto, no to już wychodzi to dużo, dużo taniej. I Nowa Zelandia właśnie była takim kierunkiem, którą jednak taniej jest zwiedzić przynajmniej w 2 osoby, a ja byłem solo. No i jak to ugryźć? No więc zacząłem robić mocny research od wypożyczalni samochodów, więc zamiast skupić się na jakiejś fajnej wypożyczalni, jakiejś tam dużej marce, to znalazłem jakąś lokalną, która wypożyczała, można powiedzieć, takie słabsze, starsze samochody, bardziej używane, ale przez to w dobrej cenie. Musiałem zrezygnować z noclegów w takich jakichś tam hotelach, guesthouse'ach. Zazwyczaj pokój można wynająć sobie dla 2 osób, no i już macie 50%. Więc kupiłem sobie namiot, kupiłem sobie cały zestaw do gotowania.
5: I chyba Nowa Zelandia w ogóle jest świetnym miejscem, jeżeli chodzi o pola namiotowe.
6: Tak.
5: Chociaż z tego, co czytałam, to tak, oferuje
6: i
5: zarówno
6: dzikie,
5: i dzikie właśnie, i takie bardzo...
6: I komercyjne.
5: Komercyjne, dokładnie. Czyli dla tych, którzy mają trochę większy budżet.
6: Tak, znaczy ogólnie teraz już wtedy jak byłem, zmieniała się Nowa Zelandia pod tym względem, że Nowa Zelandia właśnie była takim kierunkiem, gdzie budżetowi podróżnicy jeździli sobie właśnie pod namioty albo sobie kupowali na miejscu taniego vana, przerabiali go na campervana, to zazwyczaj też byli ludzie, co na work and travel tam są, i sobie jeździli budżetowo po tej Nowej Zelandii. No ale Nowa Zelandia właśnie stara się to zmienić i chce pójść właśnie w tego bardziej zamożnego klienta. Więc z jednej strony wycofują te darmowe parkingi, te darmowe miejsca kempingowe, z drugiej strony właśnie jest taki nacisk, żeby jednak przyjeżdżali ludzie bardziej zamożni, którzy wypożyczą sobie już taki duży, drogi RV i sobie właśnie będą jeździć już od eleganckiego kempingu do eleganckiego kempingu.
5: No dobra, ale jeszcze wracając, to nie jesteś fanem Władcy Pierścieni?
6: Jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni.

0: czyli jeżeli chodzi o takie główne miejsce, które wydaje mi się, że każda osoba odwiedzająca Nową Zelandię...
1: A jest ich aż 150, z tego co czytałam. W 150 lokalizacjach kręcono całą trylogię.
0: Ale jest jeden trekking, który jest przeze mnie i przez wielu ludzi uważany za najpiękniejszy trekking na świecie, który oprócz przepięknych widoków Nowej Zelandii zawiera w sobie też tą słynną górę Mordor.
1: Jeszcze myślałam o wiosce hobbitów, bo podobno tam w ogóle zachowały się właściwie nienaruszone wszystkie te nory hobbitów.
0: Tak. Tongariro Alpine Crossing. Jeżeli macie jeden trekking do zrobienia w całej Nowej Zelandii, północnej i południowej, bo są dwie wyspy, to będzie ten trekking. Naprawdę. W jeden dzień macie Nową Zelandię w moim palcu.
1: A jak to miejsce wygląda?
0: Magicznie, ponieważ krajobrazy się zmieniają. Zaczyna się od takiej gołej, kamiennej pustyni, potem idzie się przez takie tam ala trawy, potem mamy właśnie wielki wulkan, potem są widoki marsjańskie, potem się wchodzi na drugi wulkan i się widzi takie piękne, turkusowe jeziora. To jest nie do opisania. Naprawdę, ja nie wiedziałem, że na żywo, bez żadnych filtrów, bez żadnych upiększaczy, tak jak to zazwyczaj właśnie w internecie wszystko jest podkolorowane, że takie miejsce, że tak piękne miejsce może istnieć na świecie.
1: Dobra, to przejdźmy do tego, co udało ci się tam na miejscu zobaczyć. Widziałeś jedną z najpiękniejszych gór świata, Royce Peak. Dlaczego ona właściwie tak jest nazywana? Czy to chodzi o taką też panoramę, która się rozprzestrzenia przed nami, kiedy jesteśmy na górze?
0: Dokładnie. No sama góra nie jest ładna. Jak się na tą górę patrzy z dołu, no to jest bardzo taka płaska, niczym nie wyróżniający się taki podłużny pagórek.
1: Chyba też taka w miarę łatwo dostępna.
0: Tak, na który się mozolnie idzie z taką zygzakową trasą. Technicznie ta góra nie jest w ogóle trudna. Jedynie podejście jest długie, męczące, no a przez pogodę, jaka tam panuje, w zależności w jakim sezonie jesteśmy, no jak jest gorąco, jest słońce, no to zdarzało się, że tam były jakieś przypadki odwodnienia czy czegoś. Mamy przepiękny widok na, nie wiem, na dziesiątki kilometrów, tam są takie jeziora, są inne szczyty, inne góry, więc ta cała panorama robi robotę, zwłaszcza jeżeli jeszcze często tam ludzie na wschód czy na zachód słońca chodzą. Nie miałem za dużych oczekiwań wobec tej góry, ponieważ jak na nią wchodziłem, to akurat pogoda była bardzo zmienna i w jednym czasie było słońce, deszcz, wiatr, mgła. Na szczycie miałem mgłę, więc nic nie widziałem, ale jak zszedłem kawałeczek niżej i mi się niebo otworzyło, to zdecydowanie mogę potwierdzić, że jeden z piękniejszych widoków, jakie widziałem w życiu.
1: Uprawiałeś jakiś sport w Nowej Zelandii? No bo też Nowa Zelandia to jest taka kolebka sportów ekstremalnych.
0: Tak.
1: I
0: jest.
1: Tutaj chyba to miasteczko Queenstown?
0: Queenstown. Są raftingi, rowery górskie, z tego co widziałem, to takie główne aktywności, które się tam robi. No ja niestety nie miałem na to czasu, no i szczerze budżetu. Więc wydaje mi się, że i tak to, co naocznie i nanożnie zobaczyłem, zrobiłem w Nowej Zelandii, to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale no, nie jest powiedziane, że obiecałem sobie, że na pewno wrócę do Nowej Zelandii i zrobię ją jeszcze raz, jeszcze porządniej.
1: No właśnie, bo mówiliśmy o najpiękniejszej górze świata, albo jednej z najpiękniejszych, ale też w Nowej Zelandii znajduje się jeden z najpiękniejszych fiordów na świecie, Milford Sound.
0: Milford Sound. Jeżeli się jest na południowej wyspie, można zrobić też w dwie wersje. Pierwsza wersja to jest taka, którą 99% nas śmiertelników robi, czyli się tam wjeżdża, wsiada na stateczek i ma się jeden z najpiękniejszych rejsów w życiu, właśnie pomiędzy tymi wszystkimi fiordami. Tutaj ten stateczek jeszcze podpływa, są wodospady, które na nas spadają, tu ptaszki latają, tu my nawet delfiny, całą kolonię delfinów mieliśmy na trasie, tutaj jakieś foki odpoczywają, więc wrażeń co niemiara. Naprawdę, jeżeli chodzi o rejs statkiem, to chyba mój najlepszy rejs statkiem w życiu, ale można też zrobić trekking po tych fiordach. Tylko że żeby się tam dostać, to trzeba być bardzo szczęśliwym, ponieważ liczba osób jest ograniczona, żeby zrobić sobie rezerwację w schroniskach i właściwie jak oni wypuszczają kolejną pulę, to jest godzina, dwie i tego nie ma. Więc trzeba konkretnej godzinie dacie tego dnia siedzieć i postarać się zarezerwować.
1: Co jadłeś w Nowej Zelandii?
0: Nowa Zelandia pod względem kulinarnym, szczerze to nie wiem.

0: jadłem zwykłe, zagraniczne, znaczy 90% jedzenia to sobie gotowałem. Zacznijmy od tego właśnie, że tak, budżetowa podróż wiąże się z tym, że się nie je na mieście, a się sobie samemu gotuje. Na szczęście tam sieć supermarketów jest na tyle spoko, że mogłem sobie tam co drugi, trzeci dzień uzupełniać jajka, chleb, jakieś mięso mielone, cokolwiek. Tak więc najsłynniejszą rzecz, jaką chyba jadłem, to jest, jeżeli się nie mylę, w Queenstown są jedne z najsłynniejszych hamburgerów na świecie. Nie kojarzy się to z Nową Zelandią.
1: No właśnie,
0: ale te hamburgery podobno są na tyle dobre i na tyle sławne, że ich sława daleko sięga poza Nową Zelandię, więc ktokolwiek jest w Queenstown, na te hamburgery idzie. Kolejka jest na godzinę czekania.
1: To one się jakoś czymś wyróżniają?
0: Powiem tak. Zamówiłem sobie dwa. Były bardzo smaczne. Czy były to najlepsze hamburgery w moim życiu? Niekoniecznie, ale były wysoko na mojej liście i tak szczerze to może oprócz moich dwóch ulubionych restauracji w Nowym Jorku, to te hamburgery się zaraz za nimi plasowały.
1: Ale był tam jakiś magiczny składnik?
0: Nie.
1: Nie, zwykłe hamburgery.
0: Znaczy, one były bogate w dodatki, więc to nie było tylko sałata, cebula, pomidor, ale miałaś tam kilkanaście rodzajów tych hamburgerów i każdy się tam czymś wyróżniał. No ale to dalej, no to były hamburgery, więc no... Tak nowozelandzkiego jedzenia, to szczerze to nie pamiętam, żebym coś takiego mógł tam jeść.
1: No ale skoro te są najpopularniejsze na świecie, to zaliczone. Nathan, autor kanału Świat według Nathana, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Zastanawiacie się, co w sieci piszczy? Nie mogło dzisiaj oczywiście zabraknąć także gościa prosto z internetu. W mojej autorskiej popołudniowej audycji. Fragment już teraz.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: A w studiu czwórki literaci. Grupa filmowa Darwin. Jan Jurkowski, Marek Hucz i Marcin Osiadacz. Razem z nami. Dzień dobry, cześć panowie.
4: Hey, dzień dobry, to tak, energia. To prawda.
5: Energia. Radość,
6: radość. Radość, radość, teraz, w tej chwili już.
2: Udało się, zapaliła się lampka, jest energia na zawołanie. Spotykamy się przy premierze waszej najnowszej książki Foliarze, powieść teoretycznie spiskowa. Panowie, ale jeśli chodzi o wczucie się, czy główni bohaterowie, którzy pojawiają się w książce, czy oni mają trochę jakieś wasze cechy, albo cechy jakichś waszych
5: to
2: znajomych?
5: To są pomówienia, kłamstwa. Nie ma absolutnie żadnych powiązań. Nie, absolutnie tak, no wiadomo. To jest generalnie tak, no jakby w największym skrócie tylko powiem, bo to jakby książka to książka, ale książka też powstała na podstawie naszego poprzedniego projektu serialu audio. I w tym przypadku serialu audio ja napisałem pilota, a potem pisaliśmy z chłopakami całą resztę sezonu i nie ma co ukrywać, kiedy ten pilot powstawał, miałem w głowie Marka w roli Kacpra, mnie w roli Tomka, a potem, że tak powiem, już kontynuowaliśmy twórczość właśnie z nami w rolach, że tak powiem, głównych.
2: Kiedy zrodził się pomysł, żeby rozszerzyć audioserial w takiej właśnie formie, a nie kolejne części nagrywać?
6: Chyba możemy o tym mówić.
5: Myślę, tak,
6: tak, że w sensie, że szykujemy drugi sezon audioserialu. Książka jest trochę takim pomostem, bo dużo rzeczy, które się w książce zdarzają, będzie można w audioserialu zobaczyć, ale on będzie no, dużo szerszy, jeżeli chodzi o wydarzenia i o po prostu podejście do bohaterów, no bo jednak serial ma to do siebie, że ma się więcej czasu, żeby poświęcić go swoim bohaterom i troszeczkę bardziej się do nich zbliżyć.
5: Tak. A książka ta nasza zawiera w sobie fabułę dwóch sezonów. To jest to oficjalnie, możemy powiedzieć, zawiera fabułę dwóch sezonów, z tym, że te wydarzenia troszeczkę się między sobą różnią. Specjalnie to zrobiliśmy, no to prawda, no tak.
6: Tak, ale to...
2: Żeby zauważyć, nie sprawdzić, czy ktoś przeczytał i słuchał ze zrozumieniem.
5: Ale tak, żeby osoba, która przeczyta książkę i posłucha serialu, nie miała poczucia, że to jest dokładnie jeden do jeden wszystko słowo. Tak.
4: Jak w Grze o Tron. Ostatni sezon.
2: Halo Łukaszu, dzień dobry.
7: Cześć, witam wszystkich. Serdecznie witam, hej.
2: Hej. My ciebie też witamy. Łukaszu, czy ty jesteś foliarzem albo przynajmniej miłośnikiem grupy filmowej Darwin?
6: Możesz się wybrać jedno z dwóch.

0: Ja chyba jestem foliarzem troszkę, no. Jakieś tam iluminaci, te sprawy, no to coś tam siedzi w głowie.
1: Anunnaki, rozumiem.
2: A jesteś człowiekiem czy jaszczurem?
0: Nie, no do tych reptalianów to jeszcze tam daleko mi, ale raczej człowiekiem. No,
2: okej, ale trochę wierzysz w teorie spiskowe, tak?
0: Tak, tak, nie znałem gdzieś tam tego tematu, także...
3: A które są, jaka jest twoja ulubiona teoria spiskowa?
0: Nie wiem, czy to możemy tak uznać.
1: To, jeżeli ty masz wątpliwości, to my też, więc może...
2: Czy to teoria spiskowa, czy to może jednak prawda?
1: Może jednak prawda, tak.
2: No powiedz, Łukasz, powiedz.
0: Może strefa 51 w Stanach?
3: A, no to na pewno
2: nie, tak było.
3: Kosmici, przecież tak Spielberg było. Pokazał w filmie, daj spokój.
1: Obama potwierdził.
3: Obama potwierdził. Ja lubię teorię z olbrzymami, że istnieją olbrzymy, które żyją w górach i mają drzwi, które się otwierają na przykład w skale, nie?
2: Łukaszu, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
0: Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że mnie uświadomi troszkę więcej. Dzięki, hej.
3: Na pewno.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No dobrze, panowie, to jakie wy macie swoje ulubione teorie spiskowe?
3: No, proszę, ja już powiedziałem.
1: Ja jestem fanem takich już skrajnych teorii spiskowych, bo no, jednak internet jest zarzucony tymi wszystkimi takimi, wiecie, podcasterami, którzy zapraszają takiego jakiegoś jednego gościa, tak, który nie wiadomo kim jest, ale nagle otwiera przed tobą nowy świat. Oczywiście. Po prostu. I ostatnio słyszałem teorię o tym, o kilku różnych rasach, że są Anunnaki, że są Lemurianie, że są, i przepraszam, jeszcze jest taka coś z oręż, coś tam, i oni rządzą, tak, wodą. Oręż, tak. Oranż...
4: To jest telefonia.
1: Oranż Chanel. Oranż Chanel oni się nazywają, jakoś tak. Okay. Oranż Chanel, przepraszam.
2: No. I jakieś tam pole energii chyba rozsiewa.
1: Tak, tak. I w ogóle tego wszystkiego można się dowiedzieć, uwaga, uwaga, w czym, co się nazywa kronikę Akaszy. I ten człowiek zapytany o to, czy są kroniki Akasz, powiedział, nie ma.
3: Wiem, ty
1: nie
3: ma do nich, tak.
1: Nie ma do nich dostępu. Nie. Powiedział, że to po prostu trzeba w jakimś tam półśnie świadomym dostać się do kronik Akaszy, bo tak, one nie istnieją, one są w energii.
2: Ale wiecie co, no, ja za bardzo teorii spiskowych nie śledzę. Natomiast
3: no ładnie.
2: To, że wszystkim nam wyświetlił się ten film z tym jednym tam rozmówcą, który opowiada o tym wszystkim, to pokazuje, jak bardzo dobrze to się niesie.
1: Oczywiście.
2: I jak bardzo ludzie... Nie wiem, czy chcą takie rzeczy oglądać, czy w to właściwie wierzą, czy po prostu trochę się z tego podśmiewają. No na wiele różnych sposobów można takie rzeczy, takie treści konsumować, ale czy wy myślicie, że wystarczy to obśmiać i ludzie jednak zaczną jakoś trochę inaczej o tym myśleć, albo czy w ogóle wy, pisząc i zajmując się taką tematyką, czujecie jakąś misję, że to wszystko w internecie już tak daleko zaszło, no że to jest tak absurdalne, że tylko można to obśmiać.
3: Nie, myślę, że nie. My traktujemy to po prostu jak dobrą przygodę, jak dobrą zabawę. To ja jestem wychowany, myślę, że chłopaki też, na serialach typu Archiwum X, na filmach Oni żyją. Dla mnie to było zawsze fascynujące. Po prostu dlatego, że to była totalna fikcja, totalny absurd, ale przez to było to tak atrakcyjne. Wiadomo, że nic takiego nie ma, ale fajnie jakby było. Znaczy, fajnie by było się przekonać na przykład, że Ziemia jest płaska. Super, nie? Tylko to było świetnie.
1: Nie mogę się doczekać.
3: Gdyby po prostu faktycznie, tak jak kiedyś gadaliśmy w podcaście z Markiem, gdyby okazało się, że płaska jest Ziemia i na skraju tej płaskiej Ziemi nagle otwierają lunaparki, żeby tam po prostu, wiecie, robić takie jak w Las Vegas na szczyto.
2: Metallica by tam koncert zagrała na pewno.
3: Metallica by zagrała koncert. Dla mnie to jest rewelacja, no ale wiadomo, że czegoś takiego nie ma. Natomiast tak, dla nas to jest po prostu przygoda, fikcja i
1: no i chyba też takie podejście, bo Tomek i Kacper, główni bohaterowie, no wiadomo, że oni są takimi hardkorowymi foliarzami. No po prostu Tomek prowadzi z tego wykłady, więc to znaczy, że już sporo wie. A Kacper z kolei jest po prostu urodzonym, w sensie wskazuje na Marka, bo odgrywa Kacper, więc Kacper jest po prostu born foliarz, ale pracując nad tym, pisząc to, też zastanawialiśmy się po prostu od takiej ludzkiej strony, w sensie dlaczego nagle ktoś, kto jest, nie wiem, taki sam jak my, stwierdza, tego księżyca to nie ma. A to nas, rząd światowy nas oszukuje. W sensie, dlaczego, z czego to się bierze u ludzi, że nagle stwierdzają, że wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe? I tak jakoś gdzieś tam kiedyś o tym gadaliśmy, pamiętam, że w takim klimacie, że bardzo często ci ludzie, ci foliarze, którzy zawsze czują się wywołani do tablicy, jak usłyszą słowo foliarze, że oni nie mają jakiejś tam kontroli nad własnym życiem. I oni muszą jakoś to wytłumaczyć. I nasi bohaterowie nie mają kontroli nad własnym życiem.
2: Okej, bo też zastanawiam się, że może to wynika w pewien... Te wszystkie popularność teorii spiskowych, że pomimo tej całej abstrakcji, to jednak tam pewne rzeczy są wyjaśnione w dosyć prosty sposób. I ludzie po prostu tego potrzebują.
3: Tak, tak, tak. Ale ja myślę, że to jest właśnie to, co Marcin powiedział. Chcą mieć... Jakby
2: jak masz coś wyjaśnione, to masz kontrolę.
3: Tak, tak. No, są rzeczy, których nie da się wyjaśnić po prostu, poza tym, że masz na przykład pecha. Ale to nie jest wystarczająca odpowiedź. Nie. Ktoś musi mi robić na złość. No na pewno jest spisek przeciwko mnie czy ludziom po prostu, nie?
2: Skoro Ziemia jest okrągła, to dlaczego nie spadamy, prawda? I sobie teraz siedzimy.
1: Tak. Albo się nie staczamy.

0: Teraz w drugą stronę. Tak, dlaczego? Trzymaj się z tą. Tak.
1: Panowie, jak pisze się w takim dużym gronie książkę?
2: Podział jest prosty. Co innego napisać sobie książkę, która ma opowiadania na przykład. Wtedy można się podzielić tymi opowiadaniami. Co innego, kiedy mamy jakieś reportaże albo jakieś wpisy. Wtedy można się po prostu podzielić. Każdy pisze coś tam. W tym przypadku jest to książka na podstawie serialu, więc o wiele łatwiej po prostu jest to zrobić, ponieważ każdy z nas napisał swoją część odcinków w serialu i w pierwszym i drugim sezonie, a Marcin tutaj zrobił dramaturgiczne przełożenie tego serialu na książkę.
1: A czy z waszego doświadczenia wieloletniego pisanie scenariuszy pod filmy, które nagrywaliście na przestrzeni lat, a napisanie takiej książki, to jest bardzo duża różnica? Czy to przełożenie humoru, który później można zobaczyć, czy to jest trudne przedsięwzięcie do napisania tego, żeby to było śmieszne?
2: Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, że w moim przypadku humor, jeżeli jakiś potrafię wykrzesać, zawsze jest w dialogach i w sytuacjach, więc tak naprawdę to później Marcin to bierze tak naprawdę na warsztat i mówi, no słuchaj, no to było dobre w scenariuszu, ale no do książki to już się nie nadaje. Nie może być po prostu 15 stron dialogu. To trzeba jednak troszkę zdramaturgizować, że się tak wyrażę, więc ja mogę mówić tylko za siebie, że ja po prostu piszę to, tak jak pisałem serial, nie? Na takie
0: to zasady. Tak można trochę, właśnie wydaje mi się, że to są dwie zupełnie inne rzeczy, dlatego, że wartki dialog to jest jedno i on może być i w książce, i w serialu. Taki wciągający dialog dobry czasami, wiadomo, że w serialu będzie bardziej taki naturalny, a w książce o dziwo nie można sobie na tak supernaturalność pozwolić, bo ktoś to czytając ma takie, no tu coś mi tu nie pasuje, bo aktor wypowie to i powie to zupełnie innym rytmem.
2: Tak.
0: Sprzeda żart, jakiś zrobi jakiś delivery żartu po prostu, bo to się może udać, ale w audio albo w wideo, a nie w książce, więc wydaje mi się, że w książce jest po prostu troszeczkę więcej takiego naszego humoru obserwacyjnego, bo też wymyślając setup książki, mieliśmy taki dosyć, też całego serialu, dosyć wdzięczną sytuację, że nasz narrator z wygodą patrzy z perspektywy trzeciej osoby na ludzi i może że pewne spostrzeżenia gdzieś tam przemycić.
1: Tak. Panowie, jeszcze na koniec, czy zajmując się tą tematyką, mieliście z tyłu głowy taką myśl, że ta granica między satyrą a obśmiewaniem ludzi jest no, bardzo taka delikatna i można ją przekroczyć?
2: Jasne, że można, pewnie, że tak, może nie należy, ale wydaje mi się, że akurat fabuła jest taka, że w zasadzie mówimy, hej, wy, którzy mówicie takie bzdury, macie rację. Macie rację, bo nasi dwaj bohaterowie, którzy we wszystko wierzyli, nagle się okazuje, że mieli rację i tak naprawdę oni są jedynymi, do czasu, kiedy ściągają do swojej drużyny kolejne osoby, jedynymi racjonalnymi osobami na całej planecie.
0: No tak, a planeta to też dużo powiedziała.
2: To dużo powiedziała.
1: Właśnie. Więc odsyłamy wszystkich do lektury. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do studia. Foliarze powieści teoretycznie spiskowa grupa filmowa Darwin. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, pozdrowienia.
2: Thanks,
1: dzięki.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.

0: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Czwórka. Polskie Radio.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: Ej, mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście.
1: Nigdy tu nie byłem
0: wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Čtvorka, rádio i podcast.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

wsiądź na chwilę i leć mi. Epsyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzedź bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo, pojdasz, a ty skasuj Instagramy. Ślapie plany, mam skitrany. Wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport. To wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby. Jak na Bagdad, tak gdy będą na odbył. Nie ukręcimy się w noc złą, które jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. Siądź na chwilę i lećmy. Ej, przyć bilet i jeśli

dwa adaptery. Te bajery weryfikuje co 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, to wery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Ciągle się czuję, jakbym właśnie coś stracił. Wiem, że udajesz, że nie widzisz, to wspaniałe. Jest taki kochany gest ode mnie.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie, nie,